0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. A na początek niejasne doniesienia w sprawie porozumienia dotyczącego wojny USA-Iran-Izrael. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że osiągnął z Teheranem znakomite porozumienie. Przekazał też, że odpowiednie dokumenty mają zostać wkrótce podpisane, a finalizacja umowy może nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Izrael nie jest stroną porozumienia, poinformowało z kolei biuro szefa izraelskiego rządu. Jednocześnie Benjamin Netanyahu wyraził uznanie dla zaangażowania Donalda Trumpa w wypracowanie umowy. Według amerykańskiego przywódcy po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormus zostanie w pełni otwarta dla żeglugi, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów. W ocenie prezydenta USA ostatnie amerykańskie ataki na cele w Iranie skłoniły Teheran do przyjęcia umowy. W reakcji jednak na ten wpis rzecznik irańskiego MSZ poinformował, że władze w Teheranie nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA. Przenosimy się do kraju. KRS w nowym składzie rozpoczęła pracę. Na pierwszym posiedzeniu wybrała przewodniczącego i przyjęła uchwałę programową, gdzie opisano najważniejsze zadania Rady. Wyzwań jest wiele, mówił przewodniczący Dariusz Zawistowski.
1: Krajowa Rada Sądownictwa ma najważniejszą funkcję wynikającą wprost z przepisów Konstytucji, to jest stanie na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądownictwa i tą funkcję chcemy realizować oczywiście. Poza tym musimy zwrócić uwagę na procedury nominacyjne sędziów, dlatego że jest około 1000 nieobsadzonych stanowisk sędziowskich.
0: W maju, przypomnę, Sejm wybrał 15 nowych członków sędziów, 13 osób wyłoniło środowisko sędziowskie, a parlament zatwierdził te kandydatury. Pozostałych dwóch członków wskazały kluby Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Sejm zdecydował w sprawie patostreamerów. Rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego albo jego pozorowanie będzie karane.
2: Chciałem się zwrócić przy tej okazji do wszystkich patostreamerów. Wasz czas, czas waszej aktywności, waszego biznesu i zarabiania na krzywdzie innych kończy się. Właśnie uchwaliliśmy ustawę, która penalizuje patostreaming. Ona trafi do Senatu. Tam wierzymy, że bardzo szybko zostanie przeprocedowana. I patrząc na to, że ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą, wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
0: Mówił poseł KO Paweł Bliźniuk, przewodniczący podkomisji stałej do spraw cyberbezpieczeństwa. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Maszeruje Pluton w kratkę, w nawiasie prognoza rekruta. Na niebie dzisiaj chmury ze słońcem w paski grają, a nasze twarde buty rytm marszu wybijają. Prognoza jest w tę kratkę jak kaprala z humor zły, lecz żołnierz się nie boi, choć z nieba lecą łzy. Bo deszcz nas nie złamie, nie burzy podły czas, gdy Polska nas wzywa, gdy w sercu płonie blask. Od wschodu do zachodu przez błoto, wiatr i dym maszeruje Pluton, wesoło śpiewa rym. Na krańcach południowych od rana mocno leje. To dopiero druga zwrotka, są cztery. Karabin rdzawieć nie chce, a żołnierz się śmieje. Przelotny opad z boku, a w środku kraju grzmot. Dla cywila to burza, dla wojska zwykły pot. Bo deszcz nas nie złamie, pozwolę sobie pominąć refren. Wiatr mocniej dmuchnie w twarze, gdy błyśnie z jasnego nieba. Lecz nam umiarkowanie do marszu tylko trzeba. Termometr ma 16, najwyżej 20 kresek. Na taki chłodny dzionek wystarczy suchy chleb i piesek. Bo deszcz nas nie złami, ni burzy podły czas, gdy Polska nas wzywa, gdy w sercu płonie blask. Od wschodu do zachodu przez błoto, wiatr i dym maszeruje Pluton, wesoło śpiewa rym. Mostek, zwolnienie tempa, bębny biją głucho. A tam, gdzie pod Karpatami, pod górski stoi las, 14 stopni tylko, tam zima wita nas. Lecz rozgrzejmy serca, podsyćmy ognia żar, bo żołnierska to przygoda, a nie żaden podły kar.

poranna manna.

0: Dobry panie redaktorze.
1: Uspokój się.
0: W studiu.
1: To było wstrząsające. Najbardziej mnie utkwiło, że wystarczy kawałek chleba i piesek.
0: Piesek?
1: Dlaczego piesek?
0: Nie wiem. Mógłbym się zapytać, ale wydaje mi się, że wchodzenie w taką dywagację i w konfrontację z tym tworem, który to stworzył, na podstawie oczywiście mojej prośby, więc to właściwie ja jestem tutaj winowajcą, mogłoby nie mieć jakiegoś sensownego końca.
1: Mnie troszkę też interesuje ten kierunek marszu wesołych żołnierzy. Oni idą ze wschodu do zachodu. To jest coś pokręcone.
0: Od wschodu do zachodu.
1: Aha, że w sensie, że cały dzień.
0: Może tak.
1: Nie kierunki.
0: A dlaczego nie mogą iść? Dlaczego nie można iść ze wschodu na zachód?
1: Bo to brzmi niebezpiecznie.
0: A w tym, no tak. Myślałem, że w drugą będzie gorzej.
1: W żadną nie jest dobrze.
0: A, czyli zostajemy, no tak, stoimy w miejscu.
1: Chleb i piesek. Proszę państwa, 224-280-280. Mimo tego, co się przed chwilą wydarzyło, jesteśmy, poranna manna ruszyła i Kajtek Strzelczyk realizuje, Kuba Jędras jest wydawcą. Marian dokonał tego, no co słyszałem.
0: Nazwijmy to, proszę, chciałbym, żebyśmy to nazwali.
1: Odtworzył pieśń stworzoną na potrzeby prognozy pogody o charakterze wojskowym, marszowym,
0: tak, tak.
1: I że wystarczy kawałek chleba i piesek.
0: Tak, ze wschodu na zachód.
1: Tak.

0: wojciech.man@nowyświat.online, to muszę dopowiedzieć, bo taki jest rytuał. I Marian śpiewał prognozę, a piosenka nagle przypomniała mi właściwie dawne lata, bo to był taki utwór niby współcześnie nagrany, ale taki, który mógłby dobrze pojawić się w programie radiowym kilkanaście lat temu nawet. Taki łagodny, taki niedrażniący, taki melodyjny.
1: Czyli taka przysłowiowa młodość.
0: Przysłowiowa się odezwała, ale jednocześnie refleksja.
1: Przysłowiowa refleksja.
0: Tak, naturalnie. Że nie zauważamy nawet czasem, uwaga, jak czasy się czasem potrafią zmienić. I to dotyczy bardzo różnych aspektów życia.
1: Mówi pan o jakimś swoim konkretnym doświadczeniu, że coś się wydarzyło i przez to, że się wydarzało powolutku, to pan nie zauważył i w pewnym momencie się pan ocknął i się okazało na przykład, że... Co się okazało? Co się zmieniło w pana życiu?
0: Wiele rzeczy. Ja dopiero kiedy zacząłem myśleć o tym, to uświadomiłem sobie, jak fundamentalne zmiany nastąpiły w życiu naszym. Nie mówię akurat o Polsce, nie mówię o Warszawie, tylko mówię tak ogólnie o sytuacji. Pierwszy przykład z brzegu, który wczoraj bardzo dotkliwie sobie uświadomiłem, że załatwiałem różne sprawy w różnych miejscach i ani razu nie martwiłem się, że nie mam w portfelu żadnych pieniędzy. To jest szok.
1: Ale to, bo to trochę brzmi tak, jakby miał pan ten portfel wypchany po brzegi, aż by się zdjął.
0: Nie, ale pamiętam kiedyś, zawsze sprawdzałem, czy mam jakąś gotówkę. Jakbym sobie chciał wpaść do sklepu, albo, nie wiem, pójść do kina, albo zapłacić na stacji benzynowej. W ogóle to zniknęło prawie. Teraz ktoś, kto idzie z pieniędzmi w ręku, to jest jakiś taki głupi.
1: Podobne kiedyś jakieś poruszaliśmy, chciałbym powiedzieć struny, ale nie chcę być taki. Ale może państwo więcej takich mieliby przykładów czegoś. I tu nie chodzi o to, że dźwięk modemu na przykład, że już go nie ma, bo to takie jest, no też niby mogło być, ale z takich rzeczy życiowych, codziennych, no te pieniądze są dobrym przykładem.
0: Ale które zniknęły, czy
1: tak.
0: Które się... No tak, no, bo tego, jak zaczniemy myśleć, to można koło łacizny dostać.
1: Ojej, to nie, to wolę nie.
0: No lepiej nie, ale posłuchajmy najpierw piosenki, która łączy epoki może, a potem porozmawiamy.

0: I co, wymyśliłeś coś? Takie zmiany? Bo ja wciąż widzę zmiany w życiu codziennym i na przykład znowu w takim poruszaniu się, ja nie wiem, już nie mówię o takim, to już ja świadczę o tym, jak jestem stary, ale kiedyś w środkach komunikacji miejskiej był konduktor, który brał za bilety. I potem zniknęli konduktorzy i pojawiły się kasowniki, na początku takie prymitywne, które wybijały na karteczce jakiś tam kod czy numer. Potem dziurki robiły te kasowniki, a teraz nie ma kasowników.
1: Nie, no są kasowniki.
0: Ale inne.
1: No takie bardziej cyfrowe, ale one też tam też drukują na tym bilecie.
0: Ale to jest jakby przedłużenie tego, że się nie nosi gotówki tak bardzo.
1: No tylko trzeba pamiętać o naładowanym telefonie teraz na przykład, bo ja już jestem o krok dalej na
0: to
1: przykład.
0: To już w ogóle tego nie dotykam.
1: Bo ja na przykład nie noszę portfela.
0: A na przykład kiedyś, jak się podróżowało i w ogóle się wychodziło z domu, trzeba było mieć dokumenty.
1: Nie trzeba teraz mieć dokumentów.
0: Milicjant, a później policjant wylegitymować.
1: Pół roku temu zgubiłem prawo jazdy i nie potrzebuję go.
0: Popatrz. I wszystko w tym pudełku, telefonie, który się może rozładować, tak. I wtedy tracisz osobowość.
1: Może pędz szybka, może się wszystko wydarzyć. Ale wtedy zapłacić można zegarkiem. Jeśli jest
0: skonfigurowany. Jak te zegarki? Oddać zegarek? Zegarek się oddawał w szatni szatniarzowi, jak skończyła się gotówka.
1: No tak, albo złote kolczyki. Morgan Freeman nosi złote kolczyki o takiej wadze złota, jak to robili kiedyś marynarze, żeby wystarczyło na pochówek. Tak gdzieś przeczytałem.

0: Wiem, że to bzdura, ale... W sensie, to... a propos Morgana Freemana, bo to, że oni nosili złote kolczyki, żeby starczyło na pochówek, to podać prawda.
1: Ale wracamy do płacenia zegarkiem. Znaczy, jak zegarkiem płacisz?
0: No, mam skonfigurowany i klikam mój kod, robię...
1: Bo ty masz... Pik. Taki nieprawdziwy zegarek, magiczny.
0: No ja mam magiczny zegarek.
1: Ale to nie, to ja mam taki zwykły
0: zegarek. Ale teraz na przykład niektóre, to nie jest kryptoreklama, proszę się nie sugerować i nie sprawdzać, jakie to banki to oferują, bo nikt nam za to nie zapłacił, ale są banki, w których można mieć pierścionek, który jest kartą płatniczą.
1: Albo okulary.
0: Okularów nie można.
1: Nie można?
0: Chyba nie. Ale to już bank to oferuje. To nie jest tak, że jakaś firma oferuje, że pan sobie tam zapisze swoją kartę cyfrowo, tylko w banku pierścionek można sobie przetestować, założyć i potem...
1: A ktoś ci zabierze ten pierścionek?
0: No to... Ale ktoś panu zabierze portfel albo kartę, albo...
1: No tak, ale jak mi zabierze portfel, to traciłem dokumenty i na przykład... 500 zł albo 100 zł.
0: A teraz pan straci tyle, ile ma pan ustawione jako dolny limit wypłat bezgotówkowych, które nie potrzebują potwierdzenia.
1: No widzisz, to jest makabra zupełnie. No. Ja już nawet nie wiem, jak wygląda banknot.
0: Ale ja mogę
1: też... A propos telefonów. Przecież komu przeszkadzały budki telefoniczne?
0: No co? Wandalom.
1: No tak, bo urywali słuchawki albo coś, no tak, tak. Tak. Ale właśnie, patrz, mówimy o tych zmianach takich cywilizacyjnych, ale czy są wandale?
0: Ładny ma pan ten zegarek. Ja bym go chciał chyba.
1: Ja mówię o czymś innym, bo...
0: Pan mi go da.
1: W dawnych latach, na przykład w Parku Kultury i Wypoczynku nad Wisłą, celem pewnych młodych obywateli było kamieniem rozbicie latarni. To był taki sport. To się chyba skończyło.
0: Nie wiem, ale może, żeby nie przegadać kompletnie. Państwo mogą tak. Ewentualnie, bo ja bym chciał wrócić do tego rozwoju i do tego w ogóle powiedzieć, że zwolniło, ale to za chwilę.
1: Czyli teraz nie mówimy, tylko słuchamy.
0: Tak.

0: Po pierwsze, pod wrażeniem są państwo prognozy śpiewanej do tego stopnia, że wspominają festiwal piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu.
1: To ja się nie dziwię temu.
0: Kiedyś tym festiwalem żyła cała Polska. Nie bardzo mi żal tego braku. Pisze jeden Tomek, a drugi Tomek, że od 6 lat nie słyszał chyba czegoś tak koszmarnego jeszcze u nas w radiu. I że właśnie audycja żołnierskie piosenki Kwadrans. Może czas pomyśleć o reaktywacji. Marian w mundurze, redaktor z buławą, słuchacze w hełmofonach z czołgu, bo nic w nich nie słychać.
1: No to jest rodzaj wspomnienia, chociaż kiedy przypomnę sobie te festiwale kołobrzeskie, to był taki, to tak jakby ktoś otwierał okno do innego pokoju, bo tam się pojawiała chmara artystów, których w ciągu roku się nie widziało i nie słyszało. Pomijam takich, którzy jeździli do Kołobrzegu, nazwijmy to z tej sfery komercyjnej, bo również i gwiazdy polskiej piosenki do Kołobrzegu potrafił zawitać, ale była tam wielka grupa wykonawców, którzy znikali na cały rok.
0: Ale niech się pan nie rozpędza, bo mamy łącznie trzy tematy, a tak. Zaraz będzie czwarty, bo jeszcze
1: jak
0: nam się
1: trzy tematy mamy?
0: No, piosenka żołnierska.
1: Nie, ale to już zostań. Chcemy
0: Nie, już kończymy, ale był przez chwilę.
1: Tak.
0: Drugi temat to są zmiany w codzienności.
1: Zmiany, tak.
0: Czyli na przykład... Tomek pisze, że dobranocki nie ma, albo teleranka. Paweł z kolei, faktycznie niegdyś niemal codziennie brało się udział w sesjach symulatora wstrząsów sejsmicznych w postaci jazdy autobusem przegubowym. Jelcz.
1: Właśnie, były przegubowe.
0: Człowiek nawet nie wiedział, że przez kilkanaście minut lub nawet do godziny, gdy był korek, mógł poczuć się niczym Japończycy, zaskoczeni nagłym ruchem płyt tektonicznych. A teraz już wszystko złagodniało i tak dalej.
1: Ale to mówimy o miastach, bo to jednak... Duża część kraju nie miała tych przegubowców, ale były PKS-y, które zniknęły.
0: No, ale nie, no to jak to?
1: No, przystanek PKS-u to było takie miejsce komunikacji ze światem.
0: No ja wiem.
1: Na małych miejscowościach.
0: No ale PKS wciąż istnieje.
1: No ale nie sięga tak jak kiedyś swoimi maskami do wszystkich małych miejscowości.
0: No jak, no co?
1: Słyszałem takie skarby. Ale a propos tej nowoczesności, ponieważ zataczamy koło. Zauważyłeś, że miasta nie są zadowolone z tych poprzednich decyzji o wybetonowaniu wszystkich wolnych placów. I teraz się odbetonowuje... Wsadza się drzewa, trawę, różne rzeczy, żeby nie było tak okropnie. Chroni się miasta przed spalinami, są strefy zielone. I ciekaw jestem, kiedy się wpuści konie. Bo ja pamiętam, jak koń z wozem jechał sobie ulicą Warszawy.
0: Teraz są dziki. Trochę
1: ale teraz
0: mniejsze są.
1: Ale konia nie można...
0: Ale to jest jak taki mały koń właściwie. Tylko konie nie ryją.
1: Ale nie, ja mówię o koniach, że teraz koń to też jest niedobrze, bo koń jest niepotrzebnie wykorzystywany.
0: Ale on nie ma być wykorzystywany, może sobie hasać, tylko żeby nie rył.
1: Koń?
0: Tak.
1: No ale koń ciągnął na przykład dorożkę.
0: No ale to on nie ma,
1: ale on nie ma. Ale, dorożka, aha, ale, zaczarowany dorożkarz.
0: Ale to pan chce wpuścić konie, które to takie pociągowe, zaprzęgowe?
1: No właśnie, to już chyba nieelegancko jest chyba teraz, nieelegancko. Że koń ciągnie.
0: Ale...
1: A może odwrotnie, żeby konia ktoś ciągnął?
0: To chyba też nieelegancko.
1: Też nie. Czyli co, po prostu konie puścić wolno do miasta?
0: No ale już są dziki.
1: Nie, może... ale dziki teraz
0: no
1: chodzą.
0: Właśnie.
1: Dziki są.
0: No to może nie mieszajmy już w to koni.
1: Ja kiedyś nie pamiętam, żebym spotkał dzika w mieście, a teraz...
0: No teraz, a teraz pan spotyka regularnie.
1: Poplątało się wszystko.

0: Wiem, że szykuje nam się temat numer 4, ale trzeciego nie skończyliśmy.
1: Tak, a jeszcze są jakieś listy może od słuchaczy.
0: No właśnie. Kasia pisze, patronka, Kasia, patronka, że nie ma płyt DVD i CD.
1: No nie ma, skończyły nawet taka, była no króciutka moda na kasety, które wróciły.
0: Ale ono, to jest, one cały czas pod ziemię, czy właściwie lekki, bo to pod ziemię tak głupio brzmi, tak zbyt poważnie w języku polskim, no ale ten underground muzyczny, tam się wciąż kasety pojawiają. I się...
1: No tak, no i winyle są takie tak. Bardzo kultowe, to słowo jest kultowe, ale winyle są...
0: Nie no, DVD umarło, ale czy CD umarło?
1: Trochę CD? Umarło.
0: Mhm.
1: No nie całkiem.
0: Nie do końca. No pan to ma całą kolekcję.
1: Ja mam kolekcję, ale no, dlatego, że jestem stary. Ale te wszystkie pliki teraz, co śmigają w powietrzu, to jest, ja już o tym wielokrotnie mówiłem, to dla kogoś, kto pamięta dotyk płyty, to jest w ogóle takie niematerialne.
0: Dobra, wie pan co, bo ja myślę, że to im więcej z państwa się budzi i dołącza, tym więcej tych takiej nostalgii różnej.
1: Ja miałem samochód, który na korbę można było.
0: No właśnie, pamięć. Nie, już korba była. Już o korbie było wiele razy.
1: Aha, mówisz, tak.
0: Tak, a teraz będzie kto?
1: Adriana
0: Bąkowska.
1: Adriana, przepraszam.
2: Idą wakacje, a wraz z nimi plany, rezerwacje, pakowanie i stres. Rise Fever, czyli przedwyjazdowa gorączka i nieumiejętność odpuszczania, to coś, co wielu z nas zna aż za dobrze. Czasem najtrudniej jest nie wyjechać, ale naprawdę pozwolić sobie na odpoczynek. Z badania zleconego przez Biuro Podróży Rainbow wynika, że większość z nas nie umie w pełni wykorzystać urlopu, mówią ekspertki turoperatora Iwona Wesołowska i Kinga Woźniakowska.
3: 7 na 10 osób, które wracają z urlopu, mają niedosyt. 8 na 10 w trakcie urlopu odczuwa stres przed powrotem i zastanawia się nad tym, jak będzie po powrocie. Faktycznie mamy z tym problem i chyba nie umiemy odpoczywać. Urlop często traktujemy jako zrobienie wszystkich tych rzeczy, na które nie mamy w ciągu roku czasu. Prawie 60% Polaków potrzebuje urlopu, żeby się wyspać.
4: Odliczamy do urlopu, często nie możemy się go doczekać, ale tak naprawdę to, co dzieje się na urlopie, to nie zawsze jest odpoczynek. Dla wielu z nas urlop to cały czas jest taki zadaniowy tryb pracy.
2: Co dla jednych jest ekscytującym początkiem wakacji, dla innych może być źródłem napięcia, a wręcz paraliżującego strachu. Szacuje się, że na awiofobię, czyli lęk przed lataniem, cierpi nawet co trzeci mieszkaniec krajów rozwiniętych.
3: Jestem osobą, która boi się latać.
2: Mówi Iwona Wesołowska.
3: Najlepszą metodą, wydaje mi się, jest zorganizowanie sobie fajnego towarzystwa, z którym można podróżować. No jeśli ktoś ma bardzo silną fobię, to nic z tym nie zrobimy, mówiąc nie bój się, będzie dobrze. Natomiast ważne jest, żeby mieć tego świadomość. Wydaje mi się, że to właśnie na świadomości bardzo dużo będzie się zaczynało i dużo też kończyło. Jeśli boimy się latać, no to nie musimy koniecznie przecież lecieć za granicę. Możemy postawić na wypoczynek w Polsce.
2: Psychoterapeutka Marzena Janiszewska, specjalizująca się w zaburzeniach lękowych, tłumaczy, że w awiofobii często wcale nie chodzi o samolot.
5: Czasem lęk przed lataniem nie jest tylko strachem przed katastrofą. Może być lękiem przed tym, że nie masz kontroli. Nie możesz wysiąść, nie możesz zatrzymać lotu ani zmienić sytuacji. Dla psychiki może to przypominać dawne doświadczenia. Kabina samolotu może uruchamiać stare poczucie zamknięcia. Bez wpływu, bez ucieczki. Ciało reaguje wtedy tak, jakby znów było w dawnej sytuacji zagrożenia. Warto zapytać, czego najbardziej boję się w samym locie? Śmierci, paniki, zamknięcia, czy może oceny innych?
2: Skrajnym przypadkiem jest tak zwana hodofobia, czyli silny lęk przed jakimkolwiek podróżowaniem. To już zaburzenie, które realnie utrudnia życie i może wymagać specjalistycznej terapii. Zwykłe Rise Fever można jednak oswoić planem, spokojem i odpuszczeniem kontroli. A kiedy już jedziemy na urlop, nie zabierajmy ze sobą zbędnego bagażu, mówi Kinga Woźniakowska.
4: My zabieramy ze sobą telefon, który okej, z jednej strony robi piękne zdjęcia i zapewnia nam kontakt z bliskimi, ale też bardzo często jest narzędziem pracy. My otwieramy służbową skrzynkę mailową, czy odbieramy telefony i one wybijają nas z tego urlopowego rytmu.
2: Wakacje mają być czasem regeneracji, a nie kolejnym zadaniem do wykonania. Warto więc przygotować podróż, ale jeszcze bardziej siebie na odpoczynek. Czasem pierwszy krok to po prostu pozwolić sobie nic nie musieć. Adriana Bąkowska, Radio Nowy Świat.
1: To bardzo dobre hasło, nic nie musieć, ale telefon w tej chwili jest niezbędny.
0: Właśnie chciałem sobie zażartować jakoś, że boję się gdzieś wyjechać, że mi się rozładuje telefon, pojadę bez pieniędzy. A zresztą był też taki mail a propos tego, że z jednej strony wielka wolność i to, że można bez gotówki jechać za granicę i z jednym małym pudełkiem elektronicznym poradzić sobie z całym wyjazdem, ale wystarczy awaria internetu, awaria prądu albo awaria samego urządzenia, a ja miałem taką sytuację na wyjeździe bardzo, bardzo daleko, że drugiego dnia osoba mi bliska doprowadziła do permanentnego wyłączenia tego urządzenia na kolejne 3 tygodnie urlopu. I jak się pojedzie bez portfela na przykład, no to jest się bez osoby towarzyszącej, no to co pozostaje?
1: Jak... No wiesz, można, tak jak Morgan Freeman, mieć kolczyki ze złota.
0: No tak.
1: Na wszelki wypadek.
0: Pan teraz, pan jest sprytny, teraz więcej osób słucha, a pan nawiązuje i teraz państwo myślą, że to pan wymyślił. No tak, ale to nie jest tak naprawdę poważny temat do żartów, bo jak ktoś się boi tak bardzo wyjść z domu, żeby gdziekolwiek pojechać i odpocząć.
1: Ale z tego, co słyszeliśmy, to są ludzie, którzy w ogóle boją się samej idei wyjazdu, jakiegokolwiek. To już w ogóle można sfiksować.
0: Myślę, jak się do tego odnieść, bo to trochę mi przypomina taki brytyjski serial, uciekło mi teraz, czy to się nazywało po prostu the Idiot Abroad albo An Idiot Abroad. Pamięta pan coś takiego?
1: Było takie coś.
0: Że wysłali takiego niby swojego głupiego kolegę, żeby zwiedzał świat. I on bardzo nie chciał i mu się nic nie podobało i na wszystko narzekał. Ale pojechał.
1: Patrzysz na mnie? Dlaczego?
0: Nie.
1: Mnie się podoba na świecie, tylko nie chciałbym mieć wszystkiego w pierścionku od banku, bo jak pierścionek i ktoś zwędzi, to już...
0: No ale tutaj znowu dużo się pojawia tematów. Z jednej strony jakby wyjazd, który może okazać się być...
1: Najlepiej to być prezydentem albo byłym prezydentem, bo wtedy przysługuje dożywotnia ochrona. Człowiek nie jest sam, zawsze może poprosić ochroniarza, żeby pożyczył stówkę albo telefon, jak mi się rozładuje.
0: A.
1: Czyli dobrze jest być prezydentem.
0: Czy to... Aha, no dobra.

0: Na przykład wydaje mi się, że pomalutku nadchodzi zmierzch sklepów, bo śmigają teraz te wozy kurierskie po kraju, są różne paczkomaty, są różne takie udogodnienia.
1: Chyba się pan myli, ponieważ centra handlowe jakoś cały czas się budują, ale jest trochę tak, że sklepy stacjonarne zmieniają się albo w showroomy, żeby...
0: Właśnie, showroomy.
1: Ale też w punkty odbioru często, że można sobie zamówić przez internet, ale w tymże sklepie odebrać.
0: No wiesz, ale ja jestem z pokolenia, które jak kupuje spodnie, to musi dotknąć, zobaczyć, wejść do przymierzalni, a teraz przywożą niedobre, odwożą i zwroty, i coś tam.
1: I ślad węglowy.
0: I ślad węglowy, jak piorun,
1: o,
0: tak.
1: Bo to musi kurier jeździć.
0: Przebieralni czy do przymierzalni, to śladu nie zostawiałem.
1: Prezydentem to bym nie chciał być, pisze Vince, ale byłym, owszem, to po pierwsze.
0: Można, nie, no byłym można być też tak. Od razu, gdyby była taka szkoła byłych prezydentów. Dostajesz ten dyplom, że jesteś byłym prezydentem, musisz mieć ochronę.
1: Teraz uwaga, a propos rzeczy, bo to trochę mówiliśmy o zwierzętach, a propos miast było jeszcze i zwierząt.
0: I konia. Tak.
1: I konia, i tego, że konie ciągnęły, ale mail od Jacka się zabłąkał, a wydaje mi się, że jest w punkt. Teraz można zmienić, żeby konie nie ciągnęły, tylko pchały.
0: I to może to konia mniej męczyć, myślisz?
1: Tak. Tylko czym on pcha?
0: No może by koń pchał, rzeczywiście.
1: One mają takie płaskie czoła, więc właściwie...
0: To jest głupie się śmiać z konia, bo ja konie bardzo lubię.
1: Ja też, ale to
0: śmieszne. Ale wiesz, zastanawiam się, bo teraz jest, taka jest takie słowo, dychotomia, czyli taka dwudrożność, że my się bardzo przejmujemy zwierzętami, inni się nie przejmują, jedni chcą odstrzelić dziki, inni chcą ochronić dziki i tak dalej, i tak dalej. I te konie, które słynna dyskusja o domorskiego, każde konie tam padają ze zmęczenia.
1: To powinny pchać.
0: Ale z drugiej strony, czy etyczne jest organizowanie wyścigów konnych?
1: Można by zrobić wyścigi dzików.
0: Ale dzik nie jest łatwo sterowalny.

0: Dzisiaj tam.
1: Dzisiaj wszystko jest na akumulator albo subskrypcję i nie ma już saturatorów.
0: No tak, o tym mówiliśmy, ale nie ma, ale za to są fast foody.
1: Walizki bez kółek. Ciężkie torby, które musiały nieść niejednokrotnie dwie osoby, na przykład do pociągu, autobusu.
0: Ale walizki same w sobie były ciężkie.
1: No tak, ale w dodatku nie miały kółek.
0: A jak miały, to takie pierwsze, to im się urywały kółka. Ja no doświadczyłem
1: teraz
0: tego.
1: Teraz też urywają. Czy pamiętamy, pyta się Zbyszek, ludzi, podpowiada, że Marian nie, ale tu zaraz się odwinę. Ludzi z radioodbiornikami w ręce, chodzących po mieście.
0: Tak, no jasne.
1: Z anteną teleskopową.
0: Tak.
1: Tak się słuchało pierwszych audycji Wojciecha Mana, to Zbyszek BB.
0: O matka, ale mnie ustawili w tym czasie przeszłym.
1: Ale teraz
0: tak było.
1: To wraca. Co prawda nie są to radioodbiorniki, tylko głośniki Bluetooth i nie chodzi się z nimi na ramieniu, ale ludzie jeżdżą z takimi przypiętymi na przykład na bagażnik, do
0: ale
1: bagażnika rowerowego.
0: Kajtek mi opowiadał, że są takie małe sabuferki, które się na piersiach nosi. To już w ogóle jest obłęd.
1: Sabuferek na ten, a żeby... A, mówi, chyba mnie to Kajtek bardzo energicznie kiwa głową, chyba rzeczywiście, żeby bas lepiej odczuwać w ciele, bo on wibruje wtedy. Tak. No tak, tak. To jest w ogóle ciekawy temat, jak w ciałem można odbierać w ogóle inne zmysły.
0: Słuchawki dokostne na przykład.
1: To jest swoją drogą. To zaraz, to wszystko w kolejnej godzinie. Getting out of your comfort zone.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Dzisiaj przelot samolotów F-35 nad naszym krajem. To w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Maszyny będą obniżać pułap lotu nad trzema miastami – Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Około 9.45 myśliwce przelecą nad Westerplatte, następnie po 10.00 przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem około 10.35. Formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Jak zaznaczono w komunikacie MON-u, harmonogram może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne. Siły zbrojne są na etapie wdrażania samolotów F-35 do polskiej armii. Pierwsze trzy maszyny trafiły do Polski w maju. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę o rynku kryptoaktywów.
1: Ponownie apeluję o wykorzystanie gotowych rozwiązań przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta. W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku i urealnia możliwość jej zastosowania.
0: Decyzję prezydenta skomentował premier Donald Tusk. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał szef rządu. Prezydent po prostu broni środowiska osób, które na rynku kryptowalut korzystają, powiedział TVN24 poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
2: Weto prezydenckie, mam wrażenie, pokazuje, że sam prezydent i jego środowisko jest bardziej uwikłane w tę sprawę, niż nam się do tej pory wydawało, bo zupełnie nie rozumiem, jak można wetować dobre rozwiązania, które zabezpieczają rynek kryptowalut, tak naprawdę nie podając żadnego konkretnego argumentu.
0: Zawetowana ustawa od poprzednich różniła się jedną poprawką Kancelarii Prezydenta, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Sławomir Mentzen zachował immunitet. Sejm nie zgodził się na pociągnięcie lidera Konfederacji do odpowiedzialności za odpalenie racy podczas Marszu Niepodległości w ubiegłym roku. Do wymaganej większości zabrakło zaledwie 4 głosów. O wyniku przesądziły m.in. głosy posłów partii Razem, którzy uznali zarzuty za nieproporcjonalne do przewinienia. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Więcej słońca utrzyma się jedynie rano
4: na północy
3: i zachodzie. Pod koniec dnia również na wschodzie. Spodziewane są przelotne opady deszczu. Pojawią się też burze, zwłaszcza w
4: Wieszadach.
3: W centrum i na wschodzie. W szczytowej partii Tatr prognozowane są opady deszczu
4: Z śniegiem.
3: Najchłodniej piątek zapowiada się u podnóża Karpat, około 14
4: stopni Celsjusza.
3: W innych częściach kraju temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 20 stopni.
4: Celsjusza.
5: Poranna manna.
3: Na 2-4-280-280.
4: Chodźcie, kropa, mamy do wyświadku, braj.
3: Przepraszam, odbiorniku było, że nie chodzi się już z takimi po mieście. Mundial się zaczął, a wy nic. Zero emocji. A dawniej to było wydarzenie. To się zmieniło, pisze Marek. No,
4: dawniej to polscy piłkarze umieli grać w piłkę bardziej.
3: Tak?
4: Tak.
3: No ale nie mówimy dawniej 40 lat temu, albo 50, albo 60, tylko zróbmy dawniej 20 lat temu. To też tak?
4: Dawniej 20 lat temu to też nie bardzo.
3: No właśnie.
4: Ale
3: czy 20 lat temu to było wydarzenie? Mundial?
4: Mogło być.
3: To my się zmieniliśmy. No, ja byłem mniejszy, to dla mnie było. A teraz jestem większy i tak trochę...
4: No wiesz, ale są inne, właściwie tak, bo Polska żyje oczywiście piłką nożną, bo to jest, musi tak być, a poza tym to jeśli ktoś jest, nagle wybija się na międzynarodową kariery.
3: No ale no nie ma w tym nic dziwnego.
4: To my lubimy taki sport, bo tu Robert Lewandowski wiadomo i tak dalej.
3: Robert Kubica przez chwilę, teraz Robert Maja Chwalińska Kubica. Będzie na topie.
4: Potem był żużlowiec taki, co mistrzostwa zdobywał, a była kiedyś polska lekkoatletyka bardzo wysoka.
3: No ale to jest naturalne, to jest okej. Okay, no.
4: A był bokser polski, jeden, drugi, trzeci, który wygrywał.
3: No ale, to, no ale co, kiedy mam się nimi interesować? Jak leżą...
4: Jak skoczkowie, całą Polskę.
3: No ale moment, kiedy mamy się nimi zainteresować, jak są na emeryturze?
4: Jak ktoś jest kibicem, to się interesuje. Aha. Tą dyscypliną, którą ukochał i tyle.
3: Aha, no dobra, ale na przykład my się interesujemy tenisem, a też nie bardzo wiedzieliśmy o Maji Chwalińskiej.
4: Jak to ja wiedziałem?
3: No ale no nie tak, no w sensie jest dużo osób, które nie, śledzi, no nie, no, nie śledzą.
4: Maja Chwalińska
3: tak.
4: To jest przykład
3: no wystrzeliła.
4: Rozszalałych dziennikarzy, którzy a. mają temat i pakują wszędzie biedną dziewczynę, która powinna...
3: Nie, bez przesady, też ona teraz ma swoją chwilę, wykorzystuje ją ale jakby bardzo dobrze.
4: Ale powinna się bronić przed... przesytem sobą. Ja myślę, że ona to umie robić.
3: A ja myślę, że się pan myli. Ja myślę, że mam teraz moment, bo w 3 albo 4 dni zyskała chyba 400 tysięcy obserwujących na Instagramie.
4: No to nic dziwnego.
3: Ja wiem, że to jest nic dziwnego, ale panu jest łatwo mówić, że powinna się przed przesytem bronić, a właśnie oczywiście to jest takie pewnie z punktu widzenia managementu i różnych osób zajmujących się karierami swoich podopiecznych, no że kuj żelazo póki gorące, ale no coś w tym jest. No teraz jest na nią zainteresowanie i tu nie chodzi o jakby samą nią, tylko o ten efekt kuli śnieżnej, że skoro jest, no to trochę trzeba wyskoczyć przez chwilę z lodówki, żeby ludziom się dać zapamiętać. Bo
4: ale
3: potem
4: ale
3: to się...
4: już to się stało. Trzeba znać granice, bo za chwilę po prostu... Ona nie będzie wiedziała, czy zdąży na trening, bo będzie 500 wywiadów, 80 tysięcy kamer, a dziennikarz zagraniczny, zagraniczny...
3: No to ale musi... jeśli przełoży się to na kontrakt reklamowy, na to, że...
4: Ale czy ona to robi po to, żeby zarobić jeszcze pieniędzy, czy nie, ona ale to ja robi, że kocha tenis? Ja myślę... Wydawało mi się, że ona kocha grać w tenisa.
3: No, ja też mi się tak wydawało, ale podejrzewam, że fajnie jest też zarobić pieniądze.
4: No, czyli rzucić grę
3: nie,
4: i zrobić kampanię
3: reklamową. Dobra.
4: No, bo ty masz dziwne podejście.
3: Jakie dziwne?
4: A może to by zazdrość ciebie?
3: No, zazdrość tak, bo ładnie gra w tenisa.
4: Chciałbyś...
3: Chciałbym umieć tak
4: Rolanda grać. Łyknąć? Garosa? A ja chciałbyś być byłym prezydentem. 1, 2, 3...

0: Musimy się... teraz za chwileczkę niespodziankę, o tak. której nie mówiliśmy.
1: Ona będzie trochę zapowiedziana niespodzianka piosenką. Numerem, więc musimy się sprężać, bo w tej godzinie mamy bardzo dużo atrakcji i bardzo mało czasu. Więc...
0: My jesteśmy atrakcją też.
1: Ale mniejszą, ale aha. do nostalgii obiecuję, że wrócimy, bo widzę, że tu się pojawiają maile, że mundial. Zakup spodni.
0: To wrócimy do tego.
1: Wrócimy.
0: A na razie, uwaga. Pa.

0: Niespodzianka.
1: Myślę, że fani rozpoznali to brzmienie. To była Republika. A z nami jest niespodzianka, czyli Zbyszek Krzywański, gitarzysta tegoż zespołu. I właściwie nadal chyba sercem jesteś republikaninem, bo żyjesz tymi sprawami, mimo że mija czas. Tak jak mówiliśmy w audycji, że pewne rzeczy się zmieniają, ale ta muzyka została. I teraz... Dzień dobry.
2: No witam wszystkich serdecznie. Witam cię Wojtku, witam cię Marcinie. Nie widzieliśmy się, nie wiem, z 20 lat. Tet-a-tet.
1: Dlatego my cię tu mamy, że przede wszystkim rozeszły się plotki, że nastąpiła reaktywacja, że Republika znowu występuje.
0: Stadiony będzie zapełniać.
2: No właśnie, więc pompowany jest balonik. Nie, to troszeczkę inaczej wygląda. Przede wszystkim ja nigdy, inaczej, nigdy zespół Republika nie został rozwiązany. My zakończyliśmy działalność taką, jaką prowadziliśmy za życia Grzegorza, ponieważ postanowiliśmy po odejściu Grzegorza, że nie będzie nowych piosenek, nie będzie nowego wokalisty, nie będzie nowych tekstów, zespół nie będzie funkcjonował, jakby to powiedzieć, premierowo. Natomiast z różnych powodów jasne mówiliśmy, że tak, że do widzenia, wyrzucimy swoje numery telefonów i tak dalej. Ale dokładnie rok po śmierci Grzegorza po raz pierwszy już razem zagraliśmy i to na koncercie pamięci Grzegorza. Republika po prostu występuje od czasu do czasu, niezwykle rzadko, ale tylko i wyłącznie przy specjalnych okazjach i zawsze jest na to wymyślony jakiś tam sposób. Rzeczywiście kilka razy wystąpiliśmy. No i te okazje to były na przykład albo koncerty pamięci Grzegorza, albo 20. rocznica pierwszych wolnych wyborów, 2009 rok, był taki koncert, gdzie wszystkie stare szarpi druty spotkały się na scenie po to, żeby to w taki sposób świętować. Teraz nadarza się okazja. W ubiegłym roku od Michała Wiraszki, dyrektora festiwalu w Jarocinie, spotkaliśmy się na festiwalu Inside Seaside w Trójmieście i Michał powiedział mi, że planuje koncert w ramach festiwalu jarocińskiego. Koncert, który ma być poświęcony 40. rocznicy premiery filmu BBC o polskiej muzyce rockowej z tamtych lat. To niezwykle ważny film, przynajmniej w tamtych czasach był niezwykle ważny, a teraz tak sentymentalnie do tego podchodząc, dość ważny historycznie.

0: tę piosenkę trzeba będzie wykonać. Jest o tyle łatwo do tego podejść, ponieważ jakoś omijamy fizyczną obecność Grzegorza na scenie, bo piosenka jest śpiewana chórem. A też nie zamierzamy udawać, że Grzegorz z nami jest. No nie ma go i tego nic nie zmieni. Więc występując, wychodząc na scenę pod szyldem Republika, zdajemy sobie z tego sprawę. Albo ktoś jest na tak zwanym fit, albo robimy to jeszcze w jakiś inny sposób.
1: I wykonacie Moją krew?
0: Wykonamy Moją krew, wykonamy jeszcze dwa utwory i nie chcemy o tym mówić, co to będzie.
2: Czyli łącznie trzy. Ale każdy na jakimś takim, przepraszam za sformułowanie, patencie? Czy będą może to instrumentalne wykonania, czy nie chcecie w ogóle
0: No i co, jak zdradzać? Powiem, jak ci odpowiem na to pytanie, ale właśnie to może, wszystko będzie wiadomo.
2: Ale to ja podkręcam w takim razie.
0: Ja wiem, oczywiście taka twoja rola. Powiem tak, będą to wykonania nieoczywiste, i będą to wykonania, które, jakby to powiedzieć, pokażą zespół taki, jaki on jest dzisiaj, jakim może być dzisiaj. Oczywiście pojawiła się taka plotka, która zresztą spowodowała parę niestety fake newsów.
2: Jakbyśmy mieli
0: zagrać na tym koncercie dwa nieopublikowane numery z ostatniej niedokończonej naszej płyty. Z Grzegorza głosem z offu wygenerowanym przez sztuczną inteligencję.
2: No właśnie, gdybyśmy byli w Japonii, mówię
0: jednoznacznie, jest to totalny fake news, nie ma to w ogóle nic wspólnego z rzeczywistością i niech sobie wszyscy we wszystkich możliwych mediach, jeżeli nas słuchają, raz na zawsze wbiją do głowy, że jest to fake news. Czegoś takiego nie będzie, ale będzie atrakcyjnie, bo to, co zaprezentujemy, będzie naprawdę atrakcyjne i nieoczywiste.
2: A propos, to możemy teraz sobie na naszej stronie, we wszystkich naszych social mediach Radia Nowy Świat napisać, że członek Republiki przerwał milczenie.
0: Znaczy, żebym przerwał milczenie, musiałbym jeszcze parę rzeczy powiedzieć. Ponieważ oczywiście ta niedokończona płyta Republiki obrosła legendą. Myśmy wydali stamtąd cztery piosenki. Dwie stare kompozycje Sławka Ciesielskiego, które graliśmy jeszcze na początku lat 80. i nie weszły dalej do repertuaru ze względu na to, że po ogłoszeniu stanu wojennego te teksty na pewno by nie przeszły. No, Inwazja spadnie na kraj, Noc wampira i tak dalej. No to więc tego typu rzeczy na pewno by nie przeszły, chociażby ze względu na to, że właśnie stan wojenny został ogłoszony. Ukazała się piosenka Śmierć na pięć, gdzie Grzegorz zaśpiewał demo tego, co wymyślił, bo on miał zwyczaj, jak napisze tekst, to miał zwyczaj to sobie odśpiewać. No tak. Nagraliśmy jedną piosenkę, wspólną kompozycję moją i Grzegorza pod tytułem Fast, instrumentalnie.
2: A na takie demo myślisz, żeby się trochę tak...
0: Ale ta piosenka by się nie ukazała.
2: Nie obraził?
1: Nie będzie reaktywacji, nie będzie AI.
2: To wiemy.
1: Jasno, Zbyszek to powiedział.
2: Ale ile by osób chciało?
1: Ale zaraz i tak napiszą.
2: Ja wiem.
0: Nie, oczywiście, ale ja bym chciał zrobić coś takiego, bo rzeczywiście był plan taki, żeby spróbować te piosenki odtworzyć. One są w 100% nagrane. Te dwie piosenki mają swoje teksty skończone, opublikowane na okładce ostatniej płyty. To nie jest prawdą, jak pewien redaktor w pewnej znanej telewizji powiedział, że Grzegorz tekstów nie dokończył. To nie jest prawdą. Żeby zajmować się tym tematem, to trzeba mieć na ten temat chociażby odrobinę wiedzy. A tak szerzą się naprawdę fejki. To jest słabe, bo to trochę stawia nas w sytuacji takiej dość dziwnej.
2: A nawet gdybyście to teraz pewnie zrobili i wykonali to z należytym jakby jakimś takim honorem wręcz, bo to chyba takiego słowa wręcz trzeba użyć, to i tak by się trafił jakiś ktoś, kto by powiedział, że sami to napisaliście, coś zmieniliście, takiego.
0: Ale wiesz, Marcinie, problem polega na czymś innym. Problem polega na prawie.
2: No tak.
0: Nie możemy tego opublikować bez zgody wszystkich autorów i wykonawców. Mhm. A wdowa po Grzegorzu odziedziczyła prawa majątkowe, czyli jednocześnie decyduje o tym, co się wydarzy z tym, co nie zostało do tej pory opublikowane. Musi być zgoda na publikację.
1: Muszę wkroczyć, bo mówimy o wszystkich aspektach materiału, który jest, a nie będzie publikowany, który jest skomplikowany prawnie. I Zbyszek o tym mówi. Chciałbym tylko ostrzec słuchających nas, że

0: Niestety istnieje w środowisku bardzo duża grupa dziennikarzy, którzy jednym uchem słuchają, a drugim wypuszczają coś innego. I takich nieprawdopodobnych, niewymyślonych, niesprawdzonych rzeczy będzie dużo. Więc podsumowując, w Jarocinie wystąpicie, ale nie będzie śpiewanych piosenek z repertuaru Republiki z wyjątkiem mojej krwi.
1: To nie było jasno powiedziane.
0: Nie będzie sztucznej inteligencji, która wepchnie część starej, niewykorzystanej sesji na nową płytę i jak będzie okazja, to wystąpicie. Tak?
2: Tak jest, oczywiście, że tak. Zespół Republika występuje bardzo rzadko, występuje tylko i wyłącznie z powodów, nazwijmy to, specjalnych, przy specjalnych okolicznościach, a tak generalnie każdy zajmuje się po prostu swoim artystycznym życiem, swoją pracą i tak po prostu funkcjonujemy.
0: Bardzo ci dziękujemy. Na zakończenie, w uznaniu twojego, po pierwsze wizyty, a twojego wkładu w Republikę, numer, który, jak słyszę, skomponowałeś.
3: Obcy astronom, start.

0: Republika i kompozytor,
1: tego Zbyszek Krzymański był naszym gościem, obcy astronom, piosenka Republiki.
0: Do ostatniej chwili w studiu jeszcze tutaj nam różne rzeczy opowiadał. Trzeba było go wręcz trochę wyganiać. Dobry, miły człowiek, który lubi rozmawiać.
1: I my też lubimy, a jednak pewna dyscyplina w radiu musi panować.
0: Ona jest czasem dobra, a czasem jest niedobra, muszę panu powiedzieć.
1: Kawałek chleba i piesek. Państwo nie wiedzą, do czego piję, bo nie słuchali od rana pewnie, ale niektórzy może wiedzą.
0: No finanse?
1: To co?
0: Finanse?
1: Finanse, może tak, finanse, może finanse. Tak, tak,
2: finanse.
1: Finanse.
2: Finanse osobiste.
3: Paweł Orlichowski. 16 300 000 osób odprowadza składki emerytalne i rentowe w Polsce. Ubezpieczonych przybyło względem ubiegłego roku, a wyższe wynagrodzenia sprawiają, że i wpływy składkowe się zwiększyły, o czym informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z danych ZUS wynika też, że liczba emerytów i rencistów przekracza już 8 milionów osób. Dlatego wyższe wpływy nie wystarczają, dziura rośnie. Ze składek w pierwszym kwartale wpłynęły niespełna 102 miliardy złotych, a wydatki pochłonęły blisko 106 miliardów. Państwo wydaje na emerytury i renty więcej niż wynoszą wpływy. Luka jest łatana z budżetu, czyli głównie z podatków nas wszystkich. Najważniejsza informacja z punktu widzenia pobierających świadczenia jednak dotyczy ich wysokości. Jak pokazuje ZUS, tak zwane przeciętne emerytury i renty wypłacane w marcu wyniosły 4381 zł i były o 7,5% wyższe niż rok wcześniej. I tu widać, że średnie świadczenia są sporo poniżej średniej krajowej, ba nie dościgają nawet najniższej krajowej. To normalne, rzecz jasna, ale co, znowu powtórzę przy okazji finansów osobistych, wyraźnie wskazuje, że o pieniądze na emeryturę trzeba zadbać jeszcze w czasie aktywności zawodowej. Dlatego niski wiek emerytalny przy wydłużającej się średniej życia i zbyt wysoka liczba osób pracujących na najniższej krajowej to problem dla systemu, a systemem zarządzają politycy, więc przeliczają co bardziej się opłaca, dlatego wiek emerytalny nie jest podnoszony ustawowo. W obecnej układance to w ogóle niemożliwe, bo na pewno spotkałoby się z wetem prezydenta i atakiem na rząd, że nie radzi sobie z finansami i chce tym obciążać Polaków, więc temat nawet nie jest podejmowany, a jako obywatele tkwimy w takiej pułapce, a z kolei tym zarządzającym taką sytuacją jest w sumie chyba wygodnie. Słyszymy dużo o zachętach do dłuższej pracy, ale też niewiele jest systemowego wsparcia dla aktywizacji zawodowej osób w wieku emerytalnym, w takim sensie, by naprawdę czuły się potrzebne na rynku pracy i miały dla siebie godne miejsce i godne warunki finansowe, jednocześnie rozwiązując nieco problem z dziurami w budżecie. A wracając do danych, 8% wszystkich ubezpieczonych stanowią cudzoziemcy. Rosnące wynagrodzenia to efekt rynkowy, wspierany wzrostem najniższej krajowej, jednak pracodawcy wszystkiego nie załatwią, a cudzoziemców nie jest aż tak wielu, byśmy spali spokojnie. Póki co przedstawiciele ZUS-u uspokajają, że rosnące pensje pomagają w bieżącej obsłudze wypłaty świadczeń. I tak rzeczywiście jest, ale to nie oznacza, że problem nie narasta. Jest wręcz odwrotnie. Pokolenie, które właśnie zaczyna pracę, niezależnie od wysokości wynagrodzeń, może być skazane na po prostu najniższą emeryturę za kilka dekad. Więc jeśli słuchają nas teraz młodzi, już uruchamiajcie sobie konta emerytalne, bo na starość po prostu będzie słabo.

0: crazy over me as you crazy over that jukebox, baby, baby, baby.
1: To na takie malutkie, szybciutkie podtrzymanie tej nostalgii pomiędzy krótkim wywiadem a profesorem, a kolejną godziną. A Ela pisze, że 5 lat temu zniknął ostatni kiosk ruchu w mojej dzielnicy. Szkoda, bo tam było wszystko, a i porozmawiać było można z panią z kiosku, czekając na tramwaj. Ona wiedziała wszystko i co się dzieje w świecie i na dzielnicy.

0: Między książkami.
1: Profesor Ryszard Koziołek, Uniwersytet Śląski. Halo, halo, halo.
2: Halo, halo, dzień dobry. Ja nawet nie wiem, czy ja się nie wymelduję zaraz z powrotem, ponieważ wy jesteście dzisiaj straszliwie nostalgiczni. I to od świtu.
1: A ty nie lubisz nostalgii?
2: Wiesz co, no nostalgia to jest choroba. To jest choroba, na którą... którą zidentyfikowano już dość dawno temu u emigrantów i żołnierzy, którzy długo pozostawali poza domem i cierpieli na tę nieuleczalną chorobę, bo okazywało się, że nawet powrót do domu niczego nie zmieniał, ponieważ jak wracali po długiej nieobecności, no to ten dom był zupełnie czymś innym niż pamiętali i dalej chodzili po domach, ogrodach, szukali starych mebli, ludzi, chcieli po prostu przywrócić to, co zapamiętali.
3: Ale to jest ciekawa w ogóle dyskusja, żeby dojść do, nie mówię, że na teraz, ale dojść do tego, kiedy zaczyna się nostalgia, w którym momencie w życiu ona się pojawia, wkracza i przejmuje kontrolę.
2: Dobre pytanie. Oczywiście, że tak. No, tak jak mówię, pierwszymi ofiarami nostalgii byli ci, którzy długo przebywali poza domem, co wydaje się zrozumiałe. Natomiast ten proces jest o tyle ciekawy, właśnie ten drugi etap, że nawet ci, którym zdarzyło się wrócić, wcale się z tego nie leczyli, mimo że,
3: no
2: że wrócili, prawda, do tego. I wy jesteście tym drugim przypadkiem, ponieważ jesteście w mieście swojego dzieciństwa, czy swojego urodzenia, I to miasto rozkwita jak cały ten kraj, a wy po prostu marzycie o lodach Bambino i jelczach.
3: I kioskach ruchu.
1: Troszeczkę to jest imputowanie jednak, profesorze, bo my lubimy wspominać i to nie jest tak, że ją chciał, żeby budka telefoniczna z urwaną słuchawką była pod domem. Nie, nie. Ja mówię tylko, że była.
3: Ale budka się nie może rozładować, a telefon już tak.
2: Ale znaczy, powinieneś posłuchać swojego głosu, kiedy mówisz o tej budce z urwanym telefonem. Już widać, jak łzy wzruszenia spływają ci po twarzy.
1: Łzy wściekłości, jak widzę do trzeciej budki i ciągle nie działa.
2: No i teraz mówisz jak realista, a nie jak nostalgista.
1: Czyli wyleczyłem się.
2: No hura. Słuchajcie, no to żebyśmy na nostalgii nie strawili całego krótkiego czasu przeznaczonego książkom. Chciałem zacząć dzisiaj z wami od dylematu, który jeśli powstaje na zajęciach z literatury, to właściwie jest unieważniany natychmiast jako pytanie źle zadane, ale co tam? Tu możemy sobie na to pozwolić. Mianowicie, co jest dla was ważniejsze w obcowaniu ze sztuką, nie tylko literaturą, ale muzyką czy filmem? Styl czy temat?
1: No nie, to jest
3: poza tym podchwytliwe na pewno trochę.
2: No oczywiście, że podchwytliwe, ale nie bądźcie tacy podejrzliwi. Po prostu przejrzyjcie się w swoich ulubionych dziełach sztuki, z którymi obcujecie i czy ważniejsza jest dla was historia, temat, akcja, fabuła, czy opowieść w piosence, czy też raczej to, jak to jest zrobione.
3: Mój pierwszy odruch to, że to jednakże temat.
1: O. A ja z kolei, tu mnie Ryszard zbił z tropu tą muzyką. No w muzyce jednak styl chyba u mnie.
2: A? Prawda?
3: Tak. No ale w muzyce.
2: Ja wcale nie chcę, żebyście wybierali, tylko żebyśmy sobie to uprzytomnili, że sprawa wcale nie jest taka oczywista, bo ja sobie podstawiłem przed oczy, a właściwie przed uszy i oczy dwa przykłady twórców, których słucham od niepamiętnych czasów, czyli Milesa Davisa i Boba Dylana. No i dokładnie oni wcielają ten problem, z którym mamy do czynienia. Dla Davisa, w przypadku Davisa, bez względu na to, co będzie grał, najważniejsze jest dla mnie brzmienie i artykulacja i to, co pozwala odróżnić jego trąbkę właściwie po paru sekundach. Natomiast w przypadku Dylana, jasne, lubię te wszystkie rytm bluesowe, jego sposoby grania, ale najważniejsza jest jednak treść tych ballad, które się czasem ciągną przez 10 czy kilkanaście zwrotek. Nie trzeba wybierać. Natomiast warto sobie czasem uprzytomnić, że że różne są powody, dla których przyciąga nas dane dzieło sztuki. Podobnie zresztą w przypadku literatury można się fascynować Sienkiewiczem z racji jego umiejętności budowania atrakcyjnych fabuł przygodowych, a jednocześnie uwielbiać Schulza w jego sklepach cynamonowych czy sanatorium pod klepsydrą ze względu na tą nieprawdopodobną zdolność budowania prozy zrytmizowanej, pełnej na pozór ozdobników, a przy tym niebywale precyzyjnej. No, ktoś może lubić Dąbrowską, a ktoś Gombrowicza i szuka w tych przykładach twórczości właśnie tych swoich być może ulubionych wymiarów. No więc mówię to wszystko, jak Państwo się domyślają, dlatego że przyniosłem dzisiaj pisarkę, która przyprawiła mnie o zawstydzenie, nie ukrywam, dlatego że trafiłem na nią przypadkiem, czytając kolegę po fachu, wybitnego krytyka amerykańskiego Jamesa Wooda, który zacytował fragment jej prozy w jednym ze swoich esejów i ten fragment już przyciągnął moją uwagę, mimo że dotyczył opisu cmentarza, ale przyciągnął moją uwagę właśnie frazą taką niezwykłą, oryginalną. No więc i pod spodem był oczywiście tytuł powieści i autorka. I okazało się, że ja nic nie wiem. Obcujemy już ze sobą dość długo z Państwem, więc ja sobie pozwalam na wyznania zawstydzające. No ale jednak poczułem się zawstydzony, dlatego że okazało się, że to po prostu współczesna klasyczka prozy amerykańskiej. Właściwie można powiedzieć wielka dama powieści amerykańskiej, nagrodzona Pulitzerem i wieloma innymi nagrodami, o której mówi się już coraz częściej jako jednej z amerykańskich kandydatek do Nagrody Nobla. No i, a ja tu nic nie wiem, no więc w zawstydzeniu natychmiast udałem się do internetowej księgarni i okazało się, że jest świeżo wydana jej powieść pod tytułem Dom, która to powieść, jak się okazało, należy do cyklu czteroczęściowego. Ten cykl powstaje z tego, co możemy przeczytać. Dwie części już mamy. Wspomniany Dom i powieść wcześniejszą, którą też udało mi się nabyć, która, o ile pamiętam, w 2022 roku się ukazała po polsku. Pod tytułem Gilead. Nieco dziwny tytuł, ale jak sądzę, część z Państwa natychmiast rezonuje z inną powieścią, a może nawet bardziej serialem, czyli opowieściami podręcznej Margaret Atwood, która dzieje się też w zmyślonym Gilead, tyle że u Atwood to jest koszmarna dystopia fundamentalistyczna, która terroryzuje kobiety między innymi. Natomiast Gilead u Marilyn Robinson to jest zupełnie inne miasteczko amerykańskie. I o tym za chwilę powiem, bo jak już Państwo usłyszeli, ową niezwykłą, uznaną, szanowaną, podziwianą pisarką amerykańską, którą dzisiaj chciałem Państwa zainteresować, jest Marilyn Robinson. Marilyn Robinson, autorka świeżo przetłumaczonej powieści Dom i nieco wcześniej pierwszej części cyklu pod tytułem Gilead. No więc nabyłem, oczywiście rzuciłem się do czytania i uczucie, które jest samo w sobie interesujące, to znaczy czytam i nie wiem, o co chodzi. Ale jednocześnie nie mogę się oderwać. Mija kilkanaście stron, trochę więcej. W końcu zaczynam rozumieć, że bohaterem i narratorem jest jednocześnie niejaki John Ames, który ma 76 lat, jest pastorem kongregacjonistycznym. To jest taki odłam luteranizmu dla Ameryki bardzo, bardzo charakterystyczny. I tenże pastor Ames pisze list do swojego syna, 7-letniego, ponieważ wychodzi z założenia słusznie, trapi go choroba serca, że może mu nie zdążyć opowiedzieć o wszystkim, co powinien mu powiedzieć jako ojciec, ale ten mały jest jeszcze za mały, w związku z tym pisze do niego list, a zatem jak możecie Państwo przypuszczać, jest to powieść epistolarna, ale właśnie szybko zapominamy, że to jest forma listu, bo ta narracja po prostu się toczy i I krok po kroku rozszerza się perspektywa. A więc wychodzimy z małego miasteczka w Iowa i zaczynamy ogarniać coraz większe obszary Ameryki i historii sięgającej do czasów wojny secesyjnej, do ważnej roli, którą stan Iowa, ale także kongregacje religijne odegrały w zniesieniu niewolnictwa. I okazuje się, że jesteśmy w klanie pastorów w wielopokoleniowej rodzinie, co samo w sobie już jest interesujące, bo wchodzimy w świat, z którym rzadko obcujemy w literaturze. Zwłaszcza, że to nie ma nic wspólnego z polskim katolicyzmem, dlatego że jesteśmy w świecie bardzo ubogim. Jesteśmy w świecie, który rządzi się prawami bardzo suwerennymi i niepodległymi, to znaczy te społeczności religijne same zdecydują o sobie, nie ma zwierzchnictwa biskupa, papieża itd., itd. I te kwestie religijne, choć odgrywają oczywiście w życiu pastora niezwykle ważną rolę, to tak naprawdę przyglądamy się tej Ameryce, która w dalszym ciągu pozostaje sednem amerykańskiego społeczeństwa, i jeśli chcemy zrozumieć dzisiejszą także Amerykę, to bez tego kontekstu religijnego, a ciągle ponad 70% Amerykanów uważa się za chrześcijan, no to właściwie nie zrozumiemy tego, co tam się dzieje, nie zrozumiemy wielu wyborów politycznych i tak dalej. Ta książka jest piękna, nie waham się użyć tego słowa, dlatego że zarówno jej styl spokojny, jasny, rytm tej prozy, który jest wolny, trzeba się temu poddać, to znaczy ja nerwowo, jak człowiek naszych czasów, chciałem już się dowiedzieć, ale o co chodzi, ale co się będzie działo, ale kim jest ten, który opowiada, albo o kim się opowiada, dostaniemy to wszystko. Ta fabuła jest bardzo precyzyjnie nam dawkowana, tak żeby pobudzać naszą ciekawość, ale nie to jest jej siłą. No i teraz, żeby Państwa nie zostawiać w swoich opowieściach o swoim własnym zachwycie, no to podam przykład z powieści drugiej w cyklu, czyli pod tytułem Dom. Dom opowiada o podobnych wydarzeniach właściwie, które znamy już z powieści z pierwszej części Gilead, natomiast pokazuje z perspektywy przyjaciela Amesa, też pastora, Roberta Boltona. Narracja jest prowadzona z perspektywy jego córki Glory. Natomiast takim bohaterem intrygującym, bo takim niedobrym synem marnotrawnym jest Jack, i on zajmuje tutaj najwięcej miejsca. Ale posłuchajcie, jak pisze Marilyn Robinson, co może być dobrym wprowadzeniem do spotkania z Urszulą Zajączkowską, ponieważ ona to na pewno doceni. Jack powiększył ogród, posadził słoneczniki, wyżliny, miesiącznice. Pojawiło się też kilka zagonów dyń i kantalup, trzy rzędy kukurydzy. Wyswobodził krzewy serduszek z gąszczu chwastów i pielęgnował tykwy z taktem człowieka, który wzorem wszystkich Boltonów uważał, że najlepiej służy im zaniedbywanie. Kiedy bracia i siostry Glory byli mali, z zasuszonych tykw robili grzechotki, butelki i czarki, bawiąc się w Indian. Drążyli dynie i prażyli ich pestki. Udawali, że srebrne strąki miesięcznic to dolary. Poruszali płatkami wyżlinów, by wyglądały jak mówiące paszcze, albo zaciskali je, żeby strzeliły. Zajadali dojrzałe, suche pestki słoneczników, otwierali kwiaty serduszek, odsłaniając wnętrze tworzące kształt maleńkiej damy w kąpieli. Wszyscy uwielbiali gotowane kolby kukurydzy, chociaż nie znosili ich obierać, i przepadali za melonami. Teraz Jack doglądał całej tej flory ze szczególną troską. Czasem, kiedy nie mógł wytrzymać w domu, szedł do ogrodu i stawał podparty pod boki, jakby widok skromnie, bo skromnie, ale przecież wzrastających roślin był mu pociechą. A Marilyn Robinson, Dom, przykład literatury, która czaruje stylem i czaruje językiem, ale wychodzimy z tej lektury nie tylko odurzeni tymi czarami literackimi, ale z całkiem porządną treścią o świecie, o człowieku No i o kawałku Ameryki, o którym wiemy, że istnieje, ale rzadko możemy mieć w niego tak głęboki wgląd, jak daje nam Marilyn Robinson. Trzymam kciuki, myślę, że jest godna największych nagród literackich.
1: Drogi profesorze, i znowu będą listy, proszę przypomnieć autorkę, proszę podać tytuł, i to świadczy o tym, jak ważne jest opowiadanie o tym, co nie jest kryminałem i szybkim bestsellerem, ale tym czymś, o czym mówisz tak pięknie. Bardzo dziękujemy.
3: Na razie przychodzą listy, że pan profesor to nasze dobro. Niektórzy piszą, że styl, inni, że Dylan ma styl i temat, a tytuł i tak dalej.
1: No profesor jest w ogóle bardzo przystojny.
2: Jak dobrze, że nie jesteśmy w telewizorze.
1: Dziękujemy ci bardzo.
2: Do usłyszenia.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Alerty obowiązują w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Ostrzeżenia wejdą w życie w południe. Więcej o pogodzie tuż po serwisie. Niejasne informacje dotyczące możliwego porozumienia w wojnie na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że odwołał planowane ataki na Iran, ponieważ strony uzgodniły warunki przyszłej znakomitej umowy. Tymczasem irańska agencja Fars, powołując się na dobrze poinformowane źródła, przekazała, że Teheran nie zatwierdził żadnego projektu porozumienia ani wstępnej umowy z Waszyngtonem. Z kolei premier Izraela przekazał, że jego kraj nie jest stroną żadnego porozumienia, choć równocześnie docenia wysiłki Donalda Trumpa. Sędzia Dariusz Zawistowski na czele Krajowej Rady Sądownictwa. Wyboru dokonano na pierwszym posiedzeniu KRS w nowym składzie.
1: Ja liczę na to, że to początek jest pewnych takich zmian, na które wszyscy oczekiwali. No, sam wybór jest na pewno bardzo ważny i to jest z punktu widzenia funkcjonowania Rady właściwie krok konieczny, dlatego że przewodniczący tak naprawdę kieruje pracą Rady, ale mi się wydaje, że trzeba bardzo podkreślić, że ten krok by nie był możliwy, gdyby nie zaangażowanie kilku tysięcy sędziów. Sędziowie zaopiniowali taki skład Krajowej Rady Sądownictwa, który odpowiada w pełni temu standardowi konstytucyjnemu związanemu z pełną reprezentacją.
0: Mówił nowy przewodniczący KRS w TVN24. Posłowie przyjęli nowe przepisy dotyczące patostreamingu. Ustawa zakłada karanie za rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego albo jego pozorowanie.
2: Treści, które ukazują czyny, które są przestępstwami. Treści, które ukazują czyny dotyczące znęcania się nad zwierzętami, znęcania się nad drugim człowiekiem, przemocy seksualnej, czyli tego wszystkiego, czego w realnym życiu nigdy byśmy naszym dzieciom nie pokazali. Ten projekt tą większością głosów trafi do Senatu i liczymy na to, że zostanie również podpisany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Mówiła posłanka KO Monika Rosa, przewodnicząca Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Gdańsk
5: i Gdynia.
4: Warszawa będą dziś najcieplejszymi większymi miastami.
5: Gdynia nie?
4: Skanuję, nie będzie chyba Gdyni. Nie załapała się. Termometry wskażą tam w południe 20 stopni. Gdańsk, Warszawa. Tylko delikatnie chłodniej, 19 stopni, maksymalna temperatura wyniesie w...
5: Gdyni.
4: W... Bydgoszczy, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach,
5: właśnie,
4: Krakowie i Rzeszowie.
5: I w Gdyni.
4: 18 stopni w Szczecinie i Lublinie. Najchłodniej piątek zapowiada się...
5: Może w Gdyni.
4: Nie, w Białymstoku. I Zakopanem 17 i 15 stopni.
5: Opady śniegu?
4: W całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. Mogą pojawić się burze. Nie no, śniegu było coś wcześniej w górach. Dłużej popada we wschodniej połowie Polski. Dobrze mówię, Karpat. Niebo zdominują chmury, ale nie wszędzie i nie przez cały dzień. Możemy liczyć na liczne przejaśnienia i rozpogodzenia.
5: I rozpogodzenia, tak.
4: Ale nie wszędzie.
5: No bo...
4: I nie przez cały dzień.
3: Poranna manna.
5: Gdynia.manet,
4: nowyświat.gdynia.
5: No tak. I teraz zamęt wprowadzasz i udajemy, że jesteśmy poważnym radiem, a się wygłupiamy jak jakieś uczniaki.
4: Cembały.
5: No i uczniaki, tak. No to... A my jesteśmy poważni, tylko tak czasem nam się coś robi w głowę. Kajtek Szczelczyk realizuje... A nie, to już mówiłem.
4: Mówił pan.
5: Dzisiaj jest piątek, mówiłem.
4: Piątek.
5: 12 czerwca.
4: A co z pomysłem na kalendarz mariański?
5: A ja nie wiem, to państwo mieli decydować.
4: Bo ja zapomniałem o tym, mieliśmy chyba kontynuować.
5: Zapomniałeś o swoim własnym pomyśle?
4: To
5: żeby zawsze piątek był piąty dzień?
4: Nie, bo się zastanawialiśmy właśnie, czy to powinno być tak, że dorabiamy jeden miesiąc. Na końcu na przykład.
5: Znaczy nasz, no...
4: No nie, no bo żeby zawsze piątek wypadał piątego, to musi być tych 40 tam, czy ile miesięcy, tak?
5: 40 miesięcy? 50 miesięcy.
4: No to 50.
5: 52 tygodnie są w starym systemie. 52 tygodnie w roku.
4: No. 52 i 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 9. No to w takim razie, czy robimy 52 tygodnie, które możemy nazywać miesiącami, ale robimy 52 razy 7 i wtedy piątek zawsze jest piątego.
5: No właśnie o to ci chodziło wyjściowo.
4: Tak, tak, ale to wymaga 52 nowych nazw.
5: Ale ty chcesz każdy nazwać inaczej, no, tak powtarzam, no to jest, nikt tego nie zapamięta.
4: Ale co, będzie 10 razy styczeń albo 8, nie wiem ile tam
5: będzie. Ale można ich ponumerować, styczeń, pierwszy styczeń, drugi.
4: Nie, to beznadziejne, to w ogóle jest, no co? To dlaczego teraz nie mamy miesiąc pierwszy, miesiąc drugi, miesiąc trzeci?
5: Bo mamy 12 i to można ogarnąć rozumem, tak samo jak 7 dni w tygodniu. Jakbyś miał nazwy 40 dni różne, to byś oszalał.
4: Ale nie wiem tego, bo nie miałem.
5: Ale ja ci mówię.
4: A w pana systemie 12 miesięcy plus jeden nowy, piątek nie będzie wypadał zawsze piątego, tylko pierwszy piątek każdego miesiąca będzie piątego, a drugi będzie już 12, a trzeci 19.
5: Drugi będzie też piątego. 52 jednostki będą.
4: W moim systemie.
5: W moim.
4: Nie, pan chciał dodać jeden miesiąc na koniec, żeby...
5: No chciałem dodać, ale w tym miesiącu byłyby 4 jednostki znowu i byłby piąty w piątek.
4: Jestem osłabiony. Ja się poddaję. Niech państwo decydują. Czy mamy wprowadzać ten kalendarz, czy nie? Bo ja bym go wprowadził.
5: No to jest... Ale ja potem prezydent i tak zawetuje.
4: Były nie zawetuje. A mógłby.
5: No mógłby.
4: Dodatkowy pomysł.
5: Ja bym chciał być byłym prezydentem, o tym już mówiłem.
4: No wiem. To ja mam dla pana piosenkę w takim razie. Piosenkę, hymn dla pana. Pan zna oryginał, ale takiej wersji pan nie zna.

0: Ja się mam zachwycić?
1: Ty? Nie musi pan, absolutnie, ale wpadło mi to ostatnio gdzieś w secie DJ-skim pewnego bardzo dobrego DJ-a jako taki pół żartem, a że Psajów jeszcze chyba nie było na antenie Radia Nowy Świat. To prawda, jak na Psytransy to było delikatne, takie zachowawcze.
0: Zachowawcze?
1: Tak.
0: Ja się tak czułem, jakbym włożył palce do kontaktu.
1: To wszystko się zgadza właściwie. Chłopaki jeszcze tutaj z akwarium przypominają o tym pomyśle słuchacza i to rzeczywiście pasuje. Ja temu niewystarczająco dużo uwagi chyba poświęciłem.
0: Ja zwróciłem uwagę, że ty mało uwagi poświęciłeś tej talii kart.
1: Tak, 52 karty, 52 tygodnie, tak, zostaje jeden dzień w normalnym roku, przystępnym dwa. To mogą być jokery.
0: Powiedziałeś przystępnym?
1: Przestępnym.
0: Nie, tak się upewniam.
1: Zostają dwa na jokery i wtedy tylko rzeczywiście wychodzi tak, że jeśli zaczynamy na przykład jedynką kier, to jest pierwszy.
0: Dlaczego kier?
1: No nie wiem. A
0: kolejność jest w kartach.
1: A jest jaka?
0: Trefle, karo, kiery, piki.
1: No tak, niby tak. No to trefla.
0: To się nie znacz na kartach nawet.
1: Dobrze, od trefla zaczynamy. Czyli jest pierwszy jedynka trefl? I potem jest drugi jedynki trefl, trzeci jedynki trefl.
0: Tyle samo ma trefl, co i te inne.
1: Jak to?
0: Kiery to jest czerwień, karo to jest dzwonek.
1: No wiem, ale ja nie o tym.
0: A przepraszam.
1: To może...
2: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśnij Tomasz Giemza.
1: Dobra, tam jedynka as, no. Wszystko jedno.
3: Dzień dobry.
0: Cześć, Tomek.
3: A według takiego kalendarza, to może dziś powiedzielibyśmy, że zamiast 12 czerwca to jest dziesiątka pik, dziewiątka trefl. Nie policzyłem, nie, to można policzyć.
1: Bo trzeba by wiedzieć, jaki mamy, który dzień roku jest dzisiaj, który jest dzień roku.
3: To możesz policzyć, a ja w tym czasie przedstawię swój wybór muzyczny na dzisiaj i śmiem twierdzić, że panów zaskoczę, choć to trzeba uważać, bo ja wiem, że pana nadredaktora zwłaszcza trudno jest takimi starociami zaskoczyć. Zwłaszcza, że powiem, że to Elvis. Elvis i wszystko jasne, ale... Czy na pewno jasne, bo pamiętają panowie może innych Elvisów? Czy byli w ogóle inni Elvisowie godni odnotowania?
1: Eilert Pilarm.
0: No był. Mm-hmm. Costello był.
3: No tak, Elvis Costello, brytyjski muzyk. To rzeczywiście trzeba mieć odwagę, żeby taką ksywę sobie wybrać, prawda?
0: A pamiętasz, jak się nazywał wokalista Troxów?
3: Elvis? Nie pamiętam. On miał taką szparę między siekaczami, pamiętam dobrze, prawda?
0: Wokalista Troxów miał na nazwisko Presley.
3: O, proszę. To też ktoś by powiedział bezczelność, no chyba, że z domu tak miał. To wtedy trudno go...
0: Musiał tak mieć.
3: Mógł zmienić pokornie. Pamiętam też taki rosyjski zespół Red Elvises. To było całkiem zabawne, to jak oni wyglądali. No ja oczywiście nie starałbym się pana nadredaktora zaskoczyć Elvisem Presleyem, dlatego ten pan, którego dziś przyniosłem, to Elvis Perez. Słyszeli panowie o takim?
1: Chyba nie.
0: Tu obawiam się, że zaskoczenie jednak jest we mnie, chyba.
3: Nie, Elvis nie Perez kojarzy. To jest postać zmyślona, postać wyobrażona w piosence, którą dziś przyniosłem. Skoro postać wyobrażona i nie ma żadnych zdjęć, to stwórzmy portret tego Elvisa Pereza. Co on ma na głowie? Zacznijmy od góry.
0: Jeżeli kusi mnie taki słaby
1: czapka żarcik, albo włosy,
0: że skoro Elvis Perez, to ma plerezę. Śmieszne,
1: bardzo. Nie bardzo.
0: Śmieszne. Tak,
3: A może Perezę, ha. Tak. Ja myślałem, że sombrero, ale pan nadredaktor tutaj przelicytował mnie.
1: Czapka albo włosy.
3: No dobrze, pod nosem pewnie ma sumiaste wąsy, prawda?
0: Sumiaste mogą być.
3: Ma gitarę przez 2R.
0: Tak.
3: I na pewno rusza biodrami jak szalony. Ja myślę... Słucham.
0: Nie, dobrze, dobrze. Ten wizerunek buduje w moich myślach.
3: Ja myślę, że on byłby mniej skandalizujący niż ten prawdziwy Elvis, ponieważ zdaje się, że w kulturze latynoskiej takie ruchy biodrami były bardziej akceptowalne. Więc tutaj może nawet by trafił. W tej piosence, którą usłyszymy, słychać takie słowa Elvis Perez, El Mariachi, El La Nueva Sensación, Canta Puro, Rock and Roll. No i jeszcze ustalmy, w jakim języku ten Elvis by śpiewał.
0: No skoro to, co powiedziałeś, jest w tym języku, to można spodziewać się, ale może być niespodzianka.
3: Czyli po meksykańsku, prawda?
0: Po meksykańsku,
3: tak. A jakim paszportem ten Elvis Perez się posługuje?
0: Ten Elvis Perez?
3: Mhm.
0: No, może to być Mexico, a może być cała masa różnych krajów, w których ten język jest urzędowym.
3: Ja myślę, że on posługuje się...

0: z nas, a my jesteśmy tutaj od pokoleń. Bo rzeczywiście ktoś powiedziałby, że zostali w historii pozostawieni po tej lepszej stronie, po tej stronie upragnionej amerykańskiej, ale z drugiej strony od razu stali się obywatelami drugiej kategorii. Nawet w czasach segregacji rasowej oni też pod te przepisy segregacyjne podpadali, no i przez całą historię zmagali się z dyskryminacją. Lalo Guerrero urodził się w Tucson w Arizonie i wspierał artystycznie ruch społeczny przeciw dyskryminacji Chicano. I kiedy w końcu wystąpił w telewizji, a był już wtedy człowiekiem wiekowym, to było w latach 90., to postanowił zaśpiewać swój protest song pod tytułem No Chicanos on TV. Posłuchajmy fragmentu. I think that I shall never see any Chicanos on TV. It seems as though we don't exist and we're not ever even missed. Their TV families are white, but not a Mexican in sight. No, pan nadredaktor się uśmiechnął. Tak. Myślę, że spodobał się panu ten protest song, tak, że tak. W telewizji widzimy tylko białych, że mimo, że tych Chicano tam naprawdę było sporo, to byli marginalizowani. No i bardzo dobry zabieg, że przyszedł do telewizji z taką właśnie piosenką, w kolejnych wersach śpiewał, że przecież ci Chicanos są lekarzami, są strażakami, są prawnikami. Tymczasem są postrzegani jako nielegalni imigranci wyłącznie, co jest bardzo nieuczciwe. I ten sam przekaz, który płynął z tej piosenki, płynie również z piosenki Elvis Perez, z tym, że w lżejszej formie, bo ten przekaz jest po prostu taki, że my jesteśmy takimi samymi ludźmi jak wy. No bo przecież Elvis mógł się urodzić w innym miejscu, mógł się urodzić jako Chicano, jako wspomniany właśnie Elvis Perez. Myślę, że miałby wtedy troszkę trudniej, choć przypominam sobie Richiego Valensa, który był wielką gwiazdą, no nie zdążył być gwiazdą na miarę Elvisa, bo szybko odszedł, ale to był właśnie Chicano. W tej piosence, którą usłyszymy, są liczne odniesienia do prawdziwego Elvisa, do jego twórczości. Tak jak mówiłem, piosenkę napisał Lalo Guerrero, a zaśpiewa ją Luis Perez Meza, gdyż bardzo tę wersję lubię. Elvis Perez El Mariachi, El La Nueva Sensación, canta puro rock'n'roll. I wiedzą państwo, jakie jest tradycyjne pożegnanie mariachich?
1: No tu mnie zaskoczyłeś.
0: Ja też nie wiem, myślałem, że pan wie. To co teraz zrobimy?
2: No właśnie trzeba się stuknąć, się trzeba
1: będziemy
2: sombrero.
1: Będziemy udawali, powiemy adios, czy co?
0: A ja sombrero w holu zostawiłem, bo tu przez drzwi bałem się, że nie przejdę.
2: Powinny być takie wycięcia.
1: Tak.
2: We framudze.
1: Na drzwiach.
0: Pomyślimy o tym.
1: Adios, tak? Muchachos?
2: To Tomos Giemzos? Nie, to beznadziejny, przepraszam.
0: Tomaszos Giemzos.
2: Tomaszos Giemzos.
0: Marianos. Muchachos.
1: Okay. Adios.
0: Adios.

0: Po wysłuchaniu tej pieśni, którą Tomek zaproponował, powracam do pytania zadanego przez profesora Koziołka. Czy bardziej nas interesuje styl czy tematyka? No i teraz tak, Tomek zapowiadał, dużo mówił o Elvisie, ale Elvisa w tej piosence poza imieniem nie było muzycznie. Tematyka, owszem, interesująca, bo rock and roll tam pada i tak dalej, ale styl daleki od tego rock and rolla, więc jestem znowu w rozterce. Bo gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, to no jeśli lubię takie piosenki z tym posmakiem meksykańsko-latynoskim, no to styl. A treść zrozumiałem tylko częściowo.
1: No ale to ktoś w mailu też napisał, że wystarczy, żeby jeśli na przykład styl jest wybitny albo przynajmniej dobry, to żeby treść nie była beznadziejna i wtedy to już jest dzieło. I w drugą stronę można podobnie do tego podejść.
0: Czyli... Ale jeszcze wrócę do jednej rzeczy. Do wizyty Zbyszka Krzywańskiego i opowieści o Republice, ponieważ ta słynna sesja niedokończona nowej płyty zawierała zarówno tak zwane demo, czyli gdzie Grzegorz śpiewał już napisany przez siebie tekst, ale wiem skądinąd z dobrych źródeł, że zawierała podkład nagrany już tak jak należy, ale z wokalem, popularnie w środowisku muzycznym mówi się po norwesku, czyli po prostu wyrazy bez żadnego znaczenia, bez żadnego języka, tylko wypełniające wokalnie ten utwór. I pytanie, czy traktujemy to jako dzieło? Bo treści nie zrozumiesz, bo jej nie ma.
1: No ale
0: to jest dźwięk głosu ludzkiego.
1: No tak, ale czy musi być?
0: No nie, pytanie tylko, czy w tej sytuacji, gdybyś słyszał takie próbne nagranie, to możesz w ogóle mówić o treści. Nie możesz.
1: No nie mogę, ale to
0: możesz
1: nie znaczy,
0: się domyślać, że
1: nie jest to dzieło. No tak samo jak słucham obce, ale to można to porównać właśnie do...
0: A i tutaj wpadłeś w pułapkę.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że na przykład są utwory nagrane tak zwanym skatem, czyli bez słów mających znaczenie, tylko dźwięki wydawane przez wokalistę.
1: No ale to tak samo, ale to dźwięki wydawane przez wokalistę to jest każdy obcy język, którego nie znam.
0: No ale w takim razie utwór instrumentalny nie możesz powiedzieć, że łączy w sobie treść i formę. Chyba.
1: No ta treść może być emocjonalna.
0: A treść możesz sam dopisać.
1: No tak, ale...
0: Możesz powiedzieć, że ten utwór budzi w tobie uczucie, nie wiem, tęsknoty za łąką.
1: No ale to utwór z treścią, którego nie rozumiem, też nie ma dla mnie treści.
0: Ale ty ją możesz dopisać.
1: Ale mariaci, którzy śpiewają, nie rozumiem ich, więc to był
0: ale
1: utwór...
0: Ja ich sobie wyobrażam i nawet...
1: Ale, ale to pan sobie dopisuje, a tak naprawdę...
0: Dlaczego ja nie mogę dopisać?
1: Dla pana obecnego stadium rozwoju jest to utwór instrumentalny. Ten głos jest instrumentem, on nic za sobą nie niesie.
0: Nieprawda, ja słyszę i nawet jeśli rozumiem co 15 słowo, to mogę tworzyć sobie... Obraz
1: ale
0: tej znowu, treści.
1: Ale to jest ta treść emocjonalna, bo pan słyszy tembr głosu.
0: Jestem emocjonalny. Jestem bardzo emocjonalny.
1: No ja widzę właśnie.
0: No widzisz? I co teraz?
1: Nie wiem. Nie dogadamy się chyba.
0: No może posłuchajmy czegoś po polsku. To będzie zrozumiałe dla większości słuchaczy.
1: Nie dla wszystkich.

0: Naszła mnie refleksja. Ona mnie naszła bardzo szybko. I nie dotyczy to wcale, jak to niektórzy pisali, sieczki z Kylie Minogue z początku, po co to robić? Tylko tego, że powiedziałem, że nie wszyscy słuchacze mogą zrozumieć, ale to było źle przeze mnie sprecyzowane, bo słuchacze nasi to wszyscy rozumieją, tylko nie wszyscy jakby ludzie znający język polski mogą rozumieć język polski. Ta złośliwość miała iść w tym kierunku, a nie naszych słuchaczy. To była ogólna złośliwość, a nie...
1: Tylko winny się tłumaczy.
2: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Kuba Jędras.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Nie tłumacz się.
3: Kilka minut temu było sporo o mariachi, o muzyce meksykańskiej. Nawet pytałem Tomka Giemzy, czy on tak specjalnie z okazji rozpoczęcia mundialu wczoraj w Meksyku. No tak, a on oczy zrobił wielkie, zdziwione, że nie.
0: To a propos tego, że mundial jest wciąż, albo właśnie już nie jest wielkim wydarzeniem międzynarodowym. I wszyscy o nim myślą i mówią. Na pierwszej stronie gazet jest, ale no...
3: No właśnie, bo ten mundial się wczoraj rozpoczął w Meksyku. Były sombrera, oczywiście byli mariachi po bramkach strzelonych przez Meksyk, ale to nie będę uprzedzał faktów. Była ceremonia rozpoczęcia z udziałem rzeszy artystów z Meksyku i nie tylko. Ja szczerze mówiąc temu aż tak bardzo się nie przyglądałem, bo ja zawsze czekam po prostu na sedno, czyli na mecz. Tak jak pewnie kibice, którzy czekali, niecierpliwili się, żeby wreszcie zobaczyć piłkarskie widowisko. No ale widowiska się nie doczekali za bardzo, bo mecz otwarcia Meksyku z Republiką Południowej Afryki nie należał do porywających. Zgodnie z oczekiwaniami wygrali gospodarze, czyli Meksykanie 2-0. Wynik wobec bezradnej, trzeba powiedzieć, reprezentacji z Południowej Afryki, zwanej u siebie Bafana Bafana. I tak się wydaje dość łagodny. Zwłaszcza, że zawodnicy z Południowej Afryki kończyli w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach. W samej końcówce został usunięty z boiska jeszcze meksykański piłkarz, więc tak naprawdę mieliśmy na inaugurację aż trzy wykluczenia. I chyba najbardziej z tego całego meczu będzie zapamiętany moment, kiedy brazylijski sędzia Sampaio, dla którego największym... Ten moment, kiedy musiał ogłosić publicę po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata, tak się zdarzyło, że miał mikrofon i cały stadion słyszał uzasadnienie jego decyzji po weryfikacji przy tym ekranie VAR-u. Mhm. No, angielski nie jest moją mocną stroną, więc wszyscy piłkarze na boisku, zwłaszcza ci z Południowej Afryki, którzy czekali na werdykt, mieli takie oczy, bo nie wiedzieli, o co chodzi do końca. No, ale na końcu się okazało, że jednak ta czerwona kartka podtrzymana. No i to ten obrazek stał się takim internetowym wiralem teraz i taką wizytówką tego meczu, można powiedzieć. Ciekawsze było drugie spotkanie, które zakończyło się wcześnie rano, dzisiaj, tuż przed rozpoczęciem porannej manny. W Guadalajarze Koreańczycy z południa pokonali 2-1 naszych sąsiadów z południa, czyli Czechów. Piłkarze z Azji byli aktywniejszą stroną, ale no, Czesi długo utrzymywali się w grze. Co więcej, to oni otworzyli wynik, bardzo efektownie zresztą, bo po wrzucie piłki z autu na głowę Krejciego, który głową z kolei skierował tę piłkę do siatki. No ale potem Koreańczycy dość szybko wyrównali i strzelili na 2-1, no i to oni mają 3 punkty, a Czesi na razie 0. Dziś wieczorem w Toronto mecz Kanada kontra Bośnia i Hercegowina i to będzie też rozpoczęcie tej kanadyjskiej części mundialu. Z kolei o 3 nad ranem naszego czasu oczywiście w Los Angeles Stany Zjednoczone zmierzą się z Paragwajem i to będzie amerykańska część otwarcia mistrzostw, więc to wszystko będzie oczywiście poprzedzone kolejną pompą i występami artystycznymi, pewnie też znanych gwiazd. A w weekend jeszcze kilka meczów zostanie rozegranych. Między innymi zobaczymy, w jakiej formie są Brazylijczycy, Niemcy czy Holendrzy. No i tak to się będzie teraz toczyć. 2 mecze za nami, 102 mecze przed nami. Aż do 19 lipca to wszystko będzie trwało.
1: Do 19 lipca?
3: Po raz pierwszy tak długo, tak.
1: Och ty.
3: Więc głęboko w wakacje wjedziemy z całym tym turniejem.
1: Będziemy przyklejeni do telewizorów? Nie jestem pewien.
3: Po nocach. W ciągu dnia można robić, co się chce, a te mecze są w takich porach w większości, że jeżeli ktoś lubi w nocy oglądać, to wtedy będzie mógł właśnie. O siatkówce teraz parę słów, bo polscy siatkarze wczoraj walczyli do końca, ale niestety nie dali rady pokonać Słoweńców w swoim drugim meczu Ligi Narodów. Ze Słoweńcami zawsze polskiej reprezentacji gra się niewygodnie, no i tym razem na tym turnieju w Chinach było podobnie. O porażce 2-3 przesądziły, jak to często zresztą bywa, końcówki setów konkretnych. Tym razem były to set numer 1 i numer 3, w których to rywale zachowali więcej zimnej krwi i wygrali na przewagi. No ale przede wszystkim końcówka tiebreaka, którego Słoweńcy wygrali 19-17, więc zabrakło naprawdę niewiele, zwłaszcza, że Polacy mieli piłki meczowe i mogli to rozstrzygnąć na swoją korzyść. Dzisiaj kolejny mecz polskiej reprezentacji, która, przypomnę, nie pojechała do Chin w najsilniejszym składzie. O 14:00 zespół Nikoli Grbicza, czyli biało-czerwoni, będą grali z silną Japonią, więc też trzymajmy kciuki. O tenisie również parę słów. Magda Linet nie miała większych problemów z awansem do ćwierćfinału turnieju w Den Bosch w Holandii. Na trawiastym korcie wygrała wczoraj ze Słowaczką Miją Pochankową 6-2, 6-2. No i teraz czekają pojedynek z Turczynką Zeynep Solmes. Przed Magdą Linet spora szansa na dobry wynik, bo w stawce pozostała już tylko jedna rozstawiona zawodniczka, Barbora Krejcikowa. Więc sporo niespodzianek w tym turnieju było. Mecz Magdy Linet dzisiaj nie wcześniej niż o 13:00. Ale ciężkie zadanie, chyba cięższe zadanie, czeka Kamila Majchrzaka, który także gra w Den Bosch. Wczoraj wygrał z kwalifikantem Jamesem McCabe'em z Australii 6-0, 6-3, czyli gładziutko. Ale dziś po południu zmierzy się z turniejową jedynką, czyli Kanadyjczykiem Felixem Ogierem Aliassimem, który we French Open, przypomnę, doszedł do ćwierćfinału. Stawką meczu Majchrzaka z Kanadyjczykiem będzie półfinał. No i te turnieje w Den Bosch to oczywiście takie przetarcie przed Wimbledonem, który startuje już 29 czerwca, czyli za 2,5 tygodnia. Ten turniej tuż, a my wciąż nie wiemy, no i co najważniejsze, nie wie tego sama zainteresowana, czyli Maja Chwalińska, czy będzie musiała grać w kwalifikacjach, czy też dostanie dziką kartę do turnieju głównego. Problem polega na tym, że takie dzikie karty dla zawodniczek spoza Wielkiej Brytanii są tylko dwie, a dochodzą słuchy, że siostry Williams mają ochotę zagrać w Wimbledonie.
1: Kto ma?
3: Siostry Williams.
1: Aha.
3: I Venus, i Serena. No, Venus podobno ma już praktycznie w kieszeni tę dziką kartę. Wykorzystają prawdopodobnie w deblu zresztą. Natomiast Serena jeszcze nie wiadomo. Obie wygrały po kilka razy Wimbledon, więc no, ciężko byłoby chyba im odmówić takich dzikich kart. Zwłaszcza, że medialnie i finansowo to byłby też dla organizatorów dobra wiadomość, gdyby one się pojawiły.
0: Ale też byłoby spore zamieszanie, gdyby media zaczęły pisać, że to Maja dostała, a nie siostra Williams, która to też jest ruch dobry marketingowy.
3: Całkowicie się z tym zgadzam.
0: Może ktoś nas słucha.
3: I na to liczy.
1: Ciekawe, jak ja był byłym prezydentem, czy mógłbym na Wimbledon pojechać? Miałbym dziką kartę? Znaczy nie, żeby grać.
3: Na publiczność dziką kartę, na trybunę.
1: Jako były prezydent mógłbym pojechać chyba.
0: A można od razu zostać byłym prezydentem?
1: Ja bym chciał być byłym prezydentem, o tym mówiłem. Nie wiem, jak to załatwić.
3: No to trzeba wygrać wybory, a potem po jednym dniu zrezygnować.
1: Ale od razu, żeby być byłym.
3: No to nie.
1: Bez wyborów.
3: Może ktoś z naszych słuchaczy ma jakiś patent na to.
1: Być czynnym prezydentem to jest męczące.
3: No właśnie, bo na przykład teraz na urodziny trzeba jechać do Waszyngtonu, prawda?
1: Tak.
0: Na przykład.
3: No to są takie sytuacje.
0: Można po jednym dniu zrezygnować?
3: Chyba można. Tak mi się wydaje.
0: Czy coś jeszcze? Bo tak,
3: tak ja tylko dodam jeszcze, że jeżeli Maja Chwalińska tej karty jednak nie dostanie, no to będzie musiała zacząć już 22 czerwca te kwalifikacje, czyli za 10 dni. Na tydzień przed turniejem głównym. Więc wcale się nie dziwię, że na razie odpoczywa, a nie bierze udział w tych wszystkich turniejach.
1: To by było dopiero, gdyby nie dostała dzikiej karty, a znowu by przeszła przez eliminację.
3: No, pokazałaby wszystkim.
1: Tak.
3: No to też bardzo fajny scenariusz. Chętnie bym to obejrzał.
1: Ja się tylko ciągle boję, żeby tej biednej Mai nie kłaść na plecy takiej ogromnej odpowiedzialności, że ona się ugnie pod tym. Miejmy nadzieję, że się nie ugnie.
3: No na razie się dzielnie trzyma.
1: No.
3: Ja tyle.
0: Kuba Jędras, dziękujemy.
3: Dziękujemy.

0: Pędem o roślinach.
1: I oczywiście Ula Zajączkowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Cześć wam.
3: Dzień dobry.
1: Czy słyszałaś, co mówił profesor Koziołek, tak troszkę zaczepiając cię?
2: Nie. Byłam wtedy w ogrodzie.
1: Właśnie mówił o ogrodzie i czytał fragment powieści amerykańskiej pisarki, który mówił o kimś, kto wyszedł do ogrodu i patrzył na te swoje tam rosnące, jak to było? Dynie rosły tam i jeszcze jakieś. W każdym razie ładny opis. I było o tobie, ale skoro nie, to prosimy o swój temat.
2: Dobra. To bardzo miłe. 1 czy 2 października będę tam w Katowicach. Być może się z profesorem zobaczymy. A chcę powiedzieć o roślinach, ale przez ludzi całkowicie dziś. A mianowicie bardziej chcę powiedzieć o studentach i studentkach, ponieważ miałam bardzo intensywne ostatnio z nimi spotkanie. Uczę na leśnym, Wydziale Leśnym w SGGW fizjologii roślin drzewiastych. Tak to się nazywa, można powiedzieć po prostu. I też studentom mówię, mówmy na to życie drzew. I na koniec semestru oni muszą wykonać taką pracę zaliczeniową. Oni mają opowiedzieć sami o jakimś problemie, który sami zauważyli z zakresu życia drzew. Może być to podparte jakimś prostym eksperymentem, mają cały semestr na to. Moja pracownia jest dla nich otwarta, często z nimi zostaje, kroimy preparaty, nagrywamy filmy. Ale może być to też po prostu zgłębienie czegoś z literatury, jeśli ktoś nie ma tego zacięcia eksperymentalnego. No i właśnie chcę o nich powiedzieć, ponieważ bałam się w tym roku, że zaraz rzucą się na AI, zaraz będą czerpali z pomysłów innych, chociaż na samym początku jest to wyraźnie powiedziane, że mają to być ich pomysły, ich krytyczne myślenie. Bez lęku, że palną bzdurę, bo przecież my się wszyscy cały czas uczymy. No i chcę wam powiedzieć o niektórych pomysłach studenckich, ich perspektywie i ich patrzeniu na rośliny, bo uważam, że są po prostu wspaniałe. Na przykład trzeba wziąć pod uwagę, że ci młodzi ludzie to są naprawdę młodzi ludzie, dopiero wypluci przez system liceum czy technikum, czyli rok, niecały rok po maturze. A mimo to udaje im się patrzeć zupełnie wyjątkowo. Na przykład jeden student przeszedł prawie całą Warszawę z notatnikiem i z nosem wysoko zadartym w korony drzew i je szkicował i rysował, gdzie są gałązki, które tracą liście. Z tej perspektywy zrobił taką mapę i jakby połączenie dróg, ruchu drogowego z tym, co się może dziać z drzewami. Jedna studentka weszła w las i zrywała liście dębu, potem je skanowała i sprawdzała kształty, jak się zmieniają kształty dębu, liści dębów, szukając powiązania czy wpływu światła, czy wilgotności. Więc długie miesiące chodziła po tym lesie, zrywała, rysowała, oczywiście studiowała. No, wzruszające było to, że na końcu rozłożyła ręce, mówiąc, no nie wiem, dlaczego tak jest. Co jest fantastyczne, mieć odwagę powiedzieć, nie wiem, w tak młodym wieku. Jedna studentka zebrała strąki robinni, mówimy na to akacje. I je skiełkowała w laboratorium, nastawiłyśmy kamery, żeby zobaczyć, jak się ruszają. I były to ruchy dziwne. Pierwszy raz, mimo że tyle lat studiuję przede wszystkim ruchy roślin, robinia, roślina inwazyjna, obca, jej młode liście falują od góry do dołu, trochę jakby ptak szykował się do startu. No i też wzruszające było dla mnie to, jak podeszła po wykładzie i powiedziała, pokazałam ten film u mnie na wsi. Wszyscy powiedzieli, że to przerażające. No. Czy student pozrywał trochę liści też drzew przydrożnych i przyglądał się im aparatom szwarkowym, czyli takim miejscom w spodniej części liścia, które otwierają się po to, żeby pobierać dwutlenek węgla, ale niestety w tym samym czasie tracą wodę. Niestety w tych miejscach właśnie dostaje się do wnętrza ciała drzew cała masa zanieczyszczeń. Więc naklejał lakier do paznokci, zrywał to i później pod mikroskopem obserwował też, zauważając, że no samych aparatów szparkowych nie zauważył, ale zauważył masę brudu. Co też mu dało, zszedł z głównego szlaku, głównego pytania na coś zupełnie innego i też wielkie zdumienie, ponieważ te eksperymenty są spod ich własnych rąk, z własnego patrzenia, z własnego krytycznego przyglądania się życiu drzew. Więc to było dla mnie wielka nauka też. Był też student, który skończył polonistykę i przyszedł studiować leśnictwo, bo oni prawie wszyscy przychodzą do nas studiować dlatego, że kochają las. Tak się definiują. I no, miał hortensję, znaczy jego mama miała hortensję. Zadziałał na nie delikatnymi stężeniami soli, udając znowu warunki przychodnikowe, czyli te warunki, które zaraz po zimie mają rośliny wszelkiej maści w mieście, ponieważ trzeba sobie w pewnym momencie radzić z tym stężonym w sole roztworze gleby. Wtedy, kiedy my podziwiamy wiosnę, rośliny mają bardzo trudno, ponieważ sól w glebie to jednak jest wielki problem. No i część zakatrupił tych roślin. Wielkie zdziwienie było wtedy, kiedy wszystkie zaczęły się regenerować. Więc z takiego emocjonalnego rollercoastera, smutku, przerażenia, nawet były screenshoty z rozmów SMS-owych z koleżanką na tej prezentacji, wielkie zdziwienie i radość, że pojawiły się młode liście. Więc spojrzenie na tych młodych ludzi, że czują ulgę, radość wtedy, kiedy widzą młode liście, wtedy, kiedy to ich porywa do studiowania, do zdziwienia, do tego, że otwierają im się nowe ścieżki, tylko dlatego, że to oni je odkryli, jest dla mnie wielką radością jako kogoś, kto ich poprowadził przez ten semestr, przez tą podróż o życiu drzew. No teraz czeka ich teraz też oczywiście egzamin już zaraz, więc możemy im życzyć wszystkiego dobrego. Na tym egzamin na leśnym jest tak prowadzony, że daje im czas nieograniczony. To znaczy siedzą w auli i piszą, aż skończą. Ja czytam książkę, ponieważ moim zadaniem jest sprawdzenie ich wiedzy o życiu drzew, a nie wiedzy na czas. Więc jedzą, piją wodę, piszą bez tych rumieńców, bez tego nerwowego pośpiechu, a ja potem mam w większości żywą przyjemność z tego czytania. Po pierwsze, że ich jestem w stanie rozczytać, a po drugie, że wiem, że to jest tam jakiś namysł, że ci młodzi ludzie no, z tego okropnego liceum przychodzą, że tu są wtłoczeni w ten akademicki taki sznyt, że tutaj muszą nagle myśleć samodzielnie, nie bać się, iść, patrzeć na rośliny po swojemu, no i że już widać te początki. I to jest ekstremalnie wzruszające. Nigdy tego nie mówiłam, ale mam wrażenie, że czasami mam ochotę się rozryczeć na tej auli. Że to jest tak piękne. Młodzi ludzie kochają las, przychodzą go studiować, po swojemu nie boją się wreszcie otworzyć, popatrzeć i pomyśleć inaczej niż Belfer każe. I to jest dobre.
1: Ja ci muszę powiedzieć, no, że ta opowieść o tym typie egzaminu powoduje moje wzruszenie, bo ja nigdy nie miałem takiego egzaminu. Zawsze były jakieś rygory, albo na czas, albo temat zeznań, albo coś. A tu jest taka rzeczywiście swoboda myślenia i uczenia się bez tych takich ograniczeń. To jest niebywale.
2: No właśnie, bo trzeba się zastanowić, czego my oczekujemy na tym egzaminie. Chcemy sprawdzić wiedzę. Chcemy sprawdzić wiedzę, a nie wiedzę w pośpiechu. I różnica w wypowiedzi jest niesamowita. Wtedy, kiedy były 2 godziny na egzamin, a teraz, kiedy oni czasami nawet po 4,5 godzinach. Są osoby, które tyle piszą.
3: Myślałem, że przynoszę utwór, który zilustruje opowieść o roślinach, choć nie wiedziałem, jaka ona jeszcze będzie, ale pasuje to do tych studentów, ponieważ tytuł tej Patricia Wolf najnowszej to Adapted for Extreme Conditions, czyli zaadaptowani do warunków ekstremalnych.
2: Wspaniały.
1: Ula, dziękujemy ci bardzo, chociaż mam wiele pytań, ale stopniowo będę je zadawał przy okazji naszych spotkań. Dziękuję
2: Wspaniale,
1: ci
2: będę
1: bardzo.
2: Na nie czekać.
1: Dziękuję.
3: Dziękujemy.
2: Cześć.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Przelecą nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Dziś oficjalne włączenie do polskiej armii myśliwców F-35. W ramach akcji Powitanie z Polską maszyny około godziny 9:45 przelecą nad Westerplatte, następnie około 10:10 przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem około godziny 10:35. Formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Jak zaznaczono w komunikacie MON-u, harmonogram może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne. Po pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie sędziowie wybrali Dariusza Zawistowskiego na przewodniczącego. To powrót na stanowisko, które zajmował już w latach 2015-2018. Zrezygnował po zmianach wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość. A o nowym szefie, tak mówił w TVN24, sędzia Rady Bartłomiej Starosta.
1: Jest to symbol, jest to duża wartość, że właśnie ten sędzia staje na czele Krajowej Rady Sądownictwa, która zasadniczo różni się od neo-KRS-u, który działał przez ostatnie dwie kadencje, ponieważ ta Krajowa Rada Sądownictwa została wyłoniona przy udziale sędziów z całej Polski. Kilka tysięcy sędziów wzięło udział w opiniowaniu.
0: W maju, przypomnę, Sejm wybrał 15 nowych członków sędziów, 13 osób zostało wyłonionych przez środowisko sędziowskie. Parlament zatwierdził ich kandydatury. Pozostałych dwóch członków wskazały kluby Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Od dzisiaj w całej Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać przepisy tzw. Paktu o Migracji i Azylu. To największa od lat reforma unijnej polityki migracyjnej. Pakiet został formalnie przyjęty w 2024 roku. Według Komisji Europejskiej jego celem jest uszczelnienie granic zewnętrznych Unii, przyspieszenie procedur azylowych oraz wprowadzenie stałego mechanizmu solidarności między unijnymi krajami. Polska została zwolniona z mechanizmu relokacji migrantów. A w rozmowie z korespondentem TVP Info, europosłanka KO Kamila Gasiuk-Pichowicz mówiła tak.
2: Udało nam się przekonać Komisję Europejską do tego, że jesteśmy krajem, który jest pod presją migracyjną, chociażby z uwagi na obecność Ukraińców w Polsce, na presję migracyjną, jaką mamy na wschodniej granicy. I tą porażkę pisowską z 2020 roku udało nam się przekuć w konkretne zwolnienie. Nie będzie przymusowych relokacji, nie będzie płacenia składki, nie będzie żadnego dodatkowego migranta.
0: Podobny status mają także Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Estonia. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dziś na niebie chmury będą...
5: chmurzyły.
4: Przeplatać się.
5: Z rozpogodzeniami.
4: Tak, ze słońcem, ale jednak z przewagą chmur. Nie zabraknie deszczu, początkowo opady utrzymają się przede wszystkim na
5: tam, gdzie chmury będą.
4: Krańcach południowo-wschodnich.
5: No właśnie, tak.
4: Później przelotne opady, także burze pojawią się w innych częściach
5: Ale
4: Polski.
5: Tylko wtedy, kiedy będą chmury.
4: Burze z chmury. W czasie burz wiatr powieje nieco silniej, na ogół jednak będzie słaby i umiarkowany.
5: Ale może być porywisty.
4: Termometry wskażą od 16 do 20 stopni, o porywistym nic nie mam. Trochę chłodniej tylko w rejonach podgórskich Karpat, bo tam stopni...
5: 16.
4: 14.
6: Poranna manna.
4: Dobra. Hajtek mówi mi, że nie ma pieśni do szczytu, a to dlatego, że pan redaktor musi wybrać, bo zaraz będzie pieśń do szczytu, bo początek 16:00.
5: Zauważyłeś, że 224 280 280 dzisiaj nie działa?
4: Nie dzwoni, albo się nie przedziera. Może Hajtek nam nie uruchamia. To były telefony jakieś do odsłuchania, czy mało? Nikt nie dzwoni. Może nie działa.
5: Może przestali nas lubić.
4: Teraz będą dzwonić i się Wiktorianie... odgrzebie i nie zdążymy nawet puścić tego.
5: No,
4: może jesteśmy mało angażujący?
5: Może właśnie. Może to jest już koniec nas.
4: Atrakcyjność spada. Mozambik, Peru albo Szkocja. Ponieważ Mateusza Andruszkiewicza nie było, jest na wyjeździe chyba przymusowym. Bo podejrzewam, że gdyby...
5: Jak to przymusowy?
4: No na urlop został wysłany.
5: Siłowo?
4: No podejrzewam, że gdyby nie musiał, to by nie opuścił radia.
5: Nikt mnie nie wysyła na urlop siłowo. Dlaczego? Tyle lat tu siedzę.
4: Ja mogę pana wysłać.
5: Aha.
4: Chociaż Zuza i Wenda sugerowała, że on się wybrał na urlop po pierwszym ich wspólnym poranku, bo zdążyli zrobić jeden, po czym Mateusz wyjechał.
5: Aha. A to ja po naszym wieloletnim piątkowym spotkaniu też mógłbym odpocząć?
4: Może pojedziemy razem.
5: Razem pojedźmy. O!
4: Mozambik, Peru albo Szkocja. Niech pan wybierze kierunek.
5: Ten kusi mi ten Mozambik taką swoją oryginalnością.
4: No, Mozambik jest całkiem niezły i w dodatku dobry numer stamtąd. Nie będę ukrywał, że mam tutaj delikatny, jak się mówi, nie predyspozycja, ale ciągota do tej...
5: Skłonność.
4: No tak. No.
5: Zainteresowanie.
4: No bo to wynika, bo to jest bardzo subiektywne. Przez to, że to moje alter ego przynosi te numery, to po prostu one mi się trochę bardziej podobają. Nie zawsze, bo czasami jest inaczej, ale proszę dać szansę wszystkim innym, a zwłaszcza Zuzie, bo to ona była w tym notowaniu, i wejść na stronę albo w aplikację, posłuchać 6 nowych utworów i wybrać ten najlepszy.
5: A bo to państwo decydują, tak?
4: Tak,
5: no właśnie.
4: Państwo decydują.
5: A dzisiaj będzie Mozambik?
4: Mozambik.
5: Mozambik.

0: ze śpiewnika Bukartyka.
1: Piotr Bukartyk w studiu. Od razu, zanim się odezwiesz, to powiem, jakie podsumowanie usłyszałem od ciebie, jeśli chodzi o mundial. Salma Hayek wyglądała bardzo ładnie.
2: Tak, to jest jedyne zjawisko, które było warte uwagi z mojego punktu widzenia w czasie inauguracji tego przedsięwzięcia. A w ogóle dzień dobry Państwu. I słuchajcie, no, bo pomyślałem sobie tak, że co się będę męczył? Przecież ja mam taką piosenkę okołofutbolową, która ilustruje mój, który zresztą ze mną podzielasz, stosunek do kultury fizycznej i do futbolu w szczególności. Myślałem, to zagram to. Jest gotowa piosenka, no tak. I obejrzę sobie ten mecz. I z nudów oglądałem ten mecz, z nudów zacząłem brzdąkać jakieś takie smętne reggae. No i w ogóle nie poszedłem spać, tylko ułożyłem piosenkę, której miało nie być, ale się okazuje, że jest. I ma tytuł Dwa obrazki. Nie ma nic wspólnego, na szczęście, z piłką nożną i jest piosenką nieomal pobożną. To znaczy właśnie niekoniecznie. Ale posłuchacie? Tak jest, to jest w zasadzie ballada, reggae filozoficzne to jest.
1: Dwa obrazki?
2: Dwa obrazki,
1: a to mi się
2: takie tytuły.
1: Nasuwa, że było, piłka jest okrągła, a bramki są dwie.
2: A obrazki... Nie, to nie ma nic wspólnego.
1: Nic nie ma.
2: To nie sama, w ogóle tutaj nie ma piłki. Jest, no to zobaczycie, jest generalnie piosenka światopoglądowa.
3: Podoba mi się ten gatunek, reggae filozoficzne.
2: Reggae filozoficzne, tak, ale, tak.
3: No tak.
2: Mazowieckie reggae filozoficzne, taki odłam. Aha, i żeby nie przekombinować, to nie będę się starał ładnie zagrać, bo nie umiem ładnie grać i w ogóle nie umiem grać reggae.
3: Nie, no zdarza ci się.
2: Ale wiesz, ale jak tak pomajtam luźno ręką, to nie będzie tutaj precyzyjnie wybrzmiewała pojedyncza struna, tylko będzie takie szurando. Traktujmy, że to jest po prostu szurando.
1: Tak,
2: to ja zacznę.
1: O, dobrze, ja też tak umiem.

dwa obrazki. Szkoda rozprawiać, braciszkowie, o przekonaniach czy poglądach. Wszystkie religie zmyślił człowiek, Bóg nam się żaden nie przygląda. Tak, wszystkie religie zmyślił człowiek, Bóg nam się nie przygląda.

uśmiechnąć za nim. Grosz ofiarujesz jego słudze, zrozum, ty żyjesz jego.

Czego ci brakuje? Głos, który woła cię z ambony. Pan, bez którego wciąż się czujesz osierocony, zagubiony. Dlatego liczysz na kapłana. Dodzwoni się do Boga w niebie i ofiaruje mu barana.

0: już?
1: A, wiesz co, wracam do profesora Koziołka i pytania, czy wolimy treść, czy styl.
0: No właśnie.
1: I tutaj mam takie podejrzenia, nie chciałbym pochopnie oceniać, ale czy to nie była przypadkiem treść wywrotowa?
0: Ja wiem, wywrotowa? Nie. Zdroworozsądkowa.
2: Co innego przyszło do głowy, nawet szybko w liczby spojrzałem, żeby to tak zobrazować.
0: Ale chodzi ci od razu o imię, liczbę bestii albo coś takiego?
2: Liczbę bestii, tak. Jaką liczbę ludzi można obrazić w ciągu jednej piosenki potencjalnie? 6,5 miliarda.
0: Ponieważ bo to dotyczy wszystkich.
2: 80% ludności świata, takim podpowiada internet, jest wierząca, więc 6,5 miliarda to jest mniej więcej to 80%.
0: I wszyscy mają te uczucia, które
2: nie wiem, czy dokładnie te same, ale
0: tak? Super. No w zasadzie, jeżeli tak, nawet ta sugestia, cień takiej sugestii przynosi mi wielką satysfakcję, bo obrazi, może, nie wiem, zainspiruje do rozmyślań.
2: Oczywiście, ja wiem, to jest takie...
0: Nie chciałem nikogo obrazić.
2: To jest ostre słowo z mojej strony.
1: Ale może...
0: Ale to ja jestem, słuchajcie, przecież inwigilowany od maleństwa, prawda? To mnie babcia, sadzając na kolanach, bo miał przyjść pan w sukience, uczyła różnych wierszyków, które były słabo napisane, wykonywane są w sposób, który urąga mojej estetyce muzycznej. Tak.
1: Bo tobie się nie podobał styl, no nie, czy treść?
0: Wiesz co, i jedno, no i drugie generalnie. Tak, no. Tak.
1: To, no ale ty jak byłeś mały, to nie miałeś uprawnień do oceny.
0: No właśnie, my nie mamy uprawnień do oceny.
2: Ale dlaczego
0: a
2: my
0: polewa
2: nie
0: się
2: mamy?
0: Nas wodą jako, wiesz, niemowlęta. To mój plemnik ma prawa czynne i bierne wyborcze, tak, według niektórych tych historii, a ja sam nie?
2: No właśnie, dlaczego my nie mamy wtedy?
0: Dlaczego my nie
2: dlaczego
0: mamy?
2: Nie możemy oceniać? Ja byłem przerażony na przykład, jak mi kazali to robić.
1: Ja bym chciał być byłym prezydentem.
0: A jakbym torwał tego gościa, co na moich oczach polewał moje dziecko z taką miną, to jakbym... No, chciałem być miły i...
1: Ale ty dalszym ciągu jesteś wywrotowy.
0: No, ale też taki zamierzam pozostać do późnej starości, która, aha, mam nadzieję, nigdy nie nadejdzie. Albowiem zamierzam żyć wiecznie.
2: A, czyli jednak...
0: Nie, no, liczę na medycynę. Jak się wyszczelę w kapsułą, a przecież

0: Pan nadredaktor pytał dzisiaj o pogodę w Gdyni. Dopytywał się, więc melduje 17 stopni, słoneczny, lekkie zachmurzenie.
1: Nareszcie się Gdynia odezwała. I bardzo dziękuję, bo już myślałem, że Gdynia się odcięła od nas. A mamy głos z Gdyni.
2: A Puck na przykład?
1: Puck?
2: Czy w Pucku ktoś nas słucha?
1: Nie mam pojęcia.
2: Ja bym bardzo chciał, żeby się Puck odezwał.
1: Puck, proszę bardzo.
2: Kiedy pan był w Pucku ostatnio?
1: Kiedy byłem? Jakoś chyba nie tak bardzo dawno, ale trochę dawno. Czyli tak średnio dawno.
2: Ja byłem dawno w Pucku.
1: Nie byłeś, nie byliśmy razem w Pucku czasem?
2: A czy tam nie miał pan spotkania kiedyś? Czy to nie było w Pucku?
1: Właśnie tak mi się wydaje, że mogłem mieć w Pucku. No niech się Pucek odezwie w takim razie. A my mamy telefon a propos tego, co tak rozpoczęliśmy temat, a potem nam się rozmył, bo i kalendarz był i coś tam o rzeczach, które były, a ich nie ma. No posłuchajmy.
3: W sprawie rzeczy, które były i nie istnieją, o których nadredaktor wspomniał rano, to przecież paszport, taki symbol naszej przeszłości. Paszport, który trzeba było kiedyś wystać, wybłagać, gwarantować, oddawać zaraz po przyjeździe, który się dzielił na te paszporty tak zwane na kraje socjalistyczne, kraje kapitalistyczne. A teraz mamy kiosk na Okęciu, gdzie w ciągu 15 minut ten dokument niegdyś tak pożądany możemy otrzymać.
1: To prawda, a jednocześnie zastanawiam się, jakie skutki może wywołać ta istniejąca bardzo wśród niektórych obywateli niechęć do Unii, do tych wszystkich udogodnień, bo ta Unia to jest fatalna, wredna, wszystko nam odbiera,
2: no tak.
1: Każą nam mówić po niemiecku, a te paszporty to właśnie komu to potrzebne, a po co mi tam jeździć w ogóle? Czyli tak.
2: No w ramach Unii nie trzeba mieć paszportu, więc trochę już odbierają.
1: No właśnie,
2: zaczyna się.
1: Wydaje mi się, że wiele osób nie bierze pod uwagę tego, że wraz z wyjściem z Unii, bo i takie głosy padają, może odejść parę takich wygodnych rzeczy, które bierzemy jako naturalne. Bo nawet Anglicy dosyć chwilami plują sobie w brodę za ten Brexit. Ale nie, my tam nie damy sobie dyktować, my tutaj.
2: A propos nie dać sobie dyktować, Roman przepraszam, zrobiłem skrót, Romana łapie się za głowę patrzy na uciekający, jak redaktorka łapie się na głowę, patrząc na uciekających.
1: Łapie się na głowę?
2: Za głowę.
1: Aha.
2: Może tam się wkradło. Nadredaktorka łapie się za głowę, patrząc jak uciekają wierzący patroni po piosence Piotra, ale z kolei przewrotnie Ania pisze, ja wiem, że Piotr chyba jest w okolicy głośnika w naszym koncert holu. Mam nadzieję, że słuchasz, bo teraz uważaj. Dziękuję wszystkim Bogom za Bukartyka.
1: No i teraz nie wiemy, prawda, czy jedna ma rację, czy drugie ma rację.
2: Nie wiemy.
1: A my po prostu jesteśmy otwarci i... Aha, ale nie, ja mam jeszcze jedną myśl taką, bo potem mi ucieknie. To, co było w serwisie o tych F-35, które przelatują nad Gdańskiem, potem Warszawa, Kraków. Słuchaj, one są bardzo szybkie. Zauważyłeś, że o 9 tam 45 nad Gdańskiem, a zaraz potem jakieś 20 minut później czy ileś już nad Warszawą.
2: Chciałby pan takim polatać?
1: Polatać? Znaczy, gdybym się spieszył, to bym chciał, żeby ktoś mnie tak szybko przetransportował. Ale ja się nie nadaję do F-35.
2: Ale jak się lata takim szybkim, to trzeba uważać, żeby jakiegoś takiego nie potrącić nad chmurą.
1: Kogo?
2: Wysokiego.
1: A i myślisz, że ich ile tam lata?
2: Ile ich tam siedzi nad chmurą raczej?
1: Nie, my na razie mamy chyba 3 F-35.
2: No tak.
1: Ale one nie są pasażerskie do tego.
2: No, są pojedyncze, czy są, jest ich dwóch w środku? Czy tam jest jeszcze...
1: Tego właśnie nie wiem.
2: Majster od broni. Nie wiemy tego.
1: Albo na przykład... Aha, majster nie. Ilu siedzi w F-35? Jeden, myślę.
2: Jednomiejscowy. Jeden, jest tylko jeden.
1: No to ja bym nie mógł, bo ja nie potrafię tego uruchomić.
2: Czy to jest kluczowa informacja o poranku dla naszych słuchaczy?
1: Dla mnie tak, bo sobie uświadomiłem, że nie polatam. No,

0: Kto tam? Jaki król? Moment, moment. Przepraszam, Klaudiusz w studiu. Muszę kończyć.
1: I wszystko się zgadza, mimo że przez kilka tygodni Klaudiusz był poza zasięgiem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. No byłem poza zasięgiem, byłem daleko, wracam, a tu wielkich zmian nie ma. Także dziękuję, panowie pilnowali Polski i upilnowali.
1: Staraliśmy się bardzo upilnować, a ty...
3: Wedle twoich zaleceń.
1: Wszyscy wiedzą, gdzie byłeś, ale przypomnij.
2: Byłem w Rwandzie, pięknym państwie w Afryce, blisko Równika. Tam w podróży rowerowej wyprawie, razem z naszymi słuchaczami zresztą.
1: I byłeś pierwszy raz w Rwandzie? Pozdrawiam.
2: Byłem po raz pierwszy w Rwandzie, byłem po raz pierwszy w tej części świata, bo Afrykę znałem tylko tę północną, teraz to właściwie środkowa. No tak, zrobiła na mnie ogromne wrażenie i chętnie bym tam wrócił raz jeszcze.
3: A wiesz, co mi przyszło do głowy teraz? Nie wiem, czy powinienem to proponować na antenie, bo jak to zrobię, to ci nie dadzą spokoju już słuchacze.
2: Bardzo proszę.
3: Ale może z Gosią byście nagrali jakiś podcaści króciutki, taki odcinek, żeby opowiedzieć, co was tam spotkało, to wtedy nie będziesz musiał powtarzać za każdym razem na antenie kolejnej osobie.
2: To jest jakiś pomysł, tak.
3: No, także tam, tak, on pasał.
2: Zapytam go się, co ona to w takim razie. Bardzo dziękuję za podsunięcie tego pomysłu, a po powrocie do Polski myślę sobie, może właśnie coś mnie tu czeka i jakaś nowa jakość, nic bardziej mylnego. Na całe szczęście wpadłem prosto w posiedzenie Sejmu i tutaj wydarzeń była moc. Zacznę od tych animalistycznych wydarzeń, bo tych było i wypowiedzi, bo tych było w Sejmie trochę. Nawet się panowie nie spodziewają, ile to zwierząt można w Sejmie odnaleźć. Ja wiem, że na początek lat 90. i polskie zoo i tradycje mamy tutaj, jeżeli chodzi o opis zwierzęco-ludzki i polskiej polityki. Ale wracamy do tych dobrych tradycji. Oto poseł Skwarek, może poseł mniej znany, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale tak oto wspiął się na wyżyny opisywania rzeczywistości.
4: Łowicie płotki, a w naszym morzu biznesu pływają rekiny kręcące lody, nie tylko na karuzelach VAT-owskich. Po naszej ziemi bezkarnie biegają i rżą póki co z systemu konie biznesu, powiązane z mafią i działające jak mafia. Tych nie ścigacie, ponieważ działają z wami wspólnie i w porozumieniu. Jak państwo Tuska zareagowało na krytykę? Wsadziło do aresztu dziennikarza tropiącego konia i jego afery, a na kolejnego ośmieszającego system złożyło zawiadomienie do prokuratury. Państwo Tuska w pigułce, dokładnie w krewetce.
5: O mój Boże, co tu się zadziało? I krewetka, i koń, i rekin kręcące lody w oceanie to naprawdę bardzo, bardzo, a rozumiem, bardzo plastyczne wystąpienie. Zwłaszcza ten rekin kręcący lody będzie mi jakoś tkwił w pamięci.
2: No i teraz tak, rozbieramy to na części pierwsze, te wszystkie stworzenia i istoty. Krewetki wiadomo, do czego nawiązują, prawda?
1: Tak.
2: No, znanej od kilku dni awantury o wypowiedź pana Stanowskiego. Koń, no to tu chyba nie trzeba wielkich znajomości meandrów polityki, żeby wiedzieć, o kogo może chodzić. Natomiast o kogo chodzi, jeżeli chodzi o rekina kręcącego lody?
1: No więc właśnie.
2: No więc właśnie. Z pomocą przyszedł pan poseł Frysztak, bo pewnie panu posłowi Skworkowi chodziło o kogoś innego. Ale pan poseł Frysztak, to Koalicja Obywatelska, przyszedł z pomocą i też na mównicę sejmową wszedł żwawym krokiem, bo duży to człowiek, i mówił tak.
6: Panie pośle Kaczyński, wczoraj pan po 7 latach trafił do prokuratury i tam opowiadał pan o dwóch wieżach. Ja wiem, że przez lata budował pan wizerunek takiej osoby trochę nieporadnej, a to założy pan dwa różne buty, pan poseł Fogiel internet panu przeczyta, ale wczoraj i ta sprawa udowodniła jedną rzecz. Pan nie jest po prostu nieporadny. Pan jest rekinem biznesu. Takim rekinem, który chciał zrobić ogromny interes.
2: No i się wyjaśnia. Tylko pytanie w takim razie, co na to wszystko Jarosław Kaczyński? Jak panowie sądzą, jak mógł zareagować na to Jarosław Kaczyński, bo miał reakcję i miał nawet odpowiedź na to wszystko. Więc...
3: Dyplomatycznie na pewno.
1: No ale wiesz, jeżeli poseł Skwarek tego rekina wymyślił, to potem on się odbił echem i uderzył rykoszetem w prezesa. Mm-hmm. I co prezes z tym zrobił rzeczywiście?
2: Bo, no właśnie.
1: Bo mógł albo powiedzieć, jestem rekinem, tylko to by nie było po linii jakby ogólnego jego postępowania. To mnie ciekawi, co powiedział.
2: A, widzi pan. No to będzie pan miał lekkie zaskoczenie. Bardzo proszę.
7: Ja chciałem tylko tutaj powiedzieć, że zostałem dzisiaj z trybuny sejmowej bardzo pochwalony. Jestem rekinem biznesowym. No, pierwszy raz się o tym dowiaduję, ale to jednak bardzo miłe. Bardzo miłe być i politykiem, i rekinem biznesowym. A z trybuny sejmowej pewien pan taki bardzo rosły to powiedział. No, skoro jest taki rosły, to też pewnie jest mądry.
1: Aha, czyli taki sposób. No to...
2: Przewrotnie, prawda? Tak, bo tak. Trzeba tu przyznać prezesowi Kaczyńskiemu, że w formie, jeżeli chodzi o tę wypowiedź, dwie przewrotki wykonał jednak.
3: Ale jednak dyplomacja, ja podtrzymuję.
1: A poza tym uniósł się ponad te takie obrzucanie się, że ty jesteś złodziej, a ty jesteś złodziej. Nie, prezes po prostu z racji swojego prezesostwa powiedział, no bardzo miło, że tak powiedział tamten pan, taki wysoki, to musi być mądry. Wszystko było poprawnie.
2: Wszystko było poprawnie. Jednocześnie złośliwie, ale inteligentnie.
1: Tak, ale nie było o żadnych mordach, o niczym.
2: To jedna z tych wypowiedzi, za które trzeba pochwalić.
1: Tak.
2: Że to taki sposób uprawiania polityki lubimy tej takiej, na tym poziomie takich lekkiego ostrzeliwania obozów. O, tak.
1: Ale dżentelmeńskiego.
2: A propos dżentelmeństwa. No i bardzo pięknie tu pan nawiązał do tego. No bo prezydent Nawrocki leci do prezydenta Trumpa na urodziny. No i te urodziny ma uświetniać gala MMA, czy jak to się tam w Stanach nazywa, innego tam okładania się pięściami i wszystkim innym. No i teraz co na to wszystko właśnie ten honorowy prezes Kaczyński. No i tu znowu zagadka do panów, jak on do tego podchodzi.
1: Ale prezes podchodzi do tego?
2: Podchodzi właśnie. Nawet się w tej sprawie wypowiedział, tak. Co on na to?
1: To ciekawe, bardzo ciekawe.
2: A, to wiedziałem, że pana zaciekawię. To bardzo proszę.
7: To, że pan prezydent Nawrocki został zaproszony na tę uroczystość, w istocie prywatną, bo w końcu urodziny to prywatna uroczystość każdego człowieka, nawet jeżeli jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, to bardzo dobrze. Natomiast moja ocena tych walk, tego sportu została sformułowana w niedawnym wywiadzie. Ja nawet lubię oglądać tak sporty, walki, ale takie, w których funkcjonują jakieś zasady związane z tradycją rycerską. Na przykład bokser, który obala na ziemię uderzeniem innego boksera, nie rzuca się na niego i nie bije go dalej. Bo to jest właśnie ta tradycja. Natomiast tego nie ma w MMA i ja w związku z tym nie poważam, że tak powiem, tego sportu.
2: To tak zwane uczucie ambiwalentne.
1: Tak, ale w dalszym ciągu jednak jest dżentelmenem.
2: Jest jakaś zmiana, prawda?
3: Dyplomacja.
1: Ja nawet nie wiem, czy w tej chwili w ogóle można myśleć o prezesie jak o kimś, kto uderzyłby leżącego.
3: A powiedzcie mi, proszę, tak się tylko zastanawiam głośno, jak to jest w przypadku tych honorowych zasad, może i rycerskich, ale w tak zwanych ustawkach. Czy tam jak człowiek upadnie, to się go dalej leje, czy się idzie do kolejnego?
1: Zależy, dlaczego upadł. Bo na przykład, jeśli oberwał bejsbolem albo maczetą.
3: Mieczem, po rycersku.
1: Maczeta to jest rycerska broń. To może, nie wiem właśnie. Ale to
2: widziałem nagrania z tych. Widziałem nagrania z tych ustawek i jak leży, to go już nie biją.
1: Nie biją.
3: Nie biją.
1: Ale jak leży żywy, czy.
2: Nie sprawdzają tego. Mam wrażenie, że nie noszą ze sobą apteczek.
3: Dobra, czyli jakby, czyli nie ma tutaj, jakby nie gryzie się to.
1: Dysonansu.
3: Tak, o, to jest to słowo. Tak,
1: dobre
3: tak.
1: słowo, tak.
2: No to oni w tej Ameryce może gorzej w takim razie, bo tu jednak no gorzej, u nas rycerskość.
1: Są rycerskie, a MMA to raczej, ale to skomplikowana no sprawa.
2: Wszystko to jest pokomplikowane. Jeszcze te Mistrzostwa Świata, no wszystko tam się komplikuje.
1: Tak, tak.
2: A żeby jeszcze bardziej skomplikować, to jak panowie rozumieją słowo niezwłocznie?
1: Niezwłocznie, to można rozebrać na, że nie zwłoki, czyli żywo. Żywo.
2: Tak, tak prędziutko. Prędziutko, tak?
1: O tak, prędziutko, tak.
2: Prędziutko. A to wtedy powinna być zwłoka, czy nie powinno być zwłoki?
1: Przy niezwłocznym? Powinna być bardzo mała, albo w ogóle nie.
2: No i tu prezes wykazał się, nie wiem, czy to jest kulturalny fikołek, ale na pewno intelektualny, bo został zapytany o to, czy prezydent powinien odebrać przysięgę od nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana Patyry. No i tak prezes tłumaczy.
8: Sławomir Patyra został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czy prezydent Karol Nawrocki powinien niezwłocznie zaprosić go do Pałacu Prezydenckiego i przyjąć od niego ślubowanie?
7: Niezwłocznie to jest określenie bez zbędnej zwłoki. Tak to w polszczyźnie jest. A czy tutaj nie jest potrzebna pewna zwłoka ze względu na to, że no, pan Patyra uzasadniał różnego rodzaju działania, no, które no, jednak jako prawnik powinien traktować jako całkowicie bezprawne. To się działo także na posiedzeniach komisji, która go oceniała i w związku z tym sądzę, że pan prezydent ma prawo do pewnego zastanowienia.
2: Czyli niezwłocznie nie oznacza, że nie można się zastanawiać.
1: Nie oznacza.
2: Nie oznacza. Nie.
1: No ale i niezwłocznie czy bezzwłocznie? Bo...
2: No w prawie jest napisane niezwłocznie.
1: Niezwłocznie.
2: Co rozumie się bez zbędnej zwłoki, ale zastanawianie się nie jest zwłoką.
3: Przecież. Ale zwłoka może się okazać być...
1: Jaka?
3: Bez zbędnej, no to może być niezbędna.
2: No tak, no właśnie.
3: I wtedy jak jest niezbędna zwłoka, to wciąż może być niezwłocznie, ale ona była niezbędna wcześniej. Trochę kombinuję, ale tak staram się...
1: Ale można ją unieważnić.
2: Tę zwłokę?
1: No, ten jej niezbędność.
2: A, niezbędność. No ale to kto decyduje o niezbędności zwłoki?
1: No chyba prezydent.
2: No właśnie. No i sobie decyduje. No właśnie. To zobaczymy, jak będzie z panem Patyrą i jego zaprzysiężeniem. Teoretycznie, kierując się tym, co Pałac Prezydencki do tej pory z siebie wydawał, czyli zaprzysięgając dwoje z szóstki sędziów, twierdząc, że ich kadencja skończyła się za kadencji Karola Nawrockiego i to jest okej, no to powinien nie mieć problemu, ale no zobaczymy. To jeszcze czas nam pokaże. Jest jeszcze jedno zwierzątko, o którym przyznaję, nie wiedziałem, że to się tak nazywa. To chyba jest już nowość autorstwa wicemarszałka Hołowni. Zwierzątko sejmowe jeszcze jedno, chociaż nie wiem, czy to zwierzątko właściwie, stwór sejmowy. No bo jak panowie wiedzą, jak się kończy posłom czas na mównicy, to co się dzieje wtedy?
3: Pika.
1: Złomek.
2: Pika. Tak jest, takie pikanie. I co robi to pikanie?
1: Pika.
2: Znaczy, kto, co wydaje to pikanie?
3: Marszałek.
1: A może zwierzątko jakieś?
2: No właśnie, no właśnie. To scenka rodzajowa z sejmu, bardzo proszę.
9: Odkryliśmy w międzyczasie, że nasze sejmowe Pikachu, które pika jak się przekroczy czas, nie działa, więc postaramy się to zaraz naprawić. Ja mogę w tej chwili wywierać wyłącznie, no, nasz najwybitniejszy twórca w zakresie podatków za chwilę wejdzie na scenę, tylko mogę światłem państwa razić przekraczających czas.
3: Prawie trafiłem.
2: Prawie. To Pikachu okazuje się, że to jest. Nie wiem, czy dzieci Szymona Hołowni są na etapie Pokemonów.
3: Ale Pikachu to już są stare w ogóle. To
1: starzy ludzie mają Pikachu, oczywiście.
3: Teraz to już chyba nie ma Pikachu.
2: Ja nie wiem.
3: On jest na emeryturze już.
2: Pikachu na emeryturze?
1: To środka Marysia miała Pikachu.
2: A on w jakim wieku przeszedł na tę emeryturę?
1: Pikachu?
3: Kiedy on powstał? Bo on, no ma...
1: Pikachu? Pokemony kiedy powstały?
3: No właśnie sprawdzam.
1: No aha, sprawdzasz.
3: No ja nie wiem tego z głowy. W 96 roku. No to Pikachu to jest...
2: To ma 30 lat już na emeryturze?
3: 3 dychy ma. No to jest wczesna emerytura, bo on jest mały.
2: Aha, to taka mundurowa. Rozumiem.
3: Tak.
2: Czy panowie zastanawiali się kiedyś, czy do ruchu lodowego nie wstąpić?
3: Lodowego czy ludowego?
2: Ludowego.
3: Ludowego. Ludowego.
1: Mhm. Mam odpowiedzieć otwarcie, prawdziwie i szczerze?
2: Od zawsze.
1: Nie zastanawiałem.
2: No nie musi pan, panie redaktorze, bo ruch ludowy zastanowił się za pana.
3: Jak to ruch ludowy ma w zwyczaju, nie?
2: No bo rzecz dotyczyła nowej kandydatki na prezydentkę Krakowa, pani Moniki Piątkowskiej. Pytania oczywiście o to, że przedstawiona kandydatka w Warszawie, dlaczego? No i w końcu, dlaczego ludowcy się do tego przyłączyli? Odpowiada Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Pytanie, dlaczego PSL nie wystawiło swojego kandydata, takiego z krwi i kości ludowca?
11: Każdy jest z krwi i kości ludowcem, bo ludowy znaczy powszechny, więc i pana redaktora mogę do tego grona zapisać. Nie zawsze to będzie przynależność do formacji, ale nie wierzę, że te wartości ludowe, narodowe, czyli powszechne, które są dla nas ważne, są dla telewizji Trwam i dla pana redaktora nieważne, bo myślę, że są bardzo ważne i dziękuję za to, że często one się mogą spotkać.
2: No. Znaczy, już wszyscy jesteśmy ludowcami.
1: Jesteśmy powszechni.
2: Powszechni.
1: Tak.
2: Jak rzecz pospolita.
1: Ale przepraszam, bo teraz jesteśmy w nowych czasach. Jeżeli mówimy ludowiec, to w domyśle jest to mężczyzna. A jak nazwiemy kobietę, która jest ludowczyni?
3: Ludowczyni.
1: Lodówka? Ludowczyni. Ludówka?
3: Lodówka. Nie, to takie to...
1: Nie, to tak, lodówka.
2: Pozostałbym przy ludowczyni.
1: Ludowczyni może, tak. Czyli kobiety też są powszechne. To nie jest obraźliwe? Nie, chyba nie. Są ludowe.
2: Musimy przejść do kolejnego tematu. Już widzę czerwona lampka tu pika. To prędziutko przechodzimy do pana Błaszczaka, który wdał się w rozmowę a propos tego, co obiecywał, jak wyglądały kredyty i co go obraża, wyciąganie starych jego wypowiedzi jest dla niego oczywiście obraźliwe.
12: Dlaczego pan nas wprowadził w błąd, że nie brał kredytów euro? Okazuje się, że 3 kredyty wziął pan w euro w Korei Południowej, jeden w dolarach.
13: Pani porównuje Dersafę z kredytami komercyjnymi.
12: Ale pan powiedział nam od lutego, że to nie był kredyt w euro, a teraz się okazuje, że był.
13: Ale ja pani mówię, pan wiedział, że Dersafę to jest projekt polityczny, a pani pyta o kredyty komercyjne. Ja mówiłem, że projektów politycznych nie realizowałem. No i pani odpowiadam. Nie podoba się pani moja odpowiedź, w związku z tym pani jest poirytowana. Proszę się nie denerwować, pani redaktor. Proszę się nie denerwować. Pozwoli mi pani odpowiedzieć na pytanie. Ale dlaczego pani oskarżenia wobec mnie kieruje? To jest skandal, pani redaktor. Pani się zachowuje nieetycznie. Nie można. Ależ oczywiście. Ale pani używa słowa, które jest pejoratywne. Pani w ten sposób oskarża. A ja pani próbuję odpowiedzieć.
2: No i już nie wolno politykom wykazywać, że mijają się z prawdą, bo to ich obraża.
3: Po prostu. Ale nie lubię tonu pana Błaszczaka.
1: Ale dlaczego? On się broni, bo jest pejoratywnie atakowany.
3: Rozumiem, ale ma nieprzyjemny ton i go nie lubię.
1: A ja bym chciał właśnie, żeby on się poczuł lepiej, że nie jest pejoratywnie atakowany. I chciałem powiedzieć, że on jest nawet bardzo fajny, tylko pejoratywny trochę jest.
2: To jeszcze na koniec w sprawie pana Błaszczaka, jego dotychczasowych, a właściwie poprzednich wypowiedzi. A teraz rzecz dotyczy SAFE, czy jak chce pan Błaszczak, Dersafe. Odpowiada Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
14: Stawiamy na polski przemysł zbrojeniowy, na najlepsze technologie i co więcej, to my będziemy sprzedawać polski sprzęt za granicą. Zawsze w pierwszej kolejności polska armia, ale później sprzedajemy nasz sprzęt też na rynkach zagranicznych po to, żeby Polacy przede wszystkim w swoich portfelach odczuli efekty mechanizmu SAFE. Z ogromną przyjemnością odpowiem panu o Ukrainie, bo myślę, że jak ta wypowiedź padnie z tej mównicy, to może wreszcie ją dostrzeżecie. Nie ma żadnej możliwości przekazywania środków na Ukrainę z mechanizmu SAFE. Mówimy o tym od początku i tak stanowi rozporządzenie SAFE. To, o czym mówiliśmy, to to, że będziemy pozyskiwać najnowsze technologie dronowe z Ukrainy. I to Mariusz Błaszczak wskazywał nam na swoich grafikach w internecie, że mamy to robić. Robimy tak, jak mówił Mariusz Błaszczak. Dziękuję.
3: Wielkie brawa.
1: Wielkie brawa, oczywiście, tak. Żadne tam pejoraty.
2: Żadne pejoraty. Pejoratom mówimy stanowczo nie.
1: Otóż to, tak, Klaudiusz.
3: To okropne słowo, pejoraty.
1: Pejoraty, nie.
3: No dobrze, miło cię słyszeć było z powrotem.
1: W dobrej formie afrykańskiej, rzeczywiście.
3: Tak, pomyślcie o tym podcaście.
2: Dobrze.
1: Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Pięknego weekendu.
3: Klaudiusz Lezak, dzięki.
1: Życzymy też.
3: I co? I my też się żegnamy.
1: My się żegnamy. Hajtek Strzelczyk, Kuba Jędras, Paweł Orlikowski,
3: profesor Ryszard Koziołek,
1: Urszula Zajączkowska, Tomek Giemza,
3: Adriana Bąkowska,
1: Piotr Bukartyk, Zbyszek Krzywański, specjalny gość tego.
3: Tak.
1: I Marian.
3: I pan Wojtek. Wiktoria odbierała telefony.
1: Wiktoria odbierała. Nie, nie mało, Wiktoria. Mało dzisiaj roboty miała. Państwo się...
3: Natalia? Natalia odbierała telefon.
1: Natalia. Tam,
3: przepraszam, aha, nie zerknąłem w plan. To moja Natalia. To ja nieładnie powiedziałem.
1: Nieładnie powiedziałeś o Natalii.
3: I co? I państwo byli z nami, i państwo są z nami. I to chyba jest miłe, że państwo są z nami.
1: Ja bym chciał być byłym prezydentem.
3: A moglibyśmy, bo gdybyśmy wrócili do tego pomysłu, ja nie wiem, czy on był zwerbalizowany na antenie, żeby zrobić państwo...
1: W którym ja będę byłem prezydentem?
3: Bo moglibyśmy mieć państwo. Mamy już kalendarz, pomysł przynajmniej na kalendarz własny. Państwo...
1: Mamy państwo w sensie słuchaczy państwu.
3: No ale mówię, że państwo Nowy Świat.
1: No tak, no
3: bo to jest problem prawny się pojawił. Bo chciałem...
1: no, nie dlaczego? Wiem. My sobie własną konstytucję szybko machniemy.
3: Aha. No to może do tego wrócimy. Dziękujemy.
1: Ale będziemy w strefie Schengen chyba.
3: Chyba.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Wylot z bazy w Łasku, następnie przelot nad Westerplatte w Gdańsku. Po 9:00 myśliwce F-35 rozpoczęły powitanie z Polską. W ramach tej uroczystej akcji z okazji oficjalnego włączenia maszyn do polskiej armii, F-35 za około 10 minut mają być widoczne nad Wisłą w Warszawie, a następnie w Krakowie.
1: To jest nowa epoka w historii sił zbrojnych. F-16 zmieniły siły powietrzne, F-35 zmieniają całe polskie siły zbrojne. Jest to wielki dzień dla nas wszystkich. Nasze zdolności do obrony, a przez to dzisiejsze odstraszanie wzrasta radykalnie. To jest latające stanowisko dowodzenia dla wszystkich formacji tak naprawdę. To jest sensor i mózg i efektor, czyli odbiera, analizuje, przetwarza i oddziaływuje na przeciwnika. Samolot piątej generacji, pierwszy na wschodniej flance.
0: Wskazywał w rozmowie z TVN24 szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Po zakończeniu dostaw Polska będzie dysponować dwiema eskadrami F-35. Pierwsza z nich stacjonować będzie w Łasku, a druga w zachodniopomorskim w Świdwinie.
2: Jest to wielkie wydarzenie. My praktycznie piszemy nowy rozdział historii zarówno naszej bazy sił powietrznych, ale i również sił zbrojnych. W tamtym roku pożegnaliśmy samolot Su-22. Dla nas jest to jakby następny etap, następny typ i to już od razu wchodzimy do tej wojskowej ekstraklasy. Uzyskujemy nowe zdolności, dzięki których będziemy mogli być naprawdę bardzo ważnym elementem w tym systemie odstraszania, zarówno narodowym, jak i sojuszniczym.
0: Mówił TVP Info pułkownik pilot Roman Stefaniak, dowódca 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. NATO w ciągu roku zredukuje wielkość swojej misji pokojowej w Kosowie dzięki stabilnej sytuacji w sferze bezpieczeństwa, poinformował w oświadczeniu naczelny dowódca sił USA w Europie, generał Aleksus Grynkewicz. Konkretne decyzje oczekiwane są po zakończeniu cyklu rotacji misji narodowych, który ma się zakończyć w 2027 roku. Zmiany będą wprowadzane stopniowo i odpowiednio do panujących warunków, a w razie potrzeby mogą zostać cofnięte, podało NATO. W Kosowie w ramach KFOR stacjonuje obecnie około 4,5 tysiąca żołnierzy z wojsk około 30 państw. W serwisie na koniec przenosimy się do Lutoryża pod Rzeszowem. Policjanci i prokurator całą noc pracowali w miejscu, gdzie dokonano wstrząsającego odkrycia. Pracownik budowy natknął się na zakopane w ziemi szczątki płodów. Poprzednią właścicielką nieruchomości była lekarka patomorfolożka. Śledztwo ma być prowadzone w kierunku znieważenia zwłok. Jak podają media, na przesłuchaniu lekarka miała przyznać się do zakopywania odpadów medycznych na działce. Prokuratura zabezpiecza dokumentację, w tym kartoteki pacjentów. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Soulówka.

Mimo tego, że na początku zapiał kogut, to już coraz bliżej południa. Ale tytuł utworu, który wybrzmiał, jest jak najbardziej adekwatny, bo poranek wciąż trwa. Za nami piosenka Early in the Morning autorstwa grupy The Gap Band. Jest to zespół, który powstał w 1967 roku w Tulsie w stanie Oklahoma, a tworzyła go trójka braci Wilson, Charlie, Ronnie i Robert. Zaczynali jako zespół sesyjny, towarzyszący na początku Leonowi Russellowi na Stop All That Jazz, pochodzącego z tego samego stanu Oklahoma. Ta płyta ukazała się w 1974 roku. Na początku grupa przyjęła takie brzmienie typowego dla wczesnych lat 70. funku. Nie zyskali popularności, a ich dwie pierwsze płyty długogrające Magician Holiday z 1974 oraz The Gap Band z 77 okazały się być klapą. Następnie w Los Angeles zostali przedstawieni producentowi Loniemu Simonsowi, który podpisał z nimi kontrakt w swojej firmie i dalsza ich kariera to już zdecydowany sukces. Za nami wspomniane wcześniej Early in the Morning, które stylistycznie określiłbym mianem disco wymieszanego z P-funkiem i jakąś taką dzikością, narkotyczną energią George'a Clintona. Zresztą jednego z ojców P-funku. Dzień dobry Państwu w ten piękny piątkowy poranek. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie. Kajtek Strzelczyk realizuje, mówi do Państwa Mikołaj Tyczyński, a to jest oczywiście Soulówka i do 11 będziemy Państwa we dwójkę bujać. Bujać i jeszcze raz bujać.

Na początku lat 70. powstała ciekawa grupa The McCrarys, która właśnie nam grała. Pochodzili z Youngstown w stanie Ohio i byli bardzo rodzinną grupą, bo ten zespół składał się z rodzeństwa Lindy, Alfreda, Charity, Sama i Howarda McCrary. Zaczynali od gospel, a mianowicie od albumu Sunshine Day, który w ramach tego gatunku został napisany. Muzyczny przełom nastąpił, gdy grupa przeniosła się do Los Angeles i pod koniec lat 70. oraz na początku lat 80. nagrała serię albumów funkowych i dyskotekowych. Członkowie The McCrarys działali też jako wokaliści sesyjni. No i jak sobie sumować te wszystkie ich współprace? No to jest naprawdę coś kosmicznego, bo mieli okazję nagrywać, śpiewać u boku śmietanki muzyki soul funk, jak Michael Jackson, Stevie Wonder, Quincy Jones, Candy Staton, Chaka Khan, Earth, Wind and Fire, ale przewinęli się też u innych artystów dużych, ale niekoniecznie związanych z R&B, Elton John czy Bette Midler. No naprawdę jest o czym mówić. Za nami świetny album All Night Music, będący brzmieniowo z pogranicza disco i funku, a my zagraliśmy utwór tytułujący ten krążek. Przypominam o tym, że mogą Państwo do nas pisać. Jest grupa patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest mój mail mikołaj.tyczyński@nowyswiat.online i napisała do nas nawet jedna ze słuchaczek, pani Anna, która napisała, że mimo tego, że soulówka to nie do końca jej klimat, to niezmiennie słucha i ja się bardzo cieszę, bo to traktuję jako duży wyraz sympatii w stosunku do mnie, no ale mam nadzieję, że Państwo tak sukcesywnie przekonują się do muzyki soulowej, mimo tego, że na przykład kiedyś nie postrzegali Państwo jej jako jakiś gatunek, który darzą szczególną sympatią. A teraz posłuchamy sobie Sharon Redd, czyli artystki o stosunkowo ciekawej biografii. Tak na dobrą sprawę to była skazana na muzykę. Jej ojciec Gene był producentem i dyrektorem muzycznym wytwórni King Records, a jej ojczym występował z orkiestrą Bennego Goodmana. Jej brat Gene Redd Jr. był autorem tekstów i producentem zespołów takich jak Kool & The Gang oraz BMP. Jej przyrodnia siostra Penny Ford również śpiewała i ma na swoim koncie dwa albumy solowe, ale znana jest przede wszystkim z pracy jako wokalistka w zespołach Snap, Soul to Soul oraz SOS Band. Swoją karierę, Sharon Redd oczywiście, rozpoczęła w 1968 roku od czterech singli wydanych dla United Artists, no ale ta kariera solowa się nie rozwijała. Pojechała w trasę z Bette Midler, znowu się pojawia,

Tak buja i zachwyca Sharon Redd w piosence Can You Handle It? Ona znalazła swoje miejsce na płycie Sharon Redd z 1981 roku. A teraz wesołym i dziarskim krokiem zmierzamy ku soulówkowej płycie tygodnia. Choć tym razem płyta, to chyba za dużo powiedziane. Garfield Fleming to artysta wywodzący się z Filadelfii, który w latach 80. występował jako część zespołu koncertowego grupy Deadlephonics i w 1981 roku wydał niesamowity, zapierający dech w piersiach. Naprawdę, mówię Państwu, to nie bez powodu singiel Don't Send Me Away i potem zniknął. Do 2022 roku, gdy wypuścił epkę Garfield Fleming, nie wydał niczego. Jest to wielka szkoda dla branży, gdyż jego wokal posiada głębię i chropowatość porównywalną z tą Davida Raffina z grupy The Temptations. Bas i harmonie w jego utworach są skrzyżowaniem Mellow Mellow Right On Laurela Simona z brzmieniem, soundem Kennego Gambla, Leona Huffa, czyli Philadelphia International Records, no po prostu uosobieniem Philly Soulu w dużej mierze. Na szczęście Don't Send Me Away ma stronę B w postaci You Got That Right, które również jest świetną kompozycją. No i to jest taka nasza płyto, to jest nasz taki płyto singiel tygodnia. No i bardzo się cieszę, że będą mogli Państwo usłyszeć moją fascynację muzyczną ostatnich kilku dni.

No mówiłem państwu, że to zachwycające kompozycje. Naprawdę nie rozumiem, czemu nie zrobiły kariery. Te, czyli single Don't Send Me Away i jego strona B, You Got That Right, autorstwa Garfielda Fleminga z 1981 roku, a ten single Don't Send Me Away był naszą płytą tygodnia, dlatego że miał dwie strony, więc były dwie kompozycje, pewna norma została zachowana. Za to Gwen McCrae niewątpliwie była gwiazdą disco, może nie największą w mainstreamie, ale wciąż bardzo istotną. W 1963 roku poznała młodego marynarza o imieniu George, za którego wyszła za mąż w ciągu tygodnia i z którym od tamtego czasu współtworzyli duet muzyczny Gwen and George McCrae. Nagrywali w 1967 roku, kiedy George wrócił do domu ze służby w marynarce wojennej. Z pomocą piosenkarki Betty Wright podpisali kontrakt z płytową wytwórnią Alston Records, spółką zależną od TK Records, należącej do Henry'ego Stone'a i Steve'a Lymo'a. Niedługo potem, ze względu na umiarkowany sukces duetu, który zresztą był świetny, graliśmy go wielokrotnie w soulówce, Gwen zaczęła solową karierę i to jaką? Taką, która dała nam wiele przybojów jak All This Love That I'm Given, 19% of Me Is You, czy Keep the Fire Burning. I ta ostatnia piosenka znalazła się na płycie On My Way z 1982 roku. No i my sięgamy po ten krążek, a mianowicie po piosenkę Hey World.

Hey World, czyli utwór Gwen McCrae z albumu On My Way, który swoją premierę miał w roku 1982. Znakomite disco granie. No ale jeżeli Gwen McCrae była umiarkowaną gwiazdą disco, może nie aż tak mainstreamową, no to nie no, Chaka Khan to jest jedna z największych gwiazd, jeżeli chodzi o popularność i artyzm w historii disco. Sięgamy dzisiaj po płytę, której dawno nie graliśmy, czyli Chaka z roku 1978. Tam się znalazł przepiękny duet z wielką gwiazdą muzyki jazzowej, a także R&B, George'em Bensonem. No, Chaka Khan i George Benson, dwa wspaniałe głosy. Znakomici producenci, znakomici muzycy, no to ten duet We Got The Love, którego posłuchamy, no na pewno musi być znakomity. Ja to wiem, państwo się o tym przekonają.

Chaka Khan, a także George Benson w utworze We Got The Love z płyty Chaka, która ukazała się w 1978. No i jak Państwo mogli usłyszeć, to nie tylko ta płyta, to nie tylko I'm Every Woman, jakże kultowe, jakże znakomite, no ale jak tutaj się spotyka dwójka wielkich artystów, George Benson i Chaka Khan, no to na pewno to musi być dobre. A my teraz wędrujemy do Filadelfii i posłuchamy Philly Solo Disco, czyli grupy Fat Larry's Band i utworu Party After Midnight.

Za nami grupa Fat Larry's Band, świetny zespół dyskotekowo-funkowy z Filadelfii, kompozycja Party After Midnight. Oczywiście do północy jeszcze dużo czasu, ale my możemy sobie zrobić taki mały entrée. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Soulówce. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Dziękuję Kajtek Strzelczyk, który je zrealizował, a także ja, mówiący do Państwa, Mikołaj Tyczyński. Słyszymy się we wtorek. W Bezkresie naszymi gośćmi będą Max Cieślik, Adam Tarasiuk, a także Tomasz Hatylak i będziemy rozmawiali o 9. edycji Junior Jazz Festival w Wadowicach, która się ten konkurs odbył i gdzie byliśmy całą czwórką. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w Soulówce znakomity kompozytor jazz funkowo dyskotekowy, no bardziej fusion jazzowy, Dexter Wanzel, również z Filadelfii, związany z wytwórnią Philadelphia International Records, Kennego Gambla i Leona Huffa, wraz z płytą Time is Slipping Away i znakomitą kompozycją The Sweetest Pain. Mam nadzieję, że jakoś Państwa osłodzi ten ból ta kompozycja.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Na początek Łódź, nad miastem przelecą za chwilę nowe myśliwce F-35. Wcześniej, w ramach pierwszego oblotu nad krajem, nowe maszyny mogliśmy zobaczyć m.in. w Gdańsku, w Warszawie czy w Krakowie. Przeleciały nad miejscami ważnymi dla historii Polski i wojska. Nad Westerplatte, Cytadelą Warszawską i nieopodal Wzgórza Wawelskiego. F-35 w polskiej armii to przełom w siłach zbrojnych, uważa generał Roman Polko. Tak były dowódca jednostki wojskowej GROM mówił w TVP Info.
1: Lotnictwo jest awangardą polskich sił zbrojnych. Wprowadza nas w nowy świat technologii, gdzie to jest takie centrum zarządzania, sterowania, ale jednocześnie potencjał odstraszający, bo te samoloty są w stanie pokonać z łatwością ten wielowarstwowy system obrony powietrznej Rosji. To pokazuje, że Rosja, gdyby chciała zaatakować Polskę, no to mając F-35 możemy dokonać druzgocącego odwetu.
0: Dodam, że w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku rozpocznie się za chwilę ceremonia oficjalnego włączenia F-35 do sił zbrojnych. Nowe myśliwce będą nosiły imię Husarz. Do tematu będziemy powracali w kolejnych serwisach. A w Łazienkach Królewskich w Warszawie trwają uroczyste obchody Święta Służby Ochrony Państwa. Szef MSWiA wręczy odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom SOP-u. Podczas uroczystości będzie też ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Leon XIV przybył na Teneryfę. To ostatni dzień tygodniowej wizyty apostolskiej w Hiszpanii. Papież spotka się z osobami przebywającymi w ośrodku przyjmującym migrantów. Po południu powróci do Rzymu. Na koniec czeski kącik i ostra gra w jednym. Pierwsza mundialowa noc za nami. W pierwszym meczu Mistrzostw Świata w piłce nożnej jeden z gospodarzy turnieju, Meksyk, pokonał Republikę Południowej Afryki 2-0. W innym spotkaniu Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. Rozczarowania nie krył trener czeskiej ekipy Mirosław Kołbek.
2: Odewzdało się wszystko, co w nim było.
0: Daliśmy z siebie wszystko. Korea była skuteczniejsza. Znaliśmy różnicę techniczną, dynamiczną. Trudno jest wyłapać wszystkie poczynania Koreańczyków. Nie udało nam się, dlatego przegraliśmy. W końcówce mieliśmy okazję wyrównać akcją z Chloszkiem i Sadilkiem. Nie wiem, jak ich bramkarz to złapał.
2: Adam Lożek, to ani nie wiem, jak to ten bramkarz chytił.
0: Tej nocy znów dwa mecze. Na boiska wybiegną pozostali gospodarze mundialu. Kanadyjczycy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, a Stany Zjednoczone zagrają z reprezentacją Paragwaju. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Cały nasz świat.

0: całkiem tanecznie rozpoczynamy to spotkanie.
1: A to wbrew pozorom dźwięki afrykańskie, brzmienia afrykańskie.
0: A, czyli już się okazało, jaki między innymi kontynent dzisiaj odwiedzimy. Warto sięgnąć wzrokiem i słuchem też. Rozpoczynamy audycję Cały Nasz Świat, w której co piątek, tuż po 11:00, staramy się Państwu przybliżyć to, co dzieje się poza naszymi granicami. Czasami przybliżamy to, co dzieje się tuż poza, a czasami dalej. I diś będziemy zerkać raczej tak dalej. Ale wbrew pozorom to, mimo że się to dzieje dalej, to są to sprawy także istotne i dla nas. Witamy, zapraszamy do 12:00. Tomasz Ławnicki.
1: I Patryk Rabiega. To dalej to między innymi Korea Północna, bo to jest nasz dzisiejszy pierwszy przystanek. Przywódca Chin Xi Jinping spotkał się z Kim Jong-unem. Co z tego wynika? A o tym za chwilę już Państwu opowie dr Łukasz Kossacki-Litwin, historyk i prawnik. Jeszcze dalej zatrzymamy się na dłużej w Ameryce Południowej. W Peru trwa liczenie głosów po drugiej turze wyborów prezydenckich i to jest prawdziwy polityczny rollercoaster, muszę Państwu powiedzieć. Z kolei po sąsiedzku w Boliwii wrze, bo od ponad miesiąca trwają tam gigantyczne protesty społeczne i o tym wszystkim porozmawiamy z doktorem Radosławem Powęską, latynoamerykanistą związanym z Uniwersytetem Warszawskim, który obecnie jest w Limie, czyli w Peru. Afryka, to już wspomnieliśmy, że dzisiaj się pojawi. Pojawi się w przeglądzie mediów, który przygotował Mikołaj Kierski. No i uwaga, będzie...
0: Zwierzątka będą.
1: Będą zwierzątka i będzie niebieski pająk. Myślę, że on zrobi największą furorę, tak
0: no
1: czuję.
0: Właśnie. Chyba już pokażemy Państwu. Za moment w grupie patronów umieścimy zdjęcie tego zwierzątka, o którym Mikołaj będzie opowiadał. A jak Państwo potem usłyszą, a najpierw zobaczą, coż to za zwierzątko, no to myślę, że emocje będą spore.
1: Kosmiczne. Chociaż dzisiaj akurat kosmosu nie będzie. Będzie skok w przeszłość, oczywiście tradycyjny, tym razem o amerykańskiej ustawie o prawach obywatelskich. No ale zanim to wszystko, to teraźniejszość i wydarzenia tygodnia.
0: Pjongjang. Xi Jinping i Kim Jong-un obiecują kontynuować przyjaźń i ją jeszcze bardziej pogłębiać. Takie słowa znalazły się w oficjalnym komunikacie po wizycie chińskiego przywódcy w Korei Północnej. To była pierwsza podróż w tym roku Xi poza Chiny. Doszło do niej tuż po wizytach w Pekinie Władimira Putina i Donalda Trumpa. Światowe media zauważają, że w ostatnich latach nastąpiło ochłodzenie w relacjach chińsko-północno-koreańskich. Pekin zaniepokoiło zacieśnianie więzi między Pjongjangiem a Moskwą, a zwłaszcza udział żołnierzy z Korei w wojnie z Ukrainą, czy Xi przypomniał Kimowi, że to nie Rosja jest dla niego najważniejszym partnerem. O tym za moment w naszej pierwszej rozmowie.
1: Teheran. Irańskie władze tonują optymistyczny komunikat z Waszyngtonu. Donald Trump ogłosił, że osiągnął z Iranem znakomite porozumienie i że w najbliższych dniach w Europie podpisze je wiceprezydent J.D. Vance. Jak przekazał, cieśnina Ormuz zostanie w pełni otwarta dla żeglugi, a Teheran zobowiąże się, że, tu cytat, nigdy nie zdobędzie broni nuklearnej. Tym doniesieniom zaprzeczył irański resort spraw zagranicznych. Rzecznik ministerstwa przyznał, że znaczna część umowy jest uzgodniona, ale nie ma ostatecznej decyzji. Nie można więc powiedzieć, że podpisanie porozumienia to kwestia dni. Trump informował też, że umowę zatwierdziły już inne kraje regionu, w tym Izrael. Biuro premiera Benjamina Netanyahu odpowiedziało, że Izrael nie jest stroną porozumienia.
0: Kijów. Ukraiński ostrzał uszkodził kilka mostów między okupowanymi przez Rosję Krymem a częścią obwodu chersońskiego. Celem ataku były także bazy wojskowe w Sewastopolu. Miasto zostało całkowicie odcięte od dostaw paliwa. Szef lokalnej administracji poinformował kierowców, że nie ma sensu jeździć na stacje benzynowe, bo zabraknie im paliwa. Władze ograniczają kursowanie komunikacji miejskiej, a w sklepach na Krymie są coraz większe pustki. Dowódca ukraińskich sił systemów bezzałogowych przekazał, że uderzenie na terenie strategicznej dla Krymu drogi wzdłuż Morza Azowskiego to wstęp do całkowitego odizolowania okupowanego terytorium, a także zakłócenia logistyki rosyjskich wojsk.
1: Londyn. Nagła dymisja brytyjskiego ministra obrony. Nie byłeś w stanie, a Ministerstwo Finansów nie było chętne, by przeznaczyć środki, których naród potrzebuje, aby bronić kraj w czasach coraz większych zagrożeń, napisał John Healey w liście do Keira Starmera. Polityk przypomniał, że sam premier ostrzegał niedawno, iż Rosja może dokonać ataku na NATO do roku 2030. Ta demisja jeszcze bardziej pogłębia chaos polityczny w Wielkiej Brytanii. Partia Pracy traci poparcie, a z rządu odeszło kilkoro wiceministrów. Do tego władza musi się mierzyć z falą zamieszek w Irlandii Północnej. W Belfaście od kilku dni dochodzi do gwałtownych protestów po tym, jak migrant z Sudanu zaatakował nożem Brytyjczyka. Aresztowano kilkanaście osób.
0: Jaren. Parlament Nauru jednogłośnie zaakceptował propozycję referendum w sprawie zmiany nazwy państwa. Republika Nauru to wyspiarski kraj położony w pobliżu równika na Oceanie Spokojnym w Mikronezji. Pod względem powierzchni jest najmniejszą republiką na świecie. Pod względem liczby ludności jest na trzecim miejscu od końca po Watykanie i Monako. Władze chcą zmienić nazwę kraju z Nauru na Naoero. Tłumaczą, że jest to rdzenna nazwa, która została zmieniona przez kolonizatorów, Niemców, a potem Australijczyków, bo nie byli oni w stanie poprawnie wymówić tego słowa. Pomysłodawcy przypominają, że według UNESCO język Nauru jest poważnie zagrożony, mimo iż mieszkańcy rozmawiają w nim między sobą, to nie jest on nauczany w szkołach.
1: Tokio. Dwa okręty chińskiej straży przybrzeżnej wpłynęły bez pozwolenia w obszar wyłącznej strefy ekonomicznej Japonii u wybrzeży Okinawy. Japońska straż wezwała jednostki do opuszczenia terenu, ale w odpowiedzi chińskie załogi stwierdziły, że są to wody pod jurysdykcją Pekinu. Państwowa telewizja podała, że to pierwszy taki przypadek w historii. Władze chińskie stwierdziły, że patrole w okolicach japońskich wysp to reakcja na negocjacje między Japonią a Filipinami na temat wytyczenia granicy morskiej między państwami. Pekin nałożył sankcje na ministra obrony Filipin za jego słowa, iż Chiny stanowią niebezpieczeństwo terytorialne i polityczne. To dlatego wizyta chińskiego przywódcy w Korei Północnej była tak bacznie śledzona w tej części świata i o tym w naszym programie już teraz.
2: Cały nasz świat.
0: No to teraz przyjrzyjmy się bliżej tej szczególnej podróży. Przenosimy się do Azji. Jest z nami dr Łukasz Kosacki-Litwin, prawnik z kancelarii Hank Lung, ale także ekspert do spraw Chin. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Wiem, że Chiny obserwuje pan i pod kątem geopolityki, i pod kątem gospodarki, biznesu, a wątków tych biznesowych jest tu sporo. Xi Jinping ostatni raz w Korei Północnej był 7 lat temu. Wydaje się, że to dość długa przerwa. Tym razem jest to jego pierwsza wizyta zagraniczna w tym roku, co zawsze jest jakoś tam odnotowywane, jaki kraj wybierze. No i co ważne, chiński przywódca odwiedził Kim Jong-una zaraz po tym, jak u siebie gościł Donalda Trumpa i Władimira Putina. To ma znaczenie, czy to taka od sobie zbieżność terminów?
3: Patrząc na taki symbolizm chiński, nazwijmy to państwowej tradycji konfucjańskiej chińskiej, ma znaczenie. Jest to pewien rodzaj symbolu. Pytanie oczywiście, na ile zaplanowanego, bo pamiętajmy o tym, że jednak wizyta pana prezydenta Trumpa miała odbyć się w innym terminie, tylko wydarzenia w Zatoce Perskiej nie do końca tutaj sprzyjały temu pierwotnemu terminowi i z tego właśnie tytułu doszło do zmiany tej daty. Co do wizyty pana prezydenta Putina, to tutaj z kolei ja postrzegam ją jednak jako pewien rodzaj aktu równowagi rozumianej z perspektywy chińskiej, jak również takiej wizyty trochę u cesarza, jednak wasala, bo pozycja Rosji względem Chin. Oczywiście ona jest dużo bardziej skomplikowana niż takie proste sformułowanie, ale jednak coraz bardziej Rosja zaczyna być junior partnerem Chin i te Chiny wyrastają na potęgę o charakterze globalnym i o pozycji dużo, dużo większej niżeli tą, która jest przypisywana Federacji Rosyjskiej. Pytanie, na ile oczywiście elity rosyjskie mają świadomość tego. Wydaje mi się, że jednak ta świadomość istnieje i nazwijmy to zagrożenie długoterminowe ze strony chińskiej jest w Rosji dostrzegane również poprzez nawet wypowiedzi części ekspertów. Na pewno należy to traktować jako jednak wyjazd o charakterze symbolicznym, ale czy to aż jest tak duży symbol w kontekście właśnie tych wcześniejszych wizyt, to tutaj bym postawił znak zapytania z uwagi na zmianę terminu pierwotnej wizyty pana prezydenta Trumpa. Ale oczywiście jest to symbol, bo w chińskiej kulturze, w chińskiej cywilizacji symbol ma znaczenie. To ma znaczenie, kto do kogo jedzie, w jakim terminie, jak jest podejmowany i tak dalej.
0: No to patrząc na te symbole i tę rangę, powiedzieć, że Kim Jong-un powitał i przyjął Xi Jinpinga z pompą, to nic nie powiedzieć, jasne, ale dla Kima to jest nobilitacja, że przyjeżdża przywódca chiński, Tu ma relacje z Putinem, tu Xi Jinping do niego przyjeżdża. Propagandowo wydaje się, że bajka, no bo popatrzcie, jeśli myśleliście, że mój kraj jest izolowany, no to jaka izolacja?
3: No, znaczy ta izolacja z perspektywy oczywiście świata cały czas występuje, bo Korea Północna jest państwem głęboko izolowanym, ale z perspektywy naszej bańki informacyjnej, czyli świata zachodniego. Z punktu widzenia oczywiście przekazu wewnętrznego na pewno dla władz koreańsko-północnych to ma olbrzymie znaczenie. No, tak jak pan redaktor wspomniał, no, charakter podjęcia iście cesarski, no ale w końcu też cesarz przybył, więc tutaj też tradycyjna rola Chin jako państwa środka, szczególnie z perspektywy tych państw ościennych, odgrywa pewną rolę i to jak Korea w tej przestrzeni oddziaływania kultury chińskiej pozostawała przez wiele, wiele wieków, ma istotne znaczenie, ale to jest wizyta, która moim zdaniem ma drugie, głębsze dno i o tym chciałbym z panem reaktorem przez chwilę porozmawiać. Mianowicie, po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na to, że już w marcu tego roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin dość mocno podkreślało przywrócenie ruchu pasażerskiego pomiędzy Północną Koreą a Chinami. Ten ruch był zawieszony z uwagi na okres covidowy i został przywrócony. Wydaje się, że niewielki gest, ale tak naprawdę ma bardzo duże znaczenie z perspektywy budowania relacji, przepływu kapitałowych i tak dalej. Nie wydarzyła się przypadkowo, przecież COVID już jest dobrą chwilę za nami, można było spokojnie ten ruch przywrócić rok temu, półtora roku temu, ale takie pełne przywrócenie tego ruchu dopiero w zasadzie następuje, bo mówimy oczywiście o zaanonsowaniu tego przywrócenia, jeszcze kwestia technicznego wykonania i pełnego przywrócenia to jest jeszcze oddzielna rzecz. Druga kwestia to jest to, na ile Korea Północna jest uzależniona od Chin. Szacuje się oczywiście tutaj, no Korea Północna nie jest krajem transparentnym, jeżeli chodzi o kwestie danych ekonomicznych, ale szacuje się, że między 75 a 90% inwestycji zagranicznych, które do Korei Północnej trafiają, to są inwestycje pochodzące ze Chińskiej Republiki Ludowej. No jest, to już jest liczba, która daje do myślenia, która pokazuje, jakie rzeczywiście te stosunki są. Jeżeli jeszcze dodamy do tego, że istotny element w tym portfelu inwestycyjnym stanowią przesunięcia kapitałowe ze strony spółek kontrolowanych przez chiński Skarb Państwa, no to już ten obraz staje się nam jeszcze bardziej dokładny. Dodatkowo trzeba podkreślić, że mniej więcej 90-95%, znowu tutaj rozmawiamy o danych szacunkowych, obrotu gospodarczego z krajami trzecimi Korei Północnej znów dotyczy Chin. No więc w związku z tym mamy naprawdę potężne uzależnienie kapitałowo-obrotowe, produktowe od Chin i Chiny niewątpliwie pozostają najważniejszym, w zasadzie nieporównywalnym do kogokolwiek innego, dominującym, wręcz hegemonicznym partnerem gospodarczym Korei Północnej. I to jest jedna strona. Ale mamy jeszcze drugą stronę, która też moim zdaniem odgrywa tutaj bardzo dużą rolę, to znaczy czym Korea Północna ma być dla Chin w najbliższym czasie z perspektywy geopolitycznej. I tutaj musimy popatrzeć na szerszą perspektywę. Mamy bowiem do czynienia z napięciami na terenie w zasadzie całej tej części Azji i rosnącą rywalizacją, na szczęście na razie tylko i wyłącznie poprzez różnego rodzaju gesty, ale pomiędzy Japonią a Chińską Republiką Ludową. Można naprawdę być zaskoczonym, jak na przykład Chińska Republika Ludowa negatywnie i ostro zareagowała na tak w zasadzie trywialną by się wydawało rzecz, jak na przykład przywrócenie, pomysł przywrócenia tradycyjnych stopni z dawnej armii cesarskiej w siłach samoobrony Japonii. No ale teraz zastanówmy się, jaką rolę geopolityczną może odegrać Korea Północna z swoimi między innymi rakietami Hwangsong, jeżeli dobrze wymawiam, 17, które mogą sięgnąć wysp japońskich i która przecież regularnie przyprawia o szybsze bicie serca mieszkańców wysp japońskich, wystrzeliwując od czasu do czasu jakąś rakietę, a w tej chwili przecież grozi zbudowaniem nuklearnej łodzi podwodnej o napędzie nuklearnym. Przypuszczam, że do tego nigdy nie dojdzie, bo taka łódź wyposażona w broń nuklearną, zasilana napędem nuklearnym, prawdopodobnie stanowiłaby również olbrzymie zagrożenie dla samych Chin przy nieprzewidywalności mimo wszystko reżimu koreańskiego, no ale jest świetnym straszakiem.
0: Na bardzo ciekawy wątek zwrócił pan uwagę, dlatego że, jak sobie przypomnimy, Pekin zawsze miał zastrzeżenia do tego koreańskiego

0: posiadają tego typu narzędzia wpływu na z Korei Koreę, że są przekonani o tym, że są w stanie kontrolować, wprost mówiąc, tego swojego, nie wiem nawet czy junior partnera, ja bym raczej określił państwo głęboko uzależnione od siebie. Gdyby Chiny zechciały dokonać zmiany reżimu koreańskiego, prawdopodobnie by były w stanie to uczynić. No i to jest ta jedna jakby rzeczywistość. Druga rzeczywistość to jest oczywiście kwestia deklaratoryjna. Tutaj trzeba przyznać, że w ostatnim czasie Chiny rzadziej zwracają uwagę na problem koreańskiej broni nuklearnej. W tej chwili, z tego co pamiętam, chyba w ogóle ten problem w komunikacie końcowym nie został podniesiony, co też jest symptomatyczne, ale ja bym to mimo wszystko odczytywał właśnie w kategorii rywalizacji szerszej, związanej chociażby z polityką japońską, ze zbrojeniami japońskimi, które są zapowiedziane. I tutaj przypuszczam, że Chińczycy przypisują istotną rolę do odegrania Korei Północnej jako takiego państwa nieprzewidywalnego, które ma głębokie historyczne spory, zresztą i uzasadnione bardzo, jeżeli chodzi o pretensje do Japonii. Oczywiście mam tutaj na myśli wydarzenia związane z okupacją japońską Korei. No więc będzie prawdopodobnie ta Korea odgrywać rolę takiego nieprzewidywalnego państwa, które w sytuacjach eskalacji sytuacji międzynarodowej może zostać wykorzystana instrumentalnie przez Chińską Republikę Ludową do wykonania jakiegoś aktu agresywnego, który po prostu Chińskiej Republice Ludowej nie przystoi. Na pewno też ma znaczenie cały czas współpraca Korei Północnej z Rosją. Doświadczenie, które zbierają przecież żołnierze koreańscy.
1: Ale czy to nie jest też tak, że w momencie, kiedy Kim z Putinem różne sprawy sobie załatwia, jest troszkę mniej uzależniony od Chin i wcale Pekinowi się to nie podoba.
0: Ja myślę, że w ogóle relacje chińsko-rosyjskie są bardzo złożone, bo po pierwsze Chiny i Rosja z perspektywy długofalowej niekoniecznie są skazane na przyjaźń. To jest oczywiste, no mamy rosnącą potęgę chińską, która ewidentnie chce być co najmniej wiodąca technologicznie na całym świecie, która ma aspiracje bycia supermocarstwem i nazwijmy rzeczy po imieniu, wszystkie karty w rękach, żeby tym supermocarstwem w przyszłości być, może nawet pod wieloma względami hegemonicznym z perspektywy chociażby rozwoju technologii. No i mamy Rosję, która jest państwem o niespotykanym zasięgu terytorialnym. Ta tradycja chińska, gdzie mówi się, że przez dobrych kilka tysięcy lat Chiny tak naprawdę sto kilkadziesiąt lat jedynie nie były państwem wiodącym, jednym z najważniejszych, jednak pokazuje, że Rosja z jej słabościami demograficznymi, specyficznym modelem gospodarki, no nie będzie w dłuższej perspektywie równoprawnym partnerem z Chińską Republiką Ludową. To jest po prostu przepaść. Zupełnie inny model gospodarczy, inne podejście do rozwoju państwa. Ta przepaść się tak naprawdę pogłębia i w związku z tym w dłuższej perspektywie konflikt chińsko-rosyjski jest prawdopodobny. On niekoniecznie musi wystąpić, bo na przykład w którymś momencie rosyjskie elity mogą dojść do wniosku, że różnice potencjałów są tak duże, że trzeba się po prostu dogadać, ale konflikt jest prawdopodobny.
1: To na koniec chciałbym zwrócić uwagę na jeden mały elemencik, ale już w relacjach chińsko-amerykańskich. Mniej więcej w tym czasie, kiedy Xi Jinping był w Korei Północnej, Stany Zjednoczone wpisały kilka dużych firm chińskich na listę przedsiębiorstw, które mają powiązania z chińską armią. Tam jest m.in. producent samochodów elektrycznych BYD, który jest także obecny w Polsce, wielka platforma e-commerce Alibaba. To nie są jeszcze sankcje, ale jest to jakaś tam forma ostrzeżenia ze strony Stanów Zjednoczonych. Jak to przyjmują Chiny? Jakie to może mieć reperkusje?
0: To jest dalsza część odsłony po prostu wojny ekonomicznej toczonej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową, gdzie często inicjatywę w tych działaniach mają Amerykanie, potem dochodzi do jakiejś reperkusji ze strony chińskiej i mamy znowu jakiś rodzaj odprężenia na chwilę w tych stosunkach. Wydaje mi się zresztą, że ta wizyta Trumpa w Pekinie była potwierdzeniem takiego uznania podmiotowości chińskiej, potęgi Chin też do jakiegoś stopnia, ale jednocześnie potwierdzeniem, że ta rywalizacja jednak cały czas będzie miała miejsce na tej arenie ekonomicznej i tak bym to czytał. Czy Chińczycy się tym bardzo przejmą? Nie sądzę. No, będzie oczywiście odpowiedź chińska, bo być musi. Chińczycy ustoją ten pojedynek ekonomiczny ze Stanami Zjednoczonymi, co już pokazali w czasie wojny na taryfy celne. Tutaj raczej bym widział przegranego po stronie amerykańskiej, a nie po stronie chińskiej, ale nie sądzę, żeby to duże wrażenie robiło na kimkolwiek w Chińskiej Republice Ludowej. To, co może zrobić wrażenie, to na przykład gdyby doszło do rzeczywistego, a nie deklaratywnego odcięcia chińskich studentów, szczególnie na poziomie

0: postdoków, doktorantów od amerykańskich uczelni, w szczególności uczelni technicznych, czy w ogóle uczelni zachodnich. To by prawdopodobnie zrobiło duże wrażenie, bo jak zobaczymy nawet na statystyki na MIT, jak dużą grupę stanowią studenci z Chin i z jakimi problemami rozwojowymi przyjeżdżają, to byśmy zrozumieli, jak istotne dla rozwoju wysokich technologii w Chinach pozostają relacje z czołowymi uczelniami zachodnimi, szczególnie tymi technicznymi. Ale tego typu gesty, takie pstryczki w nos, one będą pomiędzy tymi stronami występować. Pewien rodzaj cyklu, z którym musimy żyć i który przypuszczam, że już za niedługo nie będzie robił jakiegoś większego nawet wrażenia na rynkach, bo no wszyscy będą przyzwyczajeni do tej ekspozycji ryzyka, która tutaj występuje.
1: Doktor Łukasz Kosacki, Litwin z kancelarii Han Klung, ekspert do spraw Chin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

0: audycji zmieniamy teraz region i łączymy się z Peru, gdzie jest dr Radosław Powęska, latynoamerykanista związany z Uniwersytetem Warszawskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: W Peru trwa polityczny roller coaster, chyba tak można to określić, po drugiej turze wyborów prezydenckich. No, wszystko wskazuje na to, że wbrew początkowym wstępnym wynikom prezydentką nie zostanie Keiko Fujimori, a wygra Roberto Sanchez. Choć i to, podkreślmy, wygrana na żyletki. Co te wybory i ich wyniki mówią o polityce w Peru?
1: Znaczy, ja bym jeszcze był ostrożny z tym ogłaszaniem ostatecznych wyników, bo liczenie trwa i znaczy przedstawiciel tej peruwiańskiej Państwowej Komisji Wyborczej powiedział, że liczenie oficjalne może się zakończyć dopiero za miesiąc. Zresztą już mieliśmy po pierwszej turze taką sytuację, bo było dużo protestów wyborczych, że to liczenie trwało bardzo długo i głosy przecież jeszcze spływają z prowincji wiejskich, oddalonych od stolicy, spływają głosy z zagranicy i a różnica jest minimalna, więc tak naprawdę to może jeszcze się ten wynik odwrócić i Keiko może ostatecznie zwyciężyć.
0: Byłaby to chyba niespodzianka, bo ona czwarty raz startuje i mówi się o niej, że to jest taka kandydatka niewybieralna.
1: Tak, ale przechodząc do tego pytania, co to mówi o Peru, o kraju. Znaczy, kolejny raz mamy kraj podzielony, no w zasadzie równo na pół, gdzie z jednej strony mamy oczywiście stolicę, która zawsze ma najwięcej głosów do wygrania, mamy prowincje ubogie, które domagają się właśnie zmiany, korekty modelu, który nie działa od jakiegoś czasu, znaczy bogacą się ci, którzy są bogaci, a ubodzy tylko trwają w swoim ubóstwie i nie widać na horyzoncie żadnej nadziei na to, że to się zmieni. Znaczy model ekonomiczny jako taki, on jest makroekonomicznie stabilny, ale się wyczerpał w tym sensie, że jakby no, nie ma nadziei na poprawę losów tych, którzy tego potrzebują. Więc są olbrzymie nierówności. Kraj jest podzielony według takich właśnie linii. Wielka stolica, biedne prowincje, bogata klasa średnia, wyższa, biała kontra właśnie lud, tak zwany lud, prawdziwe, głębokie Peru. Nie ma porozumienia między tymi światami. Mamy dwa różne kraje wewnątrz i to widać na południu Peru, gdzie w różnych okręgach Roberto Sanchez potrafił zdobyć prawie 90% wszystkich głosów. No i to jest kraj głęboko podzielony, głęboko zraniony, gdzie różne tematy z historii ostatnich kilkudziesięciu lat cały czas są świeże, cały czas są rozgrywane. No, chociażby wystarczy wspomnieć właśnie przecież ojciec naszej kandydatki, który czwarty raz startowała, czwarty raz doszła do drugiej tury. Alberto Fujimori to był ten, który się rozprawił z organizacją terrorystyczną Świetlisty Szlak, która chciała siłą zaprowadzić rewolucję komunistyczną w Peru w latach 80., na początku lat 90. I ten temat cały czas jest wykorzystywany. Było przypominanie teraz w kampanii wyborczej, że jak zwyciężą komuniści, czyli czytamy Roberto Sanchez, no to wrócą terroryści, znowu będzie krwawa wojna w Peru i nie dopuśćmy do tego, uratujmy kraj przed terroryzmem komunistycznym. Więc cały czas te rany są niezabliźnione i jątrzą i kraj jest głęboko, głęboko podzielony na pół.
0: To czekając na te ostateczne wyniki wyborów prezydenckich w Peru, zajrzyjmy po sąsiedzku do Boliwii. Jak obecnie wygląda sytuacja w Boliwii? Czy cały czas trwają gigantyczne protesty Boliwijczyków?
1: O tak, tutaj niestety nie ma żadnych dobrych wiadomości, bo już 40 dni trwają te protesty. Kraj jest zablokowany całkowicie. 90 nawet takich punktów blokad w kraju. W zasadzie jest państwo sparaliżowane. Wygląda to tak, że ludzie wychodzą z domu wcześniej rano w poszukiwaniu czegoś do kupienia, jakiejś żywności, która w ogóle poleciała w kosmos, jeśli chodzi o ceny. Ostatnio słyszałem, że za kilogram pomidorów potrafi kosztować już w tym momencie kilkanaście złotych w przeliczeniu na nasze. Brakuje wszystkiego, brakuje mięsa, brakuje podstawowych artykułów żywnościowych, nic nie dojeżdża, bo kraj stoi po prostu. O ile ludzie w większości popierali te protesty jeszcze jakiś czas temu, no to teraz wszyscy są po prostu zmęczeni i chcą jakiegoś rozstrzygnięcia. Natomiast prezydent sobie z tym nie radzi. Rodrigo Paz jest oskarżany o właśnie kompletną bezradność i że się nie nadaje kompletnie na ten urząd, bo ani nie ma dialogu żadnego, jakichś prób porozumienia, ani też nie potrafi jakimś innym sposobem rozwiązać tego problemu. Gospodarka traci, są wielomiliardowe straty już. No ale prezydent się sam prosił o to wszystko, bo oprócz tego, że nie udało mu się przez pierwsze pół roku rządu poradzić sobie z kryzysem, no to jeszcze sobie zniechęcił bardzo szybko ludzi, którzy przecież na niego głosowali i go wywindowali do władzy, bo to nie byli bogaci jacyś przedsiębiorcy, tylko to był właśnie lud, który był rozczarowany polityką, 20 latami rządów lewicy. Był świadomy tego, że trzeba zmienić tę politykę, ale nie chciał żadnych radykalnych zmian, tak? Optował za jakimś takim modelem środka, jakichś umiarkowanych reform. Natomiast prezydent bardzo szybko się zbliżył do właśnie prawicy, która wcale na niego nie głosowała. I zdradził, można by tak powiedzieć, właśnie elektorat zachodni z andyjskich prowincji, który zadecydował o tym, że on w ogóle wygrał te wybory.
0: Bardzo szybko zbliżył się do prawicy, bo ja tylko przypomnę, że Rodrigo Paz prezydentem jest, proszę mnie poprawić, od listopada, prawda?
1: Tak, od listopada. No i najpierw mieliśmy już w grudniu, przecież zaczęły się protesty pierwsze, duża fala protestów przeciwko niemu, bo wprowadził podwyżki cen paliw. Te podwyżki zostały otrzymane w mocy. Zrezygnowano z innych reform, które miały usprawnić gospodarkę, miały ściągnąć kapitał prywatny z zagranicy do strategicznych sektorów gospodarki. Po tych właśnie olbrzymich protestach grudzień, styczeń prezydent się wycofał z większości tych planów, ale podwyżki paliw zostały. Mija kilka miesięcy, ludziom się żyje coraz gorzej, bo przyszła olbrzymia inflacja spowodowana tym, no już była wcześniej, ale dodatkowo jeszcze się zwiększyła, bo wszystko podrożało w związku z tym, że paliwa podrożały o 100-kilkadziesiąt% z dnia na dzień. Natomiast nie przełożyło się to kompletnie na lepszą sytuację gospodarczą. Zwykły człowiek miał jeszcze mniej w portfelu. Polityka rządu, zamiast realizować obietnice i postulaty właśnie przedwyborcze, które miały służyć tej ubogiej większości, która chciała po prostu wyjść z kryzysu, ale w umiarkowany sposób, to bardzo szybko zaczęła służyć interesom właśnie wielkich posiadaczy ziemskich, bogaczej części prawicowej, części społeczeństwa, więc ludzie czuli się zdradzeni. No jeszcze przypomnę, że takim pierwszym posunięciem w ogóle tego rządu było zlikwidowanie podatku od bogactwa tak zwanego, czyli od dużych majątków. No to komu to służyło? No więc rząd Rodrigo Paza coraz popełnia jakieś takie kardynalne błędy, poza tym jeszcze nie potrafi kompletnie rozmawiać ze społeczeństwem, nie konsultuje. No, Boliwii się nie da rządzić, nie rozmawiając z organizacjami społecznymi. To nie jest pierwszy prezydent, który tego doświadcza. No ale udowadnia, że się kompletnie na ten urząd nie nadaje. Co no te... i mamy właśnie sytuację tak, że jest, szkoły są zawieszone, są jedynie wirtualne zajęcia, ponad miesiąc już, tak? Nie ma dostępu do szpitali, ludzie umierają z braku lekarstw, z braku dostępu do szpitala. Sytuacja gospodarcza jest w tym momencie tragiczna, tak? Tutaj nie można zapominać o byłym prezydencie Evo Moralesie, który próbuje to wszystko wykorzystać na swoją korzyść i który cały czas ma pewien twardy elektorat w różnych miejscach w Boliwii i wykorzystuje organizacje społeczne, które go popierają do tego właśnie, żeby te protesty trwały aż tak długo. W tym momencie żądanie jest jedne, żeby prezydent Rodrigo Paz zrezygnował z urzędu. Nie ma żadnego innego więcej żądania. Są takie głosy, że może się powtórzyć scenariusz z Caracas, znaczy ekstrakcja tym razem Evo Moralesa pod zarzutami jakimiś związku właśnie z narkobiznesem, z wykorzystaniem wsparcia amerykańskiego.
0: Protestujący domagają się ustąpienia Rodrigo Paza, ale ten twardo stoi na stanowisku, że nie zrezygnuje z bycia prezydentem. Niedawno parlament zezwolił także na użycie wojska przeciwko demonstrantom. Co teraz? Jaki scenariusz pan przewiduje? Czy ten najczarniejszy, czyli wojna domowa, to jest kierunek, w którym my powinniśmy patrzeć, czy jednak to jest na wyrost?
1: Znaczy można powiedzieć trochę tak, oczywiście w przenośni, że my już mamy wojnę domową w Boliwii, tyle tylko właśnie, że za pomocą innych środków. Znaczy, jeśli Rodrigo Paz użyje bezpośrednio wprost siły, co już próbował kilka dni temu, próbował odblokować blokadę w miejscowości San Julian, na wschodzie to się skończyło źle, bo chwilowo odblokował, ale znów tam jest blokada, nic się nie zmieniło. Natomiast on widać, że się boi jakby tak otwarcie i na poważnie użyć tej siły, bo jeśli to zrobi, to, no to będzie duży błąd. Znaczy absolutnie jest skreślony politycznie. Znaczy żaden prezydent, który w ostatnich, dajmy na to tam 20 kilku latach używał brutalnej siły do tłumienia protestów z użyciem wojska, policji, nie przetrwał długo. To nie jest po prostu kraj, w którym to takie rządzenie przechodzi. Zbyt duża siła organizacji społecznych, które są zawsze bardzo skore do bardzo szybkich protestów. Znaczy w Boliwii trzeba rozmawiać. Nie ma innej drogi. Rodrigo Paz nie chce rozmawiać. On sobie wymyślił taki pomysł na siebie, że on jakby właśnie wytrwa i to będzie jego taki test polityczny, a jak te protesty same jakby się rozejdą, bo ludzie po prostu się zmęczą, no to on wyjdzie z tego zwycięsko i wtedy nie będzie nie do ruszenia. Ale on już ma zniszczoną reputację, już stracił legitymację społeczną do sprawowania urzędu. Ja tak naprawdę nie rozumiem, jaki on ma pomysł na siebie, bo to jest dopiero początek jego kadencji. No pół roku minęło, tak? O czym my w ogóle tutaj rozmawiamy? A już całkowicie zniszczył swoje jakiś taki kredyt politycznego zaufania, społecznego zaufania. No to na jakiej podstawie on chce rządzić? Siłą wyłącznie? Znaczy użycie siły niczego tutaj nie polepszy w jego sytuacji, tak? Wręcz pogorszy, będzie pretekstem właśnie dla społeczeństwa, żeby jeszcze zaostrzyć te protesty, żeby wyjść już tak całkowicie na ostro i go po prostu usunąć. I to wtedy rzeczywiście, znaczy może być to zagrożenie wojną domową, ale to na jego życzenie, tak? Znaczy jedyny sensowny scenariusz, jaki ja widzę, to jest rezygnacja z urzędu rzeczywiście, no bo on jakby przekreślił siebie jako prezydent. No, kim on chce rządzić i w jaki sposób, nie wiem. Znaczy pokazuje, że jest prezydentem, który w ogóle nie powinien na ten urząd trafić i jest to pomyłka historii.
0: O bardzo skomplikowanej sytuacji politycznej w Peru po wyborach prezydenckich i w Boliwii, w której od ponad miesiąca trwają ogromne protesty, opowiadał państwu prosto z Limy dr Radosław Powęska, latynoamerykanista związany z Uniwersytetem Warszawskim. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Przed momentem byliśmy w Ameryce Południowej, wcześniej w Azji i teraz zgodnie z obietnicą przenosimy się do Afryki i już uprzedziliśmy, że między innymi pojawi się niebieski pająk. Widzę, że pani Agnieszka napisała, że lubi pająki i że ten jest piękny, ale napisał też pan Marek, że przerażający i można dostać ataku serca. Nie tylko o pająkach będzie. Zapraszamy państwa do przeglądu tego, co w afrykańskich mediach. Mikołaj Kierski.
1: Afryka wśród najszybciej rozwijających się regionów turystycznych świata. Nowe dane opublikowane przez Światową Organizację Turystyki pokazują, że Afryka pozostaje jednym z regionów, które najszybciej odbudowują i rozwijają sektor turystyczny. W pierwszych trzech miesiącach 2026 roku liczba zagranicznych przyjazdów wzrosła na kontynencie około 4% w porównaniu z ubiegłym rokiem, czyli rosła dwa razy szybciej niż średnia światowa. Szczególnie dobrze radzi sobie Afryka Północna, ale wzrost odnotowano również w krajach Afryki Subsaharyjskiej. Eksperci zwracają uwagę, że coraz większą rolę odgrywają podróże między samymi krajami afrykańskimi, a także zainteresowanie turystów nie tylko z Europy, ale także z Azji i Bliskiego Wschodu. A propos turystyki, w ostatnich tygodniach ruandyjskie media coraz częściej piszą o rozwoju miejscowości Kibeho na południu kraju, która przyciąga rosnącą liczbę pielgrzymów z różnych części Afryki i spoza kontynentu. Kibeho jest wyjątkowym miejscem dla katolików, ponieważ właśnie tam w latach 80. trzy uczennice miały doświadczać objawień maryjnych. Po wieloletnich badaniach zostały one oficjalnie uznane przez Kościół katolicki, a sanktuarium w Kibeho pozostaje do dziś jedynym miejscem objawień maryjnych w Afryce, które otrzymało takie uznanie. W związku z rosnącą liczbą odwiedzających rozwija się także lokalna infrastruktura turystyczna, a władze i przedsiębiorcy liczą na dalszy wzrost znaczenia regionu. Dla Ruandy jest to kolejny sposób na budowanie wizerunku kraju jako ważnego celu turystycznego obok znanych już projektów związanych z przyrodą czy sportem, co może nasilić pojawiające się już od kilku lat oskarżenia o próby ocieplania wizerunku prezydenta Paula Kagamy przez organizację międzynarodowych wydarzeń. Czas na południe kontynentu. RPA przygotowuje się do International Space Summit Africa, który odbędzie się w sierpniu i ma być jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych gospodarce kosmicznej na kontynencie. Organizatorzy i partnerzy wydarzenia podkreślają, że chodzi przede wszystkim o praktyczne zastosowania technologii satelitarnych, m.in. w rolnictwie, monitorowaniu susz, telekomunikacji czy zarządzaniu zasobami naturalnymi. RPA od lat dysponuje najbardziej rozwiniętym sektorem kosmicznym w Afryce i chce umacniać swoją pozycję jako centrum nowych technologii dla całego kontynentu. Coraz więcej państw afrykańskich inwestuje przy tym we własne programy kosmiczne i satelitarne, a eksperci przewidują, że wartość afrykańskiej gospodarki związanej z technologiami kosmicznymi będzie w najbliższych latach rosła szybciej niż średnia światowa. Sierpniowy szczyt ma być okazją do pokazania tych ambicji i przyciągnięcia nowych inwestycji oraz partnerów z całego świata. Pozostając w temacie nauki, teraz Angola i dziesiątki nowych gatunków odkrytych przez naukowców. Choć sama ekspedycja badawcza odbyła się jeszcze w lutym, dopiero w ostatnich dniach naukowcy opublikowali pierwsze wyniki swoich prac, które wzbudziły duże zainteresowanie. Międzynarodowy zespół 16 badaczy pracował na trudno dostępnym płaskowyżu Lisima we wschodniej Angolii, jednym z najsłabiej poznanych przyrodniczo miejsc na kontynencie. Region przez dziesięciolecia pozostawał niemal niedostępny z powodu wojny domowej i licznych min lądowych. Teraz okazało się, że kryje on dziesiątki gatunków prawdopodobnie nieznanych wcześniej nauce. Wśród odkryć znalazły się m.in. nowe gatunki ważek, pasikoników i motyli, a także pająk, którego ciało świeci na niebiesko pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Narodowego. Badacze podkreślają, że to dopiero początek analiz, a wiele okazów wciąż czeka na dokładne opisanie. Co ciekawe, płaskowyż Lisima jest źródłem wód zasilających cztery wielkie afrykańskie systemy rzeczne, czyli Kongo, Okawango, Zambezi i Kwanze. Dlatego odkrycia mają znaczenie nie tylko dla biologów, ale również dla ochrony jednego z najważniejszych ekosystemów południowej Afryki.
2: To był Mikołaj Kierski. Muszę ci powiedzieć, że ja nie jestem jakimś zagorzałym fanem pająków, ale ten świecący na niebiesko, no naprawdę sympatyczny. Ale może właśnie dlatego, że niebieski.
0: Robi wrażenie, faktycznie, bo tam dziesiątki nowych gatunków odkryto, ale wybraliśmy dla państwa zdjęcie akurat tego świecącego na niebiesko. No. Piękne. A przynajmniej wyjątkowe, a jednocześnie no, choćby właśnie ten szczyt technologii kosmicznych w Afryce. Nie kojarzymy raczej Afryki z technologiami kosmicznymi.
2: Zupełnie nie.
0: Ale lubimy odkrywać dla państwa właśnie takie niekoniecznie oczywiste informacje.
3: Cały nasz świat.
2: To czas na ostatni przystanek. Przystanek przeszłość. Amerykańska ustawa o prawach obywatelskich z 1964 roku jest jednym z najważniejszych dokumentów w historii Stanów Zjednoczonych. To właśnie ona wprowadziła m.in. szeroki zakaz dyskryminacji rasowej. Podpisana została przez prezydenta Johnsona, ale wprowadzenie tej ustawy proponował jeszcze jego poprzednik, czyli John Fitzgerald Kennedy. Dziś przenosimy się do 11 czerwca 1963 roku, kiedy to chwilę po 8 wieczorem prezydent Kennedy zwrócił się do Amerykanów z apelem o wspólną pracę na rzecz równości niezależnej od koloru skóry. Dzień występu ten w telewizji wybrał nieprzypadkowo, o czym więcej Jan Janczy.
4: This nation was founded by men of many nations and backgrounds. It was founded on the principle that all men are created equal, and that the rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened.
5: Today we are committed. 11 czerwca 1963 roku John F. Kennedy mówił w orędziu telewizyjnym tak. Ten kraj został założony przez ludzi pochodzących z wielu narodów i środowisk. Został on zbudowany na zasadzie, że wszyscy ludzie są równi, a prawa każdego człowieka tracą na znaczeniu, gdy zagrożone są prawa choćby jednej osoby. Wtedy wydawało się, że nie ma już wyjścia. Wcześniej tego dnia gubernator stanu Alabama zagrodził wejście dwóm czarnoskórym studentom, którzy chcieli wejść na uczelnię, choć miesiąc wcześniej sąd wydał wyrok, w myśl którego mężczyźni mieli prawo tam studiować. I była to wprawdzie jednostkowa sytuacja, ale gdybyśmy pomnożyli ją przez 1000, to otrzymalibyśmy obraz codzienności Amerykanów pochodzenia afrykańskiego, którzy pomimo przeciwności losu żyli w nadziei, że kiedyś będą traktowani jak ludzie i w końcu nastanie zmiana. A w kim jak nie w Kennedy pokładać te nadzieje? W wyborach prezydenckich z roku 1960 70% uprawnionych do głosowania Afroamerykanów oddało głos właśnie na niego. Sęk w tym, że z Nixonem wygrał o włos, przewaga demokratów w kongresie też była symboliczna, w związku z czym Kennedy obawiał się gwałtownych ruchów w kwestii forsowania ustaw dotyczących praw obywatelskich. W tych sprawach wypowiadał się początkowo wyjątkowo oszczędnie. Odwoływał się jedynie do suchego języka prawniczego w obawie, że może zrazić do siebie i wyborców, i ustawodawców z południa, w którym segregacja rasowa miała się bardzo dobrze. Ale czas płynął, sytuacja Afroamerykanów nie poprawiała się, a napięcia na tle rasowym tylko rosły. W roku 62 zmienił już nieco ton.
6: Our nation is commissioned by history to be either an observer of freedom's failure or the cause of its success.
5: W orędziu o stanie państwa poświęcił część wystąpienia kwestii praw obywatelskich. W tym samym roku na Uniwersytet w Mississippi zapisał się czarnoskóry James Meredith, późniejszy aktywista na rzecz praw obywatelskich. Dużo mówi tu fakt, że by zapewnić studentowi bezpieczeństwo, trzeba było zaangażować oddziały federalne, co jednocześnie było testem dla obowiązujących praw, a także próbą wywarcia presji na Kennedy'ego ze strony środowisk afroamerykańskich. Kwestia ich obecności na amerykańskich uczelniach powróciła rok później, za sprawą wspominanych wydarzeń w Alabamie. Telewizyjne przemówienie z 11 czerwca 1963 roku było pierwszym konkretnym wyrazem woli aktualizacji ustawy o prawach obywatelskich. Spotkało się ono z gorącym przyjęciem m.in. Martina Luthera Kinga, wcześniej rozczarowanego powściągliwą postawą prezydenta. O przyjęcie ustawy Kennedy nie starał się jednak długo. 21 listopada wylądował w Dallas, w Teksasie. Dzień później zginął w zamachu. Jego następca, Lyndon B. Johnson, został zaprzysiężony natychmiast, jeszcze na pokładzie Air Force One.
7: My fellow Americans, I am about to sign into law the Civil Rights Act of 1964.
5: To właśnie jego podpis widnieje na dokumencie. Ustawę podpisał 2 lipca 1964 roku. W trakcie posiedzenia kongresu mówił: żadna mowa pogrzebowa ani pochwała nie uhonorowałaby pamięci prezydenta Kennedy'ego w sposób bardziej wymowny niż jak najszybsze uchwalenie ustawy o prawach obywatelskich, o którą tak długo walczył. I tak się faktycznie stało, bo od telewizyjnego wystąpienia Kennedy'ego do złożenia podpisu przez Johnsona minął rok i niecały miesiąc.
2: A początki były niemalże improwizowane. Gotowy tekst wystąpienia Kennedy dostał na zaledwie kilka minut przed początkiem transmisji. Poprawki wprowadzano podobno do ostatniej chwili, a Robert Kennedy, brat prezydenta, który był z nim obecny w czasie trwania transmisji, twierdził nawet, że część trwającego 13 minut orędzia do narodu polityk wygłosił z głowy.
0: I to była historia z lat 60. z USA i przed nami na zakończenie, na pożegnanie, jeden z najważniejszych utworów lat 60. w USA.
2: O, tak.
0: Ze słowami: nie potrzebujesz prezentera pogody, żeby wiedzieć, w którą stronę wieje wiatr. Jan Janczy, Mikołaj Kierski, Kajtek Strzelczyk, Patryk Rabiega, Tomasz Ławnicki, dziękujemy za wspólną godzinę z tematyką międzynarodową. Do usłyszenia.

0: Minęła 12. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku koło Łodzi trwa uroczystość włączenia nowych myśliwców F-35 do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Tuż po lądowaniu meldunek złożył prezydentowi pierwszy polski pilot F-35.
1: Panie prezydencie, dowódca 11. eskadry, podpułkownik Welke, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
0: To ważny dzień dla naszej ojczyzny. Polska będzie mocniejsza, silniejsza i bezpieczniejsza, podkreślał prezydent Karol Nawrocki.
2: F-35, drodzy Państwo, to więcej niż wielozadaniowa maszyna, wielozadaniowy samolot. To z całą pewnością platforma systemu walki, bardzo inteligentna, technologicznie rozwinięta, potrafiąca przetwarzać dane i w czasie rzeczywistym te dane przesyłać także do innych systemów, które odpowiadają za bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.
0: Wcześniej piloci trzech myśliwców wykonali pokazowy lot nad krajem i miejscami związanymi z historią i wojskiem. Do wydarzeń w Łasku nawiązał premier Donald Tusk, wziął udział w obchodach Święta Służby Ochrony Państwa w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
3: Niebo jest bezpieczniejsze, bo te F-35 w porównaniu do poprzedników to jak Porsche do Fiata Tipo. Takiego użył porównania jeden z pilotów, wierzę mu na słowo. Dzisiaj w Łasku także jest taka świąteczna chwila, bo tam będzie centrum szkolenia, taka swoista szkoła pilotów tych najnowocześniejszych maszyn. Bohaterowie Top Guna, Maverick czy Iceman mogliby tylko zazdrościć naszym pilotom.
0: SOP chroni najważniejsze osoby w państwie i kluczowe obiekty rządowe. W Służbie Ochrony Państwa pracuje obecnie ponad 2100 osób. W całej Unii Europejskiej zaczyna dziś obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska ma nadzieję, że nowe przepisy wzmocnią ochronę granic zewnętrznych i usprawnią procedury powrotowe. Polska została zwolniona z części zapisów paktu migracyjnego. Nie będzie przyjmowała migrantów z innych państw ani ponosić kosztów z tym związanych. Na koniec jeszcze smutna informacja ze świata kultury. Nie żyje brytyjski twórca David Hockney. Miał 88 lat. Jak podały osoby związane z tym twórcą, uznany brytyjski artysta był jedną z najważniejszych postaci sztuki współczesnej w wieku XX i XXI. Zmarł spokojnie w swoim domu za miesiąc, skończyłby 89 lat. Te informacje podała przed chwilą brytyjska stacja BBC. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś w Polsce dominuje zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Po południu w centrum i na wschodzie Polski możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatury maksymalne od 16 do 20 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich. Wiatr będzie umiarkowany, a w czasie burz porywisty do 65 km na godzinę.

0: Dzień dobry Państwu. Praja magia albo praża magia. W każdym razie Nugenea.
1: Napoli, proszę Państwa,
0: to wiemy. Wszyscy to wiemy.
1: Z Warszawy. Pozdrawiamy.
0: Dzień dobry.
1: Z Wilanowa.
2: W środku dnia.
0: Prawie 8 minut po godzinie 12, Nowy Świat i w środku dnia. I Grzegorz Muranowicz i Jan Niebudek.
1: No i Agnieszka Lipka-Barnett.
0: Agnieszka Lipka-Nieogar chyba dzisiaj masakryczny, no ale dobrze, trudno. Jakoś nie mogę zebrać myśli.
1: To takie uziemienie. Proszę Państwa, proszę zaproponować, to jest prośba moja oczywiście, jeżeli Państwo mogą takie szybkie techniki uziemiania koleżanki, redaktorki, takie uziemienie, żeby tak wiedziała.
0: Tak mnie ugruntować.
1: Żyj, to jest jedno, ale oddychaj najpierw. Mm-hmm.
0: No wiem, już taki spokojny oddech, tak.
1: Skoncentruj się na jakimś jednym punkcie studiów, na liściach może, bo to jest też z uważności są rzeczy. Mm. Sprawdźcie, czy tam na tym liściu.
0: Wiesz co, ja tam widzę taką ładną zieloną tuję, to może się na tym skoncentruję.
1: Ale może nie tuj. Proszę Państwa, jest 8,5 minuty po godzinie 12. Smutne wieści nadeszły przed chwilą z Wysp Brytyjskich. David Hockney nie żyje, wybitny malarz łączący no właśnie tę swoją żywą kolorystykę, również gdzieś zaliczany do tych spadkobierców pop-artu, ale też jest to figuratywne jak najbardziej, jest to realistyczne, ale jest to bardzo, bardzo nowoczesne, co on tworzył i tworzył, dodajmy, do ostatnich lat. W ostatnich latach namalował na przykład Harry'ego Stylesa.

0: Harry Styles i Sign of the Times, proszę Państwa. No i tak to jest z utworami, że one wiele tematów nam mogą, o wielu tematach można wspomnieć przy ich okazji. I tak się składa, że przed chwilą w bardzo smutnym kontekście przypomnimy, nie żyje David Hockney, brytyjski malarz, słynny malarz, malarz, który miał okazję też Harry'ego Stylesa namalować w ostatnich latach. No więc Harry Styles i Sign of the Times, ale skoro Sign of the Times, to ten ostatni kontekst, czy ostatnie skojarzenie, to skojarzenie z filmem Projekt Hail Mary. No i w tym filmie ów utwór śpiewa Sandra Hiller, a Sandrę Hiller będzie można oglądać już w filmie Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego w poniedziałek, wielka tego filmu premiera, no i Sandra Hiller i Hans Dinschler grający rolę Thomasa Manna, a Sandra grająca rolę jego córki oczywiście na premierze owej się pojawią.
1: I tak właśnie pojawią. Wszystkie kropki się łączą. W dzisiejszym programie opowiemy też Państwu co nieco o kinie francuskim, ponieważ ruszył przegląd nowego kina francuskiego. No i Janek miał okazję już zobaczyć jeden film, dwa filmy?
0: Nie, jeden film.
1: Jeden, ale za to jaki?
0: Nouvelle Vague, proszę Państwa, film, który będzie swoją premierę miał w sierpniu. Film, który nie można zdradzać za bardzo programu innych festiwali, on jest...
1: Ale w każdym razie nie będzie pokazywany tylko w ramach przeglądu
0: tak
1: nowego
0: jest.
1: Kina francuskiego. O, może tak
0: i
1: to powiedzmy.
0: Z tej drugiej okazji był zorganizowany wywiad, więc czasami tak to bywa, że pojawia się jakiś gość, bardzo znaczący gość w Warszawie, no i jest wtedy okazja, żeby z nim porozmawiać. Ja wczoraj taką okazję miałem. Guillaume Marpec, tak się nazywa francuski aktor, nazywany objawieniem, no i nazywany jest tak w związku z rolą Jean-Luc'a Godarda w filmie Nouvelle Vague Richarda Linklatera, Amerykanina. To już tak po francusku trochę
1: powiedziałem. No po włosku nawet bardziej bym rzekła. No.
0: Albo tak jest. Amerykanina, ale oczywiście z Estados Unidos, jeżeli już tak po włosku. To znaczy Estati Uniti.
1: Po hiszpańsku akurat.
0: No, czy tam wiadomo, gdzie jesteśmy. No nie, bo wiesz, bo mamy tendencję do mówienia Ameryka na kraj.
1: No, to Stany Zjednoczone,
0: na czele,
1: tak,
0: którego
1: tak,
0: stoi...
1: Dobrze, tak. Więc wracamy do Europy, chociaż Stany Zjednoczone też się pojawiają w filmie Guru. To jest film, który z kolei ja miałam okazję zobaczyć, poza filmem Obcy François Ozona, ale ten film dzieje się w Algierii, a nie w Stanach Zjednoczonych. Ale o tym wszystkim Państwu opowiemy.
0: Myślę.
1: Nie, no. O wszystkim Państwu opowiemy. O wszystkim Państwu opowiemy, to obiecujemy. No i nie będziemy dzisiaj sami, będzie oczywiście serwis dobrych wiadomości, to też będzie.
0: No i proszę Państwa, będą Państwo świadkami przejęcia anteny, ale przez kogo to się wszystko okaże po godzinie 13, prawda?
1: Tak, bo po 12 będziemy mieli gościa, któremu chyba nie pozwolimy przejąć anteny, chociaż zobaczymy.
0: Pozwolimy. No. Zobaczymy. Jak dobrze będzie, wiesz, fajnie, to będzie
1: to mu oddamy
0: z korzyścią
1: antenę
0: dla anteny. A to jest kto? Emma Jean
1: Thackeray.
0: Jak jeszcze raz?
1: Thackeray. Maybe Thackeray. Nowhere.
0: Powinniśmy mówić Effery, żeby uniknąć kontrowersji, ale nie musimy.
1: A, no dobrze.
0: Maybe Nowhere.

0: Maybe Nowhere, czyli może nigdzie, to Emma Jean Thackeray. Zachwycamy się wszyscy tą piosenką, bo jest całkiem inna od tego, do czego, no nie wiem, czy zdążyła nas przyzwyczaić ta wokalistka, natomiast no jest to kompozycja całkiem inna i ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona.
1: Po prostu,
0: nie, to nie o to chodzi, że mi się nie podobała, ale nie zapadała w pamięć, o tak powiem. A,
1: ja nie pamiętam, co robił.
0: No właśnie.
1: Marcel Baliński w studiu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z zespołu Współgłosy, chociaż właściwie no z zespołu, ale jak podpisywane są utwory, to jest Współgłosy and Marcel Baliński, więc jesteś członkiem tego zespołu, czy nie jesteś
2: oczywiście,
0: członkiem
2: tego zespołu? Oczywiście, że jestem. Ja też śpiewam często razem z chórem i gram na fortepianie, no i po prostu kieruję tym wszystkim i komponuję, no to... Ja to w ogóle byłem tylko za Współgłosy jeszcze jakiś czas temu, żeby było, ale tutaj Ola właśnie powiedziała, nie, musi być też Marcel Baliński. Ja mówię, dobra, skoro i tak to podpisujemy tylko w plikach muzycznych czy na streamingach, zgadzam się.
1: No i Marcelu drogi, przypomnij nam trochę ten pomysł, kiedy on zakiełkował w twojej głowie. Bo od początku był to pomysł, który było jasne, że będzie przełamywał granice, że będzie łączył ludzi, że będzie pewnym twórczym chaosem, na czele którego staniesz, więc ja bym w ogóle cię określił mianem kierownika chaosu.
2: Och Boże, bardzo piękne, bardzo, bardzo to lubię. No dużo z tego chaosu też jest tak wyciągnięte fajnych rzeczy po naszych takich doświadczeniach bardzo dużych, zeszłorocznych. No w samym 25 roku 20 koncertów zagraliśmy i bardzo dużo rzeczy się wyklarowało i też w całym tym procesie stąd mi trochę się narodził ten pomysł na tę drugą płytę, no ale tak wracając do samego początku, no to tak, no to już 5 lat gramy w 21 roku. Współgłosy się zaczęły, był pierwszy koncert, który też był tak naprawdę jednym wielkim chaosem, bo ja gdzieś tam ten cały w chórze ogromny potencjał improwizatorski zacząłem odkrywać. No, to ja zrobiłem Współgłosy dla mojej siostry, która jest uczestniczką warsztatów terapii zajęciowej Frajda w Łodzi. Jej marzeniem zawsze było mieć zespół i śpiewać. No to po prostu to zrobiłem i ten zespół jest i... Już 5 lat jest i druga płyta we wrześniu.
1: No i też myślę, że bez słowa jazz byśmy się nie obeszli w tej rozmowie. Zresztą zwróciłeś uwagę na tę artystkę przed chwilą, Emma Jean Thackeray, odkładając żarciki na bok, nasze wszystkie, znaczy moje zwłaszcza, no to Emma właśnie z takich brzmień się wywodzi. I to jest tak, że pewien sposób myślenia jazzowy jest w stanie chyba artystę zaprowadzić daleko, ale też otwiera horyzonty. Być może jakoś tak też było w tej historii, w twoim myśleniu o tym.
2: Super, że to zaznaczasz. Nie, właśnie super, właśnie bardzo fajnie, bo ja też tak traktuję całą tą przygodę, ogromną przygodę,

0: z muzyką jazzową w moim życiu jako właśnie jakiś taki poszerzacz horyzontów, tak bym to nazwał. I też w kontekście teraz drugiej płyty i na przykład piosenki, z którą dzisiaj przychodzimy, to już w ogóle, że to... jakby cała ta druga płyta, ona ma taki o wiele bardziej kierunek piosenkowy i że gdzieś jakby wyciągnąłem jakby te takie dwie główne jakości po tej pierwszej płycie i po tych kilkudziesięciu koncertach, które z nią zagraliśmy, że jakby mamy ten największy potencjał piosenkowy i taki eksperymentalny, tak to sobie nazwałem. Mhm. I rozdzieliłem to sobie na dwa albumy i właśnie tę drugą płytę, którą teraz premierujemy we wrześniu, ona odkrywa ten piosenkowy potencjał. I jakby cała ta moja przygoda życiowa z jazzem, z tą muzyką improwizowaną, ona też jakby bardzo mi nadaje mi taki bardzo ciekawy kontekst w głowie jako twórcy, jako kompozytorowi w kontekście właśnie powrotu do formy piosenkowej, bo też z muzyką rozrywkową też oczywiście bardzo, bardzo dużo w życiu romansowałem i bardzo dużo z nią miałem wspólnego i to jest tak naprawdę taka pierwsza płyta, gdzie to są właściwie same piosenki na tej płycie i one jakby mają taki bardzo często mniej lub bardziej awangardowy charakter, czy też są takie piosenki, które w ogóle nie mają tego charakteru. Ale to też jest taki celowy zabieg, że bardzo właśnie ten piosenkowy, tę piosenkową stronę współgłosów bardzo chciałem eksplorować. Ta druga płyta jest naprawdę taka bardziej w tę stronę. Nie są rzeczy, no tak jak w Po co, nie wiem, ten partia perkusji, która jest, to jest na przykład po prostu sample z próby nasz wzięty, to jest, tam nie gra perkusista, wiecie.
1: Czyli wszystkie próby nagrywane.
2: Właśnie, no próby są nagrywane.
0: Nie, to jest bardziej takie, wiesz, że odkryliśmy ten numer, znaleźliśmy ten groove do tego, ten dżunglowy beat, który tam leci. Ja mówię na próbie, wiesz, parę dni przed nagraniem, mówię, dobra, stary, nagrywamy, to koniecznie, wiesz, wziąłem telefon, nagraliśmy. No jak my usłyszeliśmy, jak iPhone to skompresował po prostu i tak, wiesz, w takiej po prostu low quality, to brzmi świetnie. Weszliśmy do studia, gdzie, wiecie, świetne mikrofony, wszystko fajnie, zaczął Bartek grać na perkusji, mam tak, no...
1: Bartek Bielenia.
2: Takie high quality weszło, jak rozumiem.
0: No tak, no... fajnie, ale tak czegoś brakuje, no i tak się bujaliśmy coś tam, to może spróbujemy inaczej zagrać, no i potem wrzuciliśmy po prostu ten sample z iPhone'a, który gra przez cały, to wrzuciliśmy, no nie ma lepiej, no to musi być to i... też jakby to od jakichś takich bardzo małych rzeczy, przez właśnie też formy, które są i nie tylko, że gdzieś ten jazz jakby bardzo się tam cały czas przeplata, no. Ja też jazzem oczywiście tutaj w tym przypadku no, też tak nazywam czasem jakąś taką formę jakiegoś brudu nawet, nie, że to też jest dla mnie jakiś, że
1: no to... jazz to wolność, jazz to nie jest brak ograniczeń. Słuchaj, będziemy słuchać utworu, co ty na to?
0: Świetny pomysł.
1: Bardzo dobry.

0: a czemu?
1: A czemu gdzieś tam pojechałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu coś zobaczyć chciałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu ja coś muszę robić?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu wszystko mnie obchodzi?
0: Ja!

0: Współgłosy i Marcel Baliński obecny w studiu. I po co? No i po co tak naprawdę?
1: Mieszka? Po co?
0: Nie. Nie, ale to jest bardzo głębokie pytanie, wbrew pozorom. To jest
2: na pieniędzy
0: bardzo
2: przecież wszyscy znamy
0: egzystencjalny tekst.
3: Tak, ja bardzo lubię ten tekst i też bardzo mi się, bardzo to był taki proces, żeby on się pojawił i tutaj autorką takiej absolutnej większości tego tekstu jest Sonia Orlewicz-Zakrzewska, a mój był pomysł na tę strukturę właśnie, żeby to było po co, i pytanie, odpowiedź, no to są
0: takie niby dziecinne,
3: proste odpowiedzi właśnie na trudne pytania.
0: Właśnie, bo to takie niby dziecinne, no po co, no po to.
3: No po to, no to jest jakby bardzo, ja sobie bardzo często zadaję na przykład pytanie, po co, czemu, że to jest bardzo ważne w ogóle zadawać sobie pytania, pytać siebie samego też i trochę też o tym chcieliśmy, żeby była taka piosenka, o tym, że no wiadomo, że jest jakby rozdział w tym dialogu na tych dwóch bohaterów i to jest Maciek Rybowski, jeden z chórzystów, uczestników warsztatu terapii zajęciowej i ja. Dialogujemy ze sobą, ale to jest takie trochę, ja zawsze mówię, że to jest taka jedna świadomość rozszczepiona na dwa głosy, także to jest jakiś dialog jednego bohatera wewnętrznego, bym to tak powiedział.
0: Ale to jest to czwarte wielkie pytanie, bo są te trzy, prawda? Czyli kim jesteśmy, skąd przychodzimy,
1: jak
0: dokąd
1: żyć?
0: Zmierzamy?
3: I po
0: a
3: co?
0: Czwarte jest po co?
1: Dokąd zmierzamy, ale po co zmierzamy?
0: No więc właśnie, mamy czwarte wielkie pytanie po prostu.
3: Po co? Czwarte wielkie pytanie, po co? Oficjalnie w Radio Nowy Świat ustanowiliśmy to.
0: Ale na to pytanie mamy odpowiedź, no po 30. to, właśnie po to.
3: Po to, czyli tak.
0: Dobrze. Mieliśmy przypomnieć tak krótko historię współgłosów, bo tak jakoś
1: bo
0: żeśmy uciekli,
1: o tym
0: tak, ale uciekliśmy od tej historii, więc
3: no bo ja już to bardzo, wiesz, ja już strasznie żyję tą płytą, żyję tym, co... Tym, co będzie, jakby wiadomo, super, co było, ale też bardzo się ekscytuję tym, co jest teraz, właśnie jakaś okładka została ustalona, buklet napisany, już tutaj wszystko, bardzo, bardzo fajne rzeczy. No, współgłosy, co to są współgłosy? Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie wie, czym są współgłosy, tak mówię, tak najpierw tak bardzo porządnie wyjaśnić całą naszą strukturę, no to jest nas osób 15. Trójka instrumentalistów, kontrabas, perkusja i fortepian, no i 12-osobowy chór. I w skład tego 12-osobowego chóru wchodzi grupa 10 osób z warsztatu terapii zajęciowej Frajda w Łodzi. Oczywiście cały warsztat bardzo serdecznie pozdrawiam. I mamy jeszcze dwie osoby, to jest Magdalena Koleśnik i Bartosz Bielenia. Dwójka wspaniałych artystów, wspaniałych osób i
1: których nie da się rozdzielić.
3: Jak których nie da się rozdzielić.
1: Magdalena Koleśnik i... na plan do roli, to musi zagrać Bielenia też coś i na odwrót. Więc to musiało być tak samo.
3: Tak, my to jest taki po prostu wielki nepotyzm uprawiamy, że do wszystkich projektów po prostu się bierzemy. Czy to robię ja, czy Magda, czy Bartosz, to wszystko po prostu idziemy
1: no to już
3: tam
1: wiemy
3: razem.
1: Wszystko, w czym są współgłosy. Ale wiesz co?
3: Proszę Państwa, definicja, współczesna definicja nepotyzmu, tak. Nie, ale absolutnie, słuchajcie, no to jest w ogóle... Ja zrobiłem projekt, do którego dla swojej siostry i zaprosiłem do niego moją żonę, a ona wzięła do tego swojego brata. No
0: nepotyzm
3: to...
0: się rozrasta po prostu.
3: I w ogóle nam to nie przeszkadza. Ja uważam, i to się też bardzo przyniosą taką jakość, bo cała ta piętnastka to jest w ogóle jedna wielka rodzina i w taki sposób to funkcjonuje. Oczywiście poza naszą piętnastką są też dwie terapeutki zajęciowe, które z nami jeżdżą. Jest nasza menadżerka Kamila Golik, jest nasza druga menadżerka od promocji Ola Zgajewska, nasz realizator Jeremiasz Hędzel. To jest cały wielki team. To jest tak naprawdę, jak jedziemy na koncert, to jest 20 osób jedzie i... No tak, ale wracając...
1: Ale powiedz, przepraszam, bo tak... Umówmy się, już powiedziałeś jakby ten taki core...
3: Formułka została.
1: ...historii, tak jest. Natomiast powiedz, czy dziś, gdy jedziecie na koncerty, no to ten artystyczny jakby wydźwięk działalności jest takim najważniejszym, czy społeczny, a więc ten, z powodu którego Wielosp się wami interesuje chociażby, prawda, jest też istotne dla was, czy zupełnie nie i po prostu muza, jazda.
3: Super, że to pytasz. Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie w przypadku tego projektu, bo z mojej strony to wygląda tak i z naszej strony właściwie całego zespołu, że to nie jest projekt społeczny, że to jest czysto artystyczna sytuacja. Ja od samego początku istnienia projektu też zawsze powtarzam, że ja wszystkich w tym zespole traktuję jako równoprawnych, równorzędnych sobie artystów i I nie ma żadnego podziału. Jakby po to też oczywiście jest zrobione, żeby tego podziału nie było i pokazać, że to jest możliwe. Jakby to też nie mogę mówić, że tego nie ma, ale jakby taki mój jakiś, moje nastawienie do tego, moje założenie jest właśnie, żeby tego nie było. I to jest stricte skupienie się na sztuce. A jak to jest odbierane, to jest naprawdę bardzo, to jest bardzo różne. To bardzo zależy od miejsca. Oczywiście nie ma to wpływu, ale to jest kwestia, jak to promują, jak na przykład promują organizatorzy koncertu, wydarzenie. Jaka jest widownia na koncercie? Czy to jest festiwal, czy to też jest nasz jakiś po prostu koncert? Kto przychodzi do danego miejsca? Jak to jest promowane? Jak jest o tym mówione? To jest bardzo ważne i oczywiście to też w bardzo ekstremalne sytuacje czasami też wpadało, że tak po prostu często trzeba było kogoś poprawiać, żeby na przykład nie mówić i nie używać takich sformułowań, bo jest to no my jakby to też no niepoprawne językowo, ale z drugiej strony też po prostu my jakby w naszym nawet sobie gronie nie życzymy, żeby używać takich określeń. Po miejsca, w których właśnie od samego początku całego procesu koncertu się okazywało, że w ogóle tutaj niepełnosprawność jakby nie jest jakimkolwiek tematem. I ja szczerze mówiąc najbardziej lubię takie miejsca i najbardziej lubię te spotkania.
1: Czyli już nie naszą rozmowę, no bo skoro wywołałem, dzięki.
3: Nie, ale właśnie super, właśnie, wiesz, ja mogę o tym opowiedzieć przecież z zewnątrz, tak? Ale też z drugiej strony mam to poczucie, że to jest strasznie ważne jeździć w te miejsca, w których właśnie jest wszystko pod prąd, tak to sobie nazwijmy, tak? I że to też jest równie ważne i ja mam taką też dużą otwartość i też to jest taka super nasza praca z Kamilą Golik, z naszą menadżerką, jakby właśnie, żeby w tym ustalaniu tych miejsc, gdzie chcemy. No bo tak jak, nie wiem, na przykład w zeszłym roku taki największy koncert, który zagraliśmy, no to było na Męskim Graniu. Bardzo dużo też graliśmy w teatrach, ale też były takie jakieś naprawdę mniejsze miejsca i kameralne sytuacje w jakichś mniejszych miejscowościach. I dla mnie to jest bardzo ważne, żeby też do takich przestrzeni się dostawać, do takich miejsc jeździć.
0: Chyba bo ważniejsze niż do dużych miast.
3: Tak. A to też bardzo często, wiecie, wychodzi tak, że to jest bardzo częsty schemat, że na przykład ktoś przychodzi, ktoś przyszedł w ciemno, ktoś to widzi i po prostu jak słyszy o samym projekcie, to już po prostu z miejsca ludzie są na przykład na nie, no ale ktoś już tam przyszedł, jest i po prostu w przeciągu tej godziny naprawdę ludzie po prostu kompletnie zmieniają swoje zdanie i totalnie podchodzą do nas, bardzo nam dziękują, mówią, że to jest w ogóle zmiana jakiegoś widzenia osób z niepełnosprawnością, że to jest jakieś rewolucyjne wydarzenie też pod takim kątem dla nich. I a to, że jakby temu towarzyszy jakość artystyczna, no to tylko mogę się cieszyć z tego i bardzo tego uśmiechać, że to tak się udało wypracować. Albo... I że samą muzyką, samą sztuką jakby można po prostu to pokazać, że ja też nie muszę tego tłumaczyć ze sceny, ja nie muszę o tym mówić, tylko po prostu, słuchajcie, to my wam zaśpiewamy, zagramy i to samo przekonuje.
1: To jest siła sztuki też, nie? Że pojawia się ta jakość artystyczna nowa gdzieś w waszym spotkaniu i ona w ogóle przykrywa te wszystkie. Takie, po prostu okej, mamy to.
3: Tak.
1: Powiedz proszę w takim razie, ponieważ tak nam się
0: pięknie rozmawia.
1: O planach płytowych.
0: Kiedy ta płyta?
1: Kiedy płyta, kiedy wiesz, kolejne koncerty.
3: Wszystko mówię. 9 września premiera płyty. Najbliższy koncert jest 9 sierpnia na OFF Festiwalu. Jak ktoś jest trzeciego dnia festiwalu, to zapraszamy pod główną scenę, bo będziemy ze współgłosami występować. Na pewno przedpremierowo coś zagramy z drugiej płyty. Premiera 9 i 13 września będzie koncert premierowy w Nowym Teatrze w Warszawie. 17 września gramy otwarcie festiwalu Wielu Kultur. Ja bardzo lubię nazwę Czterech Kultur, jeszcze tą starą, także...
1: Łódź, miejsce akcji.
3: Tak, w Łodzi. Będziemy grać też w Starym Teatrze w Krakowie i jakieś tam jeszcze różne miejsca, o których jeszcze tak, jeszcze nie mogę mówić, ale będzie tak 6-7 koncertów będzie tej jesieni.
0: Warto śledzić wasze media społecznościowe.
3: Warto śledzić nasze media społecznościowe, współgłosy.
1: Tak, ale bez Pol trzeba zadawać, bez polskich, współglosy.
3: Tak, bez polskich znaków, ale można też wejść na naszą, jak bez ktoś w ogóle się zainteresował nami, czyli współgłosami, chciałby więcej poczytać, zobaczyć w ogóle coś więcej, to też mamy stronę fundacjawspółgłosy.com. Mamy fundację też, która jakby została powołana właśnie do prowadzenia tego zespołu, żebyśmy mogli jakoś tak łatwiej funkcjonować i tam jest bardzo dużo informacji o nas i fajnych materiałów zebranych, to bardzo zapraszamy. No i to, co, do czego też najbardziej zachęcam, to, to słuchać, słuchać, słuchać i pytać, pytać, po co, po co, po co.
2: Po co, po co, po co.
0: Marcel Baliński.
2: To już wiesz, po co u nas byłeś dzisiaj?
3: Wiem.
2: Bardzo dziękujemy.
0: No to dobrze, dziękujemy.
2: Za bardzo
0: dziękuję.
2: Wiedzę.
0: Po to.
2: Dziękujemy, po to. Now in the mix with DJ Farmer's Market. Tip caller's gonna get a nice gift certificate to Whole Foods. Come on.

0: Blamey, Kim Gordon, proszę państwa. Kto był na koncercie, ten wie. Ten pewnie też może zadawał sobie pytanie, po co, i też sobie na nie odpowiedział. 13 minut do godziny 13 pozostaje. Co z tym zrobimy? Czy zagramy może Arctic Monkeys w związku z tym?
1: No dobrze, nie ma problemu.
0: Dobra.

0: Arctic Monkeys i Dancing Shoes. Mnie buty chodziły, więc chyba mam buty do tańca na sobie i bardzo jest mi z tym dobrze, nie ukrywam.
1: Nie bój się. Na to odpowiada Misia Furtek i Kasia Nosowska. To już teraz i odpowiadają tak już od kilku dni, ponieważ od kilku dni mamy ten utwór, nowość.

0: Ja się nie boję, a ty się boisz?
1: Nie.
0: Ja się nie boję też oglądać filmów po francusku. Ja wiem, że to może być dziwne, szczególnie jeżeli film jest taki...
1: Można się bać tego, jak się słyszy film po francusku. O Jezu, ja się boję.
0: Szczególnie jeżeli film jest taki, który mógłby spokojnie powstać w Hollywood.
1: Jak się mówi, że peur? Nie.
0: J'ai peur.
1: J'ai peur.
0: Tak.
1: Tak. Agnieszka się nie boi.
0: Takim filmem jest właśnie Guru Jana Gozlana. To film o Macie Wasserze, czyli takim, no, coachu tak naprawdę. To jest człowiek, który nie zdał matury i wydawałoby się, że właściwie...
1: Proszę bardzo, czy Francja nie stworzyła sobie słowa na takie własnego, na takie wspaniałe
0: stanowisko?
1: Nie,
0: nie mają. I żeby było... Właśnie nie. I żeby było zabawniej, w tym filmie jest mnóstwo anglicyzmów, ale taki jest obecnie język francuski, umówmy się. No bo on też zasysa te anglicyzmy. Zresztą w tym filmie jest też wątek rozmów w języku angielskim i wątek Stanów Zjednoczonych, ale to zostawmy na razie na marginesie. Więc Matt Vasseur jest odnoszącym niesamowite wręcz sukcesy coachem, czyli trenerem, ale nie osobistym, bo to trener osobisty to jest na siłowni, a to jest trener takiej siły ducha. Siły ducha. I wszystko jest pięknie. Matt ma wspaniałe życie u boku Adele, swojej narzeczonej, zdaje się, czy dziewczyny, nie jest to wyjaśnione, w każdym razie partnerki, Polżanki, która też u niego pracuje. Ma prosperującą firmę, sprzedaje pakiety tytanowe, głównie za ogromne pieniądze. I wszystko jest z pozoru idealnie.
1: Ale pakiety tytanowe w sensie...
0: Pakiety tytanowe w sensie jakiegoś dostępu do jego jakichś tam usług.
1: Tak bym to nazwała.
0: Prowadzi kolejne spotkania. No ale w którymś momencie Komisja Senacka zaczyna się interesować działalnością osób pokroju Matta Vassera. No i zaczyna się dyskusja o uregulowaniu tego zawodu. No i świat Matta zaczyna się sypać. Wchodzi też w to kwestia obsesji jednego z uczestników spotkań właśnie z Mattem. Zaczynają się wątki prywatne też bardzo mieszać w życie Matta Vassera. Zaczyna się chyba jemu samemu zacierać granica między tym, co jest prawdą, a tym, co jest jakąś kreacją. Jakąś kreacją na potrzeby właśnie uwiarygodnienia w cudzysłowie jego historii, historii jego sukcesu. No i tyle. Tak naprawdę polecam Państwu film Guru. Film można będzie zobaczyć w niedzielę w kinie Muranów. No ale ponieważ trwa przegląd nowego kina francuskiego i on trwa w 13 miastach Polski, to radzę sprawdzić, czy gdzieś w Państwa okolicy ten film nie będzie pokazywany. Myślę, że warto go zobaczyć tak po prostu i choćby dla kreacji Pierre'a Ninet, który był niezapomnianym hrabią Monte Cristo, no a teraz powraca właśnie w roli Matta Vassera. Poza tym obok niego na ekranie zobaczymy też aktora z komedii française, który nazywa się Christophe Montenez. I też będzie... zapomniałam oczywiście, jak się ten człowiek nazywa, natomiast polecam ten film jeszcze raz, bo też wątki mafijne są.
1: Tak. Jeszcze nie słuchaj, 10 sekund możesz mówić.
0: Nie, ja już nie zamierzam mówić 10 sekund. Guru polecam w każdym razie bardzo, bardzo, bardzo serdecznie.
1: Polecam. Agnieszka Lipka-Barnett. Proszę Państwa, słyszymy się po godzinie 13 i wtedy będzie przejęcie anteny wspomniane, wtedy będzie Olga Szygenda na przykład.
0: I będzie pięknie.
1: Będzie pięknie.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. Myśliwce F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił zbrojnych. W bazie w Łasku miał miejsce symboliczny chrzest maszyn. Dokonały tego żona szefa MON-u Paulina Kosiniak-Kamysz i kapitan Magdalena Borec-Krakowian, wdowa po tragicznie zmarłym pilocie F-16, pilocie Macieju Slabie-Krakowianie.
3: W czasach, gdy wolność i bezpieczeństwo nie są dane na zawsze, strzeż polskiego nieba, służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Nadajemy Ci imię Husarz.
2: Prezydent Karol Nawrocki dziękował poprzedniemu kierownictwu resortu obrony, nawiązał do tego obecny minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, pięciokrotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane. A sprawimy, że wszystkie możliwości będą zagospodarowane.
2: Polska zamówiła w sumie 32 maszyny piątej generacji za ponad 4,5 miliarda dolarów. Myśliwce produkuje amerykański koncern Lockheed Martin. Dostaw wszystkich samolotów mamy się spodziewać do końca 2029 roku. Najwyższa Izba Kontroli wykryła problemy przy wdrażaniu systemów informatycznych na dwóch lubelskich uczelniach. Uniwersytet Medyczny wydał prawie 16 milionów złotych na system, który nie działał do końca kontroli. Na Politechnice Lubelskiej aplikacja dla osób z niepełnosprawnościami, sfinansowana z unijnych pieniędzy, nie spełniała wymagań i nie trafiła do internetowych sklepów z aplikacjami, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
5: W związku z wynikami kontroli do prokuratury okręgowej w Lublinie skierowano dwa zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na poświadczeniu nieprawdy przez osoby, które podpisały protokoły odbioru w obu uczelniach.
2: NIK skierowała do obu uczelni 14 wniosków naprawczych. 7 z nich zostało już zrealizowanych, 7 kolejnych jest w trakcie wdrażania. I jeszcze siatkówka przed Polakami. Trzecie spotkanie w Lidze Narodów. Trwa turniej w Chinach. Przypomnijmy, Polacy wygrali wcześniej z Kubańczykami i przegrali ze Słoweńcami. Dzisiejsi rywale to Japończycy. Początek meczu za godzinę. Tydzień zmagań siatkarzy zakończy niedzielne poranne spotkanie z Ukraińcami. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Pogoda.
7: Dziś w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a w centrum i na wschodzie miejscami burze i lokalnie też grad. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie 14 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany, oczywiście w czasie burz porywisty. W nocy na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo oraz nad ranem miejscami duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. No i od zachodu po centrum kraju będzie przesuwała się strefa opadów deszczu. Na wschodzie kraju początkowo miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze, no a później oczywiście silne zamglenia. Temperatura minimalna od 7 stopni do 9 na wschodzie kraju, Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim, tam do 10 stopni, 13 na pozostałym obszarze, a wiatr słaby.

0: You can do magic, czyli że ty umiesz w magię.
1: Albo inaczej America, you can do magic, czyli Ameryko, możesz jeszcze spróbować
0: make
1: pewne czary.
0: Magical again.
1: Tak, magic właśnie again, nie great koniecznie i możesz jeszcze, ciągle jeszcze możesz, Ameryko.
0: My wszyscy możemy.
1: Jeszcze ciągle jeszcze jest szansa, więc nie zmarnujmy jej.
2: W środku dnia.
1: Proszę Państwa, druga godzina się otwiera teraz, dokładnie teraz. Agnieszka Lipka-Barnett jest, Grzegorz Muranowicz jest.
0: I Jan Niebudek też jest.
1: Tak, jestem. YouTube, ty też jesteś, ale YouTube też jest in a life.

0: In the Life i YouTube. No a teraz, proszę Państwa, my mamy taką filozofię w Radiu Nowy Świat, że radio jest od tego, żeby przekazywać.
1: No i będziemy właśnie teraz przekazywać, ale będziemy przekazywać radio, ale w pewne ręce będziemy przekazywać to radio.
0: Znaczy, co się teraz wydarzy, to właściwie my też do końca nie wiemy. Nie wiemy, że podobno ma to się zakończyć piosenką zatytułowaną 100 lat, więc tutaj już to zostawmy i po prostu już reszta niech będzie w Państwa uszach. Proszę.
2: Cześć.
3: Tu.
2: Zespół Matylda.
3: Łukasiewicz.
2: Bardzo fajne jest to, że Radio Nowy Świat przekazało nam antenę i że w ogóle prowadzący nie zadają nam żadnych pytań, zobacz.
3: Właśnie przejęliśmy stery.
2: Możemy sobie sami zadać pytanie, no ale wiadomo, o czym mamy mówić.
3: Radek, co było inspiracją do nowego singla pod tytułem 100 lat?
2: Jak się nazywa? Gdybyś
3: zastanowiłam się, bo nie miałam notatek.
2: Gdyby nie to, że to ty zadajesz to pytanie, to bym się zastanawiał rzeczywiście, ale piosenka 100 lat, nasz najnowszy utwór, który napisałem za namową twoją, Matylda, ponieważ już od dobrych 2 lat rozmawialiśmy o tym i to był twój pomysł, żebyśmy mieli taką smutne 100 lat.
3: Smutę.
2: Tak. Ja nie wiedziałem, jak zupełnie do tego podejść, aż w końcu pokazałem ci coś takiego, ale to jest ta nasza wewnętrzna motywacja, ale druga motywacja jest taka, że zawsze mi się podobał utwór It's my party and I cry if I want to. And
3: cry if I want to, cry if I want to.
2: I bardzo chciałem zrobić jakiś dialog z tą piosenką, więc to jest taki nasz polski, lekko depresyjny dialog z tą piosenką.
3: Czyli my dialogujemy z popkulturą.
2: Amerykańską.
3: Amerykańską.
2: I to sprzed wielu dekad, bo tamten utwór to jest jakiś chyba 63 rok.
3: You would cry too if it happened to you.
2: No. A jaka historia wiąże się z obrazem kryjącym się za tym utworem oraz jego przekazem, Matylda?
3: Obraz w postaci teledysku, moi drodzy, jest zainspirowany takim trendem, który kiedyś był bardzo modny na Instagramie. Nazywał się sologamia, to na polski tłumaczone, ale self-marriage było. I było oczywiście takie jak instagramowe, takie pitu-pitu o niczym, ale jak tak by się zastanowić głębiej, no to, to jest bardzo fajna inicjatywa. I takie myślenie o sobie, że biorę ze sobą ślub, akceptując siebie taką, jaka jestem, takim, jaki jestem i że się nie opuszcza aż do śmierci, chyba jest spoko.
2: Wzięłaś już ze sobą ślub?
3: Nie. Na razie się ze sobą rozwodzę. Ale są już takie historie, że się ludzie...
2: Współczesne kobiety, wiesz, tak. Jak jest więcej rozwodów niż małżeństw. I teraz, jeżeli więcej rozwodów niż małżeństw będzie też w self-marriage, to w ogóle jakby do czego to doprowadzi?
3: Prowadzi to do wzmożonego bogactwa terapeutów. Tak myślę.
2: O, tak, tak. Ci ludzie zarabiają, pozdrawiam ich serdecznie.
3: Już się rozgadaliśmy, ale chcieliśmy tylko jeszcze powiedzieć, że i w warstwie muzycznej, i w warstwie w obrazku, w teledysku bierze udział stworzony przez nas i przez miasto Gliwice na Hej Ho.
2: Zupełnie nieświadomie przez miasto Gliwice.
3: Przez miasto Gliwice. Piękne rzeczy powstają z nieświadomości. Towarzyszy nam gliwicki chór urodzinowy, który nagraliśmy na jednym z koncertów w Gliwicach i zaśpiewali tak pięknie, że postanowiliśmy, że zostaną z nami forever.
2: I będą na płycie. Oraz jeszcze możemy... Aha, zaraz, przecież nie powiedzieliśmy najważniejszej rzeczy, że przecież motywacją do tego utworu było to, że mamy urodziny koło siebie. I wypuszczenie tego utworu teraz w tym czasie dokładnie zbiega się z twoimi urodzinami, które były 2 dni temu i moimi, które będą jutro. I to taki trochę prezent chcieliśmy sobie zrobić, więc to...
3: Znaczy ty sobie prezent, a ja muszę się dostosować i dla PR-u pierwszy raz mówić na głos o swoich urodzinach, ale może to też terapeutyczne.
2: No więc w takim razie, podsumowując, jutro widzimy się w Świdwinie.
3: Dozo Świdwin.
2: Literacki Świdwin. Zagramy tam i po raz pierwszy zagramy tam 100 lat po premierze, więc...
3: I po raz drugi, mam nadzieję, drugi chór urodzinowy utworzymy. Świdwiński chór urodzinowy.
2: Literacki.
3: Tak.
2: Pa.
3: Pa.

0: finansowo się dogadamy po programie, bo jakiś procent honorarium musimy wam odpalić oczywiście za to. Mhm. Albo was zaprosimy na ciastko kiedyś.
1: O, to jest bardzo słuszna koncepcja. No, no na ciastko.
0: 22,5 minuty, proszę państwa. Precyzyjne dziennikarstwo, to jest precyzyjne dziennikarstwo, jednak więc 22 minuty i 40 sekund. Po 13 za chwilę usłyszymy się z
1: dobrych wiadomości.
0: Olgą Szygendą.
1: Ciąg dalszy.

0: Young Fathers, proszę Państwa. Zespół, cóż, że ze Szkocji, przecież, że z Edynburga, czy też z Edinburgh po prostu. Nagrodę Mercury zdobyli ponad 10 lat temu. Trochę brzmią jak Animal Collective. Bardzo ich lubię.
1: To się cieszę.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale dzień dobry to my mówimy
0: dzień dobry.
1: Do...
0: No właśnie.
1: Do Olgi. Dzień dobry, Olgo.
2: Dzień dobry.
1: Cóż tam u ciebie słychać, moja droga?
2: Co u mnie słychać? No przed momentem grupę z Edynburga było słychać na przykład.
1: To całkiem jak u nas.
2: Prawda? Fenomenalnie się składa. A poza tym jest wspaniale, słońce świeci, lekki wietrzyk wieje, a ja przychodzę z dobrymi wiadomościami.
1: No i to jest ta właśnie dobra wiadomość, na którą wszyscy czekaliśmy.
2: Super, bardzo się cieszę. To na początek proponuję przenieść się na moment do Barcelony, bo tutaj jest taka historia, w zasadzie można powiedzieć, spełnionego marzenia. Jak być może Państwo wiedzą, Antonio Gaudi wymarzył sobie kiedyś najwyższą świątynię na świecie. Od tego czasu minęły już 144 lata i były to lata spędzone notabene na budowie i chyba wreszcie można powiedzieć, że jest ukończona.
1: Niemożliwe.
2: Sagrada Familia doczekała się zakończenia prac przy swojej najwyższej wieży i tym samym właśnie została oficjalnie najwyższym kościołem na świecie. A historia tej świątyni jest wyjątkowa, być może wiemy już to, ale ja tutaj przypomnę, bo budowa rozpoczęła się w 1882 roku i oczywiście było to realizowane według projektu wspominanego już Gaudiego. Architekt poświęcił jej ponad 40 lat swojego życia. Niestety nie doczekał końca prac, bo zginął potrącony przez tramwaj. To też jest swoją drogą bardzo dramatyczna historia. No a sama budowa trwała przez kolejne wojny, przez kolejne kryzysy, w końcu przez pandemię. I tym samym też kolejny rekord tutaj stała się jedną z najdłuższych realizacji architektonicznych. Tak.

0: w ogóle. No, ale tej historii finał nastał, choć mogłoby się wydawać, że nie nastanie.
1: Że to niekończąca czerwca, się historia ubiegłą, po prostu.
0: Dokładnie. W ubiegłą środę, 10 czerwca, w setną rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego, papież Leon XIV odprawił mszę w Bazylice, pobłogosławił wieżę Jezusa Chrystusa, bo tak wieża się nazywa. No i w ogóle wielka fiesta była.
2: No i sztuczne ognie strzelały, nie wiem, czy to widziałeś.
0: Dokładnie, bo tam było 120, tak szacuje się, że 120 tysięcy osób. Były fajerwerki,
2: ja trochę
0: dodatkowo
2: się przeraziłem,
0: były
2: oglądając
0: drony.
2: To.
0: Tak?
2: No
0: nie. Chciałam tutaj wspomnieć, że...
2: Tylko przepraszam, że wchodzę ci w słowo, nie, ale no. Zobaczyłem, wiesz, tyle sztucznych ogni wokół dopiero co ukończonego obiektu. No ja wiem,
0: tak,
2: że on nie jest z drewna i tak dalej, ale nadal.
0: Potencjalnie niebezpieczne. Masz rację, nie pomyślałam o tym, bo potencjalnie niebezpieczne. W każdym razie były fajerwerki, ale nie fajerwerki skradły całe show, bo bardzo ciekawym elementem tego świętowania były drony, które rozświetliły, można powiedzieć, niebo i utworzyły między innymi wizerunek Gaudiego. Więc Antoni Gaudi dosłownie z nieba patrzył na swoje dzieło. Myślę, że to takie symboliczne jest i bardzo ładne. I też nie potrafię chyba sobie wyobrazić piękniejszego hołdu dla człowieka, no, którego marzenie na spełnienie czekało w zasadzie półtora wieku prawie.
1: Mnie zawsze, jak myślę o Sagradzie Familii, chyba tak. No,
2: no tak.
1: Jak myślę o tym kościele w każdym razie, to zawsze mam skojarzenie z zamkami z piasku. Nie wiem, czy wy też.
0: Tak, ale to taki imponujący zamek z piasku.
1: No bardzo imponujący, to fakt. No ale wiesz, 140
0: sporo rzeźbienia tam jest. Swoją drogą jestem ciekawa, bo przecież są konkursy właśnie takie rzeźbiarskie. Są artyści, którzy w piasku rzeźbią. Ciekawe, czy ktoś się podjął Sagrady Familii.
1: Pewnie
0: no, trzeba by to sprawdzić.
2: Ale musiałbym mieć więcej czasu. Żeby
1: ukończyć. No 140
0: więcej niż 144 lata, to bardzo długo. Naprawdę. Dobrze, ale my teraz wracamy do kraju, bo tutaj też jest, tutaj była mała aferka. A w zasadzie, no dobra, może nie róbmy burzy w szklance wody. Chodzi o pewną literacką nieścisłość. Sprawa dotyczy Świerszcza. Świerszcza z wiersza Jana Brzechwy i została wreszcie wyjaśniona, bo burmistrz Szczebrzeszyna, i właśnie tak chciałam ładnie powiedzieć i oczywiście się musiałam zaciąć. Burmistrz Szczebrzeszyna postanowił dopisać szczęśliwe zakończenie do właśnie historii z wiersza Jana Brzechwy. Rafał Kowalik, bo o nim mowa, kupił za własne pieniądze drewniany pomnik chrząszcza i zapowiedział, że przekaże go do Pszczyny. A dlaczego do Pszczyny? No bo właśnie tam, jak być może Państwo pamiętają, miał ostatecznie brzęczeć bohater tego kultowego utworu. Ja może przypomnę ten fragment, chociaż trochę obawiam się, że tutaj może porywam się z motyką na słońce, zwłaszcza po tej pierwszej próbie sprzed chwili, ale spróbujmy. No więc zaczynamy klasycznie. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, a Szczebrzeszyn z tego słynie. Wół go pyta: panie chrząszczu, po co pan tak brzęczy w gąszczu? Później historia się skręca, już tutaj sobie daruje chrząszcz, zachęca woła do brzęczenia. Ten za karę ląduje w polu. Ostatecznie sytuacja kończy się tak, że wół po robocie pobiegł w gąszcze. Już Jan to na chrząszczu pomszczę, lecz nie zastał chrząszcza w trzcinie, bo chrząszcz właśnie brzęczał w Pszczynie. No i teraz chrząszcz ze Szczebrzeszyna wreszcie oficjalnie trafi do Pszczyny.
2: Nie jest to też tak,
0: no
2: chyba blisko,
0: historia
2: prawda?
0: Z wiersza...
1: No właśnie się zastanawiam, czy to jest
0: właśnie
1: blisko, czy daleko.
0: No.
1: Aż sprawdzę.
0: Sprawdź, bo ja tutaj nie chcę mylnie sprzedawać informacji, ale też wydaje mi się, że nie blisko. W każdym razie jest to taki ładny gest, ukłon można powiedzieć, a ja też chciałabym nadmienić, że to była, to co przed chwilą powiedziałam, to była najtrudniejsza rzecz, jaką w życiu powiedziałam na antenie. Także to jest historia nasza.
2: Brawo.
0: Lokalna. Dziękuję.
1: Dziękuję. Ci poszło.
0: No tak, dobra. A jeszcze na moment, bo mam jeszcze jedną historię.
1: Poczekaj jeszcze chwilę, dobra, bo ja właśnie sprawdziłam, ile to jest z tego Szczebrzeszyna do tej Pszczyny. Po drogach, no to tak w okolicach 380 kilometrów.
0: Kawałek.
1: Także nieźle ten chrząszcz sobie poradził. Ciekawa jestem, jak się przedostał ze Szczebrzeszyna do
0: Pszczyny.
1: Chrząszcze
0: są małe i szybkie. Małe i szybkie, pewnie mają też dobrą kondycję.
1: No, pewnie tak.
0: No na pewno są szybsze niż wół, ale to już jest historia, to już w ogóle jest temat na inną rozmowę. A teraz przeniesiemy się kolejne 300 kilometrów dalej, 300 z hakiem albo, no zależy skąd patrzeć oczywiście, bo przeniesiemy się za naszą granicę, a tutaj mowa będzie o tym, że dobrego pracownika należy doceniać. Zgadzacie się z tym?
2: No tak, tak, tak. Zależy.
0: Tak, oczywiście.
2: Różne względy tutaj. Tak, tak.
1: Ale ogólnie no to tak, tak. Chociaż są różne wyjątki.
2: Zawsze. Doceniam.
0: Jasne.
2: Zawsze.
0: Oczywiście, tak, tak. Tak. Dobrego pracownika trzeba doceniać.
2: Nie, no, jak dobry,
0: dlatego
2: to
0: ja
2: tak.
0: Teraz chciałabym wspomnieć o najbardziej efektywnej ekipie budowlanej w tej części świata, tak podejrzewam. W Czechach rodzina Bobrów zrobiła w kilka dni to, czego urzędnikom nie udało się doprowadzić do końca przez 7 lat. Od 2018 roku planowano tam budowę tamy. Tamy, która miała odtworzyć cenne mokradła, poprawić tym samym też warunki życia zagrożonych gatunków. No i tak, projekt był gotowy, pieniądze też się znalazły, ale jak to zresztą często bywa, wszystko utknęło w formalnościach i wtedy do akcji wkroczyło 8 bobrów. Zwierzęta zbudowały tamę dokładnie tam, gdzie planowali ją postawić ludzie. Efekt okazał się w ogóle znacznie lepszy od pierwotnych założeń, bo nie dość, że powstało rozległe mokradło, które jest pełne oczek wodnych i kanałów, to jeszcze przy okazji bobry zaoszczędziły państwu około 1 200 000 euro. Także no, sytuacja typu win-win. Ja myślę, że to jest dosłownie wymarzony scenariusz i podejrzewam, że każdy, kto ma jakieś doświadczenia z budową albo choćby z remontem, no marzyłby o tym, żeby całe prace właśnie w taki sposób cudownie się rozwiązały.
1: Tylko proszę nie ponad wyzyskiwać teraz bobrów.
0: Absolutnie. Przypomnijmy, że to była inicjatywa własna.
2: Sagrada Familia 144 lata, tama ile lat?
1: 7. Nie, no nie całe, bo przecież...
0: 7.
1: Znaczy nie no, 7 to
0: nie
1: były
0: więcej,
1: projekty i tak dalej. Tak, nie no, to tak, były tak, projekty tak. I w ogóle, natomiast bobry się uporały w kilka tygodni, także nieźle im poszło. Ciekawe, ile by im zabrała budowa Sagrady Familii. Może niech
0: właśnie
1: spróbują
0: też
1: na tej tamie jeszcze dostawić taką wieżę. Dlaczego nie?
0: No możemy sugerować, ale jak już ustaliliśmy, do niczego nikogo nie można zmuszać, więc no to jest wszystko w kwestii, w gestii bobrów.
1: Tak, ale po rodzicielskiemu powiem, bobry miały dobrą motywację wewnętrzną. A to jest klucz do sukcesu.
0: I takiej motywacji wewnętrznej życzę zarówno bobrom, jak i państwu, i wam, i również sobie.
2: Pozdrawiamy wszystkie wymienione osoby.
1: I bobry
2: przez
1: też.
2: Olga. I Olgo, ciebie też oczywiście. Bardzo dziękujemy za porcję dobrych wiadomości. No i za tydzień, jaki plan? Słyszymy się na łączach, widzimy w studiu
0: może. Za tydzień
2: może.
0: To my się nawet widzimy. Tak.
2: O, widzisz.
1: To jest dobra wiadomość.
2: No i to jest super wiadomość.
0: Super. Do usłyszenia, do zobaczenia.

0: Neil Ferriania i Call It Love na 20 minut przed godziną 14, czyli czas nam się kurczy, coraz mniej czasu, a jak ktoś na przykład jeszcze z naszego zespołu gra w Mackach Miłości, to już w ogóle po prostu za tydzień kolejne spektakle, trzeba tekst odświeżać.
1: Tak jest, 19 i 20 czerwca na deskach Teatru Współczesnego, ostatni już absolutnie twierdzą, że już więcej nie będą tego kryminału muzycznego odświeżać, więc ostatni set Macek Miłości na deskach Teatru Współczesnego, o czym już powiedziałam. Chciałam powiedzieć, że autorem scenariusza jest Wojciech Zimiński, za reżyserię odpowiada Wojciech Malajkat. Obsada wspaniała na scenie, bo i Katarzyna Dąbrowska, i Agnieszka Pilaszewska, i Ewa Porębska, i w ogóle no całe mnóstwo. No i jeszcze do tego, jakby nie było, nasi tam są. W sensie Zuza i Łęda, Maria Zamachowska, Adam Stasiak i Kacper Siedlecki.
0: I zawsze się dzieją rzeczy nieprzewidziane, proszę państwa. W teatrze właściwie to jest wpisane, także się coś tam dzieje, ale w tym spektaklu szczególnie.
1: Tak, w tym spektaklu jest to fragment scenariusza, że jest taka biała kartka.
0: A teraz wydarzą się rzeczy nieprzewidziane, no. Po prostu. Tam jest to zaplanowane, czyli można spodziewać się niespodzianek. Wszystkiego, co najlepsze właściwie.
1: Tak. Także tak, 19 i 20 czerwca na deskach Teatru Współczesnego po raz ostatni kryminał muzyczny Macki Miłości. Zapraszamy bardzo serdecznie. Podobno ostatnie bilety już są. Także trzeba się spieszyć.
0: Spieszmy się. Tak. 18 minut do... No właśnie, widzisz? Przed chwilą 20, tak. 18. No. Jalen Ngonda, tak?
1: No chyba
0: Hena,
1: tak.
0: What's the matter? Czyli...
1: Haniu, co się dzieje?

0: Hanna, what's the matter? Czyli Haniu, co jest? Co jest, Haniu? Co jest, Agnieszko?
1: Jest za 15 minut godzina 14. I jest na playliście kolejna piosenka do zagrania, a potem jest jeszcze jeden element w tej audycji też do zaprezentowania Państwu.
0: Patrzę na Twoje okulary, czyli na Twoje lunety.
1: Bo to są moje lunety.
0: Na Twoje lunety.
1: Tak. Ale będzie też o okularach, ale nie o moich.
0: Ważne. Ważne okulary, proszę Państwa, dla kina światowego.

0: Ach, tam coś zaskreczowało, zapiszczało. Nowy Jork w najlepszym swoim wydaniu, Beastie Boys i Intergalactic. Proszę Państwa, 11 minut do godziny 14. Teraz będzie Paryż w jednym ze swoich najlepszych wydań. Lata powojenne przyniosły wielką zmianę także we francuskiej kulturze. No właśnie, powojenny bunt, ale rewolucja technologiczna, także potrzeba stworzenia się jakiegoś nowego języka we francuskim kinie, nowego języka opowiadania, zbuntowania się wobec struktur, no ale też wyswobodzenie się reżysera z roli właściwie kogoś na kształt rzemieślnika czy wykonawcy poleceń, a wyswobodzenie się go, wyjście na artystyczną niepodległość. Jednym słowem, nouvelle vague, czyli?
1: Nowa fala.
0: Nowa fala, proszę Państwa, nowa fala. Myślę, że do tej pory pozostaje bardzo ważnym zjawiskiem. Zresztą Jean-Luc Godard w 2022 roku zmarł i całe życie właściwie no, jego upłynęło pod znakiem nieustającego się
1: płynięcia na tej nowej fali.
0: Płynięcia na tej nowej fali, ale jednak no, jakiegoś chyba można powiedzieć buntu. Czym była nowa fala, to na pewno teraz nie mamy czasu, by o tym tak szerzej porozmawiać. Natomiast ja wczoraj miałem okazję porozmawiać z Guillaume'em Marbeckiem, młodym francuskim aktorem, który właśnie Jean-Luc'a Godarda zagrał w filmie Richarda Linklatera, amerykańskiego reżysera, tego od Przed wschodem słońca, tego od Boyhood, tego od Małych agentów. Wspaniały artysta, zafascynowany innymi artystami, innymi reżyserami, no i oddający tym filmem właśnie hołd całemu pokoleniu i temu twórczemu chaosowi, który wtedy czuło się w paryskim powietrzu. Guillaume Marbeck przyjechał w ramach przeglądu kina francuskiego do Warszawy. O tej imprezie zresztą już sporo Agnieszka mówiła, natomiast ja miałem okazję z nim porozmawiać, bo jak wspomnieliśmy już, ten film nie tylko na przeglądzie nowego kina francuskiego można oglądać, ale jeszcze gdzieś na jakimś festiwalu na pewno będzie można to uczynić. No i co teraz się wydarzy? Otóż w rozmowie pada wiele pytań, proszę Państwa, ale na hasło Jean-Luc Godard myśli się o czym? No o okularach na przykład, prawda? No więc teraz prosimy posłuchać Guillaume'a Marbecka mówiącego o okularach Jeana-Luca Godarda i o rekwizycie, ale o tym też, co to znaczy je założyć.
2: Pour les lunettes de Godard, on a attendu pendant peut-être 3 mois avant qu'elles arrivent. Il y a eu plusieurs essais, ce n'était jamais bien. Et plus la date de tournage a avancé, plus je me disais que tout le travail que j'avais fait ne servirait à rien puisqu'il n'y avait pas les lunettes et que personne ne pourrait comprendre que je suis Godard. Ils penseraient que je ferais une imitation ou quelqu'un... une caricature. Et les lunettes sont arrivées la veille du tournage, et quand je les ai mises, j'ai pleuré. Parce que enfin, j'allais pouvoir être Godard. Mais le lendemain, dès que je remettais les lunettes, je pleurais. Parce que j'étais trop stressé d'avoir attendu ces lunettes pendant si longtemps. Et du coup, Godard, lui, ne pleure pas. Donc c'était une difficulté supplémentaire. Donc le lendemain, comme j'avais du mal avec les lunettes, je suis resté 4 heures devant un miroir et j'ai réalisé que personne ne pourrait jouer Godard à ma place. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû prendre la place de Godard sur ce film.
0: To Guillaume Marbeck, francuski aktor, który zresztą za tę rolę został wyróżniony, czy też nagrodzony właściwie Cezarem za objawienie roku, właśnie za tę rolę, za rolę Jean-Luc'a Godarda, no ale nie chcemy Państwa zostawiać w takiej sytuacji, że słyszą Państwo francuszczyznę na naszej antenie i nie znając francuskiego, takie osoby są, ja na przykład nie znam. Nie wiedzą Państwo, co on tak naprawdę powiedział o tych okularach. Ja tylko dodam, że wczorajsze spotkanie tłumaczyła Anna Ciostek i efekty tego spotkania na naszej antenie przed premierą filmu, no ale już dzisiaj chcemy się podzielić fragmentem. Właśnie hasło okulary Jeana-Luca Godarda. Agnieszko?
1: Na okulary Godarda czekaliśmy chyba ze 3 miesiące. W tym czasie odbyło się sporo prób i nigdy nie wychodziły dobrze. A im bardziej zbliżał się dzień rozpoczęcia zdjęć, tym bardziej uświadamiałem sobie, że cała praca, jaką wykonałem, nie zda się na nic, no bo nie było tych okularów. Że nikt nie zrozumie, że jestem Godardem. Pomyślał, że go udaję, że robię jakąś karykaturę. Okulary wreszcie dotarły. Dotarły w przeddzień rozpoczęcia zdjęć. Włożyłem je i się rozpłakałem, bo nareszcie mogłem stać się Godardem. Następnego dnia znów włożyłem te okulary i znów się rozpłakałem ze stresu, no bo przecież tyle czasu czekałem na te okulary. No i to był dodatkowy problem, bo Godard przecież nigdy nie płakał. Następnego dnia, kiedy jeszcze nie oswoiłem się z tymi okularami, włożyłem je i siedziałem 4 godziny przed lustrem. I w którymś momencie zdałem sobie sprawę, że nikt inny nie może zagrać Godarda. Wtedy właśnie w pełni stałem się Jeanem Lucem Godardem w tym filmie.
0: Tak mówi Guillaume Marpec, proszę Państwa, francuski aktor. No a my będziemy się właściwie chyba żegnali już. The Black Keys na koniec wystąpią w dzisiejszej audycji.
1: A jednak nie.
0: Wystąpią, tak. Tam, gdzie jest dym, musi być też ogień, albo nie ma dymu bez ognia, można by też powiedzieć. The Black Keys.
1: Grzegorz Muranowicz.
0: I tam, gdzie są Grzegorz Muranowicz, Agnieszka Lipka-Barnett.
1: I Jan Niebudek.
0: To też się zawsze huczy.
1: Iskrzy, huczy
0: i...
1: I sucho się robi, nazwijmy rzecz po imieniu.
0: I tam po prostu woda się przyda, więc my teraz idziemy pić. Pić
1: miłego
0: wodę,
1: weekendu,
0: proszę Państwa.
1: Drodzy Państwo.
0: Pijmy wodę.
1: Do usłyszenia.
0: Nawadniajmy się. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Krajowa Rada Sądownictwa w nowej odsłonie. Są pierwsze decyzje po pierwszym posiedzeniu z nowym kierownictwem. Przypomnijmy, szefem KRS-u został sędzia Dariusz Zawistowski.
3: Chcemy w ogóle jako Rada wprowadzić do regulaminu takie odwołanie do właśnie obiektywnych kryteriów oceny kandydatów po to, żeby było dla wszystkich jasne i dla kandydujących i dla członków Rady, no jakie kryteria powinny być brane pod uwagę. Chcemy wrócić zdecydowanie do tej procedury, w której no wszyscy kandydaci są opiniowani na przykład przez zgromadzenia sędziowskie.
2: Rada chce powrócić do europejskiej sieci rad sądownictwa. Polska KRS została wykluczona z tej organizacji 5 lat temu. Główny zarzut dotyczył wtedy braku niezależności Polskiej Rady od władzy. Ukraińskie wojsko informuje o kolejnych uderzeniach w rosyjskie fabryki. Celami były rafineria w Republice Tatarstanu i zakład przemysłowy w obwodzie samarskim. Ukraina zaatakowała też obiekty logistyczne i stanowiska dowodzenia na ukraińskich terenach zajmowanych przez Rosję. Teraz w serwisie zmiany w edukacji. Od września w przedszkolach i pierwszych 4 klasach podstawówek nowa podstawa programowa zwana przez rządzących reformą Kompas Jutra.
4: Po pierwsze, czyni edukację znacznie bardziej praktyczną, łączy wysoką wiedzę z praktycznymi umiejętnościami. Po drugie, stawia na kompetencje przyszłości. Wiemy, jak to jest ważne w czasie wyzwań, jakie niosą ze sobą chociażby sztuczna inteligencja, która dominuje w tej chwili nie tylko dyskusji o przyszłości, o rynku pracy, ale także o edukacji.
2: Mówi szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Nowością mają być zajęcia w modułach, łączące różne obszary wiedzy. Plan zakłada, że reforma będzie wchodziła do kolejnych klas stopniowo, aż do roku 30. Na koniec Stany Zjednoczone. Na giełdzie zadebiutuje dziś SpaceX, należąca do Elona Muska firma z sektora kosmicznego. Spółka chce przekazać inwestorom ponad 500 milionów akcji, jedna z nich ma kosztować na początku $135. Jest to największa na świecie taka oferta publiczna. SpaceX chce pozyskać $75 miliardów na projekty rozwojowe. To był serwis Radia Nowy Świat. Dziękuję.

Zmienia się to wszystko, szanowni państwo, jak w kalejdoskopie. W zeszłym tygodniu zapowiadałem playlistę słoneczną, energetyczną, wakacyjną, dopasowaną pod upały. W tym tygodniu nieco bardziej melancholijnie, bo i chmur nieco więcej na niebie, a te jakoś tak mi się zawsze łączą z melancholią w muzyce. Oczywiście nie obędzie się bez wyjątków. Dopilnuję, żeby państwo nie przysypiali i żeby ta szara aura za oknem nikogo nie przygniotła. No ale będzie nieco spokojniej. Na razie się witamy. Grzegorz Muranowicz wesoło macha zza konsoli, a Kuba Ferlin, czyli ja, posyłam nie mniej serdeczny uśmiech w państwa stronę. Mogę zapowiedzieć od razu, że znajdziemy dziś miejsce dla kilku nowości, porozmawiamy krótko o koncertach, które nadchodzą i płytach, które również nadchodzą, no ale na początek jeszcze jedna amerykańska piosenka naprawdę słusznego kalibru i to w wersji koncertowej.

Sixto Rodriguez, znany szerzej jako po prostu Rodriguez, wydał za życia tylko dwie płyty, które to początkowo w wersjach fizycznych specjalnie się nie sprzedawały. To skutkowało tym, że wytwórnie, które z nim współpracowały, zawiesiły tę współpracę. W latach 70., jak Państwo doskonale wiedzą, specjalnie alternatywy wobec tych fizycznych płyt nie było, ewentualnie kazety. Ale tak się dobrze trafiło, że kilka egzemplarzy tych płyt trafiło do rozgłośni radiowych w Republice Południowej Afryki i w Australii. No i dosłownie kilku DJ-ów sprawiło, że Rodriguez stał się tam po prostu gwiazdą. No i jeszcze w latach 70. zagrał kilka koncertów i właśnie jeden z nich, Rodriguez Alive, kilka tygodni temu wydano w wersji odrestaurowanej, pięknie brzmiącej. Koncert w Australii przed bagatela 15 tysiącami widzów, a z niego I Think of You, jedna z najpiękniejszych balad, które kiedykolwiek Rodriguez napisał. Bardzo Państwa zachęcam i namawiam wręcz do tego, żeby kilkadziesiąt minut spędzić z tym artystą, właśnie słuchając koncertu Rodriguez Alive. Ale my tymczasem przeniesiemy się już do muzycznej współczesności, bo pewien bardzo ważny zespół dla mnie zapowiada nowy album dwoma singlami. My posłuchamy na razie tylko jednego.

Interpol i nowość w postaci See Out Loud to jedno z takich muzycznych wydarzeń i nowości, które cieszą mnie najbardziej. I to nie tylko z samego powrotu Interpolu się cieszę, ale chyba przede wszystkim z tego, że to naprawdę powrót nie byle jaki. Wiedzą Państwo doskonale, że to różnie bywa z tym, jak po kilku latach od wydania płyty artyści wracają, mają nowe pomysły na siebie. W przypadku The Strokes na przykład te opinie co do jakości nowych piosenek są podzielone, ale w przypadku Interpol wydaje mi się, że to są naprawdę fantastyczne dwie piosenki, This Mirror Weighs a Ton i właśnie See Out Loud. To dwa single, które zapowiadają album This Mirror Weighs a Ton, tak samo jak single nazywa się ta płyta. Ukaże się ona 28 sierpnia, no ale panowie koncertują już, omijają niestety Polskę, ale kilkanaście europejskich dat można wykorzystać jako pretekst do takiego city breaka z koncertem w pakiecie. Londyn, Paryż, Brighton, Berlin, bardzo wiele różnych miejsc można sobie wybrać. A pretekst jest podwójny, bo Interpol po Europie koncertuje z jeszcze jednym ważnym zespołem, który na dodatek również oczekuje w tym roku nowej płyty.

Wracamy wspomnieniami do początku lat 2000. Najpierw Interpol, teraz Bloc Party. Oba zespoły zaistniały właśnie na początku XXI wieku i oba zespoły zapowiadają nową muzykę. O albumie Nowojorczyków już mówiłem, a Londyńczycy z Bloc Party zapowiedzieli premierę Anatomy of a Brief Romance na 11 września, a w międzyczasie prawie dokładnie miesiąc temu zaprezentowali pierwszy singiel z tej płyty, singiel Coming On Strong. No i faktycznie nie sposób się nie zgodzić z tym tytułem. Mocno przychodzą, mocno wracają panowie z Bloc Party. Będziemy jeszcze zerkać do nowości od tego zespołu w kolejnych miesiącach, ale na razie zostawiamy gitary i zerkamy do innej nowości, również z Wielkiej Brytanii, ale gatunkowo to już zupełnie nie ta sama bajka.

Catching Flies, czyli George King, DJ i producent pochodzący z Londynu, tu w remiksie legendarnego Matthew Herberta, człowieka ikony, jeśli chodzi o scenę klubową, autora płyt, autora setów, autora ścieżek dźwiękowych do filmów, na przykład między innymi do filmu Human Traffic, no i artysty ostatnio znanego również z duetu z niejaką Momoko Jill. No i to właśnie z ich wspólnego projektu, który mogli usłyszeć widzowie i słuchacze na Tauron Nowej Muzyce w Katowicach. Clay, tak nazywa się ten projekt, teraz utwór Someone Like You.

Matthew Herbert i Momoko Jill, a zaraz po nich Def Hynes, czyli Blood Orange, artysta, który zachwycił ostatnio publiczność na innym polskim festiwalu, na Orange Warsaw Festival. Zachwycił swoją wrażliwością, spokojem, który bije od niego i jego muzyki, ale i tym, jak piekielnie utalentowanym jest artystą. Te jego partie gitarowe, niby niepozorne, a często bardzo skomplikowane, bardzo złożone, urzeka mnie od lat. Def Hynes i jego muzyka, jego nowa piosenka nazywa się Essex Honey, That MP3, nawiązuje tym samym do świetnej zeszłorocznej płyty o tym samym tytule. No i znów tym samym nieco bardziej elektronicznie i melancholijnie zrobiło się w playliście. Przez moment jeszcze w tej przestrzeni utworów rozmarzonych i nostalgicznych pozostaniemy, ale powrócimy do gitar i do roku 2017. To będzie

Wielki powrót, Slowdive i rok 2017, płyta również nazwana Slowdive. Niektórzy mogliby powiedzieć, że to mało kreatywny zabieg, ale wydaje mi się, że to po prostu świadczy o tym, że to płyta będąca naprawdę esencją tego, czym jest i czym był brytyjski zespół. Zespół, który już niedługo zawita do Polski i zagra 3 lipca na Openerze. Wczoraj organizatorzy tego festiwalu podzielili się tą informacją. No i Slowdive będzie rozgrzewał publiczność przed koncertem jeszcze jednej dość znanej brytyjskiej grupy.

The Cure zaprezentują się również w piątek 3 lipca, tak jak Slowdive w Gdyni na festiwalu Open Air. Może ktoś tam się wybiera. Proszę meldować, czy ktoś rusza do Trójmiasta zobaczyć Roberta Smitha i spółkę. A może jakiś inny zespół, może Nicka Cave'a. Ja przyznaję, że jeszcze nie zdecydowałem, ale kiedy wczoraj zobaczyłem, że zagrają tam też Brytyjczycy ze Slowdive, to pomyślałem sobie, że The Cure i właśnie ten zespół to jest taki pakiet, który naprawdę żal ominąć. Ale to jeszcze kilka tygodni, a tymczasem a propos omijania, to nie omijamy stałego punktu programu, czyli naszych muzycznych podróży do Azji. Dziś szlakiem dalej nieco rozmarzonych brzmień elektronicznych wybierzemy się do Korei Południowej.

Mid-Air Thief to pseudonim południowo-koreańskiego muzyka, który pozostaje od wielu lat anonimowy, tworzy pod wieloma szyldami, nie gra na żywo, zasłania się przy wszelkich możliwych okazjach. No ale to właśnie Mid-Air Thief, ten szyld, ten projekt przyniósł mu największą rozpoznawalność i niemały internetowy kult, którym słuchacze otoczyli album Crumbling, album z roku 2018. To właśnie z tej płyty posłuchaliśmy przed momentem piosenki Curve and Light, ale to jest tylko naparsteczek tego, co kryje się na tej płycie. Naprawdę warto do niej sięgnąć w całości. Złożona, eklektyczna, trochę nawiązująca do twórczości Aphex Twina i innego brytyjskiego producenta, Flying Lotusa. Dla fanów tych artystów poleca się zerknąć do albumu Crumbling. Jeszcze raz, Mid-Air Thief, tak nazywa się ten projekt. My czasu nie mamy na to, żeby sięgać do całości, a szkoda, ale mamy czas na to, żeby posłuchać jeszcze jednej zapowiedzi koncertowej i przy okazji piosenki z jednej z moich ukochanych płyt wszechczasów.

Devendra Banhart zagra 24 czerwca na poznańskim festiwalu Malta. Nie mogę się doczekać, jestem pewien, że to będzie przepiękne i takie bardzo osobiste muzyczne przeżycie. To jest jeden z takich artystów, którzy ukształtowali mnie najbardziej w latach nastoletnich. Płyta Mala w szczególności, to właśnie z niej posłuchaliśmy przed momentem utworu Daniel. No i dlatego też bez zastanowienia i bez cienia wątpliwości, jak tylko dowiedziałem się, że Devendra Banhart zagra w Poznaniu, to wiedziałem, że muszę się tam pojawić. Zdradzę Państwu, że pracujemy także nad zorganizowaniem rozmowy z tym artystą. Oczywiście polecam również Państwu wybrać się na jego koncert, ale tymczasem już na koniec w kategorii artystów kształtujących utwór, który zwyczajnie dziś mi się przyśnił i po tym śnie uznałem, że to znak i że trzeba właśnie w ten sposób zamknąć dzisiejsze spotkanie w audycji Pomiędzy. Pan Grzegorz, Kuba, czyli ja i pan Lech na koniec. Żegnamy się wszyscy i słyszymy za tydzień o tej samej porze.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. Trzy nowe myśliwce F-35 oficjalnie już służą w Wojsku Polskim. Z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych w bazie lotnictwa w Łasku dokonano symbolicznego chrztu nowych maszyn.
3: Panie prezydencie, dowódca 11 eskadry, podpułkownik Welke, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Dzisiaj jest ważny dzień dla naszej ojczyzny, dla Polski, bowiem za sprawą wielozadaniowych samolotów F-35 Husarz 5. generacji Rzeczpospolita Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, będzie bezpieczniejsza.
5: Przychodzą kolejne rządy, prezydenci, kolejne pokolenia. I najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości, stabilności i budowanie siły Rzeczpospolitej.
6: W czasach, gdy wolność i bezpieczeństwo nie są dane na zawsze, strzeż polskiego nieba, służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Nadajemy Ci imię Husarz.
2: Wcześniej myśliwce Husarz przeleciały nad krajem. W ciągu godziny odwiedziły m.in. Gdańsk, Warszawę, Kraków i Łódź. Hulajnogi, rowery i kaski dla dzieci i młodzieży pod lupą urzędników, mówi Agnieszka Kowalska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7: Sprawdziliśmy oznakowanie, konstrukcję i wytrzymałość 75 modeli rowerków trójkołowych, biegowych, hulajnóg dziecięcych, sportowych oraz kasków. Ponad połowę z nich zakwestionowaliśmy ze względu na oznakowanie lub bezpieczeństwo. Nawet co druga zbadana hulajnoga sportowa i prawie co czwarty rowerek okazały się wadliwe. Wykryte podczas kontroli nieprawidłowości, takie jak ostre krawędzie czy niestabilna konstrukcja, to ryzyko poważnych urazów.
2: Kaski, mimo braków w instrukcjach, przeszły testy bez zarzutów. Przypominamy, osoby do 16 roku życia mają teraz obowiązek jazdy w kasku. Za jego brak można dostać mandat. Zmarł brytyjski malarz i grafik David Hockney. Za miesiąc skończyłby 89 lat. 8 lat temu jeden z jego obrazów, portret artysty, basen z dwiema postaciami z 72 roku, został sprzedany na aukcji za ponad 90 milionów dolarów. Był to ówczesny rekord cenowy za dzieło żyjącego artysty. I jeszcze piłka nożna i Mistrzostwa Świata. Tej nocy dwa mecze. Na boiska wybiegną gospodarze turnieju. Kanadyjczycy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, a Stany Zjednoczone z Paragwajem. Trener ekipy z USA, Mauricio Pochettino, potwierdził, wszyscy są zdrowi i gotowi do gry. Cieszymy się, że możemy rozpocząć zmagania z 26 dostępnymi zawodnikami. W pierwszym meczu mundialu jeden z trzech gospodarzy, Meksyk, pokonał Republikę Południowej Afryki 2-0. W innym spotkaniu Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adam Stasiak. Minęła godzina 15, mamy piątek, w związku z tym pora otwierać podwoje naszej wspaniałej Akademii Rocka, gdzie dzisiaj będziemy słuchać być może Kelsey Carter, być może pojawi się Show Me The Body i The Darkness, a także Primus i Die Totenhosen. Rozpoczniemy od grupy amerykańskiej, powiedziałbym, że co najmniej wirtuozerskiej, no i zaczną utworem wyjątkowo zielonym.

Mr. Big i Green Tinted 60s Mind. To utwór z albumu Lean Into It z roku 91. Można powiedzieć, że jeden z największych przebojów grupy obok To Be With You. Tak się składa, że ten charakterystyczny riff otwierający nagranie napisał sam Paul Gilbert, jeden z najwybitniejszych gitarzystów w ogóle, ale sam riff jest o tyle nietypowy, że na samym początku grane jest od tyłu, a następnie taśma jest puszczona odwrotnie. W związku z tym słychać tam nawet perkusję, która grana jest od tyłu, co wydaje mi się dosyć ciekawym i interesującym zabiegiem. Jeszcze jedną ciekawostką a propos tej piosenki, Green Tinted 60s Mind, piosenki, której tytuł dosłownie tłumaczy się jako zielono zabarwiony umysł lat 60., to, że to taki żartobliwy ukłon w stronę psychodelii i kultury hipisowskiej, do której muzycy grupy Mr. Big mieli ogromne zamiłowanie. Przeniesiemy się w krainy trochę bardziej melancholijne, żeby posłuchać Johna McLaughlina.

0: The Inner Mounting Flame z 71 roku to album, na którym ukazał się utwór instrumentalny You Know. Utwór autorstwa Mahavishnu Orchestra, grupy, którą założył sam John McLaughlin, król jazz rocka i można by powiedzieć, że jeden z największych wirtuozów gitary, szczególnie gitary rockowej w świecie jazzu, współpracował z tak wielkimi muzykami jak na przykład Miles Davis i w ogóle współtworzył narodziny kultury fusion jazzu w świecie rock'n'rolla, co wydaje mi się naprawdę wyjątkowe. Wyjątkowy na pewno będzie również utwór, który jest Państwu świetnie znany, ale w tym wydaniu komedii Rockes będzie trochę bardziej wyskokowy.
1: Komedii Rockes.

0: Ravage Club i Parole Parole. Oczywiście wielki przebój w oryginale w wykonaniu Alain Delon i Dalidy. Tutaj oczywiście wycieczka do Paryża, konkretnie Paryża punkowo-garażowego. No taki grup miłości, można by powiedzieć, no bo w końcu słowa bez miłości, ale chciałem powiedzieć, że groove i energia prawdziwie punkowa. Przenieśmy się teraz na zachód i posłuchajmy czegoś country z prawdziwie dzikiego zachodu.
1: All right, ready? Yes, sir. Here we go.

0: Well, that's about a billion to one chance that we would do that on the end only once in the day.
1: Our deal is not going down, Tommy.
0: Okay.
2: Dzikie śmiechy Briana Satona i Tomiego Emanuela w utworze Don't Let Your Deal Go Down. To naprawdę niesamowite, że tacy wybitni gitarzyści akustyczni potrafią grać tak porąbane rzeczy na swoich gitarach, a zaraz potem się po prostu z tego śmiać, jakby nic się nie wydarzyło. A jest to naprawdę niesamowite. Tradycyjna amerykańska pieśń folkowa wykonywana wcześniej przez pokolenia muzyków country i bluegrassowych tutaj zostaje przetłumaczona na zupełnie inny, dużo bardziej dynamiczny język country i to wywraca po prostu moje trzewia. Moje trzewia wywraca również grupa Show Me The Body, tym razem w swoim singlu No God.

Można by pomyśleć, że to tak naprawdę bardzo nisko obniżona gitara. Ta plama dźwięku, którą muzycy Show Me The Body puszczają zawsze pod swoimi różnymi ryknięciami, warknięciami wokalnymi. Jednakowoż gitara to nie jest. Jest to banjo podłączone do efektów i to wykorzystanie tego utworu zupełnie niecharakterystycznego dla gatunku, w którym Show Me The Body tworzą, wydaje mi się naprawdę interesujące. Tym bardziej, że nigdy bym nie pomyślał o tym, że muzycy trudniący się hardcore punkiem albo noise rockiem i tarzający się w hip-hopowej energii wiedzą w ogóle, czym jest banjo, a tu proszę, takie odkrycie i to naprawdę bardzo interesujące odkrycie. Pogramy teraz trochę bardziej konwencjonalnie, powiedziałbym, że nawet trochę bardziej popowo i wysłuchamy nowego singla Kelsey Carter and the Heroines. I swear I'm not a psycho.

0: Love Made Me Do It. Kelsey Carter zrobiła się popularna na całym świecie po tym, jak upubliczniła okładkę swojego singla. Nie pamiętam dokładnie nazwy tej piosenki, ale pamiętam, co się konkretnie znajdowało na okładce tego singla. Była to właśnie piękna dziewczyna Kelsey Carter z twarzą Harry'ego Stylesa wytatuowaną na policzku. Ludzie się przestraszyli, że dziewczyna jest na tyle zakochana w Harrym Stylesie, że się wręcz oszpeciła jego podobizną na swoim licu. Prawda jednak była dużo bardziej prozaiczna i dużo bardziej prowokacyjna. Po prostu jest muzykiem rockowym. Ta wspaniała wokalistka i doskonale wie, co zrobić, żeby poruszyć emocje fanów muzyki popularnej, a także tej rockowej. Jej muzyka świadomie nawiązuje do glam rocka i brudnego rock'n'rolla lat 70., choć akurat w tym utworze bardziej wybrzmiewają lata 80. i powiedziałbym, że muzyka pop. Przenieśmy się teraz do Polski i pozostaniemy dalej w klimatach prowokacji. Będzie to utwór o nazwie, no nie powiedziałbym, że wulgarnej, ale dosyć kontrowersyjnej. Na usprawiedliwienie grania tego utworu na antenie powiem, że jego autorem jest niejaki Stanisław Ignacy Witkiewicz. Zagrają go nam pięknie tutaj na antenie Wojtek Mazolewski, a tekst zaprezentuje i zagra Marcin Dorociński. Zapraszam do wysłuchania albumu pod nazwą Witkacy.
1: Najdroższa Nineczko, u nas okropnie leje i burze wściekłe. Grypa nie popuszcza. Niedomyty chodzę. Bardzo jadowita choroba. Śpiączka, pierdziączka i miesiączka. Śpiączka, pierdziączka i miesiączka. Śpiączka, pierdziączka i miesiączka.
2: Dupa boli! Bardzo wzruszony twoim telegramem posyłam kwiat z krzaka. I nie pisz listów tym bladym ołówkiem.

0: tego ówka bladego, to ja naprawdę nie lubię, nie no, także proszę bardzo, nie, o bladym, no nie, no bladym nie.
1: Trudno powiedzieć, co to było, czy popis jazzowy, rockowy, poetycki, czy może po prostu jakiś absurdalny humor Witkacego w połączeniu z kunsztem artystycznym Marcina Dorocińskiego i Wojtka Mazolewskiego. Ja wiem jedno, na pewno jest to płyta bardzo interesująca, bardzo wyrazista i muszą jej Państwo posłuchać. Dawno nie było tak agresywnego ataku na nasze listy przebojów i tym bardziej trzeba sięgnąć po ten krążek. Trzeba również sięgnąć po najnowsze nagranie Masters of the Universe, nagranie z filmu pod tą samą nazwą. Tym razem muzykę do tego dzieła skomponował zespół The Darkness.

Masters of the Universe to oczywiste odniesienie do wielkiego przeboju grupy Queen, a sam utwór został napisany do filmu dokumentalnego o zespole The Darkness, zatytułowanego Welcome to the Darkness. The Darkness od początku swojej kariery świadomie czerpią z teatralności i rozmachu takich grup jak Queen czy Thin Lizzy i no, robią to z sukcesami. Justin Hawkins jest naprawdę genialnym wokalistą, skalę ma nieporównywalną z jakimkolwiek wokalistą rockowym, przynajmniej współcześnie, i wydaje mi się, że dorównywać może mu jedynie wokalista Judas Priest. Tak, i posłuchamy teraz właśnie Judas Priest z albumu British Steel.

Wróciłem do tej płyty po bardzo długim czasie, ponieważ kojarzyła mi się z dzieciństwem. Zdawało mi się, że wiem już o tym albumie wszystko, a tu się okazuje, że piosenka United to jeden z najbardziej stadionowych numerów tego zespołu, a sam album British Steel nie jest tylko dobry, jest po prostu przełomowy i jest krokiem milowym dla wielu fanów muzyki heavy metalowej i w ogóle dla całej sceny. Tak, wydaje mi się, że wtedy przełamywał granice, ale nie przełamywał tych granic tak, jak robił to zawsze zespół Primus. To znaczy rytmicznie i muzycznie.

0: Chris, you don't know nothing.
1: Czy można napisać utwór rockowy o starym niedźwiedziu Grizzly? Można, tylko trzeba go nazwać The All Grizz i trzeba mieć na imię Les Claypool. Primus słynie z tego, że ich basista jest jednocześnie głównym kompozytorem i wokalistą z jednym z najbardziej charakterystycznych wokali w świecie rocka. Było, powiedziałbym, że progresywnie, teraz będzie romantycznie, ale również mrocznie, ponieważ niedawno ukazał się nowy album grupy Periphery. Na pierwszy ogień z tego albumu weźmy utwór pod nazwą A Pale White Dot. Utwór tytułowy. Posłuchajmy.

A Pale White Dot. Tytuł nawiązuje do słynnego określenia Pale Blue Dot, którego używał astronom Carl Sagan, opisujący Ziemię widzianą z kosmosu. Jest to też jeden z najbardziej rozbudowanych i progresywnych utworów w katalogu Periphery. To również przedostatni utwór w naszym dzisiejszym zestawieniu. Bardzo dziękujemy Państwu za obecność. To była Akademia Rocka, mówił Adam Stasiak, a pożegnamy się kolejnym utworem grupy Periphery, trochę mocniejszym, ale równie pięknym. Everyone Dies Alone. Dziękujemy i do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. W całej Unii Europejskiej zaczyna dziś obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska ma nadzieję, że nowe przepisy wzmocnią ochronę granic zewnętrznych wspólnoty i usprawnią procedury powrotowe migrantów. Mówi Nikolas Ioannides, cypryjski wiceminister do spraw migracji. Cypr, przypomnę, kieruje obecnie pracami w Unii. Po raz pierwszy zajmujemy się kwestią migracji w sposób zbiorowy i to jest ważne. 27 państw członkowskich, wiele różnych poglądów. To normalne, że istnieją rozbieżności, ale jednocześnie państwa członkowskie są gotowe wnieść wkład do mechanizmu solidarności. Polska została zwolniona z części zapisów paktu migracyjnego, nie będzie przyjmowała migrantów z innych państw ani ponosić kosztów z tym związanych. Resort Energii chce wybrać partnera do budowy drugiej elektrowni jądrowej w przyszłym roku, mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna.
3: Preferowane lokalizacje Bełchatów, Konin, Kozienice, Płaniec. Nic się nie zmieniło w kontekście tego, co zostało zaprezentowane. Co istotne, ten element społecznej odpowiedzialności i wybór lokalizacji Bełchatów i Konin odgrywa tutaj istotne znaczenie.
2: Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Pierwszy reaktor ma zacząć działać za 10 lat. W serwisie Poznań za nieco ponad tydzień początek festiwalu Malta, uroczysta inauguracja nad Jeziorem Maltańskim. Organizatorzy zapowiadają muzyczne widowisko łączące pokolenia i gatunki muzyczne. Za artystyczną stronę widowiska odpowiada Natalia Kukulska.
4: Podzieliłam koncert na 3 akty. Akty w temperaturze miłości. Każdy akt ma inną temperaturę. Oczywiście pierwszy, temperatura początku, nazywa się Za miłość, co się zaczyna i nosi tytuł Zakochani. Drugi akt nosi tytuł Za miłość, co boli, SOS. I trzeci akt nazywa się Za miłość, co zwycięża. I pomyślałam sobie, że ułożę ten koncert tak, jakby to był musical. Jakbyśmy mówili o tym samym, ale każdy swoim językiem.
2: Koncert otwarcia Festiwalu Malta 21 czerwca o 19:00. Wstęp będzie bezpłatny. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Piotr Topuliński, bardzo dziękuję za serwis informacyjny.
2: Dziękuję.
5: Uciekasz? Zostawiasz mnie? Opuszczasz mnie?
2: Początek weekendu. No, wracam tu jutro rano. Będziesz?
5: Nie.
2: Nie życzę ci tego.
5: Jutro o poranku nie, ale gdybyś mnie zapytał w środę
2: o
5: 19:00, tak? Czy będę rano? Odpowiedziałabym oczywiście, że tak. Więc
2: polecamy.
5: Każdy ma swój jakiś taki przeskok. Ciesz
2: do
5: się
2: usłyszenia.
5: Tym, że jest 16:02. Zobacz, co za oknem.
2: Bardzo pięknie.
5: Mhm.
6: Nowy Świat po południu.
5: 3 minuty po godzinie 16:00, piątkowo, weekendowo. Kłaniamy się Państwu pięknie. Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Klaudia Kowalczyk, Franek Wójcicki, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak. Do 19:00 polecamy się Państwa uwadze. Państwa uwadze polecamy oczywiście relacje, rozmowy, a także naszą playlistę, za którą dziś odpowiada Kuba Ferlin. A zacznie spotkanie popołudniowe Stevie Wonder.

0: 6 minut po 16. Nasz numer telefonu jest Państwu doskonale znany, ale co szkodzi przypomnieć? 224-280-280. Franek Wójcicki dziś przy nim czuwa. Ja do końca audycji oczywiście będę czuwać przy naszej poczcie popołudnie@nowyświat.online. No i chciałam Państwu zaproponować, że oczywiście jesteśmy też w mediach społecznościowych. Jesteśmy, ale gdyby mieli Państwo jakieś kłopoty, problem z przywitaniem się, to informujemy, że właściwie jakaś awaria facebookowa nastąpiła. Zdaje się, że jakaś ogólnomiędzynarodowa, więc chwilowo faktycznie Facebook nie działa i mogą występować jakieś trudności, żeby tą drogą się z nami kontaktować, ale może w trakcie programu ustąpią. Kto wie, proszę trzymać kciuki. W każdym razie, jeśli nie tą drogą, to polecamy naszą pocztę i polecamy nasz numer telefonu. No dobrze, a zaczniemy proszę Państwa od tego, co działo się w Łasku i nie tylko. Historyczny przełom w siłach powietrznych stał się faktem. Pierwsze trzy super nowoczesne myśliwce F-35 oficjalnie dołączają do wyposażenia polskiego wojska.
1: W czasach, gdy wolność i bezpieczeństwo nie są dane na zawsze, strzeż polskiego nieba, służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Nadajemy Ci imię Husarz.
0: To technologiczny i strategiczny skok, który wprowadza Polskę do elitarnego światowego grona użytkowników najnowocześniejszych systemów bojowych. A jak wyglądało powitanie? Oczywiście za chwil kilka opowie Klaudiusz Slezak. Po 17 z chmur i z wojskowych baz zejdziemy twardo na ziemię, dokładnie na szkolne korytarze. No bo skoro będziemy mówić o podboju świata, to przy okazji zastanowimy się, czy szkolne wycieczki mają dziś jeszcze jakikolwiek sens.
2: W młodym wieku było to jednak wielkie wow, pojechać gdzieś poza granicę Polski i to jeszcze jako wycieczka szkolna. Często jeździło się wtedy autokarem wiele, wiele godzin.
3: Wycieczka dla nauczyciela jest i przyjemnością, i pracą jeszcze cięższą niż praca na terenie szkoły.
0: A dla dziecka to wielka przygoda, zapach wolności i wspomnienia na całe lata. Dla rodzica chwila wytchnienia, ale też kluczowa pewność, że jego pociecha spędza bezpieczny dzień w ruchu, na zielonej trawie, z dala od cyfrowych ekranów. A dla nauczyciela, oprócz tego, co Państwo usłyszeli tutaj, no właśnie, zaczyna się chyba tutaj bardzo ciekawa opowieść. Dlatego do rozmowy zaprosiłam nauczycielkę, prezeskę Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, dr Igę Kaźmierczyk, a porozmawiamy o tym, czym wycieczka jest dla systemu edukacji i dlaczego coś z pozoru pożytecznego stało się jedną wielką kością niezgody. A na tę rozmowę zapraszam Państwa po 17.30. Z kolei po godzinie 18.00, o czym powinniśmy pamiętać nad wodą?
4: Promile to jest jedna sprawa, profilaktyka z naszej strony to jest druga sprawa.
5: Widzimy tendencję spadkową, że tych utonięć jest mniej.
0: Ale woda nie wybacza błędów, a brawura i alkohol to najlepsi przyjaciele tragedii. Jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorem czy rzeką? Dlaczego dzikie plaże wciąż kuszą bardziej niż strzeżone kąpieliska? I jak reagować, gdy widzimy, że ktoś zaczyna tonąć? O tym wszystkim także w relacji Klaudii Kowalczyk, a później Anna Rokicińska porozmawia z Markiem Frąckowiakiem, rzecznikiem prasowym Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a zapytamy naszego gościa m.in. o to, dlaczego prądy rzeczne bywają tak zdradliwe, no i jak bezpiecznie korzystać ze sportów wodnych, by weekendowy relaks nie zamienił się w dramat. A jeszcze przed 16, a właściwie może być to niespodzianka. Tak, tak, dobrze się już Państwo domyślają. Klaudia Kowalczyk opowie o emocjach związanych z tegorocznym mundialem. Mistrzostwa świata w piłce nożnej oficjalnie się wczoraj rozpoczęły, ale w naszym kraju chyba próżno szukać emocji, które do tej pory świętu piłki nożnej towarzyszyły. Czy to ze względu na odległość mistrzostw, brak naszej reprezentacji, a może po prostu już mniej interesujemy się piłką nożną? O tym wszystkim będzie opowiadać Klaudia Kowalczyk. O tym mogą też Państwo pisać do nas albo dzwonić. 224-280-280, to znaczy w tej sprawie oczywiście Franek Wójcicki przy naszym telefonie, popołudnie@nowyświat.online.

0: Ether Island i 14 minut po godzinie 16. No nawet próbowałam się z Państwem przywitać w grupie patronackiej, no ale niestety nie chcę opublikować mojego wpisu, ale może to się zmieni. Jak się zmieni, to dam oczywiście Państwu znać. Pan Sławek daje znać w liście, że no tak, Facebook faktycznie padł, ale my jesteśmy na posterunku. Hello Popo, Kseniu i ekipo ściskamy skabat. Jak dobrze czuć Państwa ducha. Czuwaj w takim razie. Przypominamy popołudnie Małpanowy Świat Online. Nasza poczta na szczęście działa, nasz telefon też 224-280-280, także proszę za bardzo nie dać Frankowi odpoczywać. Czekamy na Państwa głosy najchętniej w tematach, które zaproponowaliśmy w popołudniowym programie. A zaczniemy oczywiście od tego, co działo się dziś w Łasku i nie tylko, bo piloci Polskich Sił Powietrznych wykonali uroczysty przelot myśliwcami F-35 w towarzystwie dwóch myśliwców F-16 w ramach rajdu pod nazwą Powitanie z Polską. Z bazy w Łasku poleciały nad Gdańsk, Warszawę i Kraków, po czym wróciły do bazy. No i przy tej okazji odbył się też pewien polityczny teatr. No to kto jaką rolę w tym spektaklu odegrał? Na pewno wie Klaudiusz Slezak, który mam nadzieję jest razem z nami. Klaudiuszu?
1: Jestem. Dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko.
0: Było co obserwować, a że nie zobaczymy teraz tego chwilowo w mediach społecznościowych, to masz o czym opowiadać.
1: Dlaczego nie zobaczymy?
0: Niestety awaria jakaś Facebooka jest, więc niestety niczego nie napiszesz, niczego nie skomentujesz. Nie zamieścisz żadnego zdjęcia, filmiku.
1: O, faktycznie, niebieski portal się zawiesił. Faktycznie po odświeżeniu już nie działa. Może
0: damy radę.
1: Będziemy też troszkę zdrowsi, tak?
0: Tak, to prawda.
1: Mając pełną świadomość wszystkich dobroci, które z tym są związane. Czyli między innymi kontaktu z Państwem, absolutnie tak.
0: No tego trochę szkoda, ale poleciłam Państwu naszą skrzynkę i nasz telefon, więc mam nadzieję, że do 19 damy radę.
1: Damy radę, absolutnie. Zanim o tym spektaklu, o który zapytałaś, wymianie ciosów, takich retorycznych trochę, i uśmiechów, uścisków, no tak, to niewątpliwie to wszystko odbyło się, jeżeli chodzi o tę uroczystość. Nawet rzecz dotyczyła matki, a właściwie matek chrzestnych tych samolotów i wymiany ciosów w związku z tym w mediach społecznościowych właśnie.
0: Kto tutaj czekaj, bo to tradycja taka chyba była, że pierwsza dama, tak, zostawała matką chrzestną. Popraw mnie,
1: no
0: jeśli
1: właśnie,
0: się mylę.
1: Tak. Dobrze, to do tego wątku obiecuję, odłóżmy go na razie. Obiecuję, że wrócimy, robimy sobie taką zakładeczkę w tej opowieści. Przyleciały F-35 do nas i to też przy okazji warto wspomnieć, że w związku z tym wiąże się też polityczny spór oczywiście, kto co zawalił, kto co zawinił, a może kto co właśnie zrobił, czego dotyczyły też wymiany zdań pomiędzy panem ministrem i panem prezydentem właśnie w trakcie tych przemówień. F-35 to piąta generacja myśliwców, ta wersja, która do nas dotarła, to Lightning 2, w zależności od tego, jak chcemy to przeczytać. No więc ma być najlepszą tego typu maszyną na świecie, tak jest przedstawiana. No i faktycznie dużo państw natowskich, też dodajmy, z tych maszyn korzysta. Ostatecznie do nas mają przylecieć 32 sztuki tychże F-35, to w ciągu kilku najbliższych lat. Z kilka państw, także w Europie, między innymi Norwegia, Holandia, Finlandia, Włochy, Wielka Brytania. My się, Kseniu, cieszymy z tych pierwszych sztuk, docelowo 32 sztuki, jak mówię, ale też zwróćmy uwagę, że na tle innych państw europejskich to wcale nie jest tak dużo, bo dla porównania Wielka Brytania 138 sztuk, więc czterokrotnie więcej, Włochy 115, Finlandia 64, Holandia 58 i Norwegia 52 sztuki, więc już sporo tego mają. W sumie wyprodukowano 1500 tychże sztuk, więc też już trochę tego lata. Sprzęt sprawdzony. To ma być rewolucja na miarę tego, co działa się kilkadziesiąt już prawie lat temu, jak kupowaliśmy F-16. To też wtedy była rewolucja. No i właśnie wtedy też się zaczęła dyskusja, czy przystępować do programu współprodukowania z Amerykanami tychże właśnie F-35. Rządziła wtedy koalicja, mówimy o tych pierwszych rządach PO-PSL i nie zdecydowaliśmy się na przystąpienie do tego programu. Wtedy argumenty były takie, że Po pierwsze, właśnie mieliśmy tę umowę na F-16. Tam też były kwestie offsetu. No i dyskusje były o tym, czy należy w trakcie, powiem brzydko, rozgrzebanego kontraktu na F-16 przystępować do kontraktu na budowę i wsparcie dla F-35. Wtedy to był projekt taki, no nie powiem, że mglisty, bo nie, ale on miał swoje perturbacje te kilkanaście lat temu, ciągle przekładany, wydłużany, nie do końca było wiadomo, jak to będzie wyglądało, więc ówczesna koalicja stwierdziła, jak mówię, PO-PSL wtedy rządziło, że jednak do tego programu nie przystępujemy. Dzisiaj jest to im to wypominane, ale też trzeba, żeby obiektywnie spojrzeć na te kwestie, spojrzeć na ówczesne realia, gdzie nie było bardzo wiadomo, w którą stronę po pierwsze pójdą te właśnie ten sam projekt F-35, po drugie, czy na pewno wtedy będzie nam to potrzebne. Przypominam, że to był czas innego spoglądania także na Rosję i na wszystko, co się na świecie dzieje, więc wtedy trochę inaczej te akcenty polityczne i wojskowe były rozkładane niż teraz. Ostatecznie do tego programu inne państwa przystąpiły, które też z Amerykanami ten projekt współtworzą. No i tak oto ten F-35. To warto pewnie wiedzieć, bo to, że myśliwiec, to samo nam pewnie, ja też nie jestem ekspertem od wojskowości, Ksenio nic nie mówi, ale mówi się, że to jest jednocześnie no, taki obserwator genialny, naszpikowany najnowocześniejszym sprzętem. Bo jeżeli sobie wyobrazimy, że są takie samoloty AWACS, te takie z wielkim radarem, które latają i patrolują całą okolicę, no to właśnie te F-35 czasem są nazywane takimi małymi AWACS-ami. Czyli one nie dość, że mają te zdolności bojowe, to jeszcze mają te bardzo duże zdolności obserwacyjne. Same są zbudowane ze specjalnych kompozytów, co pozwala im być, no tu oczywiście cudzysłów, niewidzialnymi. To jest ta technologia stealth, która sprawia, że no albo bardzo późno radary wykrywają taki samolot, albo w ogóle go nie wykrywają, co oczywiście daje przewagę nad przeciwnikiem. Może on oczywiście przenosić uzbrojenie. Ma takie specjalne, no i znowu, tu się wykażę niewiedzą i tym, że jestem w tej materii laikiem, no ale nazwijmy to specjalnymi lukami do tego, żeby uzbrojenie wziąć do siebie wewnątrz. No bo uzbrojenie, jak się podwiesi jakieś pociski, no to te pociski też mogą być wykryte przez radary. Ale żeby właśnie nie były wykryte, to on je tak do wewnątrz chowa. Chyba że działa na polu, gdzie wiadomo, że nic mu wielkiego nie grozi, to wtedy można też te pociski podczepić pod jego skrzydła tak już klasycznie. Także to takie ma także opcje uzbrojenia. Prawie 2000 kilometrów może rozwijać, to się oczywiście inaczej w mierzy, ale te 1,6 macha to jest mniej więcej ta prędkość. 6 ponad ton uzbrojenia w tej wersji lżejszej, ponad 8 może zabrać w tej wersji cięższej. No i właśnie może współpracować z innymi typami także broni, uzbrojenia właściwie. Nawet niektóre, jak przeczytałem sobie dzisiaj, mówiąc tak znowu, bardzo okiem tego, który się na tym nie zna, rakiety wystrzeliwane, może przejmować nad nimi kontrolę, oczywiście od swoich wystrzeliwane, no i potem dalej te rakiety prowadzić, czyli nie tylko te, które on wystrzeli, ale też z terytorium przyjaciela rakiety wystrzelone w stronę wroga, on może im potem pomagać, będąc niewidzialnym na terytorium wroga. No i jeszcze jedna ciekawostka o tym, co my to właściwie kupujemy, no bo tam w kokpicie jest bardzo mało przyrządów i ekranów. Znaczy one oczywiście są, tego trzeba się uczyć. Nasi piloci tam byli w Stanach Zjednoczonych, długo się tego uczyli.
0: Czyli się przeszkolili.
1: Czyli się przeszkolili. To nie jest takie proste, że się po prostu wsiada jak do innego samochodu i jedzie i przez chwilę zajmuje tylko ogarnięcie, czy to na pewno wycieraczki działają tak czy inaczej. Tylko jednak to trzeba być przeszkolony

0: ambicje na to, żeby było więcej, no bo skoro baza, to oczywiście też chcemy, żeby tu byli żołnierze, żeby tu były serwisy dla tych samolotów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tutaj ma być.
1: Dlatego, ma być, czyli poczekaj. A mamy, bo tutaj też o tej infrastrukturze chyba powinniśmy coś powiedzieć, nie? Jakieś systemy wsparcia i tak dalej, bo pamiętam, że o to też była kosa między ministrem obrony narodowej obecnym a byłym.
0: Tak, ale to się dopiero właśnie zaczyna, no bo w tej bazie w Łasku też mają być inwestycje właśnie w to, żeby one były tam dobrze obsługiwane. Mm-hmm. No jasne, że już coś jest, no bo one nie mogły przylecieć, że tak powiem, na gołą ziemię, no ale mamy tam też inwestować i mamy też zapraszać, niekoniecznie do Łasku oczywiście, do innych miejsc, do stałych baz, żeby tutaj żołnierze amerykańscy stacjonowali, ale to trochę dwie nogi tej historii, czyli jedna to co ma być rozwijany, no cały serwis wokół tych samolotów, a drugie to właśnie to, że próbujemy ściągnąć do siebie żołnierzy. W ramach tej dyskusji, która była kilka tygodni temu o wycofywaniu wojsk, no to właśnie przy okazji tego, że mówimy, no jesteśmy takim świetnym i dobrym partnerem amerykańskim, sojusznikiem, wydajemy duże pieniądze, tu przysyłacie nam samoloty, no to może byście też żołnierzy przysłali, więc to tak w tej chwili wygląda. Wspomnieliśmy o tych wymianie uprzejmości, bo to się wydarzyło.
1: Niech to się tak nazywa.
0: Tak, niech to się tak nazywa, że to są uprzejmości. Pan prezydent zaprosił na uroczystość Mariusza Błaszczaka, byłego ministra obrony narodowej, ponieważ stwierdził, że to tylko dzięki Mariuszowi Błaszczakowi mamy te F-35. No i właśnie przyjmując te F-35 podczas tej uroczystości mówił tak.
2: Korzystając z okazji, chciałem podziękować także tym wszystkim patriotom, którzy, drodzy Państwo, w styczniu 2020 roku nie ulegli złym podszeptom i wiedzieli, że sojusz strategiczny pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest zasadniczy dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Dziś na tę uroczystość zaprosiłem pana ministra Mariusza Błaszczaka. Panie ministrze, dziękuję, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu, pan minister się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister, pan wicepremier, minister Kosiniak-Kamysz może z tego dobra skorzystać i dla dobra Rzeczpospolitej przygotować tą wspaniałą uroczystość i wykonywać dalsze zadanie. Tak powinniśmy postrzegać odpowiedzialność, siłę i powagę państwa polskiego.
0: No i też przyznajmy tutaj zupełnie obiektywnie, że faktycznie to za rządów Prawa i Sprawiedliwości podjęto decyzję o tym, żeby te samoloty kupić, żeby przystąpić do tego programu. Ale mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, no zdecydowano, to fakt, przystąpiono do programu, ale to my, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, dopiero ten program rozwijamy i stworzyliśmy także warunki do tego, żeby te samoloty mogły spokojnie u nas latać.
3: W ostatnich miesiącach decyzją naszego rządu zakupiliśmy uzbrojenie do F-35. Więc, szanowni państwo, panie prezydencie, to wszystko jest zawsze kontynuacja. I dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika. Ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, pięciokrotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane. A sprawimy, że wszystkie możliwości będą zagospodarowane. Mówię o tym, bo ostrość spojrzenia pana prezydenta na minione czasy, pewnie z racji tego, że jest historykiem, ale pewnie też z sympatii politycznych, jest większa dla poprzedniego rządu, ja to rozumiem, ale moim zadaniem jako wicepremiera tego rządu jest powiedzieć o naszych działaniach i o tym, co my dzisiaj robimy. Bo to nie jest tak, że nie ma wielkich inwestycji w tym obszarze, że nie ma wielkich wydatków i nie ma wielkich starań. Dokładnie, jest absolutnie przeciwnie. Są wielkie wydatki, są wielkie starania i są dokonania. Dzięki żołnierzom, dzięki podatnikom, dzięki Polakom, dzięki tym wszystkim, którzy to wspierają.
0: No i tak to się panowie uprzejmościami wymienili, ale Władysław Kosiniak-Kamysz nie poprzestał na tym, bo wspomniał też o programie SAFE, który Prawo i Sprawiedliwość i siedzą

0: Stojący obok niego, no niedaleko niego, o może tak powiedzmy, Mariusz Błaszczak, nazywa DerSafe. Zresztą nie wspomnieliśmy o tym, że pan prezydent przywitał się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, potem przywitał się z Mariuszem Błaszczakiem, a potem ręką przywołał Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby obaj panowie podali sobie ręce, co czego nie było, że tak powiem, ich zamiarem, bo Władysław Kosiniak-Kamysz już odszedł. No więc faktycznie panowie podali sobie ręce w tej sytuacji, gratulując sobie nawzajem tegoż zakupu. Wracam do wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera, ministra obrony narodowej, a propos właśnie Safe i tego, że pan prezydent dzisiaj klaszcze, odbiera i gratuluje żołnierzom, a może można by było, zdaniem Kosiniaka-Kamysza, zrobić w tej sprawie więcej.
1: To odczytanie wezwania do zbrojeń w Europie Polska zrobiła jako pierwsza. I nie tylko u siebie, ale podczas swojej prezydencji przez prowadzenie ogólnoeuropejskiego, pierwszego w historii, programu zbrojeń, programu SAFE, zaraziła tym wszystkie państwa europejskie. I pomimo kłód rzucanych pod nogi, pomimo czasem braku podpisu, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii. Będziemy go kontynuować, zawsze będziemy zapraszać i pragnę wszystkim tym, którzy poparli w każdym momencie ten projekt wielkiej modernizacji sił zbrojnych, 62 kontrakty w 3 dni w ostatnich trzech dniach maja na sumę 120 miliardów złotych w polskich zakładach zbrojeniowych, bardzo serdecznie podziękować.
0: No i tak to Władysław Kosiniak-Kamysz wymienił się właśnie tymi uprzejmościami z panem prezydentem. Trzeba było Safe podpisać, a nie kazać nam tego omijać. No i też przypominam, że jeszcze gdzieś wisi sprawa Safe 0% i no ustawy PSL-owskiej, która miałaby pieniądze z Narodowego Banku Polskiego pozyskać też na modernizację polskiej armii. Wspomniałem o tym, że była też dyskusja, śledziłem ją w mediach społecznościowych, a propos matek chrzestnych tychże samolotów, no bo zazwyczaj to była właśnie pierwsza dama, czyli żona prezydenta. Tym razem matkami chrzestnymi myśliwców zostały Paulina Kosiniak-Kamysz, czyli żona pana ministra, a nie pana prezydenta, oraz pani kapitan Magdalena Borys-Krakowian. To jest wdowa po tragicznie zmarłym pilocie Macieju Slabie Krakowianie. Wszyscy ten wypadek podczas pokazów, a właściwie przygotowań do pokazów pamiętamy. A on, pani kapitan przyszła razem z dwoma synami, z panem Maciejem, których mają, więc no tak, taka dość wzruszająca chwila tego ślubowania. Natomiast niektórzy, jak mówię, komentatorzy tak zwani w mediach społecznościowych twierdzili, że to małość, że jednak to żona ministra, a nie żona prezydenta zostaje matką chrzestną myśliwców.
2: No właśnie, bo wiesz co, ja też przyznam szczerze, że jak dzisiaj słyszałam ten fragment, to wiesz co, przypomniało mi się, to już nieżyjąca pani Maria Kaczyńska nadawała imię Jastrząb, prawda? Popraw mnie, jeśli źle pamiętam. No właśnie, i też mnie to zdziwiło, że czy to gdzieś było zapisane ustawowo, ale rozumiem, że nie, to po prostu taka tradycja była, którą, rozumiem, minister obrony narodowej po prostu gdzieś złamał.
0: Tak, to jest kwestia,
2: zwyczaju, no, tak. No może tak.
0: Zwyczaju, tak, bo właśnie tego słowa mi brakło. Zwyczaju niż tradycji.
2: Oczywiście. Klaudiuszu, tak przyglądam się oczywiście temu, co państwo piszą. Oczywiście, czy nasi politycy nie potrafią kopać choć raz po kostkach, nawet przy takiej uroczystości, bo trochę to głupio wygląda przy gościach, to pan Marek. Ale padło tutaj pytanie, ojej, tylko gdzieś mi tutaj uciekło, ale jak mi państwo dadzą sekundę. To też pan Marek, a co będzie, uwaga, jak Amerykanie obrażą się na Polskę i wyłączą oprogramowanie samolotu F-35. Co wtedy? Jestem takim samym laikiem albo jeszcze gorszym niż ty, jeżeli chodzi o kwestie lotnicze i tych samolotów, ale spróbuję ci zadać to pytanie.
0: Przychodzi mi do głowy prawdziwie amerykańskie słowo, czyli klops.
2: No to na tym klopsie chyba postawimy kropkę. W takim razie, Klaudiusz Slezak, bardzo ci dziękuję. Podsumowując dzisiejsze uroczystości, piloci wykonali perfekcyjny lot. F-35 pokazały swoją potęgę, ale w łasku i tak najgłośniej chyba ryczały polityczne ego.
0: I czołem, panie prezydencie.
2: Czołem, panie prezydencie. Oczywiście, absolutnie. Co do tego nie mam wątpliwości. Klaudiusz Slezak, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia w poniedziałek.
0: Dziękuję.
2: Dobrego weekendu. A na naszych zegarach 16:34. Za chwilę zajrzymy do prognozy pogody. Mam jeszcze informacje z ostatniej chwili. Zdaje się, że Facebook działa, ale gdyby Państwu nie działał, to proszę zrestartować swoje urządzenia, czy to telefony, czy to laptopy, bo podobno to pomaga. To znaczy Messenger mi działa, Facebook mi nie działa, ale zaraz to spróbuję naprawić. A Państwo słuchają. Blosmos.

0: Pogoda.
1: Blossoms, słyszeli Państwo przed chwilą, to oczywiście moje potknięcie językowe, jakoś jeszcze nie wiem, aparat mowy po prostu nie rozgrzany w to piątkowe, popołudniowe spotkanie z Państwem. Daję znać, że Facebook działa i Państwo już odpowiadają, że jak najbardziej. W tym Pan Sławek naprawili Facebooka, a już się cieszyłem przez chwilę. Świat byłby lepszy, gdyby nie naprawili, no ale kontakt z Państwem troszkę mniejszy, a tak mam nadzieję, że jesteśmy już w grupie, w komplecie, a w grupie, jak wiadomo, raźniej. No dobrze, to szybki meldunek pogodowy. Jeśli właśnie wracają Państwo z pracy lub szkoły, to proszę spojrzeć w niebo, bo Polska dziś podzielona na takie trzy różne światy. Najgoręcej, i to dosłownie, jest teraz na wschodzie i w centrum, w pasie od Podkarpacia przez Lubelszczyznę aż po Podlasie i Mazury. Niestety trwają popołudniowe burze, miejscami nawet leje. A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 6 województw, więc proszę na siebie uważać. Podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i małopolskie. Tymczasem najwięcej spokoju mają mieszkańcy pasa środkowego. Chwila oddechu, słońce przebija się przez chmury, tak jak właśnie teraz w Warszawie, no i można złapać trochę witaminy D. A co na zachodzie? Na zachodzie nadlubuskie i Dolny Śląsk. Powoli nadciąga już kolejny front z nad Atlantyku. Na razie tylko nieśmiało straszy chmurami i słabym przelotnym deszczem, ale prawdziwą ulewę przyniesie ten front, chociaż dopiero w nocy. No to tyle ode mnie, przynajmniej teraz, ale oczywiście do prognozy pogody będziemy wracać w kolejnych serwisach pogodowych, czyli mniej więcej za godzinę, a już za chwilę porozmawiamy o sportowych emocjach.

0: Electric Light Orchestra i 16.43 nie działa, znów nie działa, dają Państwo znać i Facebook i Messenger, czyli działa, za chwilę nie działa, wygląda na to, że najbezpieczniejszą drogą komunikacji dziś jest nasza poczta, popołudnie Małpanowy Świat Online i nasz numer telefonu 224-280-280, przy którym Franek Wójcicki dziś dyżuruje i taką komunikację, te kanały komunikacji dziś Państwu polecam do godziny 19. No dobrze, a teraz z areny politycznej przenosimy się na arenę sportową, bo wczoraj wieczorem można było obejrzeć mecz otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Proszę dać znać, kto oglądał. Mierzył się Meksyk z RPA. Po raz pierwszy w historii gospodarzami Mistrzostw Świata są aż trzy kraje: Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Nowością jest również to, że w turnieju wystąpi aż 48 reprezentacji. Pytanie, czy są jakieś inne nowinki? I to pytanie oczywiście do naszej specjalistki
1: dzień
0: sportowej
1: dobry.
0: Kieruję. Cześć Klaudio, dzień dobry. Miło Cię słyszeć.
1: Ja również cieszę, że się słyszymy. No właśnie, ta nasza komunikacja raczej nie zawodzi. Odpukać, jak coś.
0: Przynajmniej na razie bardzo się z tego cieszę, bo gdybyśmy miały w inny sposób się łączyć, to byłby pewnie kłopot.
1: W razie co wyślę wejście gołębiem.
0: Dobrze.
1: Jakby Państwo chcieli usłyszeć,
0: to mogę. A zdąży do następnego piątku?
1: Właśnie, myślę, że zdąży na pewno do końca, do finału, bo finał dopiero 19 lipca,
0: także
1: do finału wejście startujące na pewno będziemy mieć. No, ja mam wrażenie, że ten turniej łączy ludzi, bo ceny biletów są dla bogatych, a godziny transmisji dla bezrobotnych, no i dla dziennikarzy. Jak sobie dzisiaj rano wstałam na pociąg o 3:30, to akurat miałam Koreę Południową z Czechami. Niestety nie dla naszych sąsiadów, ale tak zwane win-win mamy tutaj, jeśli chodzi o tych, którzy śledzą sprzed telewizora albo na stadionach. Wracając do tych poważnych spraw.
0: Klaudia, ale myślisz, że gdyby nasza reprezentacja grała, to oglądalibyśmy o 3:00 nad ranem?
1: Tak.
0: Pewnie tak, nie?
1: Na pewno.
0: Zarywalibyśmy noce.
1: Ale wtedy byśmy wszyscy wchodzili tacy zachmurzeni przez cały dzień. Bo wynik byłby taki, myślę, że Czesi są jednak lepsi od reprezentacji Polski, a tutaj no, nie stawiałabym na to, że zostaną czarnymi końmi.
0: No wiesz, jednak grają najlepsi z najlepszych, więc no, zobaczymy.
1: Czy ja wiem, jest na pewno 5 zawodników z polskiej ekstraklasy, która wcale nie jest najlepszą ligą, więc to nie jest tak, że jedzie best of the best, ale jadą także ci w najlepszej dyspozycji, a przede wszystkim ci w dyspozycji zdrowotnej.
0: Rozumiem.
1: No właśnie. Zacznę od tej inauguracji wczorajszej w Meksyku, bo ona była ciekawa, była właśnie w meksykańskim stylu, no ale mamy jeszcze dwie inne inauguracje dziś. Dziś piłkarskie święto przenosi się nam na północ. W Toronto czeka nas kanadyjski start, tam mecz Kanada kontra Bośnię i Hercegowina, no i tutaj jeden z reprezentantów ekstraklasy, Zamet Baszdar z Jagiellonii Białystok, ma szansę na wyjście w pierwszym składzie. I czy jest najlepszym zawodnikiem? Pewnie nie. Czy jest najlepszym zawodnikiem Jagiellonii? Też raczej nie, no ale jest tą wartością dodaną do kadry Bośni i Hercegowiny, no i ma szansę zagrać na mundialu, w przeciwieństwie do biało-czerwonych. Jednak zanim usłyszymy ten pierwszy gwizdek dziś wieczorem w Kanadzie, to na murawie zobaczymy plejadę gwiazd, a tam między innymi Michael Bublé. A hymn Kanady wykona sama Alanis Morissette, więc Kanada chce się zaprezentować ze swojej jak najlepszej strony. Ale zanim do amerykańskiego startu, amerykańskiego otwarcia, chciałam o tych nowościach, napięciach, cieniach, bo sama pewnie zauważyłaś, że my o tym mundialu mówimy mniej. Nawet między sobą, gdzieś tam rozmawiam ze znajomymi, to ten mundial nie grzeje. Grzeje na pewno w kontekście politycznym, geopolitycznym, w kontekście także pogodowym. Jest wiele tych aspektów pozasportowych, więc jak króciutko o nich. Przede wszystkim największy cień na tym sportowym świecie kładzie napięta geopolityka, to znaczy sytuacja reprezentacji Iranu, która jest od kilku miesięcy w stanie konfliktu zbrojnego z USA i choć taki kruchy rozejm tam obowiązuje, to tej oliwy do ognia dolewa prezydent Donald Trump. Sugeruje wprost, że Irańczycy ze względu bezpieczeństwa niekoniecznie powinni grać na tym turnieju. W efekcie ta reprezentacja przyniosła swoją bazę do Meksyku, będzie uprawiała turystykę wizową, do Stanów Zjednoczonych wjeżdżać będzie tylko na swoje dni meczowe. Czy będzie im łatwo grać w ten sposób? No właśnie, te napięcia się pojawiają. Mamy także trudne, bardzo trudne warunki atmosferyczne. Wydawało się, że Katar będzie tym najcieplejszym turniejem, a okazuje się, że ten stres cieplny, który może doskwierać zarówno piłkarzom, jak i oglądającym spotkania w godzinach popołudniowych, będzie na 10 z 16 stadionów. Warunki bardzo wysokiego zagrożenia obciążeniem cieplnym. Oznacza to, że kibice, pracownicy, piłkarze będą wystawieni na ekstremalne warunki termiczne. Mhm. Rekordziści to stadiony w Teksasie, w Arlington i Houston, gdzie ryzyko wystąpienia stresu cieplnego do godziny 18 wynosi 70%. Nic zdrowego. Mhm. A jakby tego było mało, to jeszcze FIFA zaserwowała wszystkim finansowy knockout, bo ceny biletów poszybowały w kosmos do tego stopnia, że sprawą sztucznego pompowania cen zajęli się już śledczy w Nowym Jorku. Tak ci mogę powiedzieć, że gdybyś chciała sobie pojechać, to może byśmy się mogli zrzucić, ale to trzeba było bardzo, bardzo dużo, bo na przykład na finał niektóre bilety w odsprzedaży oczywiście przekroczyły już barierę $2 milionów.
0: Co takiego?
1: Więc jeśli możemy się zrzucić, jeśli miałabyś ochotę, na przykład urodzinowo czy coś, ale moglibyśmy to inaczej zainwestować. Ja ci mogę zabrać na przykład na mecz piłki ręcznej, a na finał mundialu to jednak innym razem może pojedziemy.
0: Ale wiesz co, skoro mówisz o tych warunkach klimatycznych, to przepraszam, że ci tutaj wchodzę w słowo. A które miasto gospodarz ma na razie, przynajmniej na razie, tak, najlepszy klimat?
1: Najlepszy klimat, nieco bardziej korzystny jest na przykład Monterrey w Meksyku, choć też niekorzystne. Najlepiej będzie oczywiście na stadionach kanadyjskich, między innymi w Toronto. To jest ta strefa chłodniejsza, no ale właśnie nawet Monterrey w Meksyku ma dużo mniejszy stres cieplny. To takie ryzyko, bo przebadał to naukowiec z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Kamil Leziak. Polecam te analizy, jeśli będą różne portale społecznościowe działały, to chętnie podlinkuję ją dla chętnych do przeczytania.
0: Czyli będzie miało to wpływ, myślisz, na wyniki meczu? O przepisy też chciałam cię zapytać oczywiście, ale tutaj
1: Na pewno. Są przerwy na wodę, ale to już mieliśmy wprowadzone dużo wcześniej. W tym momencie także sędziowie zwracają większą uwagę na to, by piłkarze nie przeciągali tej gry. I to było widać na przykład w pierwszym meczu, tym meksykańskim, gdzie faktycznie gra była bardziej płynna, no i po każdym faulu nie było, powiedzmy, sztucznego leżenia na murawie, tak, i udawania, że bardzo, bardzo mnie boli, tylko podnosimy się i biegniemy dalej. Czy kiedy było prowadzenie 2-0. Dokładnie, jak mamy 2-0, no to nie jest tak, że się kładziemy, albo tę piłkę bramkarz wybija 2-3 minuty. Nie, gramy dalej, gramy szybko. Jeszcze chciałam tylko z jedną rzecz powiedzieć o rzekomych polskich flagach na koszulkach reprezentacji Haiti. No nie ma tam polskich flag. Wiem, że państwo o to pytali. No to odpowiadam, bo miała to być piękna historia jeszcze z XIX wieku, kiedy haitańsko-polski sojusz niejako powstał, bo na Haiti do dziś żyją ludzie z polskimi korzeniami, bo polscy legioniści tam walczyli. No ale niestety, barwy na koszulkach Haiti to czysty zbieg okoliczności, nie mają nic wspólnego z naszą flagą.
0: Klaudia, ale nas specjalnie ten mundial nie interesuje. Jasne. Myślisz, że głównie z tego powodu, że nie ma tam naszej reprezentacji, czy po prostu, nie wiem, daleko to się dzieje na innym kontynencie, a poza tym może nas mniej przestała interesować piłka nożna, bo w wielu innych dyscyplinach świetnie sobie radzą nasi reprezentanci, no a w piłce nożnej to wiemy, jak jest.
1: O, jestem świetnym, to nie jestem przekonana. Oczywiście mamy sukcesy, czy to w skokach narciarskich, trochę siatkówki, jest tenis przede wszystkim w ostatnim czasie.
0: Tak,
1: ale to też nie jest tak, że kibice piłki nożnej masowo się przestawiają na tenis i teraz obstawiają wszystkie korty, tylko po prostu albo kibicują innym drużynom, albo po prostu wolą pójść do pracy, albo, i tutaj chyba postawię wykrzyknik przy tej trzeciej opcji, czekają na start sezonu polskiej ekstraklasy, która jednak powiększa swój zasięg i jest, myślę, popularniejsza niż kiedykolwiek historii.
0: Czyli jednak to, że naszej reprezentacji tam po prostu nie ma, bo gdyby była, to myślę, że byśmy naprawdę widzieli na każdym kroku, czy też flagi, czy też kibiców, czy też specjalne strefy do kibicowania byłyby organizowane.
1: Ale też nie byłoby takiego szału, myślę, przez te godziny. Przez te strefy czasowe,
0: no tak,
1: nie?
0: To też prawda. No,
1: gdyby po prostu pójdziemy do pracy w tym czasie. Albo bo po prostu nie będziemy wstawać na czwartą czy piątą, tylko pójdziemy spać, wstajemy o ósmej, zobaczymy, że jest taki, a nie inny wynik. Może załapiemy się na jakąś końcówkę i tyle będzie z tego meczu w naszej strefie czasowej.
0: Ale zobacz, bez zbędnego zaangażowania masz plan na całe wakacje praktycznie. Jeszcze pan Marek napisał, jeżeli Trump tak podchodzi do reprezentacji Iranu, jeżeli Trump tak podchodzi do reprezentacji Iranu, to ja bym się na ten mundial na ich miejscu, rozumiem, że nie pojechałby na ich miejscu za to, jak Donald Trump pochodzi do reprezentacji. Troszkę z błędami, ale panie Marku, wiemy o co chodzi. Czy to koniec, kochana? O mundialu?
1: Nie, no bo finał dopiero 19 lipca, także myślę, że się jeszcze usłyszymy.
0: Oczywiście, to czy dzisiaj, na dzisiaj koniec? To
1: na dzisiaj koniec, o 3 nad ranem naszego czasu będzie jeszcze mecz w Los Angeles. Amerykanie zagrają z Paragwajem, tam między innymi
0: a jutro Katar i Szwajcaria o 21, z tego co sprawdzałam, bo sprawdzałam te najbliższe godziny.
1: Z piątku na sobotę, tak.
0: Dobrze, a dzisiaj Kanada, no Bośnia i Hercegowina o 21, gdyby państwo chcieli obejrzeć to, proszę bardzo, 48 drużyn, 3 kraje, 1 puchar. Amerykanie oczywiście z tego mundialu zrobili gigantyczne show, no ale ostatecznie wygra ten, który zostawi najwięcej serca na trawie, będzie miał najwięcej szczęścia, najmniej czerwonych i żółtych kartek. Życie zweryfikuje. Na pewno będziemy państwu o tym opowiadać nie tylko w Ostrej Grze, ale postaramy się także w popołudniowym programie. A dziś opowiadała państwu o mundialu Klaudia Kowalczyk. Klaudio, bardzo ci dziękuję.
1: Dobrego dnia.
0: Wszystkiego dobrego. 16:54 na naszym zegarze.

0: przypowieść według Artura Andrusa.
1: Zapytał Adam Ewę, stojąc pod drzewem z przelewem. Kochanie, powiedz mi, bo ty się znasz na słowach, czy 333 to forma prawidłowa? Syk nagły przerwał ciszę, to wąż się odezwał z drzewa. Nieważne jak się pisze, ważne, że się przelewa. Za wpłatę 333 zł miesięcznie możesz publicznie używać tytułu Adama, Ewy lub Węża Radia Nowy Świat.
0: Dołącz do naszych patronów. Nie ponoś strat.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom. Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Amerykanie otwierają dla Polski kolejną linię kredytową na zakupy zbrojeniowe. Chodzi o nowe 4 miliardy dolarów pożyczki w ramach specjalnego programu rządu Stanów Zjednoczonych. Deklaracja padła w bazie w Łasku podczas oficjalnego przekazania polskiemu wojsku myśliwców F-35. Jak potwierdził obecny na miejscu podsekretarz stanu USA Thomas DiNanno, te pieniądze mogą pomóc Warszawie sfinansować m.in. zakup kolejnych eskadr tych nowoczesnych maszyn. Chciałbym skorzystać z dzisiejszej okazji, aby ogłosić, że Stany Zjednoczone udostępnią kolejne 4 miliardy dolarów na rzecz Polski w ramach naszego programu Foreign Military Financing. Świadczy to o zaangażowaniu USA w bezpieczeństwo Polski i podkreśla status Polski jako priorytetowego sojusznika Stanów Zjednoczonych. Ten program finansowany przekuwa obowiązania w konkretne zdolności obronne.
4: Into capabilities.
3: Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Polska rozważy tę ofertę, jeśli pozwolą na to możliwości budżetowe. Łącznie nasza pula pożyczek z Waszyngtonu wzrośnie wówczas do blisko 20 miliardów dolarów. Zatrzymajcie się i nawróćcie. Papież Leon XIV ostro potępił przemytników ludzi i handlarzy migrantami. Podczas spotkania z uchodźcami na Teneryfie Ojciec Święty przypomniał, że Atlantyk stał się cmentarzem, a każda śmierć na morzu to porażka ludzkości. W swoim przemówieniu papież nawiązał do słynnych słów Jana Pawła II skierowanych do sycylijskiej mafii. Ostrzegł przestępców, że za wyzysk odpowiedzą przed Bożą sprawiedliwością. Za każde utracone życie, za każdą oszukaną rodzinę, za każde zniewolone ciało, za każdą zastraszoną kobietę, za każdego wyzyskiwanego pracownika będziecie musieli odpowiedzieć przed Bożą sprawiedliwością. Leon XIV podkreślił też, że integracja to droga dwukierunkowa. Europa musi szerzej otwierać drzwi, a przybysze mają obowiązek szanować lokalne prawo i język. W ten sposób papież kończy swoją 7-dniową wizytę w Hiszpanii. Na koniec niecodzienna akcja na Uniwersytecie Jagiellońskim. Krakowscy naukowcy szukają wolontariuszy, którzy pomogą zbierać próbki w krakowskich tramwajach i autobusach. Jak informuje portal Nauka w Polsce, już w najbliższy poniedziałek Kraków weźmie udział w globalnym badaniu miejskich mikrobów. Ochotnicy będą pobierać próbki z poręczy, siedzeń i biletomatów. Wszystko po to, by stworzyć genetyczny portret bakterii i wirusów żyjących w komunikacji miejskiej. Pomoże to naukowcom w śledzeniu zagrożeń epidemiologicznych. Chętni mogą zgłaszać się mailowo do Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Uczelnia zapewnia wolontariuszom darmowe bilety na przejazdy. To był serwis Radio Nowy Świat.
5: Dziękuję bardzo. Wrócisz za godzinę?
3: Wrócę.
2: Nowy Świat po południu.
5: Tymczasem w grupie naszej patronackiej pani Alicja napisała nam: w końcu działa, gdzie ja bym taką grafomanię uprawiała? Pozdrowienia ze słonecznej Gdyni, ale czasem pokropi. No i oczywiście załączona fotografia, prawie że bezchmurne niebo i piękne słońce. Pytanie, jak długo? Tylko pani Alicjo, próbowałam pani na ten komentarz odpowiedzieć. No i chyba już nie działa.
6: Facebook jest, czy nie jest? Najważniejsze, że was słychać. Nic ważniejszego już teraz po pracy nie jest. Cieszę się, że jesteście. Pozdrawiam.
5: Ojej, jakie to miłe. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, że są Państwo razem z nami, bo oczywiście nie jestem tutaj sama. Anna Rokiecińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Klaudia Kowalczyk, Franek Wójcicki, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i Ksenia Maćczak. W takim składzie będziemy Państwu towarzyszyć do 19:00.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Na drugą godzinę wspólnie z nami rozpoczyna Something for Kate.

8 minut po godzinie 17. Działa, nie działa ten Facebook, ale najważniejsze, że Radio Nowy Świat nadaje i to prosto z Mosiny, napisał pan Marcin w naszej grupie patronackiej i załączone zdjęcie wskazuje, że jeden członek naszej załogi z mikrofonem właśnie w Mosinie. A któż to taki? Ja rozpoznaję, jeśli chcą państwo zobaczyć, to zapraszam do grupy patronackiej O ile działa, a jeżeli się nie uda, to na pewno usłyszą państwo relacje w poniedziałkowej porannej audycji. Proszę nadsłuchiwać. 224-280-280, popołudnie małpanowy świat online. I jeszcze pan Tomasz w sprawie samolotów F-35. Warto podkreślić, że minister Błaszczak podpisał kontrakt, ale dopiero rząd Donalda Tuska był w stanie zapłacić za nowe F-35. Wcześniej, kiedy rząd Donalda Tuska podpisał kontrakt na Caracale, minister Macierewicz nie był w stanie za te śmigłowce zapłacić, ale zerwał kontrakt, za zerwanie którego płaci znów rząd Donalda Tuska. Z płaceniem za uzbrojenie prawica słabo sobie radzi, napisał pan Tomasz. Panie Tomaszu, ja nawet widziałam konferencję prasową ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w tej sprawie. No i to był właśnie ten pierwszy raz, kiedy miałam takie wrażenie, że emocje wzięły górę. Zdenerwował się minister Kosiniak-Kamysz.

0: Sports Team i 13 minut po godzinie 17. No dobrze, w 35 są już w Polsce. Mundial za oceanem, tymczasem przed uczniami już tylko dwa ostatnie tygodnie roku szkolnego. To tradycyjnie czas, w którym szkolne ławki czasem świecą pustkami, a na drogach roi się od autokarów. Zamiast sprawdzianów i nauki, czerwiec upływa pod znakiem pakowania plecaków i klasowych wyjazdów.
1: W młodym wieku było to jednak wielkie wow, pojechać gdzieś poza granicę Polski i to jeszcze jako wycieczka szkolna. Często jeździło się wtedy autokarem wiele, wiele godzin.
2: Wycieczka dla nauczyciela jest i przyjemnością, i pracą jeszcze cięższą niż praca na terenie szkoły.
0: A faktem jest, że wokół tego tematu narasta coraz większa dyskusja, czy w dobie internetu, łatwego podróżowania z rodzicami i napiętych budżetów domowych, takie szkolne wycieczki są nam dzisiaj w ogóle potrzebne. I tym tematem będziemy się zajmować w drugiej godzinie popołudniowego spotkania. No to przy okazji muszę zapytać, a Państwo jak wspominają swoje szkolne wycieczki i co Państwu najbardziej zapadło w pamięć? No i dlaczego, rzecz jasna?

0: Primal Scream i 19 minut po godzinie 17. Wycieczki szkolne, no któż ich nie lubił? Zamiast lekcji wyjście do muzeum, do kina, domu kultury, innego miasta, a nawet za granicę. Wycieczka szkolna ma jednak różne oblicze. Uczniowie mogą zabrać ze sobą pieniądze, wrócić z wieloma fantami. Przy czym wiadomo, no nie każdy może sobie też na to pozwolić. Niektórzy w ogóle nie mają pieniędzy na szkolne wycieczki. Dla nauczycieli to często jeszcze więcej pracy niż podczas standardowej lekcji w szkole. O pieniądzach lepiej tu w ogóle nie mówić. Dlatego tym tematem zajął się Kacper Badura.
1: Wspomnienia z udanej wycieczki szkolnej zostają z nami na długo, jak mówi Dominik Kuc z projektu Młode Głowy.
2: Najbardziej zapadały w pamięć te, które dotyczyły wyjazdów za granicę, dlatego że zawsze w młodym wieku było to jednak wielkie wow, pojechać gdzieś poza granicę Polski i to jeszcze jako wycieczka szkolna. Często jeździło się wtedy autokarem wiele, wiele godzin, no i zwiedzało z przewodnikiem na miejscu, więc był to taki kontakt, powiedzmy, ze światem zagranicznym, którego wtedy było bardzo, bardzo mało.
1: Żeby wycieczka była udana, wcale nie musi być długa, mówi psycholog i psychotraumatolog Anna Dylewska.
3: Myślę, że dla uczniów przede wszystkim, jeżeli chodzi o wycieczki, to znaczenie ma taki aspekt towarzyski, zacieśniania relacji, lepszego poznawania siebie nawzajem. Jest to okazja do poznania siebie z innej strony, w innej sytuacji, troszkę w innej rzeczywistości. W czasie wycieczek uczniowie wychodzą ze szkoły, czyli wychodzą poza pewne ramy, schematy i dzięki temu mogą pokazać siebie, z innej strony pokazać swoje umiejętności, zainteresowania, pasje, opowiedzieć coś ciekawego o sobie właśnie w innym zupełnie kontekście.
1: Nauczyciel powinien też wyraźnie w porozumieniu z rodzicami wskazać, jaką sumę pieniędzy dzieci mogą wziąć na wycieczkę, żeby nikt nie czuł się gorszy.
3: Ja myślę, że dzieci nie żyją w jakichś bańkach, one widzą na co dzień, że różni nas ta zasobność portfela. Natomiast pytanie, czy wycieczka ma być takim właśnie czasem, gdzie to podkreślamy? Czy raczej chodzi właśnie o przekierowanie tej uwagi na to, że jesteśmy razem, spędzamy razem czas, możemy swobodnie porozmawiać, pośmiać się, że nie ma tych sztywnych ram szkolnych, klasowych, jest luźniej, właśnie możemy się pointegrować. Chodzi o to, jaki cel sobie stawiamy, wyjeżdżając z dziećmi na wycieczkę. Bo jeżeli tym celem ma być pokazanie, że się różnimy pod względem zasobności portfela, to dzieci i tak widzą na co dzień.
1: Z punktu widzenia najmłodszych, wycieczka to dzień bez lekcji, za to pełen rozrywek. Dla nauczyciela to więcej pracy niż podczas normalnego dnia w szkole, o czym dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz.
4: Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to jak zwykle w szkole i nie tylko, przygotować niezbędną dokumentację, czyli tak zwaną kartę wycieczki, w dokumentacji regulamin wycieczki zawierający wszelkie obostrzenia, również co do zachowania dzieci, czego im na pewno nie wolno, listę uczestników razem z kontaktami do rodziców, pisemne zgody rodziców i to obojga lub opiekunów prawnych, ewentualne informacje o zdrowiu dziecka, zażywaniu leków. My nie mamy prawa podawać leku w sposób taki dobrowolny. Na zasadzie, kochanie, boli cię główka, dam ci APAP, bo mam w torebce. Potwierdzenie ubezpieczenia, jeżeli jest to wycieczka poza nasz kraj, bo wtedy jest to wymóg. Kwestia ustalenia na przykład dyżurów w czasie noclegu. Który nauczyciel w jakich godzinach dyżuruje?
1: Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za dzieci.
4: Żeby każde dziecko wiedziało, gdzie jest punkt zborny, jeśli się zgubię, na jaki numer mam zadzwonić, jeśli się zgubię, czyli ustalamy wszystkie szczegóły. Lepiej przewidzieć więcej złego niż o czymś zapomnieć. Wycieczka dla nauczyciela jest i przyjemnością, i pracą jeszcze cięższą niż praca na terenie szkoły. I często praca 24 godziny na dobę, bo jeżeli wyjeżdżamy, to nawet przy ustaleniu dyżurów ten sen i odpoczynek nie jest prawdziwym snem i odpoczynkiem.
1: Dla części uczniów wycieczki szkolne to jedyna okazja, by zobaczyć coś więcej niż tylko najbliższe otoczenie. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A jak powinna wyglądać organizacja szkolnych wycieczek?

straganach. No dużo tego na pewno byśmy pozbierali. No ale Państwo pamiętają z pewnością więcej i z takimi wycieczkami na pewno jakieś opowieści, przygody się wiążą. No wiem, no z tym Facebookiem dzisiaj jest jak jest, ale mogą Państwo pisać popołudnie Małpanowy Świat Online. Mogą Państwo też telefonować 224-280-280. Jak powspominamy, to może coś ciekawego z nami zostanie na dłużej. Być może będziemy mogli rozwinąć wątek, czy dzisiejsze współczesne pokolenie też będzie miało takie właśnie wspomnienia.

0: Neil Francis i 17.30 na naszym zegarze. Pan Tomek napisał, że nigdy nie zapomni wycieczki w Tatry w siódmej klasie. Tradycją było nocne smarowanie klamek pastą do zębów. Pech chciał, że nasz wychowawca zrobił obchód od trzeciej nad ranem, no i sam złapał za klamkę. A rano zamiast na szlak całe piętro szorowało korytarz. O, takie to edukacja. Wspomnienie. Edukacja, dokładnie. Anna Rogicińska razem ze mną w studiu, nasza dzisiejsza wydawczyni. Aniu, a twoje wspomnienia wycieczkowe?
1: Moje wspomnienia to na pewno zapiekanie pod Pałacem Kultury, to już się przyznaję do tego.
0: Dobre,
1: i to były te kultowe zapiekanki. No. Dawne. No i wychowawca, który zaklinował się na szczelińcu wielkim, to też takie moje wspomnienie.
0: Ale wróciliście, rozumiem, razem?
1: Wróciliśmy razem, udało się pana przepchnąć.
0: No i proszę państwa, to są właśnie wspomnienia tamtych lat. Okazuje się, że szkolny korytarz wyszorowany o poranku uczył życia lepiej niż niejedna lekcja przedsiębiorczości. A pasta do zębów, jak państwo słyszeli, miała
1: zielona
0: wtedy
1: noc,
0: zupełnie...
1: Tak,
0: o, właśnie, miała wtedy zupełnie inne zastosowanie. No to czekam na więcej oczywiście, a po 17.30 dołączy do nas dr Iga Kaźmierczyk, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji. No porozmawiamy sobie trochę o tych współczesnych wycieczkach, jak mądrze je organizować, no i co jest dziś największą kością niezgody między nauczycielami, rodzicami i uczniami. Jak już państwo troszkę usłyszeli, finanse, ale nie tylko.
2: W kwestii wycieczek szkolnych, że świat się jednak zmienił, bo gdyż ja byłem w latach 80. na wycieczce w Kielcach, mieszkając w Katowicach, a moja córka 2 lata temu była w Los Angeles, a w tym roku w Nowym Jorku. Coś jednak drgnęło.
0: To się zmieniło na przestrzeni lat. Aniu, ty w Warszawie byłaś? Ja w Warszawie też byłam, pamiętam tę wycieczkę. Byłam też w Toruniu.
1: W Oliwie byłam, zoo oglądaliśmy.
0: Czyli to były bardziej wycieczki krajowe, a dzisiaj proszę bardzo, żeby wycieczkę uznać za wycieczkę, to trzeba gdzieś poza granicę ruszyć.
1: No, albo wyjechaliśmy jakieś 20 kilometrów od domu na obóz harcerski, to też pamiętam.
0: A, ale to wiesz co, to ja pamiętam taką wycieczkę z noclegiem do miejscowości blisko szkoły, oddalonej o 11 kilometrów, ale był nocleg i to była frajda.
3: Pogoda.
0: No dobrze, to sprawdzamy, co się dzieje na polskim niebie, proszę państwa, a dzieje się sporo. Na wschodzie kraju, od Małopolski i Podkarpacia, przez Lubelszczyznę, Mazowsze, aż po Podlasie i Mazury. Właśnie tam mamy kulminację burzowego popołudnia. Chmury kłębią się na potęgę, miejscami mocno grzmi, no i solidnie pada. No i przypominam państwu, że w 6 województwach wciąż obowiązują alerty IMGW, a na drogach może być ślisko. Podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie. Tam proszę na siebie uważać. Te alerty będą obowiązywały do godziny 20. W pasie środkowym polskim meldujemy względny spokój. Wyż na chwilę przegonił większe chmury. Można łapać ostatnie przedweekendowe promienie słońca. Tak, proszę państwa, ostatnie.
1: Albo księżyca. Bo ja będę wracać jednak.
0: Ja wiem, ale zerknij za okno, zobacz, jak słonecznie, jak pięknie, przynajmniej w Warszawie. Poza tym miałam piękną przesyłkę z Gdyni, też prawie bezchmurne niebo, ale pisała pani Alicja, że co jakiś czas chmurki się pojawiają, a z tych chmurek delikatny deszcz. Z kolei na zachodzie i południowym zachodzie robi się coraz bardziej pochmurno. Nowy front znad Atlantyku powoli rozgaszcza się nad naszym krajem, no i przynosi coraz częstsze przelotne opady, ale to podobno dopiero rozgrzewka, bo główną falą deszczu zarzuci w nocy. Także będzie się działo także tam. Na wschodzie najchłodniej 17, 18, 19 stopni, w centrum około 20, podobnie w Bydgoszczy, w Zielonej Górze. A najcieplej dziś, jak myślisz, Aniu?
1: Najcieplej? Pewnie w jakiś środek będę celować. Coś koło tego.
0: We Wrocławiu i w Krakowie 20 stopni. To prawie upał, jak na ostatnie temperatury.

0: Deserter i 17:38 na naszym zegarze. Wspominałam kanapki z żółtym serem, ale z tego co widzę, to nie tylko ja je doskonale pamiętam, że to taki główny produkt, który rodzice pakowali swoim dzieciom na szkolne wycieczki. No wtedy oczywiście gdzieś się zatrzymywaliśmy, żeby zrobić jakieś drobne zakupy, no ale wiadomo, kanapka musiała być i termos z gorącą herbatą też. A jak pan to wspomina ze swoich lat?
1: Pozdrawiam z trasy, jadę sobie samochodem z Frankfurtu do Monachium. No i teraz zachciało mi się tej kanapki z żółtym serem. Co mam teraz zrobić? No, wspomnienia fajne, fajne na pewno wspomnienia z lat wczesnych, dziecięcych, szkolnych, z tymi wycieczkami. Także no bardzo fajne i faktycznie ta kanapka z żółtym serem, no, no pamięta się, pamięta się. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ale rozumiem, drugi słuchaczu, że jest pan między Frankfurtem a Monachium, ale gdyby pan podał dokładniejszą lokalizację i na przykład powiedział, że zrobił sobie jakąś przerwę, to może jakiś dostawca z okolicy podrzuciłby panu coś pysznego na tę drogę. Oczywiście coś pysznego, mam na myśli tę kanapkę z żółtym serem. A jeśli nie, no to może próbować faktycznie się gdzieś zatrzymać, chociaż pewnie poczęstują pana zupełnie czymś innym niż kanapką z żółtym serem.

Mel Tormey, 17.42 na naszym zegarze. My cały czas w oczekiwaniu na naszą gościnę, która była i jakoś dziwnym trafem się zmyła. Jakieś chochliki nam zabrały panią dr Igę Kaźmierczyk, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, ale mamy nadzieję, że pani doktor do nas wróci. A tymczasem państwo w sprawie wspomnień, tylko wspominają państwo swoje wycieczki szkolne, między innymi pan Maciej, to tak trochę w nawiązaniu do tej kanapki słynnej z żółtym serem. Tam taka kanapka to pikuś, napisał. Najważniejsze były jajka na twardo, rozpakowywane z aluminiowej folii, a wersja ekskluzyw to było wędzone utko kurczaka na zimno. Proszę bardzo, ze szkolnych wycieczek pamiętam, że potrafiłem w ciągu roku odłożyć na całą wycieczkę w SKO i mieć na pamiątki, napisał pan Mariusz. Kto tam pamięta SKO? Ci starsi pamiętają, ci młodsi pewnie zapytają, a co to takiego było? Gdyby nie te wycieczki, to nigdzie bym nie pojechał zobaczyć gór i morza, a wychowywałem się pod Żyrardowem. Pamiętam też butelki po piwie i winie u nauczycieli w pokoju. O, tu już się robi ciekawie, bo zostałem wezwany na dywanik za zabranie dwóch puszek na wycieczkę, po tym jak starszy brat nakładł mi głupot do głowy, pisze pan Mariusz. Wypiłem z kumplem i jedno. Jego matka też wtedy była opiekunem, ale go nie wydałem. No ale wpadłem, bo rówieśnik przywiskał mi walizkę. No i zawołał nauczycielkę. Taka to opowieść i takie to wspomnienie pana Mariusza. Tych alkoholowych trochę tutaj państwo mają, bo jeszcze pan Jarek napisał. Klasa maturalna, rok 2004. To wcale nie tak dawno. Praga. Pierwszy raz w życiu próbowałem czeskiego piwa. Wychowawca nas nakrył w pokoju, bo kolega przez przypadek zasnął w szafie, a zamiast zwiedzania Hradczan przez kolejne dwa dni nosiliśmy torby wszystkich dziewczyn z klasy, a dyrektor chciał nas wyrzucić ze szkoły na dwa tygodnie przed maturą. Przeżyliśmy, maturę zdałem, ale czeskiego piwa do dziś nie tykam. Takie to wspomnienie pana Jarka. 224-280-280, popołudnie małpa, Nowy Świat online. No i z tego, co widzę, media społecznościowe działają, więc zachęcam do wspomnień wycieczkowych, a my czekamy cały czas na panią dr Igę Kaźmierczyk, prezeskę Fundacji Przestrzeń dla Edukacji.

0: nie da rady.
1: Długo do ostatniej zapowiedzi nie czekałam. Pani doktor, bardzo się cieszymy, że jest pani razem z nami. Doktor Iga Kaźmierczyk, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji i Uczelnia Korczaka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Ja od razu mogę przeprosić, jeśli Państwo mnie źle słyszycie. Sprzęt nam płata trochę figle,
1: słyszymy.
2: Więc...
1: Jest dobrze.
2: Niestety.
1: Jest dobrze, nawet bardzo dobrze, więc chwilę trwaj.
2: To nic Państwo nie słyszeliście. Nie ma żadnych problemów.
1: Nie ma absolutnie żadnych problemów. Państwo tutaj wspominają swoje wycieczki szkolne i kanapki z serem i jajka na twardo i wszystko to, co te 20 lat temu w tych naszych torbach, plecakach się pojawiało, kiedy na wycieczki ruszaliśmy. Pani doktor, a co Pani wspomina?
2: Wspaniałe chwile razem, takie momenty, w których dzieje się przyjaźń, dzieją się relacje, dzieją się takie dzieciackie rzeczy, których teraz jest coraz mniej. To były naprawdę bardzo, bardzo ważne i fajne chwile, ale wiem też teraz, jak o tym myślę, że niekoniecznie były to łatwe wyjazdy dla naszych nauczycieli i nauczycielek.
1: Sądząc po tym, co wspominają nasi słuchacze, to chyba faktycznie, no ale mam nadzieję, że nic złego przez to się nie wydarzyło, a takie wycieczki, jak Państwo piszą, były uczniom bardzo potrzebne. Czy są potrzebne dzisiaj i jak bardzo się różnią?
2: One są bardzo potrzebne, dlatego że w momencie takim dziejowym, w którym jesteśmy, gdzie dzieci i młodzież chorują na samotność, na to, że mają bardzo mało relacji, na to, że trudno im się ze sobą rozmawia, na to, że bardzo często też cierpią w samotności, to każda taka forma, w której jesteśmy w grupie, jesteśmy w towarzystwie, jesteśmy z ludźmi, z którymi spędzamy czas i z którymi lubimy spędzać czas, jest czymś absolutnie na wagę złota. I dzisiaj wydaje się, że takie wycieczki szkolne właśnie, kiedy musimy myśleć o integracji, zresztą też integracja i fajny klimat w grupie są jedne z tych czynników, które przeciwdziałają przemocy rówieśniczej. Wczoraj mieliśmy publikację raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, który pokazuje, że bardzo dużo dzieci tej przemocy doświadcza. Dobre relacje rówieśnicze to jest jeden z czynników, który te dobre relacje, który tę przemoc może niwelować, więc wycieczki, takie swobodne chwile dzieci i młodzieży razem są nam naprawdę bardzo potrzebne.
1: Pani doktor, zerkam do tego oczywiście, co piszą nasi słuchacze, ale wcześniej też przygotowując się do naszej rozmowy, przejrzałam troszeczkę fora internetowe, a tam się pojawia oczywiście ten luz, o którym dzisiaj także nasi słuchacze wspominają. Dziś podobno te wycieczki są bardzo przeładowane programowo i już tego luzu takiego nie ma. Potwierdza to pani?
2: Tak, niestety. My wpadliśmy trochę w pułapkę my, to znaczy X, milenialsi, w taką pułapkę, że każda sekunda to jest sekunda, która musi być poświęcona na rozwój i edukację, żeby być jeszcze lepszą wersją samych siebie, prawda? Więc jak już gdzieś wypuszczamy dzieci z domu, no to chcemy, żeby one z tej chwili po prostu jak z cytryny sok wycisnęły, a tak naprawdę na takich wyjazdach liczy się luz, liczy się czas razem, liczy się to, że można pogrzebać patykiem w piachu, to, żeby pogapić się 3 godziny na palące się ognisko, a nie koniecznie z kartą zwiedzać 3 starówki w ciągu jednego dnia. To zupełnie nie o to powinno chodzić.
1: Pani doktor, ale czy to rodzice wymagają, żeby program był jakiś i o czym, i żeby to dziecko jak najwięcej mogło doświadczyć? Czy to nauczyciele te programy układają w taki, a nie inny sposób? Trochę też realizując być może oczekiwania rodziców.
2: No, to bywa różnie, ale nie mam na to żadnych badań. Powiedziałabym tylko z obserwacji takich uczestniczących rodzicielsko-nauczycielskich, że to raczej jednak rodzice, tu kamyczek jest po stronie ogródka rodziców, to rodzice mają bardzo wysokie ambicje co do wycieczek, żeby one jednak ten cel edukacyjny bardzo mocno realizowały. Ale każdy i każda ze słuchaczy, słuchaczek, kto przynajmniej raz był na obozie harcerskim albo na takim wyjeździe, który ten obóz harcerski przypomina, no to tam nie ma bardzo napiętego programu, tylko są czynności dnia codziennego, które się bardzo fajnie celebruje i to są rzeczy, które potem się pamięta. Nie 14. katedrę czy 3. starówkę, tylko wspólne obieranie ziemniaków i chodzenie z ubraniami do strumienia, żeby się ochłodzić.
1: No to skoro pani o tym mówię, czy taki mądry wyjazd powinien uczyć używania technologii jako narzędzia eksploracji świata, czy raczej ucieczki przed nim?
2: Absolutnie, to znaczy jesteśmy rzeczywiście chyba w takim momencie, w którym przestajemy być zakochani w telefonach i trochę już zaczynamy rozumieć, że takie umiejętności poznawcze i zwykła umiejętność korzystania na przykład z map albo orientacji w terenie są czymś, co zanika i to w zasadzie tak u młodzieży to chyba już nawet całkiem zanikło, więc jak najbardziej, to znaczy wycieczki bez telefonów, to zresztą coraz częściej, kiedy dzieci i młodzież jeżdżą na wycieczki, a wcale już tak powszechnie na nie nie wyjeżdżają, to są to wyjazdy bez telefonów, kiedy telefon pojawia się tylko wieczorem albo na określoną porę dnia i jest trochę na takiej zasadzie, w zasadzie jak budka telefoniczna, że dzieci i młodzież mają godzinę na telefon, wtedy obdzwaniają, obklikują wszystko, ale przez cały ten czas razem telefon jest gdzieś zdeponowany i również ma swój wolny czas bez nas.
1: Mm-hmm. No to załóżmy, że taki wyjazd się udaje, na miejscu schematy klasowe pękają, a uczniowie wchodzą w nowe role. A co się dzieje, pani doktor, po powrocie? Czy ta nowa dynamika daje się przenieść jakoś do tej szkolnej ławki, czy ten system natychmiast wtłacza dzieci już w te stare, szkolne, sztywne schematy?
2: To są fajne chwile, o ile rzeczywiście wycieczka się uda i jeśli grupa jest zgrana, jeśli tam, bo to jest ta mała gwiazdka, jeśli tam nie dzieją się żadne niepokojące rzeczy, nie ma przemocy, nie ma wykluczenia poszczególnych dzieci, jeśli ta grupa funkcjonuje okej, to rzeczywiście wycieczka jest dla nich fajnym doświadczeniem. No tu musimy na chwilkę przy tej gwiazdce się zatrzymać. Jeśli w grupie dzieje się coś niepokojącego, pojawiają się epizody dręczenia, pojawia się przemoc, wykluczenie rówieśnicze, pojawia się agresja, no to wycieczka może być takim momentem, który no niestety ten problem nam położy na stół i każe się nam nim zająć niemalże natychmiast i wrócimy wtedy z takiego wyjazdu jeszcze niestety ze zdwojoną siłą i intensywnością tego wyzwania.
1: Mm-hmm. A takie sytuacje są częste? Mówiąc krótko, czy nauczyciele są chętni, aby faktycznie takie wycieczki organizować w szkole, czy raczej nie?
2: Już coraz rzadziej. To znaczy cieszmy się tą tradycją, bo ona szybko odchodzi. I ci z Państwa, którzy nas słuchają, mają nauczycieli i nauczycielki jeżdżących na wycieczki, naprawdę cieszmy się i dziękujmy im za to, dlatego że wycieczka dla nauczyciela, nauczycielki to jest taki czas ekstra, za który na razie cały czas nauczyciele nie dostają wynagrodzenia. Jeśli chcemy sobie wyjechać z biura podróży, no to przewodnikowi płacimy, a nauczycielowi nie płacimy. Przy czym nauczyciel ma bardzo dużą odpowiedzialność za dzieci i młodzież. 2-4-7 to jest naprawdę standard. Więc tych wycieczek teraz nie ma zbyt dużo. Co ciekawe, w tych szkołach i w tych miejscach, gdzie wycieczek nie ma nawet takiej presji wśród rodziców. To znaczy tam, gdzie nauczyciele nie wyjeżdżają, są w stanie uzasadnić to, czemu nie podejmują tego trudu, ryzyka i ogromnej odpowiedzialności. I tutaj rzeczywiście to nie jest jakaś oś sporu pomiędzy nauczycielami i rodzicami, ale to są, wydaje mi się, tak naprawdę ostatnie momenty, kiedy te wycieczki szkolne się wydarzają, robione rękami i czasem nauczycieli.
1: Czyli nauczyciel, który bierze taką, nie wiem, klasę na 3-dniową wycieczkę, nie dostaje dodatkowych pieniędzy za wieczory, za noce spędzone w pełnej gotowości, za opiekę, za to, że dzieci mają zapewnione bezpieczeństwo.
2: Nie dostaje i zresztą niedawno, kilka miesięcy temu, w zeszłym roku i też na początku tego rozmawialiśmy również w środowiskach nauczycielskich o tym, że kiedy nauczyciel jedzie na wycieczkę, to również wtedy z planu spadają mu godziny ponadwymiarowe i dla nauczycieli to też było ryzykowne finansowo, bo okazywało się, że za ten czas ich wynagrodzenie również jest pomniejszane, a praca na wycieczce to jest praca naprawdę non-stop, to znaczy tak naprawdę nauczyciel nawet nie powinien pójść spać, to znaczy ktoś z grona nauczycieli powinien być trochę jakby na dyżurze i być w gotowości do tego, żeby reagować, jeśli coś się w grupie dzieci czy młodzieży wydarzy. To rzeczywiście jest ogromna odpowiedzialność. No i nauczyciele w dużej mierze przez całe lata, to trzeba powiedzieć, nigdy nie dostawali wynagrodzenia, ale robili to, no bo tak zawsze było. Wszyscy jeździli i nikt nie narzekał. Tylko jesteśmy w takim momencie, w którym my za większość rzeczy płacimy. Za wszystko płacimy. Za bilet autobusowy, za usługę masażu i obcięcia włosów. No to nauczyciele sensownie i skutecznie i bardzo racjonalnie pytają, a co z naszym czasem? Dlaczego musimy to robić? Dlaczego wywierana bywa na nas taka presja? że ta wycieczka ma być organizowana naszymi rękami, w naszym prywatnym czasie. Nauczyciele też mają dzieci, z którymi ktoś wtedy musi zostać, więc jest to duże obciążenie organizacyjne, dlatego wycieczki są w tej chwili organizowane coraz rzadziej.
1: Ale pani doktor, przecież jeżeli dobrze pamiętam, w tamtym roku, w lutym, Sąd Najwyższy wydał jednoznaczną uchwałę i rozstrzygnął, że praca powyżej 40 godzin tygodniowo na wycieczkach stanowi godziny nadliczbowe, za które należy się wynagrodzenie. To dlaczego ten wyrok nic nie zmienił w rzeczywistości?
2: No na razie jest rzeczywiście tak, że dyskusje na temat tego, w jaki sposób nauczycieli za te godziny nadliczbowe, bo to jest co innego niż ponadwymiarowe, ponadwymiarowe to lekcje, a nadliczbowe to po prostu ekstra czas, który nauczyciele i nauczycielki przepracowują. Cały czas trwają dyskusje na temat tego, jak, w jaki sposób to rozliczać, czy mają być to kwoty ryczałtowe, czy nauczyciele mają prowadzić ewidencję czasu pracy, tak jak prowadzą wszyscy inni pracownicy. No i tutaj na razie żadna propozycja taka formalna nie została jak skonstruowana do tej pory. No i jest to w zawieszeniu, to znaczy chyba już nie będzie tak, że te wycieczki będą dla nauczycieli czasem wolontariatu, że to jednak będzie jakoś systemowo rozwiązane, ale na razie jeszcze żadne rozwiązanie takie gotowe, które szkoły mogłyby wdrożyć, nie zostało zaproponowane i przyjęte.
1: No ale rozumiem, że w takim razie będą tracić dzieci najbardziej, jeżeli się nic nie zmieni, bo nauczyciele po prostu nie będą chcieli organizować, nie będą chcieli być opiekunami takich wycieczek.
2: No koniec końców zawsze tracą dzieci, dlatego spora część osób, które zajmują się edukacją czy pracą w okolicy szkół i nauczycieli, mówią, najpierw musimy zadbać o nauczycieli. To jest trochę tak jak z tą żółtą maseczką w samolocie. Jak lecimy, to zawsze jest ten instruktaż i osoba, która ten instruktaż prowadzi, mówi, żółtą maseczkę najpierw sobie, a potem dziecku. Dlatego, że wszystkie niedostatki, których doświadczają i cierpią nauczyciele, koniec końców odbijają się na dzieciach. Przepracowani nauczyciele, nie mający czasu, konsekwencje również ponoszą dzieci. Nauczyciele jeżdżący na wycieczki w ramach wolontariatu nie jeżdżą, więc konsekwencje również ponoszą dzieci. Więc we wszystkich tych dyskusjach o nauczycielach, o pensjach nauczycielskich, oczywiście chodzi o godność i szacunek do zawodu, ale tu są dwa ważne cele, dlatego że za tą godnością i za tym szacunkiem zawsze jest dobro i interes dziecka.
1: Pani doktor, bardzo żałuję, no ale przez te chochliki, które nam panią zabrały na początku, nasza rozmowa niestety musiała być krótsza i musimy postawić kropkę. Ale pięknie dziękuję, że się przynajmniej udało na te kilka minut połączyć i porozmawiać. Temat ważny i pewnie jeszcze będzie wracał nieraz w popołudniowym programie. Pięknie dziękuję. Doktor Iga Kaśmierczyk, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji Uczelnia Korczaka. Dziś razem z nami w popołudniowym programie.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia, a za 3 minuty serwis.

0: Jak pisać szczerze oraz jak znaleźć pozytywy w najokropniejszych sytuacjach. Już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Mateusz Pakuła, pisarz, reżyser teatralny. Zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Rozmowa w cztery oczy z Donaldem Trumpem będzie kluczowym punktem nadchodzącej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Polski prezydent wylatuje do Waszyngtonu już w najbliższą niedzielę. Jak poinformowało Biuro Polityki Międzynarodowej, prezydent Nawrocki leci za ocean na osobiste zaproszenie Donalda Trumpa. Głównym powodem są 80. urodziny amerykańskiego prezydenta, ale obaj przywódcy mają rozmawiać także m.in. o bezpieczeństwie i gospodarce.
5: Prezydent oczywiście będzie rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunków dwustronnych, także i współpracy energetyczno-gospodarczej. To zaproszenie jest wyrazem bardzo dobrych relacji personalnych pomiędzy prezydentami. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaprasza najbliższych swoich partnerów politycznych z kręgów głów państw, z różnych państw globu. Cieszymy się, że także i prezydent Polski będzie tam na miejscu w Waszyngtonie.
4: Oceniał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. W planie są też spotkania na Kapitolu oraz wizyta na Florydzie, gdzie prezydent Nawrocki spotka się z Polonią. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. Jak poinformował Instytut Pamięci Narodowej, na ślad jamy grobowej natrafiono w czwartym dniu prac tuż obok fundamentów dawnej świątyni. Odnalezione szczątki ludzkie są częściowo spalone. Zdaniem historyków 28 lutego 1944 roku ukraińscy żołnierze w służbie niemieckiej oraz oddziały UPA zamordowali w tej wsi od kilkuset do nawet 1200 Polaków. Prace archeologiczne na miejscu wciąż trwają, a badacze spróbują teraz ustalić dokładną powierzchnię zbiorowego pochówku. To ma być koniec za wizą i kolejkami na poczcie. W aplikacji mObywatel pojawia się właśnie nowa funkcja – skrzynka e-doręczeń. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że dzięki temu oficjalną korespondencję z urzędami załatwimy bezpośrednio ze smartfona.
6: Kolejny milowy dzień dla polskiej transformacji cyfrowej. E-doręczenia wchodzą do mObywatela. Za pomocą jednego urządzenia, telefonu i aplikacji będzie można wysyłać i komunikować się z administracją. Będzie można wysyłać listy polecone, będzie można realizować zadania, które pozwalają na to, że szybko, skutecznie, bez papieru i bez marnowania czasu załatwimy swoją sprawę urzędową.
4: Mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski. Cyfrowy list ma dokładnie taką samą moc prawną jak tradycyjny list polecony za potwierdzeniem odbioru. W telefonie będzie można odbierać urzędowe decyzje, podpisywać dokumenty i pilnować terminów. Nowość jest wdrażana stopniowo. Wszyscy pełnoletni użytkownicy mObywatela będą mieli do niej dostęp najpóźniej do końca czerwca. To był serwis Radio Nowy Świat.
7: To już 4 minuty po godzinie 18:00.
2: Nowy Świat po południu.
7: Wspomnienia wycieczkowe cały czas płyną. Popołudnie Małpa Nowy Świat online, telefonicznie chyba też. 224-280-280. I mam nadzieję, że za chwilę do nich jeszcze wrócimy. A trzecią i ostatnią godzinę popołudniowego spotkania rozpoczynamy cały czas w składzie niezmienionym. Anna Rokiecińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Klaudia Kowalczyk, Franek Wójcicki, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i Ksenia Maćczak.

0: The Verve i 10 minut po godzinie 18. Jeszcze przypominają Państwu o głosowaniu na tip-top listę, bo to już ostatnie minuty. Proszę nie zapomnieć, jutro w zastępstwie Michała Poryckiego tip-top listę poprowadzi Jan Janczy, a głosowanie cały czas trwa. A jeszcze w nawiązaniu oczywiście do tego, o czym rozmawialiśmy w drugiej godzinie popołudniowego programu, czyli o wycieczkach szkolnych, powiedziałam Państwu, że wspomnienia płyną. Pani Ula między innymi w naszej grupie patronackiej napisała, że w ubiegłym tygodniu była na dwudniowej wycieczce z ósmoklasistami. Było naprawdę fajnie i nie mogę powiedzieć złego słowa o młodzieży. Do tej pory unikałam wyjazdów z noclegiem, bo to naprawdę duże obciążenie dla organizatora i opiekunów. No ale skoro to już ostatni dzwonek, żeby spędzili ze sobą dużo czasu, to uległam. A z kolei wychowawcy klas szóstych po swoim wyjeździe powiedzieli nigdy więcej. Tak dzieciaki dały im w kość. Ale z tego co widzę, są Państwo za wycieczkami, zarówno dla współczesnej młodzieży, żeby były jak najczęściej organizowane, jak i naprawdę z sentymentem wspominają Państwo swoje szkolne czasy. 224-280-280.
1: Jedną wycieczkę ze szkoły podstawowej szczególnie pamiętam. To była standardowa wycieczka w tamtych czasach w Góry Świętokrzyskie. No i okazało się, że nie tylko pojechaliśmy w Góry Świętokrzyskie, ale i do Kamieńca Podolskiego. Bo obok zamku w Chęcinach został zbudowany zamek w Kamieńcu Podolskim w celu nakręcenia pana Wołodyjewskiego i był jak żywy.
0: No tak, Kamieniec Podolski, który często chyba mylnie nazywany jest Kamieńskiem, to faktycznie kluczowe miejsce dla finału powieści oraz filmu pan Wołodyjowski, no bo to tam właśnie rozgrywa się słynne, dramatyczne oblężenie twierdzy przez wojska tureckie w 1672 rok. Jeżeli mnie pamięć nie myli. 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat Online. Piszą jeszcze Państwo, że choć czasy się zmieniają, a logistyka i koszty bywają wyzwaniem, to relacji rówieśniczych i wspomnień ze wspólnego ogniska nie da się kupić na żadnym portalu streamingowym. Wycieczki szkolne to po prostu lekcja życia, której nie da się zapisać w żadnym, ale to w żadnym podręczniku.

0: Sharon Jones i 15 minut po godzinie 18. Wycieczki szkolne, pakowanie plecaków i beztroska zabawa z rówieśnikami na koniec roku. To wszystko brzmi wspaniale, ale w czerwcu te klasowe szlaki niemal zawsze prowadzą w jedno miejsce, nad wodę. A tam, gdzie kończy się szkolna dyscyplina, zaczyna wakacyjna wolność, niezwykle łatwo o tragedię.
1: Promile to jest jedna sprawa, profilaktyka z naszej strony to jest druga sprawa.
2: Widzimy tendencję spadkową, że tych utonięć jest mniej.
0: A zanim jednak uciekniemy myślami nad rzeki i jeziora, to musimy pamiętać, że woda to żywioł, który nie wybacza błędów. I właśnie o tym bezpiecznym wypoczynku będziemy dziś mówić głośno, bo statystyki co roku bezlitośnie przypominają, że brawura i alkohol to najlepsi przyjaciele tragedii. Dlatego za chwilę Klaudia Kowalczyk przypomni, o czym absolutnie każdy z nas powinien pamiętać, stojąc na brzegu kąpieliska, a po godzinie 18.30 przejdziemy od teorii do twardej ratowniczej praktyki. I jak bezpiecznie zachować się nad jeziorem czy rzeką? Dlaczego dzikie plaże wciąż kuszą bardziej niż strzeżone kąpieliska? No i jak reagować, gdy widzimy, że ktoś zaczyna tonąć? O tym wszystkim Anna Rukicińska porozmawia z Markiem Frąckowiakiem, rzecznikiem prasowym Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który połączy się z nami zdalnie, ale naszego gościa na pewno zapytamy o to, no, o prądy rzeczne, które bywają bardzo, bardzo zdradliwe. No i jak korzystać też ze sprzętów wodnych, bo weekendowy relaks, no, nieraz zamienił się w dramat, o czym przecież Państwo doskonale

0: 18:21 już na naszym zegarze. O tej porze roku, jak tylko pogoda się poprawi, no bo faktycznie w wielu miejscach być może nie zachęca do kąpieli i jeszcze, ale jak tylko zrobi się słonecznie, a do tego dojdą wysokie temperatury, to błyskawicznie tłumy wypoczywających pojawią się nad wodą. Jednak chęć ochłody zbyt często wygrywa z rozsądkiem. Choć sezon na letnie rozrywki dopiero się rozkręca, to stołeczni policjanci i ratownicy już apelują o omijanie dzikich kąpielisk, a także rzek, o silnym nurcie, które na mapach bezpieczeństwa widnieją jako czarne punkty.
1: Dobra pogoda sprawia, że chcemy zanurzyć się w chłodnej wodzie. I nie ma w tym nic dziwnego, jednak musimy robić to z głową. Czerwoną lampkę zapalać powinny nam szczególnie tak zwane czarne punkty, czyli miejsca, gdzie doszło już do utonięć. Dzikie kąpieliska, rzeki o silnym nurcie czy żwirownie.
2: Aby zawsze pamiętali, żeby nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu i żeby przede wszystkim wybierać te miejsca bezpieczne, czyli kąpieliska strzeżone, aby nie wybierać miejsc niestrzeżonych, ale jednocześnie niezabronionych, czyli miejsc, gdzie nie ma ratownika wodnego, ale też nie ma żadnego znaku, który by nas straszył, czy zakazu kąpieli, czy czarnego punktu wodnego, czyli czegoś, co będzie nas odstraszało od tej wody. A teoretycznie patrząc, będzie nam się wydawało, że tutaj jest bezpiecznie i fajnie, ale no niestety to mogą być bardzo złudne nasze jakieś wstępne przeczucia, bo nawet jeśli jesteśmy nad wodą w danym miejscu jednego roku, to pamiętajmy, że na przykład podłoże może się zmienić.
1: Mówi Aleksandra Wasiak, rzeczniczka Komisariatu Rzecznego w Warszawie.
2: Niestety te utonięcia rok w rok, tak jak zresztą obserwujemy statystyki, one cały czas są i jest to, zawsze będzie to liczba, która nie będzie nas satysfakcjonowała, w sensie to będzie liczba dla nas zła. Wymarzona liczba, którą bardzo byśmy chcieli osiągnąć, jest to oczywiście zero, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że bardzo trudno jest to osiągnąć, jednak cały czas nad tym pracujemy. Widzimy tendencję spadkową, że tych utonięć jest mniej. W tym roku jeszcze w naszym rejonie nie zanotowaliśmy żadnych utonięć, z czego się ogromnie cieszymy.
1: Korzystanie z nadwodnych rozrywek dopiero się zaczyna, ale dla ratowników praca trwa cały rok. Prewencyjne akcje czy lekcje dla uczniów przynoszą widoczne skutki, o czym mówi Tomasz Tomczyński, prezes WOPR-u w Białobrzegach nad Pilicą.
3: Statystyki na pewno są mniejsze, ze względu na to, że my bardzo dużo wkładamy energii w to, żeby prowadzić prewencję. Prewencja polega na tym, że kajaki są sprawdzane, sprawdzani są uczestnicy, czy mają kamizelki, czy nie są pod wpływem alkoholu lub pod wpływem jakichś innych środków odurzających, prawda? W tej chwili Pilica jest jednym z większych takich szlaków kajakowych na Mazowszu. Kajakarstwo, takie turystyczne, to są ludzie bardzo niedoświadczeni. To nie jest tak, że jak ktoś wsiada na łódkę żaglową na Zegrzu, to jest bardziej narażony niż kajakarz na takiej Pilicy. Bo ci kajakarze na Pilicy są właśnie mało doświadczeni, to są ludzie, którzy pierwszy raz na przykład spotykają się z wodą.
1: Ofiarami są najczęściej młodzi mężczyźni, a największe zagrożenie występuje w rzekach i innych niestrzeżonych akwenach.

0: Wody głębokie powoduje to, że ono się unosiło.
1: W tym roku tylko na terenie Warszawy i okolic utonęło 6 osób. W ubiegłym było ich 30. 1/3 straciła życie w okresie wakacyjnym. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
2: Co najbardziej zagraża nam nad wodą i jak się zachować, by z wypoczynku nad akwenami wrócić bezpiecznie do domu? O tym już za chwilę porozmawiamy z Markiem Frąckowiakiem, rzecznikiem Wielkopolskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego. Zanim jednak nasz ekspert pojawi się na naszych łączach, to też pytanie do Państwa. Czy zdarzyło się Państwu kiedyś przecenić swoje siły w wodzie? Albo czy byli Państwo świadkami sytuacji, w której ktoś na plaży potrzebował natychmiastowej pomocy, bo na przykład poniosła go ułańska fantazja. No i jak to jest z tym naszym rozsądkiem nad wodą? Zostaje, czy jednak częściej odpływa gdzieś z prądem?

0: 18:28. Wczytuję się w to, co Państwo piszą. Pan Mariusz napisał, że w wodzie może się czuć bezpiecznie jedynie ryba. I to w dodatku jeszcze zwykle drapieżna, ewentualnie bóbr. A dla człowieka to nie ma czegoś takiego jak bezpieczna woda. No i właśnie dlatego o tym dziś w popołudniowym programie będziemy rozmawiać.
1: Pogoda.
0: A właściwie to cały czas rozmawiamy, także z Państwem, a za chwilę to porozmawiamy z gościem. Ale zanim Anna Rogicińska ponownie pojawi się w studiu, a nasz gość na łączach, dobra wiadomość dla wschodu i centrum kraju. Gwałtowne południowe burze powoli tracą swoją siłę i zaczynają gdzieś

tam wygasać sobie. No ale zanim całkowicie opuszczą terytorium, to lokalnie w pasie od Podkarpacia po Mazury jeszcze przelotnie popada. Za to na zachodzie i nad morzem chmur stale przybywa. Tam Atlantycki Front szykuje się do nocnej ofensywy, na razie przynosząc słaby deszcz i silne podmuchy wiatru. A co nas czeka, gdy zaśniemy? Noc upłynie pod znakiem sporego zachmurzenia z temperaturami od 8 stopni na terenach podgórskich do 13 na zachodzie. No i teraz najważniejsze, bo synoptycy ostrzegają, że weekend i początek tygodnia upłyną nam w dość chłodnej, wręcz jesiennej masie powietrza. Ale, proszę Państwa, głowa do góry, od środy czeka nas ocieplenie, a w przyszły czwartek na południowym zachodzie termometry mają pokazać nawet upalne 30 stopni. Więc lato chyba zgodnie z tym, co w kalendarzu, zamelduje się na czas.

0: szukam sobie znowu miejsca. Na wypadek zmieniam ciągle klisze. W moim ulubionym kiosku już nie ma moich ulubionych zapalniczek. Sam nawet nie wiem, gdzie ostatnio byłem. W kieszeni jakiś bilet, w kalendarzu mamy styczeń. I to byłoby na tyle.
1: I tak dzień za dniem, i tak uciekł nam czas.

0: biały falochron i czekam na ciebie. 18:34. Woda nie wybacza błędów, a brawura i alkohol to najlepsi przyjaciele tragedii. Jak bezpiecznie zachować się nad jeziorem czy rzeką? Dlaczego dzikie plaże wciąż kuszą bardziej niż strzeżone kąpieliska? No i jak reagować, kiedy widzimy, że ktoś zaczyna tonąć? O tym już teraz w rozmowie z gościem. Anna Rokicińska ponownie ze mną w studiu. Aniu, ja ostatnio widziałam taki filmik w mediach społecznościowych, gdzie dwie panie szły sobie brzegiem morza, być może oceanu, i fala w ułamku sekundy przewraca je. Przez 15 minut nie są w stanie się podnieść, bo kiedy przewracają się z boku na bok, w końcu udaje im się gdzieś na kolanach, na czterech próbować wyjść, to fala ponownie je przykrywa. W końcu oczywiście łańcuch życia, pomoc ratowników. Oczywiście zakończyła się ta historia happy endem, ale jak sobie pomyślimy, że mogłoby być zupełnie inaczej. Chyba nie ma czegoś takiego jak bezpieczna woda dla człowieka i w tej kwestii jestem zgodna z tym, co napisał nasz słuchacz, ale ciekawa jestem, co powie nasz gość.
1: Zobaczymy za chwileczkę.
2: Przepytanie.
1: A gościmy Marka Frąckowiaka, rzecznika Wielkopolskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry.
1: Niedługo się zacznie, albo już się zaczęło szaleństwo nad naszymi akwenami. Zaczęło się z pana perspektywy, czy jeszcze nie?
3: To bardzo różnie bywa, bo niektóre gminy, niektóre miasta zaczynają już z początkiem czerwca sezon, inni w połowie. A często praktyką jest również rozpoczynanie sezonu tutaj ratowniczego po zakończeniu roku szkolnego, więc to jest bardzo różnie i w każdej gminie, miejscowości może być inaczej.
1: Czyli już niebawem, inaczej mówiąc. Najczęstsze błędy, jakie popełniamy nad wodą, to co to takiego?
3: Najczęstszym błędem nad wodą jest to, że nie korzystamy z kąpielisk strzeżonych. Bo cokolwiek by się wydarzyło na takim kąpielisku strzeżonym, no to ratownicy są dobrze wyszkoleni, potrafią udzielić pierwszej pomocy, potrafią holować osobę tonącą, potrafią nawet agresywną osobę wyciągnąć z wody. Mają szereg umiejętności, kompetencji, aby te życie w czasie zagrożenia uratować.
1: Tak sobie, tak, poproszę.
3: No i tutaj niestety, ale najczęstszą przyczyną utonięć to jest alkohol. Alkohol od lat praktycznie 80. jest numerem jeden, nie znika z tej listy. To jest najczęstsza przyczyna utonięć. Alkohol działa bardzo zdradliwie na organizm, który znajduje się we wodzie, bo po pierwsze zaburza równowagę. Przeceniamy trochę możliwości, będąc w takim stanie. Może dojść do przykurczu mięśni w związku właśnie z takim alkoholem. Więc tutaj szereg zagrożeń pomimo upływu lat ze strony alkoholu nadal jest taki sam.
1: Tak sobie myślę, że prostym zabezpieczeniem, gdy chcemy iść popływać, jest bojka, którą możemy sobie do siebie przymocować. Czy kąpiący się korzystają z takich narzędzi i na ile ona, powiedzmy, utrudnia dopływanie czy stawia opór w wodzie?
3: Bardzo się cieszę, że pani redaktor taki temat poruszyła. Bo bojki profesjonalne, które mają ratownicy, to może ludzie się w nie, nie wyposażają. Natomiast od szeregu lat widzę już w sklepach, nawet w takich dyskontach, w które robimy na co dzień zakupy, takie pneumatyczne boje, które można nadmuchać, przepłynąć dany dystans, asekurować się taką boją, a po skończonym kąpieli w bardzo małych rozmiarów ją złożyć i przenieść. Więc co roku widać, że akcja pływania z bojkami jest większa, coraz więcej osób się w nie wyposaża i świadomość rośnie. To nie jest jeszcze ten efekt, który byśmy chcieli, że każdy, kto wchodzi do wody, jest taką bojką zabezpieczony, ale z roku na rok wygląda to coraz lepiej.
1: A czy taka bojka nadmuchiwana jest równie skuteczna jak taką, którą ma ratownik?
3: Myślę, że przytrzyma nasze ciało, utrzyma czy zapewni nam asekurację. Natomiast tu może być trwałość troszeczkę krótsza, no bo tam jednak kilka sezonów taka służy ratownikowi z grubego plastiku. Tutaj mamy materiały, z których się robi materace do pływania, ale takie wzmocnione, i ona na pewno w sytuacji kryzysowej pomoże i w sytuacji zagrożenia życia w wodzie na pewno da nam bardzo dobry środek podparcia i być może uratuje nam życie.
1: A czy trudniej się z taką bojką pływa, czy ona właśnie stawia opór w wodzie? Czy taki przeciętny, powiedzmy, polski pływak sobie z nią poradzi?
3: Te boje, które są dmuchane, które można tutaj w większości sklepów kupić, one są bardzo lekkie. To jest tak minimalny opór, że praktycznie tej boi nie czuć. To może się wydawać, że pływanie z taką boją bardzo obciąża pływaka, ale jest to praktycznie nieodczuwalna część. Czasami wiatr wiejący może bardziej nam utrudnić pływanie niż ta boika.
1: A jak ją sobie przymocować? Bo niektórzy stosują taką technikę za nogę, właściwie stopę, a niektórzy tą przepaskę przez tułów.
3: No, ja tutaj się odwołam do lekcji WF-u, jak każdy z nas miał w szkole podstawowej. W poprzek, tak jak się nosiło te szarfy, tak zakładamy też tą bojkę w poprzek. To jest najbezpieczniejsze mocowanie. No, na nogi nie próbowałbym. Założenie w poprzek, tak jak szarfę, jest najbezpieczniejszym, profesjonalnym sposobem pływania z tą boją.
1: Czasami myślimy, że skoro pływamy w rejonie, gdzie stopą możemy dotknąć gruntu, to jesteśmy bezpieczni. Prawda to czy fałsz?
3: No, jest to na pewno fałsz, bo jeżeli chodzi tutaj, jak już było wspomniane na początku audycji, w morzu mamy szereg różnych zjawisk hydrologicznych, tak? Czyli bardzo płytka woda może powodować to, że po prostu osoba się przewraca, nie może wstać, to o czym Państwo wspomnieli. Więc to nie jest prawdą. Możemy mieć różnego rodzaju wiry, możemy mieć miejsca bagniste, możemy mieć nagłe uskoki dna, na przykład jeżeli mamy pas nadmorski, mamy różnego rodzaju pale powbijane w morzu, to zawsze przy tych miejscach głębokość jest prawie dwa razy większa niż w okolicy, więc to są bardzo zdradliwe. Woda nigdy nie jest pewna, to nie jest nasze środowisko życia, my jesteśmy tylko gościem wchodząc do wody i to nie jest nasze środowisko, w którym funkcjonujemy.
1: Bywa, że w wodzie łapie nas skurcz. Co wtedy robić? Jak się zachowywać, by sobie pomóc?
3: Tu odesłałbym do filmików instruktażowych, bo jest mnóstwo takich filmików, widziałem na wielu platformach. To jest bardzo prosta rzecz. Wystarczy przede wszystkim zachować spokój, wykonać kilka ćwiczeń na rozciągnięcie tego mięśnia i taki skurcz powinien ustąpić bardzo, bardzo szybko. Ale tutaj słuchaczy zachęcam, żeby sobie przed skorzystaniem właśnie z kąpieli czy wybraniu się na jezioro zobaczyli albo w domu przećwiczyli nawet przed laptopem kilka takich podstawowych technik radzenia sobie ze skurczem, chociażby łydki czy uda, bo to są najbardziej niebezpieczne.
1: Dzieci to osobna kategoria pływających. Nie potrafią jeszcze przewidywać skutków swoich zachowań, a skaczą do wody, wygłupiają się w niej. No i bywa, że nawzajem chcą sobie spłatać jakiegoś figla, a potem się okazuje, że kończy się to tragicznie. Na co zwracać koniecznie uwagę tym najmłodszym?
3: Przede wszystkim kąpie powinny odbywać się na kąpieliskach strzeżonych. To jest najważniejsza rzecz. Skoki do wody, ciężko młodzież powstrzymać przed jakimiś skokami do wody. Jeżeli będą chcieli to wykonać, to i tak to zrobią. I tutaj chyba rola dorosłego, kogoś, kto zarządza kąpieliskiem, to wytyczenie takich miejsc, gdzie jest głęboko, gdzie po skoku nie spotka żadna tragedia nas i tak dalej. Więc myślę, że to jest też ważne, żeby nie kierować się samymi zakazami, ale też umożliwić młodzieży wykonanie skoku, bo każdy z nas skakał do wody z pomostów. No to stwórzmy te warunki bezpieczne, a nie wszystko zakazujmy, bo młodzież i tak skoczy kilka metrów dalej w miejscu absolutnie niesprawdzonym.
1: Bywa, że chcemy skorzystać ze sprzętu wodnego, rowerka czy kajaku. Kto absolutnie nie powinien do takiego sprzętu wsiadać?
3: Osoba nietrzeźwa. To po pierwsze. Proszę pamiętać, że od 2013 roku mamy ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i każdy, kto steruje obiektem wodnym, obojętnie czy to jest kajak, łódka, materac, jakikolwiek obiekt pływający, musi być trzeźwy, bo inaczej podlega grzywnie. I jest to wyraźnie w ustawie zapisane, więc na przykład w zeszłym roku była taka głośna akcja, że był spływ kajakowy i w środku spływu policjanci czekali przy brzegu, każdego z tego spływu badali na obecność alkoholu alkomatem. No i jak było wszystko dobrze, puszczali dalej, a jak ktoś był nietrzeźwy na kajaku, zabraniali dalszego spływu i posypały się mandaty. Więc proszę pamiętać, że na rowerach wodnych, łódkach, kajakach, wszelkich takich urządzeniach pływających jest ustawowy obowiązek bycia trzeźwym.
1: I to obejmuje wszystkich, nie tylko kapitana, na przykład jakiejś łodzi.
3: Tak.
1: To teraz porozmawiamy trochę o tym, czy jeśli ja na przykład nie umiem pływać albo słabo mi to wychodzi, to mogę skorzystać ze spływu kajakowego? Dajmy na to.
3: Ryzykowne, no bo jeżeli ktoś nie potrafi pływać, nie pchałbym się, bo nie widzę potrzeby, żeby igrać z losem. Natomiast no, nawet osoby dobrze pływające, jak już znajdują się te kamizelki ratunkowe na tych kajakach czy na łodziach, to najczęściej służą nam za oparcie albo za siedzisko, tak? No, dostrzeżenie osoby, która ma właściwie zapięty kapok, jest rzadkością, tak? No proszę pamiętać, że sam kapok nas nie ratuje na łodzi, tylko on musi być odpowiednio na 3-4 zapięcia bardzo ściśle zapięty, bardzo musi nas opinać, bo w przypadku padnięcia do wody może być taki efekt balona i po prostu ta kamizelka się ześlizgnie z nas i nie zapewni nam bezpieczeństwa.
1: No a jak sobie poradzić w sytuacji, gdy kajak nam się wywróci, a my razem z nim?
3: Tutaj no, trzeba przede wszystkim wydostać się spod niego. No to warto też przećwiczyć. No, jeżeli ktoś wybiera się na takie wycieczki, no to powinien trochę umieć chociaż wydostać się z kajaka, czy podstawowe rzeczy zrobić. Powinien go jak najszybciej do brzegu, powinien się nauczyć, jak pływać z przewróconym kajakiem. No, a wiem, że niestety tak nie jest, bo wiele osób po prostu wsiada do kajaka i płynie nim. I tutaj brakuje takiej elementarnej wiedzy, co zrobić w razie wywrotki.
1: No właśnie, jeszcze o akwenach chciałam trochę porozmawiać, bo inaczej jest w jeziorze, inaczej w rzece czy morzu. Na co zwrócić uwagę w tego typu akwenach właśnie?
3: No przede wszystkim korzystamy z miejsc strzeżonych, to już mówiłem wielokrotnie, ale takie miejsce strzeżone, oprócz tego, że mamy dozór ratowników, jeszcze jest przebadane przez na przykład sanepid. Sanepid pobiera próbki wody, kilka w ciągu sezonu kąpieliskowego i mamy pewność, że ta woda nie sprawi nam jakichś problemów tutaj ze strony chociażby przewodu pokarmowego. To jest dosyć ważne, żeby kierować się też zasadą, żeby
1: No, mówił pan też wcześniej trochę o tym dnie, bo tak się zastanawiam. Niektórzy mówią, dobrze, ja znam tą rzekę, wchodzę, a tu się okazuje, że niekoniecznie, no bo woda swoje robi jednak z prądem.
3: No proszę pamiętać, że nad morzem, nie wiem, wyliczyliśmy sobie, ile dzisiaj ma głębokość w strefie dla umiejących pływać. Przyjdzie sztorm, przyjdzie mocniejszy wiatr i na następny dzień zupełnie te głębokości są inne, tak? Może być tak, że dzisiaj jesteśmy na wczasach nad morzem, idziemy na przykład 15 metrów, bo jest płytko po kolana, a jutro na przykład kolejnego dnia może być już tam na przykład 2 metry głębokości. To są tak mniej więcej możliwe ruchy dna w związku z falowaniem i to nie jest pewnik nigdy tutaj, jeżeli chodzi o morze. Morze jest szczególnym akwenem, bo proszę pamiętać, że na kąpieliskach mamy dwóch ratowników na każde 100 metrów, którzy zapewniają bezpieczeństwo kąpiącym się. Mówimy o jeziorach czy rzekach. A ustawodawca nad morze przewidział trzech ratowników na każde 100 metrów linii brzegowej, więc to jest też pokazuje, jak morze jest akwenem zdradliwym.
1: A do rzeki wchodzić czy nie wchodzić?
3: Nie widzę takiej potrzeby. Jest nurt, jest prąd. To jest igranie naprawdę z własnym życiem. Poza tym no, stan wielu rzek w Polsce jest dosyć, jeżeli chodzi o czystość wody, dosyć niski i bardzo niewielu miejscach kraju tworzy się kąpieliska nad rzekami, a jak już się tworzy, to też jest taki wymóg w dzienniku ustaw, który mówi o tym, że prędkość nurtu w kąpielisku rzecznym nie może przekraczać 1 metra na sekundę. Też jest taka tutaj obwarowana pewną normą prawną tutaj kąpieliska rzeczne.
1: 1 metr na sekundę, to jaka to jest prędkość? Proszę mi uzmysłowić, że tak to ujmę.
3: To trzeba by było najlepiej rzucić patyk nad wodę i zobaczyć, jak on się porusza. I to mniej więcej mamy.
1: Czyli przepływa 1 metr w ciągu 1 sekundy patyk, tak?
3: Dokładnie tak.
1: To,
3: Dokładnie tak.
1: no to konia z rzędem
3: To
1: temu,
3: nie może
1: jaki my
3: przekroczyć.
1: mamy
3: To jest
1: taki, czy
3: maksymalne
1: my mamy
3: 1 metr.
1: dużo
3: Jak
1: takich rzek,
3: przekroczy.
1: się
3: No
1: zastanawiam.
3: tak.
1: A gdy widzimy, że ktoś w wodzie potrzebuje pomocy, to jak reagować?
3: Przede wszystkim najważniejsze, wszcząć alarm, bo jeżeli nawet nie jesteśmy na kąpielisku strzeżonym, to może być tak, że wśród tych kilku tysięcy osób, które wypoczywają teraz na tym niestrzeżonym kąpielisku, czy tam na tym plasu przeznaczonym właśnie do takiego letniego wypoczynku, są ratownicy poza służbą, tak? Są osoby, które gdzieś skończyły kursy ratownicze, które potrafią skutecznie udzielić pomocy. Więc wszcząć głośno alarm, jak najgłośniej wszystkich tutaj tym alarmem ostrzec, przestrzec, i później dopiero dzwonimy na służby ratunkowe 112. Jeżeli ktoś nie przeszedł kursu ratowniczego i nie jest dobrym pływakiem, absolutnie odradzam ratowanie osób tonących w takich okolicznościach. Ratownik na kursie jest uczony bardzo wielu rzeczy, które są właściwie do uratowania tonącego niezbędne. Tak? Uczy się holowania. Jeżeli osoba tonąca jest agresywna, potrafi holować założoną dźwignią łokciowo-barkową taką osobę. Jeżeli zdarzyłoby się tak, że tonący uchwyci ratownika i będzie próbował go podtopić. Ratownicy znają kilkanaście różnych rękoczynów, które bardzo szybko zablokują ten atak tonącego na ratownika. Więc to jest szereg umiejętności, które się na takim kursie ratowniczym zdobywa. No a osoby, które postronne, no takimi umiejętnościami się nie legitymują.
1: Tutaj słuchacz do nas napisał, co zrobić w przypadku wywrotki. Jeśli potrafimy pływać, pomagamy bardziej potrzebującym. Jeśli nie potrafimy pływać, robimy wszystko, aby się ratować, trzymając głowę ponad lustrem wody. W żadnym wypadku nie próbujemy ratować telefonu, aparatu, etc., zanim nie zabezpieczymy siebie i innych uczestników wyprawy. To rzeczywiście też jest problem, że ludzie ratują zamiast ludzi po prostu swój dobytek.
3: Tak, bardzo tutaj dojrzała uwaga słuchacza. Tak, no teraz to wypoczynek na łódce często wygląda tak, że bierze się jakieś tam głośniki, jakieś zestawy grające, różnego rodzaju elektronikę, laptopy. Widziałem, że ludzie na przykład, nie wiem, czy to zdalną pracę mieli, ale na rowerach wodnych, więc niestety, ale intuicyjnie człowiek martwi się o ten sprzęt, a nie daj Boże, niech to będzie sprzęt służbowy. I może to tak się kończyć.
1: A jeśli mamy w swoim zasięgu jakąś długą gałąź albo coś podobnego, to nawet jeśli nie wchodzimy do wody, możemy tym sposobem próbować ratować człowieka?
3: Tak, tylko że no, ta gałąź to nie będzie tak długa, żeby dosięgnąć do strefy dla nieumiejących pływać. Jest naprawdę głęboko, tak? No bo przecież pierwsze 15, 20, 30 metrów, no to jest strefa dla nieumiejących pływać, gdzie głębokość może być maksymalna 1,20 m, więc no chyba, że jest pomost daleko wysunięty, to jak najbardziej jest to bardzo dobry sposób, żeby taki konar, szalik, jakąś linę, cokolwiek, oby nie nasza ręka.
1: To na koniec jeszcze chciałam zapytać o to, jak się zachowuje osoba tonąca, bo o tym też nie zawsze pamiętamy, a z filmów wiemy, że taka osoba krzyczy ratunku i tak dalej. Czy to jest prawda?
3: To jest nieprawda. Osoba tonąca za wszelką cenę chce zatrzymać każdy gram powietrza. Osoba tonąca przede wszystkim próbuje wziąć wdech, a przy wdechu nie możemy krzyczeć, tak? Bo osoba tonąca, jeżeli uda jej się spod tej tafli wody chociaż na chwilę wynurzyć, to ona bierze z całej siły wdech i znów znika pod tą wodą. Jak się jej chwilę uda wypłynąć na górę, bierze wdech. No ciężko na wdechu krzyczeć. Więc toniemy po cichu. I to proszę pamiętać, że toniemy po cichu.
1: A szamoczemy się, nie wiem, machamy rękoma, coś takiego, co można łatwo zauważyć w takiej przestrzeni?
3: No to teraz Pani redaktor, jeżeli podniesiemy ręce ponad powierzchnią wody, no to mamy kilka kilogramów, które od góry nas jeszcze dociskają do dna, czyli jeszcze szybciej pójdziemy do wody. Tak każdy podniesiony fragment ciała to jest szybsze tonięcie, więc toniemy po cichu i toniemy niestety bardzo często można nawet nie zauważyć, że ktoś koło nas tonie, więc to jest niestety też taka specyfika pracy ratowniczej, że ratownik z czasem uczy się przewidywać pewne zdarzenia. On wie, czym to się może skończyć i on zapobiega już w bardzo wczesnej fazie takiej tragedii.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i wszystkim życzymy oczywiście bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Gościliśmy Marka Frąckowiaka, rzecznika Wielkopolskiego Ochotniczego Wodnego Pogotowia Ratunkowego. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Bardzo dziękuję także Aniu, tobie za przeprowadzenie tej rozmowy w sprawie bojki. Nasi słuchacze tutaj absolutnie się zgadzają z tym, co powiedział nasz gość. Pani Alina, nasza patronka, napisała, że pływamy z bojką od 3 lat. Jest super, bo można się do niej spakować. Ręcznik, buty i ubranie niesie się jak plecaczek, a po napompowaniu chroni. Chroni w wodzie i zupełnie nie przeszkadza w pływaniu. Ale mówiąc krótko, nad wodą chyba nie ma miejsca też na popisy i o tym trzeba pamiętać.
1: O tym
0: przed
1: zawsze
0: tymi,
1: trzeba pamiętać.
0: Tak,
1: i bardzo trzeba uważać na dzieci. To przede wszystkim
0: chwila
1: polecam.
0: Nieuwagi naprawdę może się skończyć tragicznie. Nie ma miejsca też na łańską fantazję, o której mówiliśmy. Proszę pamiętać, że minuta brawury naprawdę może kosztować całe życie, a ratownik to nie anioł stróż, który zawsze zdąży na czas, choć jak mówił nasz gość, zawsze takie plaże,
1: tak się
0: które...
1: stara.
0: Tak, które mają tego ratownika, są oczywiście dużo bezpieczniejsze niż te, na których tego ratownika nie ma. I kończymy, proszę Państwa, popołudniowy, piątkowy program. Pięknie dziękuję za 3 wspólnie spędzone godziny. Oczywiście dziękuję w imieniu całego zespołu. Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Klaudia Kowalczyk, Franek Wójcicki, Rafał Lewandowski z Państwem zostaje, Kuba Ferlin i Ksenia Maćczak. Kłaniamy się Państwu pięknie i zapraszamy na popołudniówkę w poniedziałek. Meldujemy się, punkt godzina 16. Do usłyszenia.
4: For the longest time, I thought that I wanted...

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Zaczynamy od makabrycznego odkrycia na Podkarpaciu. Pod Rzeszowem, na prywatnej posesji w miejscowości Lutoryż, śledczy odkryli najpierw odpady medyczne, a potem także szczątki około 30 ludzkich płodów.
1: Wśród ujawnionych odpadów medycznych znalazły się również płody ludzkie. Szczątki tych płodów w różnej fazie rozwoju. Potwierdzili to, przybyli na miejsce biegli lekarze sądowi.
0: Mówił w rozmowie z TVP Info Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Na szczątki natrafił operator koparki podczas rozbudowy domu. Policja zatrzymała byłą właścicielkę działki, 57-letnią lekarkę patomorfolog. Teren został zabezpieczony, a sprawą zajęła się prokuratura. Lekarce grozi teraz do 12 lat więzienia, w tym za zbezczeszczenie zwłok. Za kilka dni ma zakończyć się przeszukiwanie posesji, a wtedy będzie wiadomo, ile dokładnie płodów zakopano na jej terenie. Decyzja o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego zapadnie w ciągu najbliższych kilku dni, poinformował o tym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, zaznaczając, że negatywne stanowisko Karola Nawrockiego wobec działań Kijowa jest jasne. Rzecznik prezydenta podkreślił, że Polska nie da się szantażować w kwestii polityki historycznej. Dodał, że nawet jeśli Ukraińcy w odwecie mieliby wstrzymać trwające właśnie ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej, to polskie najwyższe odznaczenie nie może pozostawać w rękach kogoś, kto gloryfikuje zbrodniarzy. Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się pytany przez dziennikarzy szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
2: Decyzja pana prezydenta będzie finalna i ostateczna. Ona zapadnie w odpowiednim czasie. Na ten moment ja jestem, mogę państwu powiedzieć, także w kontakcie ze stroną ukraińską. Wszystko zależy od strony ukraińskiej. Piłka jest po stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o działanie. Myślę, że wielu Polaków czuje pewnego rodzaju złość uzasadnioną i rozczarowanie, że po tym wszystkim, co Polska dla Ukrainy, dla Ukraińców robiła przez ostatnie lata, spotyka się z taką, a nie inną decyzją prezydenta Zełenskiego i ta uzasadniona złość i nieakceptacja spotyka się także i w postaci tej konkretnej decyzji.
0: Przypomnijmy, to reakcja Warszawy na nadanie przez ukraińskiego prezydenta jednej z formacji wojskowych imienia bohaterów UPA. I w temacie Ukrainy pozostajemy. Ponad 700 tysięcy rosyjskich żołnierzy walczy obecnie w Ukrainie. Takie dane przekazał Władimir Putin podczas spotkania z dziennikarzami, informuje agencja Reutera. Liczba ta pokrywa się z szacunkami ukraińskiego wywiadu, który od miesięcy alarmuje o stale rosnącym zgrupowaniu sił wroga. Prezydent Rosji niespodziewanie przyznał również, że ukraińskie ataki dronowe na rafinerie i obiekty przemysłowe są bolesne dla tamtejszej gospodarki. Zapowiedział jednak, że zniszczenia są szybko odbudowywane, a Moskwa pracuje już nad dronami sterowanymi przez sztuczną inteligencję. Putin zapowiedział jednocześnie dalsze zwiększanie liczby nalotów na Ukrainę. To był serwis Radio Nowy Świat.
3: Czułe dźwięki.
4: Dzień dobry, za sterami Diana Giurow i Rafał Lewandowski. Dzisiaj wyjątkowo gościnnie o tej porze. A teraz na szybko czas na nas w wykonaniu PZ-a Marii Komasy i Hati Wati w utworze Time for Us.

A teraz czas na przystawkę w postaci utworu Lights, czyli światła. Jest to nastrojowy utwór niezależnego artysty o pseudonimie Nasam, wydany w 2024 roku. Piosenka ukazała się na mini-albumie zatytułowanym In Jazz 3 i łączy w sobie brzmienia alternatywne z blisko wschodnim klimatem Indii Chill. Arabski podtytuł Dao Al-Hara można przetłumaczyć na język polski jako światło w dzielnicy lub światło w uliczce. Nasam pochodzi z Nazaretu w Palestynie, natomiast obecnie mieszka i tworzy we Włoszech.

Bani, to kolejna propozycja, a tak w ogóle to wiralowy utwór z czerwca tego roku, który stworzył niezależny artysta Anesh Pujari we współpracy z wokalistką Gargayla Vekar oraz twórcą o pseudonimie Creedon Kai. Za produkcję muzyczną odpowiada Kunu. Bani w języku hindi oraz tradycyjnym dialekcie z regionu Rajasthanu oznacza pannę młodą, nowożeńców lub ukojoną, ukochaną. W kontekście kultury indyjskiej i samej piosenki pojęcie to ma kilka powiązanych znaczeń, ale myślę, że o tym może innym razem. Posłuchajmy. Bani.

Absolutnie egzotyczna premiera z Azji, a teraz pozostajemy na tym kontynencie, ponieważ przypomnimy sobie o utworze Big Dogs. Globalny mega hit indyjskiego rapera Hanuman Kinda, właściwie Suraja Cherkuta oraz producenta Kalmiego, wydany w lipcu 2024 roku. Utwór stał się jednym z największych wiralowych zaskoczeń w historii niezależnego hip-hopu. Teledysk, naprawdę warto go zobaczyć. Widzimy na nim Well of Death, tak zwany Well of Death. Największym motorem napędowym utworu stał się właśnie ten widowiskowy wideoklip nakręcony w tak zwanym Maut Ka Kan, czyli studni śmierci. To tradycyjna indyjska atrakcja jarmarczna, w której kaskaderzy na motocyklach i w samochodach jeżdżą pionowo po ścianach drewnianej beczki dzięki sile ośrodkowej. Rapujący pośród pędzących maszyn Hanuman Kind zyskał uznanie za odwagę i unikalną estetykę. Naprawdę uwielbiam ten utwór.

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: Powrócimy jeszcze dzisiaj do tego artysty przy okazji spotkania i najnowszej premiery ze składem Papa Roach, ale to za chwilę, więc pozostańcie na antenie. A teraz utwór They Aim At Us albo USA. Teleportujemy się do Kalifornii i chciałabym zaprezentować wam rap zaangażowany politycznie, a również społecznie. Spotykają się artyści The Neighborhood Kids, kolektyw świadomego hip-hopu, tak lubią o sobie mówić, conscious rap, pochodzący dokładnie z San Diego w Kalifornii, na którego czele stoją tacy twórcy jak Verde, Amon, DMC oraz DJ JG. DJ JG, chyba tak trochę mi się język poplątał. Ich muzyka charakteryzuje się rewolucyjnym przekazem i mocnym brzmieniem. A spotykają się z dziewczynami ze składu Indigenous Cats. To również alternatywna formacja hip-hopowa, która w swojej twórczości często porusza tematy tożsamości, walki o prawa rdzennej ludności oraz niesprawiedliwości społecznej. Bardzo ciekawy projekt.

teraz dla zrównoważenia emocji wjeżdża Jacquetin. Odrobina delikatności, okraszona R&B i neo-soulem, a wykona dla nas utwór pod tytułem Leave Me, australijska gwiazda. Bardzo ciekawy, głęboki i mocny wokal. Oficjalnie ten singiel został wydany w październiku 2025 roku. Utwór doskonale eksponuje właśnie ten unikalny i potężny głos wokalistki. Stylistycznie piosenka mocno nawiązuje do klasycznego brzmienia soul i radosnych, a zarazem bolesnych ballad z dawnych lat. Myślę, że spodoba się Państwu ta propozycja.

Teraz pnu nostalgiczny i nastrojowy popowy singiel Camille Faux, wydany 13 września 2024 roku nakładem wytwórni Berg Music. Tytuł piosenki to akronim od rosyjskiego zdania "Pomnij, kto ja lubię", co w tłumaczeniu na język polski oznacza "Pamiętaj, że kocham". Piosenka opowiada o skomplikowanych emocjach, tęsknocie oraz miłości, która pozostaje silna mimo przeciwności losu i dzielącego dystansu. Podobnie jak inne utwory artystki, ten charakteryzuje się melancholijnym klimatem i głębokim, wyrazistym, bardzo wyrazistym wokalem Camille. Chciałabym jeszcze dodać, że artystka urodziła się w Biesłanie, to jest północna Osetia, i dorastała w rodzinie o bardzo silnych tradycjach muzycznych. Czy jej to wychodzi? Sprawdźmy.

0: A teraz przed nami jedno z zdań głównych dzisiejszego programu, czyli Zama Zama, najnowszy agresywny singiel kontrowersyjnego południowoafrykańskiego duetu The Antwoord, wydany właśnie niedawno, przed chwilą. Utwór zwiastuje ich szósty album studyjny o tym samym tytule, zaplanowany na końcówkę czerwca. To pierwszy krążek zespołu po sześcioletniej przerwie od czasu wydania House of Zef. Tytuł w lokalnym slangu RPA oznacza nielegalnych górników, którzy ryzykują życiem, pracując w zamkniętych i opuszczonych kopalniach złota. Dosłowne tłumaczenie tego zwrotu to próbujący szczęścia lub ci, którzy biorą szansę, co idealnie wpisuje się w surową i uliczną estetykę Zef, z której słynie duet. Zama, Zama Sobi.
1: Hello. Check out.
2: Yes, sir.
1: Fussy.

Yeah. Wow. Yeah. You say you like.

Pięknie zasamplowane, prawda? A o tej pani z pewnością jeszcze usłyszymy, ponieważ jest oceniana jako nadzieja amerykańskiego hip-hopu. A teraz kolejna propozycja to będzie klasyk kurdyjski, który został przemieniony w hit klubowy. Hamos i Sayan w utworze Kevokim. A Kevokim to jeden z najbardziej znanych i poruszających tradycyjnych kurdyjskich pieśni ludowych. To słowo Es Kevok Im tłumaczy się z języka kurdyjskiego jako jestem gołębiem lub jestem gołąbkiem. W kulturze kurdyjskiej określenie to jest tradycyjnym zwrotem czułości, metaforą głębokiej miłości, tęsknoty oraz uczucia pielęgnowanego na odległość.

No i teraz przyszedł czas na gorącą premierę. To będzie spotkanie amerykańskiego zespołu nu-metalowego Papa Roacha, stworzonego we współpracy z indyjskim raperem, którego już dzisiaj słyszeliśmy, Hanumankindem. Piosenka powstała jako główny hymn i oficjalny soundtrack do drugiego sezonu głośnego serialu anime Devil May Cry. To dla wszystkich miłośników oczywiście animacji. Współpraca ta idealnie pasuje do klimatu uniwersum Devil May Cry, która słynie z widowiskowych walk z demonami i ciężkiej, mrocznej oprawy audio.

A teraz przedostatnia już i uważam bardzo ciekawa propozycja w postaci Nai Barghouti. To bardzo utalentowana palestyńska wokalistka, flecistka oraz autorka tekstów. Jej styl muzyczny łączy tradycyjną i klasyczną muzykę arabską i palestyńską z zachodnią muzyką współczesną, klasyczną, z elementami jazzu, a utwór, który za chwilę Państwo usłyszą, jest to hołd oddany libańskiej, legendarnej wokalistce, którą mieliśmy okazję usłyszeć już w audycji Czułe Dźwięki. Utwór pod tytułem Dla Fajrus. Naprawdę przepiękny i to jest kawał głosu. Piosenka absolutnie poruszająca i warta uwagi.

Drodzy Państwo, napisała do mnie pani Aleksandra, ponieważ ma podwójny bilet na jutrzejszy koncert Matylda Łukasiewicz w ramach Festiwalu Literackiego Świdwin. Godzina 19 na scenie sali widowiskowej Świdwińskiego Zamku. Niestety pani Aleksandra nie może skorzystać, dlatego chętnie przekażę ten bilet komuś, kto miałby chwilę. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, prosiłabym o wiadomość, to połączę Was. A my kończymy. Będziemy Was żegnać wraz z Rafałem Lewandowskim. Ja osobiście będę czekać cały długi tydzień na kolejne spotkanie. A jako ostatnia propozycja dzisiejszej audycji to będzie Andrzej Przybielski, Jacek Bednarek, Helmut Nadolski oraz Janusz Trzciński w improwizacji Żebrówka 2 Live. Żegnam tym samym zmarłego Helmuta Nadolskiego, kontrabasistę, performera, artystę totalnego, jak mniemam. Był pionierem awangardowego podejścia do kontrabasu, stosował preparacje i przełamywał standardowe techniki gry. Współtworzył między innymi taki rodzimy off-jazzowy skład z Andrzejem Przybielskim, free jazzowy band Sesja 72, współpracował z Niemenem. W latach 80. działał w supergrupie Bez fałszywej skromności oraz jubileuszowej orkiestrze Helmuta Nadolskiego, skupiającym elitę niepokornych improwizatorów. Był muzykiem osobnym i bezkompromisowym. I tym akcentem pragnę postawić dzisiaj kropkę. Dobranoc.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od nowych informacji dotyczących konfliktu na Bliskim Wschodzie. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi ogłosił, że ostateczne porozumienie pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi nigdy nie było bliżej. Wypowiedź ministra potwierdza wcześniejsze słowa Donalda Trumpa o wynegocjowaniu umowy kończącej wojnę. Chociaż w mediach pojawiają się różne przecieki, obie strony apelują o niespekulowanie na temat porozumienia. Szef irańskiej dyplomacji napisał w mediach społecznościowych, że wszystkie szczegóły zostaną podane do wiadomości publicznej w odpowiednim czasie. Biały Dom również studzi emocje. Wiceprezydent J.D. Vance zapowiadał, że Iran nie otrzyma zamrożonych środków, dopóki nie spełni wszystkich warunków przewidzianych w dokumencie. Poznański Festiwal Malta wraca do swoich korzeni. W tegorocznym programie znalazły się wydarzenia plenerowe, widowiska taneczne i projekty przygotowane specjalnie z myślą o miejskiej przestrzeni. Artyści pojawią się nie tylko w salach teatralnych, ale też na ulicach i placach Poznania.
1: Malta zaczęła się nad Jeziorem Maltańskim w 1991 roku. Zaczęła się jako festiwal, który wprowadzał na ulicę i do obiegu najbardziej kolorowe, różnorodne, pobudzające spektakle z całego świata i temu jesteśmy wierni. Malta w czasie tego festiwalowego tygodnia jest jedną wielką sceną, w którą zamienia się Poznań i to w kilkunastu lokalizacjach prezentujemy przeróżne wydarzenia.
0: Mówiła Agata Kołacz, dyrektorka programowa festiwalu. Tegoroczna edycja startuje 21 czerwca i rozpocznie się koncertem otwarcia pod dyrekcją Natalii Kukulskiej. Na to wydarzenie wstęp jest wolny. A na koniec piłkarski mundial w Ameryce Północnej, który nabiera tempa. Po wczorajszym zwycięstwie Meksyku, dziś i w nocy na boisko wybiegną dwaj pozostali współgospodarze turnieju – Kanada oraz Stany Zjednoczone. Już za niecałą godzinę, o 21:00 w Toronto, rozpocznie się mecz grupy B. Kanada podejmie reprezentację Bośni i Hercegowiny. O przedmeczowym nastawieniu mówili selekcjonerzy obu drużyn. Jesteśmy gotowi na najważniejsze mecze i chcemy dać naszym kibicom oraz całemu krajowi powody do dumy. Jesteśmy gotowi, żeby po to sięgnąć. Myślę, że to połączenie mnie jako ich trenera z jakością, którą oni mają jako jednostki, jako zespół, zgrało się ze sobą w świetny sposób. Mówił trener reprezentacji Kanady Jesse Marsh. Równie optymistyczny był selekcjoner drużyny Bośni i Hercegowiny Sergej Barbares.
2: Dla mnie to bez wątpienia najważniejsze wydarzenie w dotychczasowej karierze, zarówno jako piłkarza, jak i trenera. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem i że mogę być częścią tej historii. Wielokrotnie mówiłem, że samo uczestnictwo w tym wydarzeniu jest czymś wyjątkowym.
0: Tłumaczenie TVP Info. Z kolei w nocy o 3:00 nad ranem naszego czasu swój turniej zainaugurują Amerykanie. Ich rywalem będzie wracający na mistrzostwa po 16 latach Paragwaj. Faworytami obu tych spotkań są drużyny zza oceanu. To był serwis Radio Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Nizienkiewicz, program Radioaktywni, realizowany przez Rafała Lewandowskiego. Ozzy Songs, Black Label Society, na początek Zach Wild z kolegami był gwiazdą jednego z dni festiwalu Mystic Festival. Niektórych z Państwa spotkałem na gdańskim festiwalu. Miło było bardzo spotkać się i przytulić. A wiem, że dla wielu, jak dla pani Basi, pozdrawiam serdecznie Toruń, Black Label Society dało piękny koncert. Ja widziałem tylko końcówkę, bo akurat byłem na Today is the Day. Dla mnie najlepszym koncercie tamtego festiwalu z tych dwóch dni, na których byłem, bo niestety na całości nie byłem. Ale ci, którzy byli na Mystic Festiwalu, wiedzą, że atmosfera, muzyka i w ogóle cała ta otoczka sprawiały, że człowiek, mimo że był na wielu imprezach, to czuł się jak na takiej wycieczce, z której niekoniecznie chce się wracać do domu. Było świetnie i życzę Państwu takich emocji koncertowych, jak chociażby na koncercie zespołu Down.

0: Temptations Wings z debiutanckiej płyty zespołu Down, Phil Anselmo z kolegami z zespołu Corrosion on Conformity, Crowbar czy I Hate God zaprezentowali się na głównej scenie fenomenalnie. To było coś więcej niż tylko powrót do przeszłości i granie na sentymentach. Tym bardziej, że dali z siebie naprawdę wszystko. Z pewnych źródeł wiem, że Phil Anselmo wcześniej przed koncertem wypalił tyle różnych rzeczy, które nie były papierosami elektrycznymi, że ludzie byli wystraszeni, powiem tak. Czy on wejdzie na scenę, czy nie wejdzie? Wszedł? Jak gdyby nigdy nic. Cóż, nie jestem fanem pewnych specyfików, ale lepsze to niż alkohol, przynajmniej w przypadku Phila Anselmo. Dał sobie radę również w drugi dzień z zespołem Soul, Score świetnie, ale za to Today is the Day poradzili sobie wybornie w czasie, kiedy Electric Wizard grali, widziałem ich tylko chwilkę na Mystic Festiwalu, podobnie jak Black Label Society, też widziałem zaledwie kilka numerów, bo Today is the Day rzadko przyjeżdżają do Polski, a to, co zrobili, było czymś absolutnie niebywałym, bo wyszedł facet, który wyglądał jak taki macho z lat 50. w bejsbolówce, takiej dosyć obleśnej, rzekłbym, który wyglądał groźnie, pokazywał środkowy palec realnie wściekły publiczności, po czym te emocje gdzieś zaczęły z niego schodzić, w pewnym momencie wszedł na scenę jego syn, razem zaśpiewali jeden utwór, a było dużo miłości, bliskości, a zszedł ze sceny we łzach. To było coś absolutnie niezwykłego, to co Today is the Day pokazali. I nieliczni fani, którzy byli na tym koncercie, wiedzą, o czym mówię. Will Power z płyty Will Power, Today is the Day.
1: Stop with that already.
2: No.
1: Enough. Stop with that.
2: No. I'm telling you, I look in your face and I know that you're lying!

Today is the day, Will Power. Właśnie pan Tomasz przesłał mi zdjęcie z Mystic Festivalu. Był, no to wie, w czym rzecz. Ja stałem pod samą sceną, niczym fanka na koncercie Backstreet Boys. Rozmawiałem w trakcie o Mysticu, chciałem powiedzieć openera, opener przed nami, a Mystic to taki trochę metalowy opener. Mówię trochę, ponieważ tam się gatunkowo rozjeżdża i bardzo dobrze. Grało Ciśnienie, grały zespoły jazzowe, w związku z czym bardzo fajnie, że to nie jest jeden twardy styl i nie jest to festiwal hermetyczny. Mastodon grał również. No i plusem bycia dziennikarzem jest to, że czasami się wie pewne rzeczy i słyszy wcześniej niż inni śmiertelnicy. Ja znam nową płytę zespołu Mastodon. Zespół przekłada datę premiery. Nie wiadomo, kiedy się ukaże. No, a ja mógłbym już ją zrecenzować i to wysoko, ale nic więcej powiedzieć nie mogę. Podobnie jak o nowej płycie Deep Purple, która w lipcu powinna się ukazać. W każdym razie dwóch członków zespołu Mastodon terminowało w zespole Today is the Day. Tam szlifowali swoje talenty i w trakcie wywiadu perkusista zespołu Mastodon powiedział mi, że gdyby nie Today is the Day, gdyby nie Steve Austin, on pewnie nie byłby dzisiaj tu, gdzie teraz jest. A obok Gojiry wydaje mi się, że Mastodon to jest dzisiaj jeden z największych zespołów metalowych, z tych nowszych, chociaż mają już swoje lata, pretendujących do miana nowej Metaliki. Your Ghost Again, Mastodon, o tych, których tracimy, a których wciąż gdzieś kątem oka widzimy i wydaje nam się, że wciąż są obok. Mastodon.

Mastodon. Pani Ela napisała: wow, słysząc Mastodon, panu Tomaszowi życzę wszystkiego najlepszego raz jeszcze z okazji półwiecza. Serdecznie pozdrawiam. No i życzę udanej reszty stulecia. Pani Joanna przesyła tutaj filmiki, jak tańczy z niewiastami do Downa. Bardzo fajnie, tak właśnie chcielibyśmy. No i chcielibyśmy, żeby tak jak Behemoth reprezentował Polskę na Mystic Festiwalu, a mam wrażenie, że to jest jeden z największych dzisiaj w ogóle metalowych kapel na świecie i dali chyba największe, najlepsze show z tego, co ja przynajmniej widziałem, no to tak, żeby była Polska reprezentowana na świecie. Może niekoniecznie, jeżeli chodzi tutaj o przekaz pewien sceniczny, ale chodzi o też tą dumę, pewność siebie, no i potęgę, bo tak jak zabrzmiało The Return of Darkness and Evil Bathory na żywo, tak Bathory w ogóle nigdy dobrze nie brzmiało. Behemoth, absolutna potęga i miazga. Tutaj w coverze zespołu Bathory.

The Return of Darkness and Evil. Behemoth, jeżeli ktoś ma nagranie tego utworu z Mystic Festival, to proszę mi przesłać pod warunkiem, że w dobrej jakości, bo to było idealne wykonanie i mam nadzieję, że zespół wyda DVD albo koncert wrzuci cały z Mystica na gdzieś w mediach społecznościowych, żeby się może znalazł. Albo po prostu niech sprzedają, panowie, niech sprzedają i zarabiają. No dobrze, kończymy z tymi grzesznikami. Teraz All Sinners, Kevin Morby. W moim przekonaniu Kevin Morby, obok drugiego pana, który zaraz będzie, stworzył jedną z najlepszych płyt ostatnich tygodni, której słucha się wyśmienicie. Little Wide Open. Album się nazywa, a utwór All Sinners, Kevin Morby, odpoczywamy.

All Sinners, Kevin Morby z nowej płyty Little Wide Open. I tego słuchałem w ostatnich dniach po Mystiku, a nie jakichś tam szatanów. No i Kurt Weill, to jest drugi artysta, którego wałkuję i wałkować nie mogę przestać. Philadelphia's Been Good to Me. Teraz będzie bardziej tanecznie. Chance to Bleed. Kurt robi świetną muzykę.

Now you got chance to bleed now with that all-time lo-fi DIY rock and roll nights. Kurt Vile. Polecam Państwu nową płytę Kurta Vile'a i Kevina Morby również. I teraz dla Państwa bilet. Jeżeli Państwo w niedzielę chcieliby być na koncercie legendy hardkoru Shelter, to grają w Zduńskiej Woli. Tam odbywa się niezła impreza. Za tydzień zagra Madball między innymi. No i Państwo, organizator ufundował jeden bilet na 21. Shelter, niedziela, 14 czerwca, alternatywna Zduńska Wola. Proszę pisać na adres jacek.nizinkiewicz@nowyświat.online. O 18.00 Raj Kapo będzie miał spotkanie dotyczące książki From Punk to Monk. Bardzo mądry koleś. Ale Shelter o 21.00.

Pan Łukasz będzie wpisany na niedzielny koncert Shelter w Zduńskiej Woli 21 albo 18. Proszę tam już być na spotkaniu z Rajem Kappo. A 19 czerwca Madball, którzy przygotowują nową płytę, również w Zduńskiej Woli wystąpią, a wcześniej Owlswood's Graves, Balkik, Dola, Six Steps Forward. Spotkanie z Tomkiem Barszczem o Summer Dying Cloud, który to festiwal już we wrześniu, więc proszę tam być. Będzie też spotkanie dotyczące Noise Magazine o 18, a wcześniej koncert zespołu Lookdown, więc będzie się działo. Pozdrawiam kolegów z Noise Magazine, no i pozdrawiam zespół Madball. Czekamy na płytę 19 w Zduńskiej Woli.

Nowy Madball już wkrótce, 19 czerwca w Zduńskiej Woli. Jedyny koncert w Polsce. Dzisiaj płytę nową wydał Mike Campbell and the Dirty Knobs. Były gitarzysta zespołu Toma Pettiego, no bardzo przypomina Toma Pettiego. Utwór No Regrets swego czasu był najczęściej przeze mnie słuchanym utworem. No i płyta, myślę, Mission of Mercy również będzie.

wrong place at the wrong time. Hatred is a curse.

No Regrets, Mike Campbell and Dirty Knobs, nowej płyty. Kiedy Kurt Cobain odszedł i skończyła się Nirvana, to Tom Petty wyciągnął rękę do Dave'a Grohla i zaproponował mu granie w zespole The Heartbreakers. No i Dave Grohl zagrał jeden koncert, właściwie jeden numer z Tomem Pettym i Heartbreakers, no a później zdecydował o tym, że będzie grał pod szyldem Foo Fighters. Foo Fighters już w poniedziałek w Warszawie na Stadionie Narodowym. Ja najbardziej czekam na ten kawałek.

0: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Unijny pakt o migracji i azylu wszedł dziś w życie w całej wspólnocie. Komisja Europejska przekonuje, że nowe przepisy mocniej zabezpieczą granice zewnętrzne, uproszczą procedury azylowe i ułatwią deportację osób przebywających w Europie nielegalnie. Pakt wprowadza też obowiązkowy mechanizm solidarności, w ramach którego każde państwo Unii może wybrać formę swojego wkładu. Relokację, wpłatę finansową w wysokości 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wsparcie operacyjne takie jak oddelegowanie personelu. To temat dzielący, bez wątpienia dzieli nas geograficznie, ideologicznie i politycznie, a jak się okazało również wyborczo. Mimo to udało nam się w końcu wypracować odpowiedź na skalę europejską w kwestii, która tak naprawdę takiej właśnie europejskiej skali wymaga. Unia Europejska to wspólnota ustrukturyzowana i związana prawem, a kiedy mamy do czynienia z problemem o zasięgu ponadnarodowym, potrzeba prawa unijnego. Żadne państwo członkowskie nie jest w stanie odpowiedzieć na niego na własną rękę.
1: When it comes to an issue which is supranational in extent, no member state can respond on its own.
0: Mówił hiszpański europoseł Juan Fernando López Aguilar. Polska z racji przyjęcia uchodźców z Ukrainy została czasowo zwolniona z paktu. Warszawa zapowiada jednak, że unijnego prawa nie wdroży w całości. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk potwierdził, że polski rząd odrzuci m.in. te przepisy, które mogłyby utrudnić restrykcyjną ochronę granicy z Białorusią. Nadchodzą zmiany na korzyść pasażerów linii lotniczych. Kraje Unii Europejskiej wypracowały kompromis w sprawie nowych przepisów konsumenckich, który w najbliższy poniedziałek mają zatwierdzić jeszcze eurodeputowani. Udało się utrzymać prawo do odszkodowań za opóźnienia lotu powyżej 3 godzin. Rekompensaty w zależności od długości trasy wyniosą od 250 do 600 euro. Co ważne, przewoźnicy nie będą już mogli podawać usterek technicznych jako przyczyny braku odszkodowań. Ponadto linie lotnicze dostaną zakaz pobierania opłat za miejsca obok siebie dla podróżujących rodzin oraz za poprawki literówek w biletach. Rząd podjął decyzję w sprawie cen paliw. Wiadomo już, że obniżona 8% stawka VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty zostanie utrzymana do końca czerwca. Wydłużenie tarczy oznacza, że przez kolejne 2 tygodnie na stacjach wciąż będą obowiązywać ceny maksymalne. Tymczasem już od jutra paliwa drożeją w ramach limitów Ministerstwa Energii. Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze. Benzyna 98 6,58, a diesel 6,40. Nowe prawo ma wejść w życie za rok. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór, Jacek Nizinkiewicz. Druga godzina programu Radioaktywni. Probot za nami z utworem Red War z gościnnym udziałem Maxa Cavalery. Probot to był projekt Dave'a Grohla z Nirwany kiedyś, dzisiaj z Foo Fighters, z którym to zespołem w poniedziałek Dave Grohl wystąpi na Stadionie Narodowym. Utwór z debiutanckiej płyty, który Państwo słyszeli wcześniej, jako ostatni w pierwszej godzinie Foo Fighters, to był Exhausted, mój ulubiony kawałek z Foo Fighters. I po tym numerze już wiedziałem, że z tej mąki będzie chleb. No i rzeczywiście, są różne żarty na temat perkusistów, ale w przypadku Dave'a Grohla one się nie sprawdzają, chociaż ja uważam, że jest lepszym perkusistą niż gitarzystą i wokalistą, co potwierdza również czerwony album zespołu Queens of the Stone Age, którzy już wkrótce również wystąpią w Warszawie z System of a Down.

0: ustedes que son padres de familias.
1: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va.
2: Queens of the Stone Age, No One Knows, with the songs for the deaf. Josh Homme, Nick Olivieri, Mark Lanegan i Dave Grohl na perkusji. Czerwona płyta obok niebieskiej, moja ulubiona, chyba jednak wyżej stawiam niebieską. Queens of the Stone Age wraz z zespołem System of a Down 18 lipca wystąpią na Stadionie Narodowym w Warszawie, a słyszany wcześniej Max Cavalera powróci do Polski również z Cavalera zespołem, czyli bracia Cavalera wykonają, tak jak na Mystiku. Ja nie słyszałem, nie widziałem, ale mam nadzieję, że 28 czerwca uda mi się usłyszeć i zobaczyć, jak panowie zagrają Chaos AD płytę w warszawskiej progresji. 28 czerwca Chaos AD przez braci Cavalera zostanie wykonane w warszawskiej progresji. Była mowa o Dave'ie Grohlu, który jest Foo Fighters w niedzielę w Warszawie, a teraz będzie mowa o córce Dave'a Grohla. Violet Grohl nagrała pierwszą płytę. Album debiutancki jest bardzo klimatyczny. Mi przypomina różne etapy życia Dave'a Grohla. Bardzo jest grunge'owy, jeżeli można tak powiedzieć. Bardzo przypomina Hole. Bardzo przypomina L7. I nawet pokusiłbym się o to, że niektóre partnerki Dave'a Grohla życiowe przypomina muzycznie, ale zostawmy. W każdym razie Be Sweet to Me warto posłuchać. Cool Bass, Violet Grohl. Zapraszamy do Polski.

To nie Melissa Auf der Mauer, to Violet Grohl, córka Dave'a Grohla. Cool Bass z płyty Be Sweet to Me. No jak się tak debiutuje, to później może być już tylko lepiej. Na wspomnianej pierwszej płycie Foo Fighters, tej z pistoletem kosmicznym na okładce, swoją drogą odradzam Państwu nowy film Stevena Spielberga, Emily Blunt, świetna, zdjęcia Janusza Kamińskiego, świetne, muzyka Johna Williamsa też świetna, a reszta jakby E.T. dorósł. Nie tak, jakbyśmy chcieli, ale nieważne. Na pierwszej płycie Foo Fighters, tej z kosmicznym pistoletem, wystąpił Dave Grohl solo, zagrał sam na wszystkich instrumentach, we wszystkich piosenkach, poza jedną, w której to na gitarze zagrał Greg Dooley. No i Greg Dooley właśnie zaprezentował kolejny utwór z nadchodzącej nowej płyty zespołu The Afghan Whigs. Jungle Rue, The Afghan Whigs.

Czekamy na nową płytę Afghan Weeks. Ogłoszenie parafialne, jeżeli komuś nie wysłałem obiecanych płyt, proszę pisać, jakakolwiek by to płyta nie była, bo coś mi tych płyt w przegródce zostało za dużo, a mam wrażenie, że poza jedną osobą, którą spotkałem ostatnio na lotnisku, pozdrawiam pana od Only Mess, jesteśmy rozliczeni, no ale jakoś jedna czy dwie płyty mam wrażenie za dużo. Może to artyści przynieśli po prostu więcej. Gdybym komuś nie wysłał, proszę się upominać. Tylko uczciwym być proszę. Było trochę tak właśnie jakby Seattle. No to zagram coś, co mi przypomniało ostatnio właśnie Hall chociażby. Mowa o polskiej formacji Bazoms. Bazoms, Baz-o-o-ms. Gears Bathroom, tak się nazywa album, z którego teraz państwo usłyszą utwór Free the Nipples. Bazoms.

0: To nie Courtney Love, to Bazooms, polski zespół Free the Nipples, utwór. Pan Grzegorz od Bry, którym się zawsze ze mną wita, pisze, że dzisiaj nie biorę jeńców, na co napisałem, że będą też przytulańce, na co pan Grzegorz napisał, że po 22 mogą być. No ale będzie teraz przytulaniec, ale najpierw ostrzeżenie. Proszę słuchać uważnie, w szczególności refrenu. Dzieci daleko od odbiorników.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

Natalia Grosiak, Czule mówią. Piękne, prawda? I mądre. Ja bym chciał, żeby odpierniczyli się niektórzy o takich zespołów jak Vader, festiwali metalowych i żeby nie protestowano. Może przeciwko dumie Polski za granicą protestować. Vader wystąpi również na festiwalu Hell's Bells, który już 26-27 w Szczecinie, to będzie pierwsza edycja tego festiwalu, na którym wystąpią m.in. Hamulec, Materia, Discharge, Słoń, Propane, Deserter, Furia, Dola, Seks w czasach wojny, Possessed, UK Subs, Vader, Analogs, All Souls Graves, The Stubs i wielu, wielu innych. Vader, Wyrocznia, czyli utwór Kata, i pozdrawiamy Romana Kostrzewskiego.

0: Vader, wyrocznia, pamiętajmy o Romanie Kostrzewskim i mam nadzieję do zobaczenia na Hell's Bells w Szczecinie. A teraz nowy utwór Fisza MAD, Tworzywo, 6 minut mądrości.
1: Uwaga, uwaga, teraz będzie piosenka dla dorosłych.

6 minut mądrości. Fisz MAD tworzywo. Najlepsze życzenia dla pani Matyldy Damięckiej i Radka Łukasiewicza, którzy mieli urodziny, przygotowali sobie piosenkę 100 lat, 100 lat, 100 lat. Zaraz państwo ją usłyszą. A pani Ola napisała do nas, że ma podwójny bilet na jutrzejszy koncert Matylda Łukasiewicz w ramach festiwalu literackiego Świdwin. Świdwin, miejscowość Świdwin. Jutro o 19 na scenie sali widowiskowej Świdwińskiego Zamku wystąpi Matylda Łukasiewicz. Proszę napisać na adres jacek.nizinkiewicz@nowyświat.online bez polskich znaków i pani Ola przekaże podwójny bilet na Matyldę Łukasiewicz jutro. 100 lat!

Matylda Łukasiewicz dwa dni temu, Matylda Damięcka, przepraszam, dwa dni temu miała urodziny, Radek Łukasiewicz jutro ma, dla Państwa wciąż czeka podwójne zaproszenie na koncert jutrzejszy Matyldy Damięckiej w Świdwinie. A teraz 100 lat, ale dla zespołu Why Bother, który przygotowuje nową płytę Into a Big Hole. Why Bother?

In the Big Hall, Why Bother? Czekamy na nową płytę zespołu Why Bother. Inny zespół, Bora, Ivo Sandor and the Gozer Worshippers, grają dzisiaj w Gdańsku Brzeźno na festiwalu Flounder Festival. Dziś i jutro ten festiwal Park Hafnera. Proszę tam być. Ivo Sandor i Gozer Worshippers ukazali się też na winylu, na nowej płycie z cyklu Polish Independent Music Vol. 2. Trzymam właśnie ten krążek wydany przez portal winylowy. Polecam bardzo, fajnie, że tego typu rzeczy wychodzą, na którym między innymi Sad Smiles, Acid Sitter, Snakes i inni. Polecam krążek Polish Independent Music Vol. 2. Świeży winylek właśnie czeka na Państwa. Ci, którzy czekali na koncert A Perfect Circle, który miał miejsce w Torwarze, na pewno są zadowoleni, bo był to koncert z tych magicznych. No i też okazało się, że Państwo są bardzo zdyscyplinowani, ponieważ nie trzeba było wcale żadnych ochroniarzy, chować telefonów, żeby nie robić zdjęć, ponieważ Maynard James Keenan poprosił, żeby nie używać telefonów. No i wszyscy ci, którzy zwykle na koncertach różne wulgarne rzeczy krzyczą, żeby napierniczać do wykonawców, tutaj byli niczym sfora harcerzy i ministrantów grzecznych. Koncert piękny, aczkolwiek znowu zagrali mój ulubiony utwór w nie takiej wersji, jakbym chciał, czyli w oryginalnej nie było, tylko w jakimś miksie, dlatego my sobie teraz zagramy go po Bożemu, A Perfect Circle.

Three Libras, A Perfect Circle. Uwielbiam teledysk do tego utworu, podobnie jak uwielbiam teledysk do utworu, który będzie wieńczył dzisiejszą audycję, bo w tym tygodniu wystąpił również w Polsce Tom Morello z Rage Against the Machine i Audioslave. Oj, był to dużo lepszy koncert niż ten, który widziałem na Open Airze i robiły wrażenie te kawałki, czy też fragmenty utworów, chociażby Rage Against the Machine. Na koniec Bullet in the Head z debiutu Rage Against the Machine, który Tom Morello mi podpisał. No i niech ten utwór będzie delikatnym wprowadzeniem do sejsmografu Kingi Krasowskiej, która już jest w Radiu Nowy Świat. Dziękuję Państwu za dzisiaj. To był program Radio Aktywni. Ja nazywam się Jacek Nizienkiewicz. Audycję realizował Rafał Lewandowski, a za tydzień goście. Dzięki i do usłyszenia.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. To historyczny krok na drodze Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego z oboma krajami, poinformowała cypryjska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Konferencje międzyrządowe z Ukrainą i Mołdawią ruszą w najbliższy poniedziałek w Luksemburgu. Na początek kraje kandydujące czekają negocjacje w kluczowych obszarach, obejmujących m.in. praworządność, reformę sądownictwa oraz walkę z korupcją. Odblokowanie rozmów było możliwe po tym, jak swoje weto wycofały Węgry, gdzie niedawno władzę przejął Peter Madziar. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że to wyraz uznania dla odwagi i ciężkiej pracy obu państw na rzecz reform mimo ogromnych wyzwań. 10 milionów mieszkańców i ani jednego więcej. O takim limicie populacji zdecydują w najbliższą niedzielę Szwajcarzy w ogólnokrajowym referendum. Zgłoszony przez eurosceptyczną Szwajcarską Partię Ludową projekt zakłada, że po osiągnięciu tej liczby rząd musiałby drastycznie zaostrzyć procedury azylowe i zerwać umowę z Unią Europejską o swobodnym przepływie osób. Dziś cudzoziemcy stanowią blisko 28% tamtejszego społeczeństwa. Choć pomysłodawcy straszą kryzysem mieszkaniowym, to rząd ostrzega, że odcięcie się od pracowników z Europy uderzy w gospodarkę. Ostatnie sondaże wskazują na minimalną przewagę przeciwników wprowadzenia limitu. Myśliwce F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Zanim maszyny wylądowały w bazie w Łasku, w ramach akcji Powitanie z Polską wykonały przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Na miejscu zorganizowano uroczysty, symboliczny chrzest samolotów, które zyskały oficjalne imię Husarz. Matkami chrzestnymi zostały Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po tragicznie zmarłym pilocie F-16. Obecny na uroczystości prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że maszyny to przełomowy skok dla bezpieczeństwa kraju.
1: To, drodzy Państwo, maszyna, która w kolejnych latach gwarantować będzie z jednej strony umiejętność oddziaływania Wojska Polskiego w zakresie wielodomenowości, a co dla mnie najważniejsze, jako dla prezydenta Polski, będzie nieść bezpieczeństwo Polkom i Polakom. A za sprawą swojej trudno wykrywalności polskie siły powietrzne i polskie siły zbrojne będą miały możliwość przygotowywania dalekich, precyzyjnych akcji, co także stwarza dla naszych wojskowych wyjątkowe możliwości oddziaływania.
0: Polska zamówiła łącznie 32 maszyny piątej generacji. Całość dostaw maszyn ma się zakończyć za 3 lata w 2029 roku. To był serwis Radio Nowy Świat.

Dobry wieczór. W studiu Rafał Lewandowski i Kinga Krasuska. Zapraszamy na kolejne muzyczne spotkanie na granicy jawy i snu.

Kiedy zespół Mono tworzył przedostatni album Oath, nikt nie przypuszczał, że ich przyjaciel i producent odejdzie tragicznie rok później. Dziś wydana płyta jest z pewnością jaśniejsza, pełna orkiestrowych dodatków. Jest taką muzyczną wdzięcznością, ale i tęsknotą. Kiedy usłyszałam Snowdrop dziś po raz pierwszy i nie znałam jeszcze całego kontekstu, po zapoznaniu się wyłącznie z muzyką stwierdziłam, że jest jak życie w marzeniach, a jednocześnie w letargu, w zawieszeniu, jak oczekiwanie na coś, co i tak nie nastąpi.

przed chwilą jadąc do Państwa, to stwierdziłam, że błogosławię te nasze nocne spotkania, bo naprawdę ta aura nocy sprawia, że można w pełni dostrzec, w cudzysłowie, walory wokalne i poczuć jeszcze bardziej intymny charakter muzyki. No niby niczego nowego nie odkryłam, ale dobrze poczuć to od czasu do czasu tak bardzo. Nawet Krzysztof przed chwilą napisał na mojej facebookowej stronie o ciemności nocy. Brzmienia są subtelne, często szeptane, nic nie krzyczy, wszystko płynie. O swojej twórczości Ula mówi krótko. To naprawdę intensywny monolog wewnętrzny.

Szwedzki kompozytor Jakob Mühlrath przywiódł mnie do swojej twórczości krótką fortepianową płytą Adrift i to do niej wracam najczęściej. Przed nami krótki fragment.

Jakob Mühlrath. Uwagę krytyków przykuł swoją otwartością na eksperymenty i również przepiękną, potężną brzmieniowo płytą z udziałem chóru, która została wydana pod szyldem Deutsche Grammophon.

Andrina Bollinger ze Szwajcarii. Natknęłam się na jej twórczość za sprawą drugiego albumu Island of Way Back, która, jak twierdzi, wyznaczyła sobie cel, żeby muzykę pop wznieść na poziom awangardy. Ja, jak można się bardzo łatwo domyślić, najbardziej lubię te intymne momenty, kiedy dzieli nas od jej głosu, jej emocji bardzo, bardzo niewiele.

Znają Państwo ten album doskonale. Nasz kompozytor uzdolniony, Bartek Wąsik, poprosił mnie, żebym przypomniała o nadchodzącym wydarzeniu, które rokrocznie organizuje, mianowicie Pianokrąg. Ja z uśmiechem to czynię, bo szalenie cenię jego działalność. W tym roku Pianokrąg zmienia formułę. Otóż to będzie wyłącznie jeden intensywny muzyczny weekend. Chyba ostatni weekend czerwca, jak się nie mylę. Muszą Państwo mi dać chwilkę, bo nie chcę się pomylić. 27 i 28 czerwca w warszawskiej Królikarni, podczas którego to wydarzenia usłyszymy płytę Piano Horizon, Bartka oczywiście, ale też Kirila Zwegintsova, ukraińskiego pianistę, oraz Marysię Peszek.

Joel Lycerite. To szwedzki kompozytor, któremu nieobce jest tworzenie muzyki do sztuk teatralnych, ale wywodzi się głównie z jazzu. A to właśnie jazz między innymi obecny jest w najnowszym filmie Pawlikowskiego, może raczej standardy sprzed lat. Pozwolę sobie o nim teraz wspomnieć, choć muzyka na antenie jest z nim niezwiązana oczywiście. Vaterland zyskuje mieszane recenzje, bo przez niektórych uważany jest za przerost intelektu nad formą, nad emocją. Ja tak nie uważam. Moim zdaniem w dobie chłamu, tandety, plastiku, tego typu kino jest po prostu ostoją estetyki. Film owszem jest intelektualny, ale to nie jest wada. Zresztą styl Pawlikowskiego jest z tego znany. Sandra Hüller idealnie zbudowała swoją postać. Mimo oszczędnych dialogów znów pokazuje całą paletę możliwości. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale od dawna uważałam, że ma w sobie jakąś aurę, która przyciąga. A ten film Ojczyzna tylko to podkreśla. Moment, kiedy widzi w tłumie najdroższą sercu twarz. Jakże zmienia się jej mimika, jakże zmienia się spojrzenie. Ja zastygłam w tamtym momencie, nie potrzebowałam niczego więcej. Polska premiera już za tydzień, a ja bardzo Państwa zachęcam, żeby zobaczyć tę produkcję w kinie.

Jeszcze dodam kilka słów na temat ojczyzny Pawlikowskiego. Muszę, bo się uduszę, państwo wiedzą, że tak mam. Oczywiście film pyta nas o definicję ojczyzny, czy to, aby ludzie jej nie tworzą, a nie miejsce na mapie. Jednak między wierszami czai się zdecydowanie więcej i jak w minimalistycznej muzyce jesteśmy w stanie, lub nie, czytać to, co ukryte, albo to, co jest odbiciem. Dla mnie to film, który pokazuje, że jesteśmy w stanie przez naprawdę długi czas, być może większość życia, tkwić w jakiejś fasadzie, w automatyczności naszych obowiązków, w zadaniach do wykonania, odpowiedzialności, w maratonie napiętego grafiku. Jednak kiedy znajdziemy się nagle bez tej otoczki, w jakiejś pustej przestrzeni, w spokoju z muzyką, to te najprawdziwsze, najgłębsze, najbardziej intensywne emocje wydostają się, dobitnie pokazując, że one ciągle są i że nie da się od nich uciec.

recenzje na temat koncertu Trickiego, choć w większości pozytywne, też bywały różne. A ja nawet po czasie wciąż nie zmieniam zdania. To było wyzwalające doznanie i te opisy, mam wrażenie, tworzyły osoby, które nie znają nawet ułamka biografii Trickiego. I obawiam się, że muzyki też. Zarzucały mu między innymi oddawanie głosu Marcie i Mitchowi, a ja uważam, że to jest właśnie bardzo w jego stylu. Za nami najnowszy utwór z Sandersem, nowa płyta 17 lipca. Pozwolą Państwo, że pozostaniemy jeszcze w tym odrealnieniu słodkim, bo dziś mam wrażenie, że ten koncert mi się przyśnił, jak kilka innych rzeczy w tym tygodniu. To tak jest, kiedy niecodzienne wydarzenia znienacka wkradają się w naszą rutynę i kierat, ale jak dobrze, że są.

Czekałam na tę płytę bardzo. So Help Me God, tak nazywa się dziś wydany krążek Kelsey Lou, na którym stara się uporać z rozstaniem, odnaleźć się jakoś w tym emocjonalnym impasie. Muzycznie jest wyrazem odwagi, pewności, celowości działania. Różne gatunki połączone zostały w sposób subtelny, odważny, piękny.

Kelsey Lou i jej interpretacja, trudne słowo o tej porze, wiersza Wendy Coleman. No, wspaniała jest ta nowa płyta. Pojawili się na niej również goście. W jednym z utworów występuje na przykład Kamasi Washington na saksofonie. Także Kim Gordon jako autorka tekstów. Bardzo gorąco polecam Państwu album So Help Me God.

Na facebookowej stronie Kinga Krasuska Bliżej Dźwięku widzę, że Państwo już tak porządnie przysnęli. Ale spokojnie, muzycznie nie zamierzam już Państwa budzić. Pan Michał podzielił się zdjęciem pięknego zachodu słońca. Mnie też oczarował zachód w tym tygodniu. Jutro pewnie się podzielę przy okazji publikacji posta zapowiadającego audycję. Na naszej antenie nowości i nie jednocześnie. Otóż dziś ukazała się rozszerzona wersja płyty Lumière, Dustina O'Hallorana oraz potężny zbiór, bo 55 utworów przekrojowo autorstwa Marielle i Kati Labek. To przepyszna propozycja dla wszystkich miłośników klasycznych brzmienia.

Wokalistka islandzkiego zespołu Mum działa solowo bardzo skutecznie i ostatni album Mother Pearl jest bardzo wart uwagi, ale ja ciągle wracam do Liquidity i dobrze wiem dlaczego. Tyle razy go prezentowałam, a zawsze zaciska gardło. Są takie utwory, które przyciągają nas ze zbyt wielu powodów. Dziękujemy za dziś. Byli z Państwem Rafał Lewandowski i Kinga Krasuska. Do jutra. Dobranoc.